We got no

w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać dobra mego ciężkich

szczęście swoje mijać, bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt, bo po co wieczna sączy się struga.

0: Persów świat, na szczęście jest świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Wieczorem i w środku dnia.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu w głębi duszy wszystko gra.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu wagle wam ukoją złość.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu z badafonie wam pewien gość.

0: białym świecie.
1: W czas siest lub małych kaw.
0: W białym świecie.
1: Tu mistrz gra nie dla bram. Widzenia punkt ma każdy z nas. Piosennik w sen zatuli was.
2: Tu Radio Nowy Świat.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Stany Zjednoczone dają zielone światło dla utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Informację przekazał w Brukseli wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Departamentu Wojny USA Pete'em Hegsethem.
1: Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny. Narodowa Strategia Obrony Stanów Zjednoczonych jasno wskazuje, że Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska. Przez premiera Tuska zostałem upoważniony na ostatnim posiedzeniu do koordynacji tych działań po stronie polskiej, prowadzenia dialogu i rozmów ze stroną amerykańską, przygotowania logistycznego, finansowego, strukturalnego i sił zbrojnych.
0: To wieloletnia inwestycja, która wymaga współdziałania ośrodków rządowych i prezydenta oraz zabezpieczenia środków finansowych, mówił wicepremier. Nie ma jeszcze decyzji co do lokalizacji stałej bazy. Zatrzymany 36-latek z gruzińskim paszportem to podejrzewany o dokonanie egzekucji Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jedną z hipotez jest zabójstwo polityczne, przyznał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Jeżeli w ostatnich latach w różnych państwach, na przykład w Niemczech kilka lat temu, na zlecenie rosyjskich służb dokonywano zabójstw, to musimy bardzo poważnie zakładać, że jeżeli ktoś, kto jest jawnym krytykiem Putina, Kadyrowa, ginie w taki sposób, to że jest to prawdopodobna hipoteza. Natomiast ją trzeba poprzeć dowodami, ją trzeba poprzeć zeznaniami i to się w tym momencie dzieje. Będziemy o tym informowali. Oczywiście prokuratura, policja, ABW nie wykluczają innych motywów. No to jest normalna śledcza praca.
0: Najpewniej dziś zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzuty. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu dotychczasowego zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. To w związku z ujawnianymi w ostatnich dniach nieprawidłowościami. Ponadto warszawski ratusz poinformował o kolejnym efekcie audytu zleconego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Na konto szpitala lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił 500 000 zł. Nie jest już radnym dzielnicy Ursus. Złożył rezygnację. Kontrole prowadzą równolegle NFZ, NIK i ratusz. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą przez dyplomację i naciski na Moskwę, oznajmił w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył przy tym, że jeśli walki będą się przedłużać, jego kraj będzie potrzebował zimowego pakietu pomocowego. Wcześniej na szczycie w Brukseli Wołodymyr Zełenski poinformował unijnych przywódców, że Ukraina będzie potrzebować m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.

0: 32. Spodziewana jest na zachodzie kraju, na południu za to termometry wskażą maksymalnie do 29. W centrum i na wschodzie do 27.
1: A na północy około 24-25 stopni. Delikatnie chłodniej będzie nad samym morzem, około 22 stopnie. Piątek zapowiada się na ogół pogodnie, przelotne opady deszczu, a także burze mogą wystąpić jedynie miejscami na południowym zachodzie. Wiatr powieje słabo, tylko na wschodzie od...
2: Od wschodu do zachodu.
1: Czasu do czasu umiarkowanie, a silniejsze porywy pojawią się w czasie...
2: burzy.

Poranna manna.

0: Natalia.
1: Ale numer ten sam, Natalia.
0: Natalia jesteś?
2: Jestem.
0: O, Natalia się odezwała.
1: I my jesteśmy i jesteśmy jak ten spiżowy pomnik. Znowu w piątek jesteśmy.
0: Nic się nie zmienia, a jednak to nie jest ten sam, co w zeszłym tygodniu.

0: Jak mówił pewien instruktor narciarski do młodego adepta, nie powiem, kto nim był.
1: Jak się nie wywrócisz?
0: Nie, inaczej mówił. Stojąc na szczycie wzgórza, czy tam oślej łączki, czy innego, powiedział, wystarczy zacząć, a później jakoś poleci.
1: A.
0: I to odnoszę do naszego początku audycji.
1: Czyli już leci.
0: No leci.
1: O.
0: Tylko nie wiadomo, czy się rozpędzi.
1: Nie, no jak leci, to się musiało już rozpędzić trochę.
0: Jeżeli,
1: samo nie leci przecież.
0: Samo nie, ale jeżeli korzystając z sił natury i praw fizyki pozwolimy im działać, to być może ta audycja będzie przypominała zjazd na krechę.
1: Tylko jak się leci, a się nie steruje w żaden sposób, to można strasznie huknąć o coś.
0: Ale na końcu audycji.
1: No nie wiadomo, bo jednak...
0: Myślisz, że sosna po drodze?
1: No ale gdyby taki szybowiec, jakby go tak puścić na górze i on by sobie w dół, no to on by szybciej spadł, niż gdyby szybował.
0: Ale my nie jesteśmy szybowcem, jesteśmy na zboczu ewentualnie.

0: No ale to na krechę się szybciej zjeżdża niż zakrętami.
1: Więc szybciej, tak, żadnych slalomów.
0: No ale to może wtedy huknąć szybciej niż za 4 godziny. A my musimy tak wycelować, żeby huknęło za 4.
1: No bo przecież źle nam nie życzysz.
0: Nie, ale i Wojtek sobie trochę igra z nami. Napisał o 6.02. Co chłopaki, macie problem ze snem?
1: Tak, bezsenność. Opada nas przed 6.
0: Wrednawy trochę. No ale...
1: Ale zawsze się ktoś odezwał. To znaczy, że może słucham.

0: Walentynki już dawno za nami, ale myślę, że piosenka, którą przygotowałem na teraz, jest zawsze na czasie. Znany przebój w innym nieco wykonaniu, Friday I'm in Love, czyli w piątek jestem zakochany, zakochana.
1: A to jest o panu, czy to jest o słuchaczach?
0: To jest o ludziach w ogóle, którzy w piątek czują takie drgnienie serca i uświadamiają sobie, że właśnie w piątek.
1: A jak ktoś czuje w czwartek? Czy jest w Thursday, I'm in love?
0: Chcesz mi popsuć taką ładną zapowiedź? Jesteś psujem?
1: A środy? Co ze środą?
0: Przypomniał mi się taki stary dowcip góralski, który się kończy: a ty, Józek, chcesz mordę?

0: Czyli tak, poniedziałek średni, wtorek, średni. Środa szary, czwartek nie obchodzi.
1: Ale ciągle się trzymasz tej myśli, że musisz podważyć tę moją zgrabną zapowiedź o miłości w piątek?
0: Nie, teraz już podważam sam tekst piosenki.
1: Aha, czyli czepiasz się artysty i twórcy.
0: Tak. No bo to stare, to z lat 90. to...
1: No, stare.
0: Musi się zmienić dużo od tego czasu.
1: A czyli stare jest nieważne, stare na śmietnik.
0: Szponami się trzymamy po prostu historii, zamiast patrzeć dziarsko w przyszłość. Albo nawet nie w przyszłość, bądźmy teraz. W
1: teraz jest piątek.
0: Aha, no dobra.
1: Piątek.
0: No to I'm in love.
1: No, o to chodzi.

0: A pan w kim jest in love właściwie? Bo to jest...
1: Ja jestem się zastanawiać. In love całym światem.
0: No nie.
1: Nie, nie mogę tak?
0: Nie,
1: chyba ale ja bym chciał tak hasłowo, tak wiesz, jak różni politycy, którzy mają taką fantazję, że nie wychodzą poza komunały. Że cały świat jest piękny, wszyscy ludzie są dobrzy i nie trzeba krzywdzić zwierzątek i deptać kwiatów.
0: No ale to tak jest.
1: To wszystko to jest prawda przecież.
0: No tak, i potem się wychodzi na tego złego, który...
1: Skrzywdził.
0: Nawet nie, ale który się z tym nie zgadza, bo...
1: Ale czy ktoś się nie zgadza? Hasła są bez względu na poglądy takie same.
0: Tak jest?
1: Takie same są.
0: A rzeczywiście, jak się nad tym zastanowię, to rzeczywiście jest tak, że nieważne z której strony, słyszymy to samo.
1: Tak.
0: Tylko im trochę o co innego chodzi, ale...
1: Nie, innymi środkami próbują to osiągnąć. Czasem to są środki zastanawiająco nie takie czyste jak hasła.
0: Czy my nie filozujemy troszkę za bardzo?
1: Troszeczkę filozujemy i powinniśmy się wycofać, bo może ktoś się poczuć urażony, chociaż nawet nie wie dlaczego, ale coś uwiera go wtedy, jak ktoś takie opowiada dyrdy mały, filozując.
0: Dyrdy? Dlaczego dyrdy mały? To mnie to trochę...
1: To nie są dyrdy mały?
0: To mnie to obraża.
1: Ale my jesteśmy tacy, że jesteśmy na krawędzi obrażenia kogoś...
0: Dyrdy malstwa.
1: I to jest blisko hasła, które chciałem rzucić, ale rzucę je troszkę później. Hasła.
0: Dobrze. Dyrdy malstwa. Okay.

0: jak to bywa w tych naszych tutaj rozmówkach. Tak czasem coś powiemy, właściwie półprywatnie. Ja też tak...
1: Nie powinniśmy półprywatnie mówić.
0: Ale my chyba jesteśmy permanentnie półprywatni tutaj.
1: Aha, no tak, oczywiście.
0: Bo Agnieszka zwraca uwagę, że filozofując...
1: A tak, napomina nas, żebyśmy nie wykręcali słów.
0: Tak, ale ja jestem... Ja sporo z domu wyniosłem takich właśnie... To też ciekawe. Właściwie to mógłby być temat potencjalnie, ale to i tak może po Adrianie. Ale wstępnie go zaproponuję, czyli co wynieśliśmy z domu, co się potem okazało, że jest kompletnie nieprawdą. Albo jakieś dziwne słowa, albo kombinacje słów, albo jakieś takie właśnie...
1: No ale chwileczkę, bo to od razu jednocześnie zawężasz i rozszerzasz temat.
0: Tak, robię to naraz. No bo to tak, bo zostawiam...
1: To jest paradoks.
0: Żeby w tle
1: nie
0: sobie
1: można zawężać, rozszerzając.
0: Podobnie mama mówiła właśnie na przykład, nie, może chyba nawet do niej ktoś też tak wcześniej mówił, nie filozuj. No bo to lepiej brzmi niż nie filozofuj.
1: To lepiej brzmi, jeśli słyszysz to ciągle i ci się utrwala.
0: Utrwaliło mi się.
1: No właśnie, a tymczasem potem nagle ktoś się z ciebie śmieje i mówi, gdzieś ty się nauczył takiego języka. A
0: wilki cię wychowały.
1: Tak, i wtedy ci jest wstyd.
0: Wilczyca, a nie wilki. No nic, to tak.
1: Ale to co Adriana, to rzeczywiście, no niby to się łączy, bo ja już wiem o czym będzie, ale ty też wiesz chyba, nie?
0: No tak trochę, ale...
1: Tak trochę. To posłuchajmy, a potem z tego może wysnujemy temat na piątek.
2: Już były skazywane na wymarcie, a tu niespodzianka. Płyty CD, bo o nich mowa, choć musiały uznać wyższość platform streamingowych, wciąż utrzymują się na światowych rynkach. Co ciekawe, sięgają po nie nie tylko koneserzy z pokolenia boomersów czy milenialsów, ale także nastolatki, dla których fizyczne nośniki danych to przecież istna archeologia.
3: Jest to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo nasz syn zaczął namiętnie zbierać płyty CD.
2: Mówi mama trzynastolatka, pani Kasia.
3: Najpierw dorwał się do naszej kolekcji, a potem zaczął kompletować swoją i bardzo poważnie do tego podchodzi. Zamawia jakieś preordery ulubionych raperów. Strasznie to jest fajne, bo widzę, że dzieciaki są zmęczone taką tymczasowością Spotify'a. Chcą mieć album kompletny. I wydaje mi się, że zupełnie w inny sposób przeżywa się muzykę, gdy słucha się kompletnego albumu w odpowiedniej długości, odpowiedniej kolejności, a nie skacze między utworami.
2: Ale jeden nastolatek trendu nie czyni. Ruszam więc na spacer z mikrofonem, aby zapytać innych młodych ludzi o to, w jaki sposób słuchają muzyki. Stety, niestety, moi rozmówcy zdecydowanie najczęściej korzystają z platform streamingowych.
4: No nie, my raczej ze Spotify'a czy coś takiego.
5: No ja też ze Spotify'a.
6: A jeśli nie Spotify, to myślę, że jakieś radio w samochodzie. Płyty i kasety, myślę, że nie ma miejsca, żeby trzymać ten sprzęt.
4: Kwestia wygody po prostu. No, telefon ze sobą wszędzie zabierzesz, a kasety, no... Wiadomo, że też wszędzie można ze sobą zabrać, ale też jest to trudniej dostępne.
5: Teraz są takie muzyki na topie, a na płytach są takie bardziej stare. Przypomina stare lata bardziej.
2: Z daleka widzę jednak młodzieńca w długich włosach i rokowej koszulce. Intuicja mnie nie zawodzi.
7: Ja mam płyty CD w domu, na których często słucham na przykład w aucie. Nie jestem fanem Spotify, bo duże firmy zostawia to po tobie ślad w internecie, więc się zastanawiam nad pobieraniem muzyki stricte na inne urządzenie typu MP3 i zaczęcie w taki sposób słuchać.
2: Statystyki, na które powołuje się Związek Producentów Audio-Wideo, potwierdzają to, co słyszę na ulicy. Polski rynek nagrań muzycznych w 2025 roku osiągnął wartość ponad 970 milionów złotych i dynamicznie rośnie, ale ponad 80% tej kwoty to sprzedaż cyfrowa, przede wszystkim platformy streamingowe. Sprzedaż płyt CD wyniosła około 90 milionów złotych i spadła o 8%, ale jest i dobra wiadomość. Coraz lepiej mają się na rynku winyle. Osiągnęły wartość ponad 70 milionów złotych. To wzrost o 13% w porównaniu z rokiem 2024.
8: Przekrój jest właściwie przez całe społeczeństwo.
2: Zapytany o młodych klientów, właściciel kultowego warszawskiego antykwariatu muzycznego Hey Joe, Krzysztof Nieporęcki, bez wahania odpowiada. Nastolatki wciąż chcą słuchać płyt i kaset.
8: pani przed chwilą, co wyszła, pytała Lux Torpedę, a wczoraj kupiła Depeche Mode. Ja mam taki dosyć też duży rozstrzał w sklepie, więc też pytają bardzo różne rzeczy. Koncepcja słuchania w internecie MP3-ek jest już passé, już jakby ludzie stwierdzili, że tego trzeba dotknąć. Oczywiście to cały czas funkcjonuje i jest dobre do sprawdzania różnych rzeczy. Zanim się kupi, lepiej sprawdzić, jak to gra.
2: A na koniec jeszcze jedna zaskakująca obserwacja z mojej ulicznej sondy.
6: Widzę, że ludzie wracają do słuchawek z kablem, bo Bluetooth się psuje i to jest nieopłacalne. A jak ma się słuchawki na kablu, no to wiadomo, że zawsze będą działać.
4: I się nie zgubią.
2: Człowiek nawet się nie zorientował, że kable są passé, a one już wracają jako vintage. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
1: Ależ to mamy teraz do omawiania, a nie będziemy zagadywać, ale temat poruszył mnie.
0: Ciekawe, czy rodzice będą tacy szczęśliwi i skłonni do jak to ładnie powiedzieć, no,
1: coś uroczysz.
0: Dzielenia się tą pasją i podbijania jej jeszcze bardziej, kiedy okaże się wśród tych młodych, że na topie są teraz winyle. One są trochę droższe od płyt CD.
1: No ale młodzi muszą sami sobie organizować fundusze. A nie tam, że weźmie ojca czy matkę za palec i powie, o, i to, tatusiu, i to bym chciał.
0: Tak?
1: Nie, to chyba nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: A kto, A bo pan mi tak o tym opowiedział ostatnio, że młodzi proszą rodziców o odtwarzacze CD teraz.
1: No bo tak słyszałem.
0: A, no właśnie, no czyli kolejnym krokiem jest gramofon.
1: Chwileczkę, ale odtwarzacz CD to jest jednorazowy zakup, można go dostać z jakiejś okazji, a płyta CD to może być ciągle jakaś nowa potrzebna i to jest niekończący się strumień. A jak masz odtwarzacz, to możesz i pożyczyć płytę od kogoś, albo stopniowo sobie zaoszczędzić na płytę.
0: Mogłoby też być jak w tym żarcie, że się zastanawia dwóch kolegów, co kupić temu trzeciemu na urodziny.
1: Tam było o książkach.
0: Tak, że płytę? Nie, płytę już ma.
1: No może tak być. Ale temat, który chciałem z tego wywieźć, jest nie tyle dotyczy właśnie, czy kupić płytę, czy kupić gramofon, tylko taki trochę niby odleglejszy, że przez pewien czas słuchanie kaset to był obciach. Bo to już było passé, to była nie najlepsza jakość, taśma się wkręcała, kaseta się klinowała.
0: No jak się ma słabo odtwarzacz, to się tak wkręca.
1: Ale teraz szerzej chciałbym zapytać siebie i państwa, co to jest obciach? A poza tym obciach może się przeistoczyć w modę, tak jak obecnie powracają CD na przykład. Co to jest obciach?

0: Jak tam reakcje są jakieś mailowe?
1: No tak, powiedziałbym, że umiarkowane.
0: Umiarkowane, jak się szykują dopiero do...
1: Nie porwani zostali państwo jeszcze żadnym tematem konkretnym. To pojawiło się słówko z domu, ale na razie jedno i że to fajniusio.
0: Ale to trochę ja nie miałem takiego słówka.
1: Ale to wkraczamy trochę w sferę zdrobnień właściwie.
0: Ale tego nie chcemy.
1: To nie był mój cel. Nie, to nie był mój cel.
0: Ale mówiąc o tym obciachu, to czasem robimy krzywdę niechcący, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w pewnym okresie, to już chyba minęło trochę, ale takie odium spadło na pewne imiona, które stały się synonimem właśnie takiego trochę obciachu. Pamiętasz te imiona?
1: Nie jestem pewny, ale tych, czy chodzi o...
0: Janusz i Grażyna.
1: A, no tak, ale to...
0: Ale to było używane trochę z takim, wiesz, prześmiewczym tonem, że o, przyszedł Janusz i wiadomo, że to coś oznacza. Nigdy tego nikt jakby nie wyjaśnił, że regulamin mówi, iż Janusz musi być taki czy inny. Tak samo symbolem obciachu w niektórych kręgach były wąsy.
1: A Janusz z wąsami? No,
0: a widzisz, śmiejesz.
1: Jeśli słucha nas jakiś Janusz z wąsami, to bardzo, bardzo cię, Januszu, przepraszam, ale to zostałem podpuszczony, o, podpuszczony, to jest to słowo.
0: Nie no, bo Grażyna nie ma. Nie.
1: Mogłaby mieć właściwie.
0: Ale dajmy spokój, bo my podtrzymujemy ten taki prześmiewczy trochę
1: no dobra, ale
0: charakter tych imion.
1: Odeszliśmy od tego, ale potem imiona zagraniczne na przykład stały się trochę takie obciachowe, nie?
0: Oj, niestety, i to jest znowu bolesna sprawa, znowu to jest... rozumiem, że rodzice, którzy bardzo kochają swoje nowonarodzone dziecko i myślą, żeby on troszkę tak oryginalniej, żeby ono miało na imię, żeby nie było Janusz czy tam Janek, tylko żeby było tak prawie zagranicznie i robią to chyba w dobrej wierze.
1: Ale czy znowu, czy my teraz nie jesteśmy takimi właśnie jakimiś gburami oceniającymi? Bo bardzo ładnie napisał Piotr, że obciach to jest takie coś, że to jest jak ktoś za bardzo przejmuje się opinią innych.
0: O. A, to jest ciekawe. Ale obciach, znaczy ferowanie wyroków, że coś jest obciachowe, zależy od ferującego. Czy nie ma ogólnie ustanowionego standardu obciachowości? Tylko dla jednego obciachem będzie to, a dla drugiego zupełnie coś innego. Tak jak na przykład w motoryzacji. Dla jednego obciachem będzie ktoś, kto jeździ skarpetą odrestaurowaną, czyli syrenką,
1: no tak.
0: A dla innego to jest duma, że ten człowiek kultywuje legendę polskiej motoryzacji. A dla kogoś innego obciachem będzie wypasiony. No nie chcę żadnej marki tu wymieniać, żeby jej nie wpuszczać w te takie obiegowe uznanie za obciach, ale obciachowy, nadmiernie wypasiony samochód.
1: To tak jak z prognozą pogody, albo duma, albo obciach, zależy jak na to spojrzeć.
0: Prognoza pogody?
1: No śpiewana.
0: Aha. Myślisz o ogródku swoim?
1: No tak, tak, no muszę do czegoś to przyrównać.
0: Ale czy to my mamy teraz dywagować, czy państwo się odezwą w tej sprawie? Bo na przykład mam piosenkę. O, teraz będzie piosenka, która może być dla pokoleń symbolem albo hitu, albo obciachu. Piosenka prosta.
1: Przepraszam, napisał Łukasz. Mam tatę Janusza z wąsem. Ma siostrę Grażynę.
0: Ojej. No ale on chyba nie uważa, że to wstyd. No,
1: nie, z uśmiechem to, ale przepraszam, piosenka?
0: Piosenka, która jak usłyszymy, to nagle ktoś się może żachnąć, to ojej, jaka prostota. A tymczasem ona potem powróciła już jako retro i przestała być obciachem, bo była nostalgią, a teraz jeszcze doczekała się tak zwanej extended version, czyli obciach wzięli na warsztat ludzie, którzy lubią unowocześniać utwory i sztucznie, niezależnie od intencji oryginalnego wykonawcy, je przedłużać. I pytanie, czy to nadal jest opcja, czy ciekawostka, ten utwór?
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro, one, two.

0: Skurcze?
1: No, poruszeni zostali państwo. Piosenka nie obciach, ale znowu, to ja mówię za siebie. To ja nie wiem.
0: No właśnie, każdy mówi za siebie.
1: A pan uważa, że obciach czy nie obciach?
0: Wiesz, no to są dawne moje czasy, więc sentyment, ale wersja przedłużona, według mojej miary, trochę za długa.
1: No. Kiedyś w zimie spuchł mi palec u stopy i nie mogłem chodzić w butach. Poszedłem więc do baru w sandałach. Koledzy powiedzieli, że to obciach.
0: No, kiedyś symbolem totalnego obciachu, no, ta, wiesz co było?
1: No wiem.
0: Skarpety pod sandałami.
1: Ale to już tak nie jest chyba. Trochę to, znaczy właściwie nie wiem. To też znowu chyba zależy od subkultury, w którą się wdepnie. W
0: takich A poza tym zdarza się, że osoba, która demonstruje tego typu, czy zachowanie, czy fragment ubioru i tak dalej, swoim autorytetem i pozycją nobilituje coś, co dla zwykłego człowieka mogłoby być obciachem.
1: I dochodzimy do tego, że obciach może stać się trendem, bo jeszcze przed chwilą słuchawki na kablu mogły być obciachem, bo przecież mamy te bezprzewodowe.
0: Ale są nowoczesne.
1: Ale wracają na przykład słuchawki na kablu.
0: I są stylowe.
1: I są stylowe, tak. I tak samo może być z tymi różnymi innymi rzeczami, jak kasety, które dla niektórych były obciachem, bo właśnie się wkręcały, a teraz są retro i są fajne. I tak samo z płytami CD, dzięki którym właściwie przyszedł nam ten temat do głowy.
0: A na przykład, pamiętasz taką... Nie, ty nie pamiętasz, bo jesteś mały. Była moda, żeby zapuszczać baki. A baki to jest obciach teraz.
1: Ja nie mogę zapuścić.

0: czym jest ambisonika oraz jak zmieniać strukturę dźwięku. Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń na te pytania odpowie
1: Antonina Car. I jestem kompozytorką. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam. Adam Stasiak.
2: Jest 7:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W Brukseli doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W tle spór o nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską, a także pozostałe wyzwania stojące przed wszystkimi krajami europejskimi w związku z rosyjską agresją, napisał Zełenski w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, wspólne interesy w zakresie bezpieczeństwa i wolność każdego narodu żyjącego w sąsiedztwie Rosji muszą być chronione. W serwisie teraz o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego Rada Nadzorcza Szpitala odwołała dotychczasowy zarząd. Jak przekazał ratusz w reakcji na doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa, lekarz skorygował dotychczas 33 faktury i na konto szpitala zwrócił 500 000 zł. Dawid Kacprzyk nie jest już radnym dzielnicy Ursus. Jest też wniosek o zawieszenie go w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Trwają wielopoziomowe kontrole.
3: Jedna to jest kwestia kontroli, które są przeprowadzane przez wyspecjalizowane instytucje, czyli NIK, czyli kwestia NFZ. Trwa też postępowanie sprawdzające od strony ratusza warszawskiego. Jest wreszcie prokuratura. Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące jakichkolwiek kwestii etycznych, to też takie konsekwencje pan premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał.
2: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uruchomił procedurę ułaskawienia Piotra Pytla, który odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo w Monachium. Sprawa od lat budzi kontrowersje, bo do zbrodni przyznał się później inny mężczyzna skazany już przez niemiecki sąd. Szef resortu sprawiedliwości wskazuje jednak, że sprawa nie jest jednoznaczna i wymaga ostrożnej oceny.
4: To jest bardzo trudna sprawa merytorycznie, ja ją przeanalizowałem, więc chciałbym też, żeby na czas tego wniosku o ułaskawienie mógł cieszyć się wolnością i by mógł mieć zarządzoną przerwę w karze. Analizujemy, czy jest to możliwe w świetle naszego prawa. Musimy też mieć świadomość, że czasem przedstawia się Piotra Pytla jako osobę niewinną, która została skazana przez pomyłkę. Tak nie było, natomiast jego zachowanie, wieloletnie przebywanie w zakładzie karnym zresocjalizowały go i uważam, że trzeba mu dać tą szansę dzisiaj.
2: Mężczyzna został skazany w 2006 roku, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Ostatni wiosenny piątek.
7: Jak to ostatni? Może lato?
6: Aha. Będzie słoneczny, choć z wyjątkami na zachodzie i w centrum od czasu do czasu poważnie się zachmurzy. Na południowym zachodzie może delikatnie i przelotnie popadać. Nie są też wykluczone burze z mocniejszymi opadami.
7: Burze.
6: I silniejszymi
7: opadami.
6: Porywami wiatru.
7: Tak, opadami.
6: Bardzo będzie ciepło. A na zachodzie, nie, inaczej, będzie bardzo ciepło, a na zachodzie nawet gorąco, od 30 do 32 stopni. W pozostałych częściach Polski temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 29.
8: Poranna manna.
6: Na 2,4.
7: 280.
6: 280. Tam Natalia.
7: Natalia chyba nie odebrała jeszcze żadnego telefonu.
6: A może jeszcze one się nie przedarły do nas przez Kajtka, bo to on jest filtrem.
7: Czyli cenzura?
6: No, to pan powiedział. Czy cenzura to obciach?
7: Obciach. Obciach. A autocenzura to już super obciach.
6: No, nie wiem. Myślę, że są formy i rodzaje dobrej autocenzury.
7: No, ale to jest inaczej, ja bym to nazwał.
6: Czy pan by chciał, żebym ja się przestał cenzurować?
7: Nie. nie chodzi o to właśnie słowo.
6: Maliny, prawda? Maliny.
7: Nie, to nie, nie, w żadnym przypadku maliny. Jeśli istnieje instytucja cenzury, właśnie, o właśnie, warunki są. Jeżeli instytucja cenzury istnieje, a ktoś na wyprzódki szybciej cenzuruje się niż instytucja, to to jest moim zdaniem obciach. Ale jeżeli ktoś, jak to się kiedyś mówiło, waży słowa, to bardzo jest chwalebne.
6: No tak, czyli znowu kwestia nazewnictwa tak naprawdę, bo proces może być podobny. To jest tylko potem kwestia tego, jak my go piszemy, ale to, co zachodzi w głowie, czyli czy powiedzieć, nie powiedzieć.
7: Nie, to jest na przykład dobre wychowanie, kultura osobista, kultura słowa.
6: No tak.
7: Ale jednocześnie bez użycia ani jednego wulgaryzmu można było podpaść cenzurze tak, że na przykład publicysta doczekał się zakazu i w ogóle wywalania z pracy. A wszystko bardzo pięknie po polsku wyłożył, tylko cenzurze się nie podobało.
6: To u nas nie ma cenzury.

0: Obciach to uważam, że jest czyjś problem. To nie jest problem nasz. Jeśli ktoś po prostu wyraża jakąś dezaprobatę o drugiej osobie, to raczej on ma problem, że nie wiem, odczuwa jakiś kompleks albo no, wyraża swoje zdanie. Ma prawo, ale to nie jest, nie trzeba uważam się tym przejmować, tylko trzymać się swojej wizji i swoich przekonań i tego, co się lubi. Także pasja nie może być obciachem, moim zdaniem.
1: Trochę nam się Kajtek tutaj wpakował z opinią, która jest właściwie niepodważalna, chociaż miałbym wątpliwości nomenklaturowe, jeśli się tak mądrze wyrażę. Bo Kajtek powiedział, że są obciachy obiektywnie obciachowe i nie zmienia to żaden punkt widzenia, jak na przykład bicie mniejszego.
2: Ale ja mam na to kontrę chyba.
1: No proszę.
2: Co jeśli mniejszy jest silniejszy?
1: No tak. A w ogóle mi się przypomniała historia z Bruce'em Lee, który przez jednego siłacza, takiego, który wygrywał wszystkie walki, został wyzwany, czy wyszedł na ring, czy tam na plac i ten duży machał rękami i machał i w końcu nic nie wymachał, a Bruce go pokonał, mimo że był mniejszy.
2: No właśnie. Czyli jak mniejszy jest silniejszy, to mogę go bić?
1: Nie, ale to może Kajtek miał na myśli słabszego bicie.
2: No właśnie, to słabszy. A jak słabszy jest większy?
1: Ale słaby, to no tak, można no go tak. Spokojnie... Tylko czy
2: no nie,
1: można?
2: Nie można właśnie.
1: Ale czy można słabszego bić? Czy to jest obciach?
2: Jak jest mniejszy, to nie można. Jak jest większy, to zależy. Aha. Skomplikowane.
1: No, ciekawe, to jest skomplikowane.
2: Marcin, trzeba by tabelę zrobić tego kogo można bić. Marcin pisze, że dotknęliśmy drażliwego i skomplikowanego tematu norm społecznych. Bo obciach to wstyd związany z przekroczeniem normy społecznej. Podejścia są dwa, tak pisze. Podejście numer jeden. Normy społeczne są najważniejsze i wszyscy muszą ich bezwzględnie przestrzegać. To jest podejście numer jeden. Nie wiem, czy... No, ale dobra. Drugie to, że normy społeczne to kaganiec, smycz i knut, więc nie należy ich przestrzegać i każdy może być sobą.
1: Czyli być buntownikiem i lekceważyć normy społeczne, tak?
2: Tak, na przykład nosić dzwony.
1: No wiesz, ale dzwony są nieszkodliwe, ale weźmy inny przykład, który przez niektórych jest uznawany za absolutny obciach i to taki no, z przeszłości, czyli całowanie kobiet w rękę. To niektórzy kultywują teraz jako taki sarmacki obyczaj, który próbują zaszczepić obcokrajowcom czy obcokrajowczyniom. I uporczywie szarpią im te ręce i pchają się z całowaniem.
2: Ja ciekawy jestem, czy oni by lubili jakby ich całować w rękę.
1: No gdyby byli królami, to by chcieli, czy papieżami.
2: Bo to są ci sami, no tak, tak. Rzeczywiście. No tak, nie, bo ja bym na przykład nie chciał ich całować w rękę.
1: Ja bym nie chciał, żeby mnie całowali po rękach.
2: No, widzi pan.
1: Zresztą nie wiadomo, kto całuje, może to jest... przenosić jakieś mikroby.
2: No tak, to jest dosyć obrzydliwe tak naprawdę.
1: Jakbym po każdym całowaniu musiał iść mieć ręce.
2: Chyba, że przez taką maseczkę by się to robiło. Specjalną.
1: Że nakłada maseczkę, całuje i potem zdejmuje maseczkę?
2: No tak. Albo pan zakłada rękawiczki.
1: Ale sam proces, kiedy ty podajesz komuś rękę i chcesz po prostu podać rękę, a ten ci szarpie, że musi do gęby to do...
2: No bo on jest elegancki. No tak, to jest chyba trochę obciach.
1: Musimy się zastanowić. A mamy też telefon zgoła o innej sprawie, też istotnej dla naszego radia.
3: Wczoraj usłyszałem na antenie, iż najbliższe urodziny będziemy świętowali w Brzezinach koło Łodzi. Nie mogłem uwierzyć swojemu szczęściu, ponieważ co prawda nie mieszkam w Brzezinach, ale w Koluszkach całkiem niedaleko. A Koluszki, jak wiadomo, słyną z dworca kolejowego, na który można dotrzeć w niecałą godzinę z Warszawy. I tak pomyślałem, że pan redaktor, jako słynący ze swojej ekologicznej postawy, może rozważać pociąg jako środek komunikacji, więc chciałem zadeklarować, że w takiej sytuacji przewiozę pana redaktora z Koluszek do Brzezin i z powrotem. Jeżeli będzie potrzeba, to nawet samochodem elektrycznym. A gdyby pan redaktor zechciał ze sobą wziąć rower i przyjechać 2 godzinki wcześniej, no to moglibyśmy też wycieczkę rowerową zorganizować. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za propozycję, tylko musi pan powiedzieć, czy ma pan na dachu samochodu uchwyt na rower, bo go przewieźć. To owczach jest, że się wymiguje od roweru?
2: To nie, ale sposób, w jaki pan to robi, może trochę.
1: Czy chcesz mnie pognębić na uszach słuchaczy?
2: Nie.
1: A wiesz, że ty jest obciachem bicie słabszego?
2: Ale pan nie jest słabszy.
1: Ja jestem słabszy.
2: Tak?
1: Tak.
2: Chyba nie.
1: Jestem.
2: Okej.

0: Wydaje mi się, że w świetle następnego punktu programu, którym jest rozmowa o finansach.
1: Jeszcze nie teraz.
0: Ja wiem, ale będzie niedługo.
1: Tak.
0: To skoro mówimy o obciachu, to jednak wrócę do tego samochodu, czyli nie tylko właśnie do samochodu, ale do nadmiernego eksponowania bogactwa. Zarówno prawdziwego, jeśli ktoś ma ogromną taczkę pieniędzy, jak i udawanego. I nie wiem, co jest większym obciachem. Czy obnoszenie się ze swoim majątkiem, czy próba stworzenia wrażenia, że się jest potwornie bogatym, a potem jak się przyjrzysz, to zegarek jest podróbką z Hongkongu, buty są podróbką plastikową, nie wiadomo z czego, piękne, sportowe, bardzo...
1: Wydaje mi się, że obnoszenie jednak jest większym obciachem, bo aspiracja może być wynikać z jakiegoś kompleksu, z chęci dopasowania się. To jest trochę smutne, jest w tym trochę smutku.
0: Rzeczywiście.
1: Więc jakby myślę, że większą dozą empatii darzyłbym kogoś, kto próbuje nieudolnie, bo to wynika z jakiegoś jego kompleksu i tego, że on się chce, że mu zależy, żeby się wpisać. A ktoś, kto po prostu ocieka luksusem i robi to w taki sposób obrzydliwie nachalny, to po prostu chyba nie fajna osoba.
0: Czyli przypuszczalnie, że jeszcze jednym elementem obciachu może być przesada. Bo jeśli ktoś, i to właśnie jest subiektywne, ale jeśli ktoś nosi na szyi łańcuszek złoty, no to nosi. A jeżeli ktoś ma 4 kilo złota na szyi, ogromny, gruby łańcuch, to jest przegięcie i to jest obciach, mi się wydaje.
1: No tak, czyli jakby proporcje to są ważne do zachowania.
0: Tak.
1: Piotrek pisał, że w jego obserwacji obciachu ta moda co 20 lat staje się, jakby zmienia się jak sinusoida. Jak był nastolatkiem, obciachem było noszenie wysokich skarpet do krótkich spodni. Teraz młodzież naciąga te skarpety prawie pod kolana, żeby było widać, że są Adidasa albo Pumy, albo jakieś inne jeszcze marki. Więc tak podpowiada. Tych maili tutaj jest strasznie dużo. My się zagadaliśmy, ja trochę...
0: A nie przeczytałeś, co państwo piszą?
1: No właśnie, tak.
0: Ja wiem, że obciachem dawno temu było, jak szła para, mężczyzna i kobieta, i mężczyzna jej torebkę nosił.
1: No.
0: Dzisiaj to równouprawnienie, to w ogóle mężczyzna ma swoją torebkę.
1: To teraz obciach w drugą stronę. Ale ja myślę, że jeszcze większym obciachem jest, jak ktoś tak bardzo jest przywiązany do tego pojęcia obciachu, że nie może ponieść torebce, bo się będą z niego śmiali, że nawet na chwilę jej nie podtrzyma na przykład swojej partnerce. To wydaje mi się, że to jest większy obciach niż to, że ją chwilę podtrzyma.
0: Ale był jeszcze taki obciach, też dawne czasy, że radio tranzystorowe trzeba było mieć na ramieniu, na spacerze, z wystającą anteną, żeby grało. I pokazuje, że masz radio i idziesz sobie na spacerze z radiem. A teraz słuchawki to normalne.
1: I to było,
0: począwszy od Igi Świątek, a skończysz...
1: Radio było obciachem?
0: Radio tranzystorowe noszone do parku było obciachem.
1: No teraz, bo ostatnio o tym rozmawialiśmy, że duży głośnik na ramieniu i że,
0: no
1: i że to już się nie pojawia tak bardzo.
0: Ale nasi słuchacy mówią, że na rowerze nas słuchają.
1: No tak, ale też ja czasem mijam... czy właściwie mnie mijają rowerzyści z głośnikiem przyczepionym do roweru.
0: I mówią, cześć Marian.
1: Tak mówią właśnie, jak przejeżdżają. To ja chyba w takim razie zanurzę się w maile i spróbuję przefiltrować to, co państwo napisali.

0: Ja w temacie obciachów rozmaitych właśnie się zastanawiam, czy chcę coś powiedzieć, czy nie. Życzę miłego dnia.
1: Nawzajem. Tylko pytanie, czy ten brak rozwinięcia świadczy o obawie, że się popełni obciach, czy o dystansowaniu się w ogóle od tej dyskusji? Tego nie wiem.
2: A, tak pan wywija.
1: No tak.
2: Tu jeszcze zaplątał się taki mail z tej mojej pierwszej próby, zanim wpadliśmy w obciach różnych, może nie kłamstewek, ale rzeczy wyniesionych z domu. Małgorzata, i okazuje się, że coś takiego wysyłała już w styczniu, tak? Nie, przepraszam, to nie w styczniu, bo na odwrót są cyferki, ale co jest po lipcu? Sierpień. 2025, czyli tak jakbyśmy już podobny temat kiedyś poruszali. Jak można wkręcić dzieci? Kiedy była mała, zapytała tatę, co oznaczają te kolorowe paski na drzewach. Ojciec powiedział, że w ten sposób oznaczane są miejsca wypadków samochodowych. Proszę sobie wyobrazić moje ogromne zdziwienie, kiedy pierwszy raz pojechałam w Bieszczady i na szlaku co chwila widziałam czerwone paski na drzewach.
1: No tak, to głupio.
2: No ale dobrze, to taki jeszcze wątek poboczny, a ja sobie czytam to, co państwo tutaj podsyłają w sprawie obciachów. Jest tego sporo, ale mamy punkty programu do odhaczenia poważne.
1: Mówisz o finansach?
2: Tak, i o słowie obciachowym związanym z tym segmentem.
1: A jakie to jest słowo?
2: No to nadużywane przez pana często. Nie mówmy go.
1: Pieniążki?
2: Nie,
3: nie. Finanse osobiste.
4: Paweł Orlikowski. Dziwne wymiary ma zapowiadany koniec wojny na Bliskim Wschodzie po podpisaniu memorandum, ale o szczegółach rynkowych, ropie i metalach mówiłem poprzednio. Dziś pierwsza oznaka dla Polski. Zmiany na nieco lepsze, to znaczy są niższe rentowności obligacji. I jest to dobre dla emitenta, czyli państwa, ale pośrednio dla nas wszystkich, bo od zaciągniętych długów odsetki spłacamy my w podatkach. No i o te podatki dzisiaj się rozchodzi. Musimy je płacić, by państwo funkcjonowało, chociaż dysponowanie środków to już zadanie Ministerstwa Finansów w oparciu o potrzeby pozostałych resortów, a nie każdego z nas. Ale rząd wie, że w budżecie jest krucho i nieco niższe odsetki od obligacji to nie jest sezamie otwórz się do dokręcenia śruby i zaciągania jeszcze większego długu. Trzeba to czymś równoważyć. Wchodzimy powoli jednak też w kampanię przed przyszłorocznymi wyborami, więc mówienie o jakichkolwiek podatkach, a właściwie o ich podwyższaniu jest bardzo ryzykowne. No ale jeśli już, no to te prozdrowotne, prawda? Donald Tusk nie wyklucza zwiększenia tak zwanej opłaty alkoholowej. Ten mechanizm jest trochę bardziej skomplikowany. Jest to taka stawka ALK. Ona miałaby wzrosnąć z 25 do 100 zł, więc aż czterokrotnie w ściśle określonych warunkach. Przede wszystkim chodzi o tak zwane małpki, zostawiając już te szczegóły. Jest dodatkowo rozważane jeszcze podniesienie opłaty cukrowej w napojach słodzonych. W skrócie mówiąc i tak najbardziej po ludzku. Dla polityków to jest takie łatwe rozwiązanie, że niezależnie od barw, opcji, poglądów, po prostu tutaj najprościej jest wyjść i powiedzieć, że chodzi o nasze zdrowie. Czy wyższe ceny sprawią, że małpek oraz słodkich napojów sprzeda się mniej? Nie sądzę. Właściwie to nawet nie o to chodzi. Takie małpki to sprzedają się w Polsce na potęgę i jest to absolutnie naszą zmorą. To poważne problemy zdrowotne i społeczne, ale jednocześnie ani kwestia otyłości, ani kwestia alkoholizmu to nie jest myśl przewodnia, bo drugie dno takich komunikatów jest jasne. Potrzebujemy więcej pieniędzy. Politycy. Wiemy, że ludzie nie zrezygnują z małpek i nie zrezygnują ze słodkich napojów. Sprzedaż utrzyma się na tym samym poziomie, więc w budżecie będzie sporo więcej pieniędzy. Jednak tu na drodze może stanąć jeden człowiek. To znaczy, może zdanie zmienić o 180 stopni, jak zmieni się rząd. Ale dopóki to Donald Tusk jest premierem, no to prezydent Karol Nawrocki żadnej takiej ustawy nie podpisze. Wyjdzie i powie, że chroni Polaków przed drożyzną. A tak naprawdę zrobi wszystko, by akurat ten rząd miał jak najmniej pieniędzy, by nie mógł realizować obietnic. I tego też nikt oficjalnie nie powie, ale taka jest prawda. Tak to się żyje w naszej spolaryzowanej Polsce i jakoś się kręci. Na koniec można zapytać, a kto za to zapłaci? A przecież wiadomo, ja, pani, pan, my wszyscy w podatkach, bo te są pewne. A które konkretnie wzrosną i o ile i kiedy? No to się okaże w najbliższych miesiącach. Zobaczymy.

0: Nazwa tego zespołu, który przed chwilą wystąpił, też mogłaby być użyta w dyskusji o obciachu i o wszelkiego rodzaju demonstracji, nie wiem czego, chęci doścignięcia trendów i tak dalej, bo nazwa grupy, taka jak tytuł filmu, Diabeł ubiera się u Prady. Więc można by dyskutować, czy diabeł jest obciachem, czy diabeł może sobie pozwolić na luksusowe marki, czy powinien i tak dalej, i tak dalej. No różne są preteksty do...
1: Diabeł chyba jest cool, nie jest cool?
0: No ale zależy, co ma na sobie.
1: A, no taki od Prady. No, to, czy Prada jest cool?
0: Dla diabła może być cool, albo dla niektórych celebrytów, którzy muszą mieć markę na czole, na uszach, na plecach, wszędzie. Wielką markę, znaczy taką...
1: Zazdrość, słyszę.
0: U mnie?
1: Aha, pan by chciał...
0: Ja mam bez przerwy jakieś napisy, ale to nie są te napisy, które... Ja nie mam na przykład butów Louboutina i wszędzie muszę pokazywać, że mam takie buty.
1: Czyli
0: ja jestem skromnym chłopakiem.
1: Słuchajcie, mam, pisze Wojtek. Dawno, dawno temu moja ówczesna towarzyszka życia o imieniu Georgia, Greczynka, to może niech będzie też Georgia, przybiegła do mnie uradowana i mówi: już wiem. Pytam, co? Ona na to: wiem, jak rozpoznać Polaka. Noszą białe skarpetki, klapki oraz mają czerwone karczycha. Panowie, uwierzcie mi, wtedy poczułem, co to jest obciach. Cały wieczór tłumaczyłem, że to absolutnie nie jest znak rodowy Polaków i kto ewentualnie tak się ubiera. Uratowało mnie pytanie, czy kiedykolwiek mnie widziała w takim stroju.
0: No tak, ale on nie jest przecież tym statystycznym Polakiem, być może. No ale to jest takie ubliżające. Kiedyś, znowu sięgam do dawnych czasów, kiedy w sklepach z galanterią było tak, jak było, że każdy mówił, że Polaka natychmiast się poznaje po butach, które są obrzydliwe, niewyczyszczone, źle wymyślone, krzywe i tak dalej.
1: Ale tutaj od obciachu zaczynamy jakby blisko flirtować ze stereotypem.
0: No tak, bo to jest blisko.
1: Więc, ale jednak ja bym się trzymał tego pierwszego.
0: Bo myśmy już kiedyś taką audycję chyba zrobili, że Włoch to musi być krzykliwy, a Anglik pościągliwy, a ktoś tam taki.
1: Tak, zataczaliśmy takie kręgi.
0: Tak, tak.
1: Magda, zresztą nie tylko Magda, bo też... A już nie znajdę tego drugiego. A nie, o, mam. I Mikołaj. Podpowiadają, że obciachem to jest słuchanie radia na krzywy ryj i nie bycie...
0: To tak woda na nasz młynek, wiadomo. No ale my nigdy nie mówimy wprost, że nawet nie myślimy o ludziach, którzy... Nie, w ogóle ja się odcinam.
1: Tak?
0: Nie, bo chwili sobie przypomniałem wielokrotną moją sytuację, ponieważ mam gębę dość rozpoznawalną, że podchodzą do mnie nieznajomi i mówią: słuchamy waszego radia. Ja nie pytam, czy jesteś patronem, tylko mnie cieszy, że radio trafia do ludzi, daje słowo.
1: No tak, obciachem byłoby pytanie się, a czy państwo patronują?
0: Tak, a czy państwo płacą nam?
1: Tak.
0: No to jest tak, obciach.
1: I w domyśle, że dopiero wtedy z wami porozmawiam. No tak, to
0: było. No, znane były przypadki wielkich, chrząkam celowo, gwiazd polskiej estrady, które podczas wyjazdów polonijnych, no bo tam były innego typu obiegu waluty, brały na przykład dolara za autograf.
1: No tak. Ale jak się... No tak, to obciach.
0: Ale to było kiedyś. Dolar to był wtedy pół litra żytniej wódki. To inna wartość.

0: Dzień dobry. Myślę, że dużym obciachem jest chodzenie w koszulkach zespołów metalowych, gdy zna się tylko kilka utworów z radia.
1: No ja wiem, ale to znowu jest kwestia aspirowania, takiego dodawania sobie wartości, czy pozorów wiedzy, czy informacji.
0: No tak, czyli taka może być to aspiracja, czyli więcej w tym współczucia powinno być z naszej strony, że ktoś to tak robi.
1: Nie, ale może on właśnie chce poznać więcej zespołów, a na razie nie zna i szpanuje koszulką z zespołem, którego nie słuchał.
0: No ale tak. A może jest nieśmiały i szuka w ten sposób...
1: Albo w ogóle chce się znaleźć w towarzystwie,
0: no właśnie,
1: i w ogóle nie zna tej muzyki, ale słyszał, że musi być na koszulce czaszka, błyskawice i coś jeszcze. No i wtedy to nakłada, żeby przebrać się. No właśnie, ubrać, a przebrać się.
0: Albin, no tak, ubrać, a przebrać to jest osobne. Ale to w ogóle jest ciekawa dyskusja a propos na przykład tego trendu TikTok techno i takich wielkich imprez, gdzie młodzież z TikToka przychodzi właśnie poprzebierana i przez jakiś czas w środowisku takiej, no powiedzmy, ambitnej muzyki elektronicznej, bo to łupu-cupu, co się pan z niego śmieje, też jednak ma swoje poziomy i są rzeczy ambitne, dobre, trudne w odbiorze i takie pod publiczkę. Przepraszam, państwo piszą o obciachu, nie wyciszyłem. I był takie założenie, że było, że te duże imprezy właśnie pod taką młodzież TikTok techno, czyli że przychodzą z telefonami, żeby się ponagrywać, to jest w ogóle straszny obciach. No i rzeczywiście muzyka tam na miejscu taka jest trochę bardziej generyczna, choć nie zawsze, bo są też bukowani artyści poważni i tacy, którzy pojawiają się w...
1: A co rozumiesz pod słowem generyczna?
0: No taka typowa, taka bez...
1: Taka bezosobowa.
0: Bezosobowa, tak? Tak, tak. Ale są też przypadki, gdzie bukowani są artyści, którzy są już jacyś, którzy mają swoją markę, którzy występują w najlepszych klubach.
1: Dlaczego mówisz bukowani, a nie zapraszani?
0: Zapraszani, proszę bardzo, no bo tak się mówi.
1: Będę podły dla ciebie, uważaj.
0: To są bookingi, więc tak się mówi. Dobra.
1: Ja wiem, ale to jest też obciach, takie
0: moment.
1: Nadużywanie zagranicznych
0: ale
1: słów.
0: Ja nie nadużywam. I teraz okazuje się,
1: koniec dyskusji.
0: Tak. Że to wcale może nie jest obciach, skoro ci młodzi ludzie i zwróciła na to uwagę pewna DJ-ka, że właściwie dlaczego my się z tego tak nabijamy, skoro oni przychodzą i się dobrze bawią? Nawet jeśli oni są trochę poprzebierani, nawet jeśli to nie jest ich stylistyka, nawet jeśli oni kupili sobie specjalnie te rave'owe stroje tylko na okazję tej imprezy, a w ogóle normalnie tacy na co dzień nie są. Ale jeśli oni przyszli...
1: Zaskoczyłeś mnie, bo ja nigdy nie myślałem, że to jest obciach. Ja myślałem, że to jest taka chęć stworzenia klimatu zabawy.
0: No, ale widzi pan, no to właśnie jest kwestia spojrzenia na to. Niektórzy tacy puryści, którzy myślą sobie, że są w kontrze do popkultury i tak dalej, no to dla nich jest to takie rejwy, często kiedyś nielegalne, są wyrazem buntu i sprzeciwu i też znalezienia przestrzeni, w której można wyrażać siebie. I nagle, jeśli coś takiego wpada w popkulturowy wir i staje się bardzo popularny, łącznie właśnie z takim wyrażeniem jak TikTok techno, no to dla niektórych staje się to trochę obciachowe, a właśnie może tak wcale nie jest, czyli...
1: Wiesz co, jestem chwilami radykalny w tym, co mówię, chociaż nie jestem bez grzechu, bo nie ma ludzi absolutnie pozbawionych jakichkolwiek negatywnych czy obciachowych wspomnień, ale... Dla mnie, poza aspiracjami i nadmiarem w różnych, zupełnie na różnych polach, jest to, na przykład, skoro mówimy o zabawie, że moi rodacy, nie wiem jak za granicą, pewnie też, bawią się doskonale, jak się nachlają alkoholu. I to jest, moim zdaniem, dosyć poważny obciach.
0: No, jest.

0: I teraz pytanie w ramach dyskusji o obciachu. Czy nazwa tej grupy, której słuchaliśmy przed chwilą, jest przesadnie obciachowa, czy nie? Gołębie grające w ping-ponga.
1: Nie, dlaczego? Myślę, że zupełnie nie.
0: A dla niektórych to może być przesada w takim szukaniu oryginalności, a tymczasem, a już do tego powiem, że świetne nagranie.
1: No ale też się poprzesuwały te granice. To też takie były maile, że już zatraciliśmy się w tej próbie szukania oryginalności i już przestało na nas to robić często wrażenie.

0: Nie wspomniałam, ale zaczynam od zagadki.
1: Sobota, godzina 10.
0: I bardzo się cieszę, że to już zostało powiedziane.
1: Bo teraz już wiadomo, że o koncert życzeń się rozchodzi. Już jutro przywitamy się z Państwem my.
0: Olga Bobienko
1: i Maria Zamachowska.
0: Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.
2: Jest 8, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zaplanowane na dziś rozmowy USA-Iran odwołane. Biały Dom poinformował, że wiceprezydent USA J.D. Vance nie poleci dzisiaj do Szwajcarii na rozmowy techniczne z Irańczykami ze względów logistycznych. Waszyngton liczy na rozpoczęcie tych rozmów tak szybko, jak będzie to możliwe, zapewniono. Spotkanie miało koncentrować się na szczegółach zniszczenia wzbogaconego materiału nuklearnego. Przypomnę, Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormus. NFZ, NIK i Stołeczny Ratusz kontrolują Szpital Południowy w Warszawie. Zgodnie z zapowiedzią premiera, najwyższa izba kontroli sprawdzić ma także inne placówki. Lekarz Dawid Kacprzyk nie jest już radnym, a na konto szpitala zwrócił 500 000 zł. Sprawę bada prokuratura. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przyznaje, że trudno uwierzyć, by nikt nie wiedział o nieprawidłowościach.
3: Pewnie trudno sobie wyobrazić, że nikt nie wiedział, natomiast ja nie znam struktury Szpitala Południowego, jak zorganizowana jest ta spółka. Nie wiem, w jaki sposób podpisywane są listy płac. Wiem natomiast, że to ma wyjaśnić kontrola i mogę zadeklarować, że każda osoba, która przyłożyła rękę do tego procederu, będzie rozliczona.
2: Mówił minister Kierwiński w rozmowie w TVN24. Najpewniej dzisiaj prokuratorskie zarzuty usłyszy zatrzymany 36-latek podejrzewany o zabójstwo Rosjanina, krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem.
4: Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu, więc nie była możliwa ucieczka, a taka próba była. Mamy materiał, który zakłada, że osoba podejrzana jest sprawcą tego zabójstwa. Ciężka praca policjantów we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozwoliła nam dotrzeć do tego sprawcy w tej miejscowości i dokonać jego zatrzymania w taki sposób, aby wszyscy, którzy byli w tym hostelu, byli zabezpieczeni i żeby nikomu nic się nie stało.
2: Mówił komendant główny policji generał inspektor Marek Boroń. Służby chcą między innymi ustalić, kto był zleceniodawcą morderstwa. Jedną z hipotez jest zabójstwo polityczne. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Na zachodzie Polski obowiązują dziś ostrzeżenia przed upałami. W Zielonej Górze termometry wskażą po południu 32, we Wrocławiu 31, a w Poznaniu 30 stopni. Tylko delikatnie chłodniej będzie w Katowicach i Krakowie, bo 29, a także w Rzeszowie 28 oraz w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie
6: i Poznaniu.
5: Lublinie 27 stopni. Z kolei w Gdańsku, Białymstoku i Zakopanem maksymalna temperatura wyniesie 25. Piątek będzie pogodny, choć na jakiś czas może się zachmurzyć, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Gdzieniegdzie pojawi się przelotny słaby deszcz, mogą też wystąpić burze, w czasie których nieco silniej powieje.
7: Poranna manna.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, 224-280-280.
5: Wojciech.man@nowyświat.online. Dziś rozmawiamy o...
6: O różnych obliczach obciachu.
5: Tak, i właściwie trochę nam to przejęło audycję. Ja zastanawiałem się, co zrobić w związku z kącikiem i co tu wybrać. Posiłkowałem się...
6: Przypomnijmy... Kącik obronny techno?
5: Nie.
6: No tak się kiedyś nazywał.
5: No tak się, bo się zaczęło od, właściwie nie wiem, czy się zaczęło od techno. Tak naprawdę to się bardzo szybko tutaj się pojawiły hardbasy, gabery, to takie głupawe.
6: Zapomniałem, że to jest tyle tego.
5: I to nie było techno. Tutaj właściwie najmniej ze wszystkich gatunków.
6: Ale sam wymyśliłeś tytuł.
5: Nie, to państwo wymyślili. Tak? Kota wymyślili państwo, tak. komitet, to był kącik obrony techno, tylko że tu nigdy nie było techno. Były właśnie od początku takie utwory, które zakrawały o obciach. Czyli różne hardbasowe suka biać i brokoli i o koniach i różne takie dziwadła.
6: A jorlowanie nie było?
5: Czego?
6: Zakrawało?
5: Jak to?
6: Jodlowanie.
5: A, no też. Tylko wydaje mi się, że tym samym przesunąłem granicę obciachu trochę w tym kąciku. Jak teraz sobie pomyślałem, o, fajnie by było zagrać coś obciachowego, to się okazało, że...
6: Że to wszystko jest normalne.
5: Że skończyły mi się utwory, że nie ma już takich. No bo co, Crazy Frog? No banał. Kajtek zaproponował Modern Talking. Pomyślałem sobie, a, no dobra, może. Ale z drugiej strony sprawdziłem, że też już było grane u nas na antenie, więc jakby nie przyniosę nic nowego.
6: Bo... A chciałem być oryginalny.
5: I znalazłem taki utwór. Pomyślałem sobie, że może też jakieś dziwadła przyniosę, jakieś takie dziwne rzeczy z lat 90., ale one znowu wpadały w ten nurt takich właśnie dziwnych, trochę obciachowych, ale właściwie śmiesznych i niespodziewanych.
6: I takich nostalgicznych?
5: No i właśnie, to słowo nostalgiczne jest tutaj dosyć ważne, bo to, co teraz przyniosłem, to jest końcówka lat 90. I właściwie inaczej, puszczenie tego wtedy w klubie właściwie groziło linczem, właśnie straszliwym obciachem. Synonim wiejskiej dyskoteki, trochę białe kozaczki, trochę...
6: Ale nie skórzane, tylko plastikowe.
5: Zdecydowanie tak. Ale okazuje się, że ja tu jestem pomiędzy. Ja nie wiem, czy

0: nie wiem, Crazy Frog, czy no można by, mógłbym, właściwie mogłem zrobić Rickrolla państwu. Nie pomyślałem o tym, że mogłem zrobić Rickrolla. Pan wie, co to jest Rickroll?
1: Nie.
0: No to dojdziemy do tego. A tymczasem propozycja, której w naszej bazie dzisiaj nie znalazłem.

0: Ten utwór, a właściwie jego rytm, przywiódł mi na myśl jeszcze jedno pojęcie obciachu, oczywiście z mojego punktu widzenia. Otóż ja traktuję trochę podejrzliwie właścicieli samochodów, którzy są bardzo dumni, że mają subwoofery i tego typu muzyki słuchają tak, że grzmoci na całą ulicę.
1: No tak, ale wracając za chwilę do Gigi'ego, to już nie jest taki obciach, jak był kiedyś. Teraz właśnie jednak jak
0: przesłuchawszy
1: w całości, dochodzę do wniosku, że jednak otwiera mi się ta nostalgiczna klapka w głowie i chociaż nie były to rejony, w

0: które regularnie się zapuszczałem we wczesnych latach 2000, mając lat 9, to teraz słucham tego z przyjemnością, a nie z poczuciem obciachu.
1: Ale powinieneś do tego subwoofery mieć,
0: no, na powinienem, piersiach. To wtedy byłoby lepiej. A na piersiach to Kajtego takim opowiadał, że są takie, można sobie powiesić je na klacie i wtedy wibruje całe ciało.
1: Tłucze ci w ten organizm.
0: No ale uważam, że Gigi D'Agostino to po prostu dzisiaj pięknie i tłumaczę, bo nie chciałbym, żeby to ktoś źle odebrał. Ja to przyniosłem jako przykład czegoś, co mogło być, a już nie jest.
1: A mogę ja zaproponować takie coś, po czym ja się bardziej uspokoję niż po twoim utworze?
0: Oczywiście.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
1: I oto Tomasz Giemza.
3: Dzień dobry.
1: Przypuszczam, że nie obciach.
3: Czy pan nadredaktor sugerował, że pan się uspokoi po moim wyborze muzycznym?
1: Taki to był wyraz mojego zaufania do ciebie i nie chciałbym, abyś go
3: nadwyrężył.
0: Zostałeś wypuszczony jako kontra do mojej propozycji.
1: Bo no właśnie.
3: Ja się też trochę na muzycznym obciachu znam, bo jestem słuchaczem country, z tym, że to jest zupełnie inny obciach niż twój, ale najważniejsze jest to, żeby tymi obciachami się chyba nie przejmować. Jak panowie od rana o tym obciachu mówili, przypomniałem sobie taką scenę filmową, w której Woody Allen w swoim mieszkaniu czeka na gości. Wśród tych gości ma być istotna dla niego osoba, więc on chce zrobić jak najlepsze wrażenie. I na przykład rozrzuca książki w bezładzie po tym mieszkaniu, żeby udawać osobę, która nie tylko ma dużo książek, ale która dużo czyta, a potem podchodzi do kącika z płytami winylowymi. I swoją przyjaciółkę w tej roli Diane Keaton pyta, co mam włączyć, Oscara Petersona czy kwartet smyczkowy Bartoka? Ona mówi, włącz Petersona, ale Bartoka zostaw na widoku, żeby wszyscy widzieli. No, ja panom nie będę mydlił oczu, ja Bartoka nie przyniosłem i raczej w tym kąciku Bartoka nie będzie. A panowie mają płyty Bartoka?
0: Na widoku.
1: Ja no, chyba nie mam.
3: Są takie płyty, które się chyba po to nabywa, żeby były na widoku. Ale ja o czym innym. W tym roku powrócił Ramblin' Jack Elliot i to jest muzyk urodzony w roku 1931, więc ma już lat 94. No i zastanawiałem się, co go trzyma w tak dobrej formie i myślę, że jest to miłość do muzyki i fascynacja, a tak to jest z tą fascynacją, że najsilniejsza fascynacja, najtrwalsza fascynacja pochodzi często z czasów dziecięcych. Jestem ciekawy, czy panowie może mają w głowie jakiś obraz z dzieciństwa, który panów w jakiś sposób uformował, który zaszczepił nowe zainteresowania albo po prostu przetrwał w panów pamięci.
1: No właśnie ten utwór, który słyszeliśmy, to Mariana dzieciństwo. To
3: Mariana uformował, był formatywnym doświadczeniem.
1: Tak.
0: Będę żałował, że to przyniosłem, ale no niech będzie. Uznajmy, że tak, na potrzeby audycji tak zróbmy.
1: A w moim dzieciństwie kłóciły się różne estetyki, bo z jednej strony ogólnie dostępne radio kazało mi słuchać chóru Czajanda, albo piosenki Autobus Czerwony, a z drugiej strony serce mi się rwały do rock and rolla. Więc to jestem formowany jakoś tak bardzo dziwnie, szarpaną metodą.
3: Kultura i kontrkultura. Wracając do Ramblin' Jacka Elliota i do jego fascynacji, proszę sobie wyobrazić taką scenę. Jest rok 1939. Jesteśmy na nowojorskim Brooklynie, widzimy piękną wiktoriańską kamienicę i w oknie tej kamienicy jest mały chłopiec, mały Elliot i nagle jego oczom ukazuje się kowboj na koniu. Kowboj na koniu w środku Brooklynu to jest widok bardzo dziwny i okazało się, że ten kowboj był żywą reklamą rodeo i to było to właśnie doświadczenie formatywne dla młodego Elliota, ten kowboj na koniu. On potem poprosił rodziców, aby go zabrali na to rodeo, a warto zaznaczyć, że młody Elliot pochodził z dobrego domu. Jego ojciec był lekarzem, niczego mu nie brakowało. Na tym rodeo zobaczył sztuczki jeździeckie, zobaczył występ pierwszego pieśniarza country and western, jakiego poznał, to był Gene Autry. I to doświadczenie właśnie w tym młodym chłopcu, można powiedzieć, że zupełnie zamieszało mu w głowie. Teraz przenosimy się dalej. Młody Elliot ma już 14, może 15 lat i postanawia uciec z tego wspomnianego dobrego, zamożnego domu, aby spełniać swoje marzenia. Zostaje stajennym, ciężko pracuje, sprząta stajnie. W tym czasie jego zamożna rodzina go poszukuje, ale on od tego wygodnego życia uciekł, aby zaznać przygód. Kolejna scena, przenosimy się znowu trochę do przodu, mamy już lata 50. i Elliot jest młodzieńcem, wymyślił sobie ksywę Ramblin' Jack Elliot i został grajkiem ulicznym. Zastanawiałem się, czy jest jakieś słowo w języku polskim na takie granie uliczne, bo po angielsku jest busking, a po polsku panowie coś znają?
1: To właściwie idealnego odpowiednika busking, to ja nie kojarzę, żebym znał.
3: Chyba nie ma. Chyba nie ma. I ten Ramblin' Jack Elliot tłumaczył, że busking pochodzi od hiszpańskiego buscar, co oznacza poszukiwać. No i on poszukiwał, bo grał na ulicach nie tylko amerykańskich, ale grał w Europie, był w Paryżu, był w Londynie. I kiedy po latach wspominał te czasy, to mówił: graliśmy na ulicach, aż starczyło nam na jedzenie i tani hotel. Niektórzy grali całe dnie, ale my aż tak zachłanni nie byliśmy. Wspominałem, że grał również na ulicach Londynu i to jest anegdota, którą znalazłem zarówno w źródłach internetowych, jak i drukowanych, że na londyńskiej ulicy miał go zobaczyć młody Mick Jagger. I to z kolei dla Micka Jaggera miało być takie doświadczenie formatywne, zobaczenie człowieka, który gra autentyczną muzykę kowbojską w Londynie. Niedługo potem, w latach 60. w miejscowości Duluth w Minnesocie, młody Robert Zimmerman kupował płyty Ramblin' Jacka Elliota, kiedy on już te płyty nagrywał. Znany jest panu taki człowiek jak Robert Zimmerman?
1: Oj, znany.
3: Tak.
1: Noblista.
3: Tak, noblista. On potem został Bobem Dylanem, ale kiedy był chłopcem Robertem Zimmermanem, to wtedy zasłuchiwał się w Ramblin' Jacku Elliocie. Potem nawet takie kąśliwe komentarze kiedyś miał usłyszeć, że on chce być drugim Ramblin' Jackiem Elliotem, że chce go tylko udawać. A Ramblin' Jack Elliot zdobył dużą popularność w latach 60., bo wtedy przyszła koniunktura na muzykę folkową, na takie stare pieśni, a on podobno był chodzącym śpiewnikiem, był encyklopedią dawnych pieśni, a wówczas oczywiście te pieśni nie były nigdzie zebrane, więc tacy ludzie, o których się mówiło storyteller, oni byli bardzo szanowani. On był opisywany nie jako showman, ale jako skromny, pozbawiony ego grajek. Kiedyś, kiedy pytano go o jego liczne historie, powiedział: uwielbiam słuchać historii o sobie, chciałbym, aby choć połowa z nich była prawdziwa. No i ten wpływ na Dylana też był niebagatelny, bo Ramblin' Jack Elliot napisał zaledwie kilka piosenek autorskich, ale śpiewał te stare pieśni, no i podobnie robił Dylan i robi do teraz, że on niby pisze piosenki autorskie, ale tak naprawdę on cały czas stosuje syntezę tego, co było dawniej. Johnny Cash o Ramblin' Jacku Elliocie powiedział, że nikt na świecie nie przemierzył tylu mil, nie zaskarbił sobie sympatii tylu przyjaciół i nie zaśpiewał tylu piosenek. No i być może w tych słowach drzemie sekret długowieczności Ramblin' Jacka Elliota. Ten jego tegoroczny występ to jest tylko występ gościnny. Ja przyniosłem trochę starszą piosenkę z jego repertuaru. Piosenkę, którą napisał jego przyjaciel Woody Guthrie, Hard Traveling, piosenkę o trudach podróżowania, a tak jak mówiłem, Ramblin' Jack Elliot napodróżował się w swoim życiu sporo. No i ta jego historia pokazuje, że jeżeli już ustali się w życiu, co się chce robić, to po prostu najlepszym wyborem jest, aby zacząć to robić i mieć odwagę spełniać swoje marzenia. To nagranie, które usłyszymy, to nie jest nagranie nadzwyczajne, proszę się nie spodziewać cudów. To jest akustyczne, skromne nagranie, ale coś było w graniu i śpiewaniu Ramblin' Jacka Elliota, że taki niczym nieskrępowany autentyzm z tego przebijał i ludzi fascynował. Usłyszymy jeszcze zapowiedź Johnny'ego Cash'a i to będą te słowa, które ja już państwu przytoczyłem. A na dzisiaj bardzo panom dziękuję.
1: No i my też dziękujemy i zamieniamy się w uszy. You know, I've done a lot of traveling in my
4: my time, any place I guess that you could mention, from Maine to California to Alaska to Europe to Asia. Done a lot of traveling, but nobody I know, and I mean nobody, has covered more ground and made more friends and sung more songs than the fellow you're just about to meet right now. He's got a song and a friend for every mile behind him. Say hello to my good buddy, Ramblin' Jack Elliott.
5: I've been doing some hard traveling. I thought

0: tym zamieszaniu i dyskusji na temat obciachu i różnych jego form zaniedbaliśmy usprawiedliwienie nieobecności profesora Ryszarda Koziołka, który z pewnością dołożyłby swoją cegiełkę do dyskusji o tym, co może być obciachem w literaturze. Ale jest usprawiedliwiony profesor, wyjechał w pilnych sprawach i wróci i będzie w przyszły piątek, a więc tym, którzy czekali na jego obecność w naszej audycji, mówię, że to tylko krótka wyprawa w inne miejsce i że z powrotem będzie u nas.
1: Ja myślę, że temat obciachu dobrze byłoby powoli zamknąć, bo chyba już półtorej godziny go wałkujemy i ci, którzy słuchają od początku, mogą już mieć trochę dosyć, ale pozwolę sobie powiedzieć, że państwo zachwyceni są Gigim i tym, że taki klasyk się pojawił na antenie i że to, i że rzeczywiście ta nostalgia się u wielu was pojawiła w głowie, więc bardzo mnie to cieszy. Natomiast jako taki trochę może finał, bo też tu pojawiały się jeszcze różne przykłady tego, no wiadomo, tam jakieś wcześniej były, że disco polo i tak dalej. Czesanie włosów w tramwaju mi się spodobało jako przykład.
0: Ale co? Czesanie jest nie okej?
1: No, że czesanie włosów w tramwaju, że nie.
0: No, ale w dawnych czasach obciachem był wystający z tylnej kieszeni spodni grzebień i lusterko.
1: No tak, a jeszcze wcześniej odstający włos na głowie. Mógł być obciachem. Trzeba było go doczesać, tak? Więc potem no, się miało...
0: Mógł być obciachem. Łopiesz na kołnierzu też jest obciachem.
1: Ale dostałem też, dostaliśmy, przepraszam, za 2-3 maile, że obciachem jest mówienie innym, co jest obciachem.
0: No, wiedziałem, że coś takiego padnie i to jest to ryzyko, jeśli porusza się taki temat. Ale co zrobić? No, my jesteśmy śmiałym duetem i poruszamy również takie tematy.

0: czasem, gdy byłem mały, w latach 60. było to, że mężczyzna mył okna w domu. Zdarzało się, że czekano do zmroku, by sąsiedzi czasami nie widzieli, że to akurat nie żona, a mąż te okna myje. Żeby nie było obciachu ze sąsiadami.
1: No ale to była jeszcze epoka tych maczo, którzy naprawdę mieli całą masę przywilejów, albo przynajmniej przypisywali sobie te przywileje. I kobiety zdecydowanie żyły w cieniu przy takim podejściu do społeczeństwa, prawda?
2: No, maczo ma duże mięśnie, to rzuca duży cień, nie?
1: No tak, no ale wiesz, to jest chyba jeszcze z czasów prehistorycznych, że facet idzie, zabija mamuta, czy tam innego szablozębego tygrysa, a kobieta siedzi w domu czeka i się cieszy, że on wraca, a on ją potem za włosy ciągnie po kamieniach.
2: To nie takie prehistoryczne niestety. Fajnie by było, żeby to była prehistoria, ale to jest niestety dosyć świeża historia.
1: Ale dzisiaj to już jest piętnowane o wiele bardziej zdecydowanie.
3: No tak. I ten pomysł z tym uchwytem na...
1: O! Kajtek się tak pali do prezentacji telefonu, że w ogóle nie słucha naszych bardzo inteligentnych rozmów.
2: Szkoda, że państwo nie usłyszeli, jak Kajtek mówi, przepraszam, szybciutko.
1: No dobra, Kajtek, pokaż ten telefon.
3: I ten pomysł z tym uchwytem na dachu do rowerów jest doskonały, panie Wojtku. Pozdrawiam.
1: No, dziękuję bardzo. To było miłe, że on akceptuje mój pomysł. Chodzi o to, że chciałem jak najmniej śladu węglowego zostawić.
2: O, tak, tak, oczywiście. Piotr pisze, że Bąkiewicz to obciach.
1: Aha. No właśnie, ale za chwileczkę pewna część naszego społeczeństwa będzie chciała cię zlinczować za cytowanie takiej opinii, bo w ich mniemaniu on jest bohaterem narodowym.
2: Ale oni nas nie słuchają chyba, na szczęście. Poza panem Andrzejem, którego absolutnie nie wrzucam do tamtego worka, ale który znowu sugeruje, że dla niego największym obciachem jest śledzenie obciachu u innych i że niebezpiecznie dryfujemy w tym kierunku. No i pan Huber, który również pisze, że obciachem jest wypominanie komuś, że robi coś obciachowego.
1: Ale przepraszam bardzo, to jest przypisywanie nam intencji nieobecnych, bo my nie chcemy wytykać ludziom, tylko śledzimy szkiełkiem i okiem naukowca. I nie można, no tak. Nie można nazwać nieuczciwym albo nieprzyjemnym naukowca, który studiuje na przykład okres tyranii jakiegoś tyrana w jakimś styranizowanym kraju. To jest po prostu badacz. My jesteśmy badaczami. Dobrze się bronię?
2: Bardzo, mi się to podoba.
1: No właśnie.
2: Chciałbym mieć podpis badacz, taki tak,
1: permanentny. Ale mieć taką etykietkę. Badacz Wojciech Mann, badacz Marian.
2: Może trzeba takie zrobić. Możemy sprzedawać takie w sklepiku.
1: Ale to nie możemy naszych nazwisk przypisywać innym, żeby było wolne miejsce. Można sobie wpiszę, słuchacz.
2: Uzupełnić można sobie.
1: Albo napisać słuchacz Radia Nowy Świat.
2: Badacz.
1: O, to było dobre. A przepraszam, i słuchaczka musi być, bo to przecież wiadomo.
2: Osoba słuchająca.
1: O, okropnie to wtedy, mi to brzmi. Ale...
2: To wtedy badacz, ale to badacz też jest męski.
1: Czyli osoba badająca.
2: Osoba słuchająca. Ale osoba badająca jest już dobre.
1: Osoba badająca.
2: No to mamy to.
1: Dziękujemy bardzo. Sobie dziękujemy.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Osoba badająca?
2: Osoba mówiąca o sporcie?
1: Właściwie osobnik badający.
2: A właśnie, czyli tu znowu mamy podział na męskie, damskie.
1: Mamy, nie wyplączemy.
2: Przecież. Ale to nas wpuścili w ten kozi ruch, zapędzili nas ci specjaliści od równania płci. Bo już teraz nam się wszystko kotłuje i boimy się powiedzieć po staremu, bo oberwiemy po piórach, a osoba to jednak jest żeńska chyba osoba.
1: Kuba Jędras.
3: Mogę być osobem też.
2: Osób.
3: Dzień
2: ale
3: dobry.
2: To będzie męskie będzie.
3: No tak. To się nie... no, wszystkich nie zadowolimy na pewno.
2: Nie.
3: Mundial nam się rozkręca, drodzy panowie. Mniej więcej 3,5 godziny temu poznaliśmy pierwszy zespół, który awansował do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn. Około 5 nad ranem zakończył się mecz Meksyku, czyli jednego z gospodarzy Mistrzostw Świata, z Koreą Południową. Spotkanie nie było porywające, ale Meksykanie osiągnęli cel. Wygrali 1-0, trzeba powiedzieć, po nieprawdopodobnym błędzie koreańskiego bramkarza. No i teraz mają na koncie 6 punktów i nie tylko pewny awans, ale też gwarancję, że po dwóch zwycięstwach do meczu w 1/16 finału przystąpią z pierwszego miejsca w grupie. No a korzyści są z takiej sytuacji oczywiście ogromne. Przede wszystkim można dać odpocząć najlepszym piłkarzom. Być może z tego trener meksykański skorzysta. No i podejść bardziej na luzie do tego ostatniego meczu grupowego. W tej samej grupie do ostatniej trzeciej kolejki gier będzie się toczyć walka o pozostałe miejsce albo dwa, w zależności od tego, jak to wszystko się ułoży, które dadzą awans. Wczoraj Czesi zremisowali 1-1 z Republiką Południowej Afryki. Szybko zdobyli gola, ale potem grali tak, jakby im za bardzo nie zależało na zwycięstwie. A to mogło się skończyć tylko jednym, czyli wyrównaniem. No i rzeczywiście Republika Południowej Afryki wyrównała z rzutu karnego. No i teraz zarówno Czesi, jak i gracze Południowej Afryki potrzebują zwycięstwa. Czesi z Meksykiem, a RPA z Koreą Południową. Wczoraj przez długi czas mało ciekawie było w meczu Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. No i kiedy na kwadrans przed 90. minutą obserwatorzy tego marnego widowiska zaczęli przyzwyczajać się, że zakończy się bezbramkowym remisem, piłkarze nagle zaczęli trafiać do siatki, a zwłaszcza Szwajcarzy, którzy ostatecznie wygrali 4-1, głównie po trafieniach graczy rezerwowych, czyli w ostatnich 15 plus doliczonym czasie 5 bramek padło. Niezły wynik jak na końcówkę meczu. A w tej samej grupie mieliśmy prawdziwą kanonadę i to do jednej bramki. Kanada pokonała Katar, jedną z najsłabszych ekip na mundialu, aż 6-0. 3 bramki strzelił Jonathan David, a współgospodarze mundialu, czyli Kanadyjczycy, mieli nieco ułatwione zadanie w tym całym strzelaniu, bo od 33 minuty grali z przewagą jednego, a od 53 minuty z przewagą dwóch zawodników. No bo Katarczyków zdziesiątkowały czerwone kartki. Jak najbardziej trzeba powiedzieć zasłużone, zwłaszcza ta druga za brutalny faul, w wyniku którego Ismael Kone najprawdopodobniej złamał nogę w dwóch miejscach nawet. Więc trener Kanadyjczyków mówił nawet o tym, że z ławki rezerwowych było słychać trzask łamanych kości. No, stadion zamarł, wyglądało to dramatycznie. Wiemy już, że piłkarz przejdzie dzisiaj operację. Sytuacja w tej grupie wygląda tak, że po dwóch kolejkach Kanada i Szwajcaria mają po 4 punkty, a Bośnia i Katar po punkcie. No i każda z tych drużyn wciąż jest w grze o awans. Jeszcze żadna nie może być pewna gry w 1/16 finału. A dziś wieczorem tylko jeden mecz. Stany Zjednoczone, Australia. Oba zespoły powalczą o drugie zwycięstwo. Za to w nocy i nad ranem aż 3 spotkania. O północy Szkocja, Maroko, a potem Brazylia, Haiti i Turcja, Paragwaj. I tak wejdziemy mundialowo w sobotę. Przejdziemy do siatkówki, bo polskie siatkarki znowu wygrały mecz Ligi Narodów, więc super, podtrzymują znakomitą dyspozycję. Podczas turnieju w Bangkoku wcześniej pokonały Bułgarki 3-0, a wczoraj okazały się lepsze od Ukrainek. No tym razem przegrały jeden z setów, ale dopiero trzeci. Po dwóch dość pewnie wygranych przez nasze zawodniczki. Za to czwarty był bardzo zacięty. Jednak nasza ekipa pod wodzą Stefana Olavariniego wyszła z niego zwycięsko. Skończyła mecz wynikiem 3-1. Polki z 13 punktami zajmują w tej chwili piąte miejsce w Lidze Narodów. Ważne, żeby na koniec zmagań w tej fazie zasadniczej zająć miejsce w czołowej siódemce lub ósemce, w zależności od tego, czy wyżej będą Chinki, które udział w turnieju finałowym mają zapewniony jako gospodynie. Dzisiaj Polki odpoczywają, jutro zagrają z Holenderkami, a w niedzielę z Kanadyjkami. No i na koniec tenis. Jan Zieliński i jego deblowy partner, Brytyjczyk Luke Johnson, niestety nie zagrają w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Londynie, ale spokojnie, to jeszcze nie Wimbledon, ale jeden z ostatnich etapów przygotowań do tego wielkoszlomowego turnieju. Polsko-brytyjski duet przegrał 4-6, 4-6 z amerykańsko-brytyjską parą Christian Harrison-Nils Kupski. A przy okazji debla warto powiedzieć, że swoich sił w turniejach deblowych na Wimbledonie już spróbują także polskie zawodniczki. No, Jan Zieliński będzie naszym jedynakiem, jeśli chodzi o mężczyzn w grze deblowej, ale będziemy mieli Magdalinet, będziemy mieli Magdalenę Fręch, Alicję Rosolską, Katarzynę Peter, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że także Maja Chwalińska zagra w deblu, nie tylko w singlu, a partnerką Maji Chwalińskiej będzie Austriaczka Zinia Kraus. Gry w deblu nie planuje Iga Świątek, która w przyszłym tygodniu wystąpi w turnieju gry pojedynczej w niemieckim Bad Homburg. To jest jedyny turniej na trawie, w którym weźmie udział przed próbą obrony mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu. No bo wciąż pamiętamy przecież, że Iga Świątek w fantastycznym stylu wygrała w zeszłym roku Wimbledon. I jeszcze na koniec zupełnie a propos Igi Świątek. Pismo Forbes opublikowało zestawienie najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie nasza tenisistka okazała się marką najcenniejszą. Nie jest to może zaskoczenie, ale to za nią uplasowały się najpopularniejsze piosenkarki czy aktorki. Przy czym nad drugą, Justyną Steczkowską, Iga Świątek ma pięciokrotną przewagę, jeśli chodzi o wycenę tejże marki, więc gigantyczna, gigantyczna przepaść. W pierwszej dziesiątce tego zestawienia znalazły się też inne wyróżniające się kobiety polskiego sportu, piłkarka Barcelony i reprezentacji Polski Ewa Pajor, a tą dziesiątkę zamyka koleżanka Igi Świątek z kortu, Magdalinet. Tak to wygląda sport i pieniądze. Marka osobista, wizerunek. Wszystko to się przenika.
1: My się nie załapaliśmy.
3: Nie tym razem nie.
2: Mariana nie ma?
3: Nie ma tym razem. Musi się jeszcze postarać.
2: Dobrze. A to była lista kobiet, tak? A
3: tak, tak. Nie, wyłącznie to, kobiet, to ma, tak.
1: No, to Maria, no dobra, no to mogłem się nie załapać.
2: To mogę się nie znaleźć, okay. Oczywiście.
1: Uf.
2: Dziękujemy bardzo, Kuba.
3: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: No tak.

0: pędem o roślinach.
1: I doktor Urszula Zajączkowska, dzień dobry.
2: Profesor.
3: Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj chcę wam powiedzieć o czymś, co się wydarzy w poniedziałek, a miało swoją pracę przez 5 lat. Wyobraźcie sobie, że można przez 5 lat studiować dzikiego ogórka, że można studiować kolczurkę klapowaną, taką roślinę, którą znamy w takich ogrodach, ponieważ jest to roślina przywleczona z Ameryki Północnej, gdzie sobie spokojnie żyje. W Polsce, w ogóle w Europie, nabrała charakteru pazernego zdziczenia.
2: Kolczurka?
3: Kolczurka i nazywamy ją, słuchajcie, inwazyjną, bo niektóre rośliny obce, które ludzie sprowadzają do swoich ogródków, nie mając żadnego wroga naturalnego, takiego, który by to zżarło po prostu, podniszczyło, no, żyje pełną parą, biorąc wszystko. Więc kolczurka klapowana, ten dziki ogórek, należy do rodziny dyniowatych. I rzeczywiście tak trochę wygląda, tylko ona ma zdolności wspinania się na wszystko, co rośnie wokół niej. Ma wąsy czepne, ma owoce pod postacią takiej właśnie trochę kolczastego, małego ogórka, z którego od dołu wypadają nasiona. No i teraz przejdę do tego, jak można to studiować i kto to przez tyle lat studiował i do czego doszedł. No więc ta roślina w naszym laboratorium była nagrywana pod postacią filmów, pod różnymi postaciami, jak się wspina. Więc konstruowane były drabinki, gęste, rzadkie. I okazało się, kiedy tych chaszczy dookoła nie jest dużo, to ona skubana bardzo szybko rozprzestrzenia się, wspinając się na bardzo wysokie, na wiele metrów, po tych gałązkach, pniach. Natomiast kiedy tych chaszczy nie ma, to było wielkie zdziwienie, rośnie w poprzek. Znaczy tym wąsem czepnym jak jakiś robal, roznosi się na boki i tak rozprzestrzenia się bardzo mocno, zacieniając i wykańczając rodzimą florę. No więc to było kilka lat nagrywania filmów, analizy, jak ona się porusza. Potem też były badane nasiona. Ma nasiona, jak pęcznieją, jak się roznoszą. Nasiona kulczurki przypominają też nasiona ogórków czy dyni, tylko są trochę większe. I okazało się, że one znakomicie pływają. Co jest dziwne, co było udowodnione na Politechnice Warszawskiej, bo botanicy lubią współpracować z rozmaitymi dziedzinami nauki, kiedy jest woda drga o pewnej częstotliwości, nasiona potrafią płynąć pod prąd. To jest w ogóle jakiś fenomen.
1: A one wiosłują?
3: Tak. Właśnie. Mają po prostu taki nieprawdopodobny kształt, wtedy kiedy pęcznieją. I przy częstotliwości 1 Hz płyną pod prąd. W związku z tym, no, ci panowie z Politechniki Warszawskiej, z którymi żeśmy współpracowali, bardzo się temu zdziwili i nawet, o ile pamiętam, będą planowane konstrukcje takiej łódki. A całość ta była wykonana przez Alicję Dołkin-Lewko. Chciałam, żeby ona zabrzmiała jej nazwisko, bo w poniedziałek broni doktoratu. To 5 lat pracy młodego człowieka nad dziką rośliną, która jest szalenie ważna, ponieważ bardzo dużo robi szkód nad polskimi rzekami. Ten dziki ogórek niszczy rodzinną florę, ale dla nas jest pasjonująca, ponieważ właśnie można powiedzieć, wtedy kiedy nie ma przeszkód, kiedy roślinie nic, nikt nie szkodzi, nie blokuje, pokazuje cały swój charakter. Pokazuje ten dziki apetyt na życie, który jest fantastyczny do obserwowania. Oczywiście nieraz mi się dostawało za to, że z pasją i pewnym rodzajem nieukrytej miłości mówię o roślinach inwazyjnych, ale ja zdaję sobie sprawę, co one wyprawiają ze środowiskiem, że niszczą, ograniczają naszą bioróżnorodność, ale po prostu mi jako człowiekowi od roślin nie sposób jest się zachwycić też temu, że one robią to w taki sposób, taki niekontrolowany, że potrafią po prostu być tak mocno niszczycielskie, a to, że one są u nas, to zawsze jest opowieść o zdegradowaniu środowiska, bo gdyby były naturalne łąki, gdyby te brzegi rzek były pełne roślin rodzimych, w takiej równowadze, czyli nie dzieje się nic, co by tam miało osłabić ten ekosystem, tych roślin inwazyjnych w takiej postaci by nie było. Popatrzcie na przykład na nawłoć, na nieużytki, na pola, które są po prostu ścinane, zdegradowana jest tam gleba. No i proszę, znajduje się jedna, która bierze wszystko, kwitnie na żółto i wykańcza całą bioróżnorodną roślinność, a wiadomo, wszystko jest połączone w przyrodzie ze wszystkim, więc te obcy robią bardzo dużo bałaganu w środowisku, a co jest zastanawiające, uważa się, że niemalże 1/3 całego globu kuli ziemskiej no jest pod wielkim ryzykiem, ponieważ jest pod wpływem już roślin inwazyjnych. Więc to jest opowieść także o nas, o tym, że podróżujemy wszędzie, że sprowadzamy te rośliny wszędzie, które w naturze nigdy by się nie pojawiły. Bo ciężko takiej kulturce byłoby przepłynąć przez ocean, chociaż niektórym gatunkom się udaje nasionami z dalekiej odległości. No ale mamy ją, więc kiedy będziemy sobie chodzić przy dolinach rzek, to popatrzcie na to, co ona wyprawia z roślinami, z owadami, z całym dnem takim przybrzeżnym. I no raczej zastanówmy się o tym, o czym to jest opowieść. Nie o tej pazernej, niesamowite spryt tej roślinie, a o tym, że jakimś to sposobem no tak, żeśmy zmienili to środowisko, że jej się tu żyje fantastycznie. Także poniedziałek obrona.
1: Nie możemy go zjeść, tego ogórka?
3: Nie, bo on ma właśnie, on się nie nadaje, dlatego że on jest strasznie kolczasty. U nas bardzo, to jest trochę jak ogórek niemalże gruntowy, tylko z takie kolce ma bardzo ostre, no i tego mięsza nie ma. Ale
2: ogórka też można obrać przecież.
1: Obrać go i mało solne zrobić.
3: Myślę, że można byłoby zakisić. Można przecież wszystko.
1: No właśnie.
3: To jest sposób.
1: Urszulo, stwórzmy front kiszenia ogórka dzikiego.
3: Kulczurka.
1: Kulczurki.
2: Mało solne. Super, taka piękna
3: opowieść.
2: Sprowadzona do...
1: Udało nam się.
3: Kulinarii. Właściwie wszystko można zjeść. Myślę, że następne spotkanie będzie na pewno o jakiejś dzikiej roślinie, którą możemy zjeść.
1: Bardzo prosimy, Urszula. Dziękujemy ci bardzo.
3: Trzymajcie się. Cześć.
1: Dziękujemy. Cześć.

0: Dziś i jutro po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne 5. urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany między innymi przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jest nowa wiceminister obrony. Nominację odebrała pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. W MON zajmować będzie się m.in. zakupami dla armii. To pierwsza kobieta na stanowisku sekretarza stanu w historii resortu obrony w naszym kraju. W serwisie o jeszcze jednej zmianie. Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Informację przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, to on złożył dymisję, mówił minister w RMF FM. Powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Żadnego wątku i żadnej hipotezy nie wykluczamy, mówi prokurator krajowy, komentując sprawę zabójstwa Rosjanina, krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej. Przypomnę, zatrzymany został mężczyzna podejrzewany o dokonanie egzekucji. Posługuje się gruzińskim paszportem.
2: Zdarzenie ma charakter jakby zlecenia, wszystko na to wskazuje, zlecenia zabójstwa, wręcz egzekucji, jak wynika z tych naszych ustaleń. Stąd sprawę bada Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, który zajmuje się właśnie przestępczością zorganizowaną. Żadna hipoteza w tej chwili nie jest wykluczona. Także ta, że było to zabójstwo na zlecenie polityczne, ale żadna też nie jest dominująca, tylko każda jest rozpatrywana na tym samym poziomie.
1: Przekazał w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. USA dają zielone światło dla utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Informację przekazał w Brukseli wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Departamentu Wojny USA Pete'em Hegsethem. To wieloletnia inwestycja, która wymaga współdziałania ośrodków rządowych i prezydenta oraz zabezpieczenia środków finansowych, mówił szef polskiego MON-u. Jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji, komentował premier Donald Tusk.
3: Wielką satysfakcją odczytałem list sekretarza Hegsetha dotyczący tej potencjalnej stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
1: Na razie nie ma jeszcze informacji dotyczących potencjalnej lokalizacji stałej bazy. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Zaczyna się czas upałów. Temperatura powyżej 30 stopni, nawet do 32.
5: Na zachodzie.
4: No tak. A co będzie dalej?
5: Dalej na zachodzie, dalszy zachód.
4: Na południu kraju termometry wskażą maksymalnie do?
5: Do 28.
4: 9. W centrum i na wschodzie 27, na północy 24-25 stopni.
5: A nad Bałtykiem 22.
4: Nie mam takich informacji.
5: No ja mam.
4: Na ogół pogodnie, ale z wyjątkami.
5: Będą burze.
4: Deszcze, burze. Gdzie?
5: No, na południowym wschodzie.
4: W zachodzie.
5: Zachodzie.
4: I na zachodzie.
5: I na zachodzie.
4: Wiatr słaby.
5: I umiarkowany.
4: Czasem, od czasu
5: porywisty.
4: Do czasu, porywisty, tak. Ale to tylko jak burza.
5: W kotlinach górskich.
4: Tam, nie wiem.
6: Poranna manna.
4: A dwa, cztery.
5: Jeszcze się wiem.
4: Jeszcze się miesiąc. Macie kropka, man.
5: Jedną świat, kropka.
4: Online.
5: I teraz Marian, uwaga, ja za ciebie robotę wykonuję. Marian, jak zwykle, przypominamy, opowie nam o tym, jak to było podczas szczytu wszystkiego, jakie były propozycje, która być może wygrała, a która będzie dzisiaj prezentowana. Zrobi to pięknym polskim językiem, niskim i pięknym głosem o barwie.
4: Eswatini, Ekwador, Egipt. Takie trzy miejsca odwiedziliśmy. Wie pan, że było, to jest takie miejsce jak Eswatini?
5: Miejsce jakie?
4: Aha, no właśnie.
5: No ja nie jestem chodzącą encyklopedią.
4: Kiedyś Swaziland.
5: A, to tak.
4: Eswatini.
5: To jest poza Europą zdecydowanie.
4: Tak. Jeśli chcieliby państwo się czegoś więcej dowiedzieć, to poza oczywiście internetem, to państwa uwagę kieruję w stronę szczytu wszystkiego. Tam Zuza bardzo ciekawą ciekawostkę przyniosła na temat Eswatini, o którym nie wiedziała, że istnieje wcześniej, ale powiedziała to na antenie, więc to nie tak, że ją teraz kompromituje. O Ekwadorze coś wiedzieliśmy i o Egipcie również. To wszystko można wygłosować w aplikacji. Ja nie przynoszę tutaj właściwie utworów, które wygrały, a może to błąd, bo skoro w czwartki przecież poznajemy notowanie i wiemy, jaki utwór wygrał, to można by było prezentować, czy to byłoby ciekawsze, prezentować ten, który wczoraj... Nie, bo państwo wiedzą.
5: Państwo wiedzą.
4: Ale państwo też wiedzą, jakie są do głosowania. To właściwie...
5: Państwo wszystko wiedzą.
4: No właśnie, to po co? To właściwie... To ja nie muszę teraz, tak?
5: Nie, musisz.
4: A, muszę. No to Eswatini, Ekwador czy Egipt? To ja podejmę decyzję za pan, albo, no nie wiem.
5: Dobrze, podejmij, że ja.
4: Pomyślałem sobie, że może Egipt, bo...
5: A dlaczego Egipt?
4: Bo jest taki nietypowy i nie brzmi do końca jak Egipt, jest łomotem.
5: A, to cię ciągnie.
4: Tak, tak. No bo po ósmej kącik był taki, no może nie zachowawczy, ale nie był taki elektroniczny w takim swoim pełnym...
5: Ale był taki w swojej młodości, tak się wzruszałeś przy tym.
4: No to przy tym się będą wzruszali metalowcy.

0: Bez względu na ocenę tego utworu, jest to kolejna lekcja światopoglądowa. Czy możesz mi wyłączyć te dodatkowe dźwięki?
1: Tak, tak, już.
0: Chciałem powiedzieć, że to jest lekcja, żeby unikać standardowych i utartych wrażeń. Oczywiście jeszcze przestań plumkać.
1: To pana.
0: Zmieniać się, bo dla niektórych Egipt to są ludność, która na wielbłądach jeździ dookoła piramid. A tymczasem, no i oczywiście te all inclusive wycieczki i tak dalej. A to świadczy o tym, że oni tam cały czas patrzą dookoła, co się dzieje na świecie i część z nich próbuje, nie wiem jak to nazwać, stanąć w szeregu czy w szeranki obok tych
1: bardzo
0: modnych.
1: Bardzo dyplomatycznie pan z tego wybrnął.
0: Ale ja w ogóle nie musiałem brnąć z tego, wybrnywać.
1: Bo to był przedstawiciel dosyć undergroundowej elektronicznej sceny egipskiej, ale...
0: Czyli ona istnieje.
1: Ona istnieje i ma się dobrze i ta płyta jest dziwna, trudna, więcej o niej opowiadałem w Szczycie, ale podpowiem tylko, że tak jak zazwyczaj, co Piotr, który pewnie już jest bardzo przygotowany i nie może się doczekać, wie, że zazwyczaj płyty się masteruje używając kompresorów i limiterów, żeby właśnie nie doprowadzać do trzasków i tak zwanego clippingu.
2: Wiem.
1: To w przypadku tej płyty proces był odwrotny, czyli na samym końcu przy masteringu nie używało się kompresorów, tylko więcej saturatorów, więcej podkręcenia, żeby cały ten dźwięk właśnie chrobotał i zrobił to, co...
0: Saturator mi się kojarzy z czymś innym.
1: No wiem, no to w takim razie Piotr Bukartyk.
3: Ze śpiewnika Bukartyka.
2: Dzień dobry.
0: Nasz underground polski Piotr Bukartyk.
2: No właśnie, tak sobie pomyślałem, że

0: Gdyby mama puszczała mi ten utwór przed snem, byłbym dzisiaj zupełnie innym człowiekiem.
1: No tak mi się wydaje, tak. No.
2: Ale jakby bardzo cię przesaturować.
0: Tak.
2: I podnieść poziom, to może właściwie mógłbyś brzmieć podobnie.
0: No ja nawet nabyłem niedawno urządzenie do saturacji, ale wodę to, żeby tak sobie nagazować w domu.
1: Musisz uważać, bo to potem te osy się kojarzą, przy soku się zbierają.
0: To prawda.
1: Mogą urządlić.
0: To prawda, ale ten utwór, jeśli chodzi o higienę dla ducha, to kojarzy mi się też z saturacją, z tym zamkniętym obiegiem niewielkiej ilości wody, którą płukano szklanki przez cały dzień w saturatorze. No dobrze, no może przejdę teraz do tego, z czym przyszedłem, prawda? Bo żeby się jakoś otrząsnąć. Mili Państwo, ja bardzo zapraszam na spotkanie z efektem saturacji w mojej osobie i w osobie kolegi jutro do Koszalina, a pojutrze przecież panowie saturujemy razem. W niedzielę w Olsztynie będziemy saturować wspólnie i w poniedziałek w Ełku, więc jestem przed podróżą i no, będę się starał mniej po tym utworze nerwowo prowadzić. A tymczasem przyniosłem, no właśnie, przyniosłem piosenkę nawiązującą do tego, co przeważa teraz, jeśli chodzi o mój repertuar kinowo-telewizyjny. Są to mecze futbolowe. Wczoraj dwa razy zasnąłem, takie były porywające. Oglądacie mecze? Śledzicie te wydarzenia boiskowe?
1: Ja spałem.
0: No właśnie, czyli oglądałeś to, tak. I ja właśnie tę piosenkę, którą miałem zagrać, ale nie zagrałem, bo niechcący napisałem inną, no przyniosłem dziś. A tamta, żeby było śmieszniej, została przez Państwa bardzo ciepło przyjęta, chociaż nie zaśpiewałem jej fragmentu, który tłumaczyłby tytuł zeszłotygodniowej piosenki. Dwa obrazki, ale nie będę tego robił teraz, bo nie można tak raz po razie grać tej samej piosenki. Tam
1: nie się różni.
0: Tak. No więc zagram tę, którą tamta wyparła tydzień temu i ona jest około futbolowa. Ma kilka lat, dotyczyła jednej z imprez futbolowych w czasach. Czy Grzegorz Lato był szefem kiedyś reprezentacji? Nie. Czy był szefem Związku Piłkarskiego?
1: Związku Piłkarskiego.
0: Związku Piłkarskiego, tak. Dlatego, że tutaj występuje on jako no, przykład pożytków płynących z kultury fizycznej.
1: Ale to musiałeś głęboko do archiwum sięgnąć.
0: No głęboko, ale to już trochę współpracujemy. Ta piosenka już kiedyś miała swój moment zaistnienia antenowego, a teraz tak pewnie inna wersja, bo musiałem sobie ją jakoś tam przypomnieć. Nosi tytuł Łydki trzeba chronić i no, dedykowana jest młodzieży i ma silne związki z kulturą fizyczną opartą o piłkę, futbolówkę. No to zacznę.
1: Proszę.
0: Łydki trzeba chronić. Jakoś tak może...

twą matkę. Dziwi, synku, moja złość, że od małego ciągnie cię do książek. Gdyby tak kiedyś mi powiedział ktoś, ile nieszczęścia się z tym chłopcze wiąże, to dzisiaj rzuciłbym się mu do stóp, a pewnie nawet i całował po nich. Do sklepu leć i korko trampki kup i ochraniacze, bo łydki trzeba chronić. Pogoda ładna, w domu nie siedź. Idź trenuj, aż ci wyjdzie strzał. A z biblioteki coś przyniesiesz, to wyjmę pasa i będę lał. Pogoda ładna, w domu nie siedź. Idź trenuj, aż ci wyjdzie strzał.

za drzwi. Przez chwilę sobie trochę ponarzekasz, a jeszcze kiedyś podziękujesz mi, że nie skończyłeś jako bibliotekarz, a jeszcze kiedyś podziękujesz mi, o, albo nauczyciel się z bachorami użera całe życie.

domu nie siedź, a przyłóż się, nie żałuj sił. To będziesz w życiu mieć, jak lato Grzesiek, starczy, że tatuś

0: Sił, nie ma sił, nie ma sił.
1: Po latach ciągle nie wiem, czy to jest atak na wychowanie dziecka, na piłkarza, czy jak.
2: Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, ale ta piosenka napisana zupełnie szczerze jest uświadomieniem sobie w trakcie procesu pisania własny brak zrozumienia dla przemian dokonujących się wokół mnie i dla być może właśnie niewłaściwej interpretacji społecznych zjawisk i pochopnie podjęte decyzje o rezygnacji z kariery futbolisty.
3: Czy autor może nie wiedzieć, czy jest to po prostu taka zasłona dymna, żeby w razie czego powiedzieć, że nie wiedziałem?
2: No wiesz, można na to spojrzeć w dwójnasób, a jak się chce, to w trójnasób czy w czwórnasób. Ale ja myślę, że generalnie akurat kiedy się pisze takie piosenki z założenia nie do końca poważne, to w moim wypadku jest tak, że trochę cię to jednak niesie, coś cię bawi. Wiesz, robisz światu psikusa, wypisując takie historie i liczysz na to, że ktoś, kto będzie świadkiem prezentacji czegoś takiego, że ktoś będzie gotów przyjąć taką konwencję, a nie powie, nie, to głupie jest, wiesz.
1: No ale wydaje mi się, wiesz, że istnieje ryzyko pewne, że ktoś to uzna za nieprzyjazny gest wobec sportowców, a że sportowcy są, zakładam, sprawniejsi fizycznie od ciebie, to może się nie najlepiej skończyć dla artysty.
2: To znaczy, że ja ryzykuję tutaj. Nie, ta piosenka, zdarzało mi się kilkakrotnie wykonywać
1: w gronie sportowców
2: i raczej była przyjmowana z uśmiechem, bo to jednak byli zawodnicy, że tak powiem, no wyższych tych kategorii rozgrywkowych, więc żeby się tam dostać, też trzeba dysponować jakimś potencjałem pozwalającym też, myślę, w życiu też odnaleźć się w sposób taki.
1: Nie chcę ci psuć dobrego samopoczucia, ale...
2: Ja nie mam dobrego, nie.
1: A nie masz, to ja ci nie zepsuję, jeśli powiem, że u nich być może przeważało politowanie.
2: Mogło też tak być, ale to biorąc przynajmniej honoraria, jakie życie oferuje nam i im, to rzeczywiście mogli po prostu popatrzeć pobłażliwie na takie wróg.
3: Oczywiście. Mogli też być po prostu więksi i nie chcieli się otrzeć o obciach.
1: Żeby małego
2: pobić. Żeby pobić małego, no tak. Ale nie wszyscy, nie. To jest tak, już na tym etapie wchodzi w grę działanie magicznej różnicy wieku. To są ludzie już jednak od nas trochę młodsi, co najwyżej rówieśnicy. Ja nie wiem, czy... Tak, była taka historia, że grałem tę piosenkę i słuchał jej, pozdrawiam serdecznie, Maciek Szczęsny. I też wysłuchał i wydawała mu się... do przyjęcia. Nie poczuł się zaatakowany.
1: No, pięknie się bronisz, więc my odstępujemy już od falowych ataków na ciebie. Będziesz się musiał sam obronić z tą swoją piosenką. Dziękujemy ci bardzo.
2: No mam ciężki futerał.
1: No właśnie. Dziękujemy.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy.

0: I teraz przejdziemy od utworu, który był takim próbą kompromisu między pokoleniami, bo artysta zabytkowy, nieżyjący, świetny, wzięty w obroty przez współczesnych, tobie bliskich.
1: No, to nie są bliscy tylko w tych remiksach, prawdę mówiąc.
0: No nie szkodzi, ale jednak jest to
1: no
0: kompromis
1: tak, ale
0: pokoleniowy.
1: Tak, tak, tak. I przejdziemy do czego?
0: I przejdziemy teraz do kolejnej niespodzianki, o której jeszcze nie mówiliśmy, ponieważ skończyły się wojaże pewnego naszego kolegi radiowego. I to wojaże egzotyczne, ale i połączone też z rowerami.
1: Już. Ale to już przecież już rozmawialiśmy z nim.
0: To?
1: Rozmawialiśmy już.
0: Z kim?
1: No, z wojażem.
0: Ja wiem, ale za mało opowiedział o tym, co widział, więc trochę liczę na to. Ale żeby rozjaśnić tę mgłę tajemnicy, posłuchamy jak zwykle tego wstępiku.
2: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
0: No i oczywiście Klaudiusz Ledzak, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Jak rozumiem, że pan redaktor czuje niedosyt po prostu.
0: Ja czuję niedosyt, ja chciałem wiedzieć, czy Rwanda jest dobrym miejscem, żebym sobie pojechał popodróżować. Czy jest bezpiecznym, czy jest sympatycznym, bo jednak czarny ląd tak zwany, wiesz, niepolitycznie to użyłem, bywa, że ma miejsca dosyć groźny.
1: No ale podcast naciskaliśmy, żeby nagrali.
3: Tak, i podcast jest planowany.
0: Tak.
3: Wiecie, to w radiu się wydaje, że to jest takie wszystko proste. Idźcie do studia i nagrajcie, a potem nagle tu jeden terminarz, drugi zgranie tego wszystkiego, no przecież znacie to. Ale tak, mamy to nagrać, żeby właśnie takie poczucia niedosytu nie występowały. Odpowiadając na pytanie pana nadredaktora, absolutnie krajem bezpiecznym z punktu widzenia turysty, bardzo czystym, przyjaznym. System polityczny daleki jest tam od ideału, chociaż właściwie jaki to jest ideał, to też można by dyskutować. Natomiast, no tak, różnie bywa w Afryce i na tym kontynencie, ale Rwanda pod tym względem bardzo dba o to, żeby u nich było czysto i przyjaźnie i bezpiecznie. Kiedy tylko na przykład w sąsiadującym Kongo pojawiło się informacje o występującej eboli, natychmiast zamknęli granice, żeby nie było żadnego zagrożenia. No przede wszystkim dla ich obywateli oczywiście, ale dla Muzungu, czyli obcych podróżników, także żeby było czy bezpiecznie, więc tak. Gdyby pan redaktor kiedyś miał taką myśl, żeby gdzieś się wybrać, to Rwanda na pewno jest godna polecenia.
0: Czyli jako Muzungu mówisz, że można?
3: Zdecydowanie, nie tylko można, ale tak, zdecydowanie
0: dobrze.
3: Polecam.
0: Dziękujemy. No to możemy teraz spokojnie wpaść w kolejny naszej rodzimej polityki.
3: O. A myślałem, że już pozostaniemy w tej Rwandzie i poopowiadam. Dobrze, to może kiedyś, w takim razie. Na początku muszę panom powiedzieć, przyznać się do czegoś. Wiem, to będzie trudne, co powiem. I wiem, może to na panów twarzach wywołać niemałe zdziwienie, co powiem. Ale po tym tygodniu zacząłem się zastanawiać, czy też nie wpłacać na Republikę, telewizję. Bo tak. to jaki oni dostarczają, to się chyba nazywa LOL Content, to jest chyba najlepszy program, jaki widziałem, ponieważ oni transmitują absolutnie wszystko. No i na przykład nie dowiedzielibyśmy się, jak wyglądała szarża pana Bąkiewicza, gdyby nie Telewizja Republika, co oglądałem po prostu, śmiejąc się do rozpuku, jak to tam wyglądało. Ale było drugie wydarzenie, które wzbudziło mój duży uśmiech. I tu muszę jedną rzecz zaznaczyć. Abstrahuję absolutnie od samej sprawy, która się wydarzyła. Mówię o Leszku Krawskowskim, dziennikarzu zatrzymanym, który trafił na 3 miesiące do aresztu decyzją sądu. Nie wchodzę w tę sprawę, bo to jest sprawa, która ma kilka różnych poziomów, zwłaszcza po oświadczeniu jego żony, to nawet politycy PiS-u już się wycofali z takiej bardzo łatwej obrony Leszka Krawskowskiego. Natomiast, jak mówię, do samej sprawy w ad rem się nie odnoszę, natomiast odniosę się do tego, co właśnie pokazała Telewizja Republika. Otóż pokazała Moment, w którym pełnomocnik obrońca tegoż Leszka Kraskowskiego chciał wejść do aresztu śledczego na Białołęce warszawskiej, no i twierdził, że jest tam w jakimś sensie szykanowany, bo on dzwoni pod numer, który podany jest na kartce i tam ten numer w ogóle nie istnieje. No i bo wszystko to na żywo transmituje Telewizja Republika. On się żali Telewizji Republika, jak to wygląda i że tam jest jakiś wielki problem. No i co robi reporter tejże telewizji? No bierze telefon i sprawdza, czy faktycznie ten numer nie istnieje. I jakież jest jego zdziwienie, kiedy okazuje się, że z łatwością się dodzwania. Na pewno panowie rozwiążą tę zagadkę. Dlaczegoż panu mecenasowi się nie udało, a reporterowi z łatwością się udało? Fragment tej sceny wyglądał tak.
4: Ale proszę...
5: Halo,
4: dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Teraz działa. No teraz zróbmy tak. Proszę wyłączyć, ale dobra. Ale to ciekawe, no bo tutaj ode mnie zostało odebrane te połączenia. Zaraz zobaczymy.
6: Dnia 15 lutego 2010 roku nie jest możliwe wykonywanie połączeń na numery rozpoczynające się od zera. Prosimy o wybranie numeru bez poprzedzania go zerem. Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 lutego 2010 roku nie jest możliwe wykonywanie połączeń.
4: Bardzo dziwne. Bardzo dziwna sytuacja.
7: W związku z tym wysłałem maila w tej sprawie i będę osobiście, żeby się omówić.
4: Zaraz, dobra, jeszcze zobaczymy. Panie mecenasie, 3, 2, 1.
8: Mało tego.
4: Dzień dobry.
8: Czekałem tak. Tutaj, bo miałem akurat...
9: Ale śledczy Warszawa Białołęka, słucham?
4: Dzień dobry, pani, jesteśmy tutaj z mecenasem...
3: Czy rozgryźli panowie zagadkę, dlaczego reporterowi się udawało, a mecenasowi się nie udawało?
0: Zagadka się sama rozgryzła tym komunikatem, który tam padał.
3: Dokładnie, tak, to nie była jakaś bardzo trudna zagadka.
0: Nie była, ale mecenas widocznie jest na innym poziomie.
1: Albo dawno nie dzwonił.
3: Nigdzie, z uporem. Godnym lepszej sprawy wybierał zero na początku i mimo komunikatu, że od 16 lat już nie wybieramy zera na początku, dzwoniąc na numery stacjonarne, on i tak twierdził, że to jest skandal, że to zero tam
1: wykonywał. Coś za niego wykonuje połączenia na co dzień po prostu.
3: No więc, jak sami panowie widzicie, wzrasta moja chęć wspierania Telewizji Republika za tego typu relacje na żywo. Że działo się też w Sejmie, no tu już się składamy jednak wszyscy na to, co się tam dzieje, to nie ma wątpliwości. Płacimy, czy chcemy, czy nie chcemy. No i muszę to w całości pokazać, co się tam działo, bo Roman Giertek postanowił zabrać głos, wyszedł na mównicę i tak to jego 65 sekund na mównicy brzmiało.
10: Panie pośle Czarny, poziom świrowatości, którą osiągnęliście w sytuacji wskazywania na to, że pan Bąkiewicz i jego banda, którą popieracie, to jest coś podobnego do walki narodowo-wyzwoleńczej w czasie II wojny światowej. Ten poziom świrowatości przekroczył już skalę Janusza Antoniego. Naprawdę. Porównujecie tą bandę. Wie pan, kto walczył z Niemcami? Pani Wanda Traczyk-Stawska, która powiedziała do Bąkiewicza: milcz, chamie, milcz, głupcze. To powiedziała ta, która z Niemcami realnie walczyła. Jarku, uspokój ty swoją gawieć, bo już ci mówiłem, jak wuja nie szanują, to i ciebie nie uszanują. I stworzą ci te stowarzyszenia i się podzielicie. No. Uspokój ich, proszę. Pamiętajcie, Polacy walczyli o wolność, walczyli z Niemcami realnie, a to jest wszystko kpina, co robi pan Bąkiewicz.
3: No właśnie, to a propos też transmisji tego, co dowiedzieliśmy się o szarży pana Bąkiewicza i ruchu obrony granic. Tak to brzmiało w Sejmie. Pamiętacie panowie pierwszą decyzję Włodzimierza Czarzastego, jak został marszałkiem Sejmu?
0: Pierwszej nie.
3: Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie. Tak się chwalił pan marszałek. Mhm. I być może, to stawiam znak zapytania, to był błąd. No bo jak tam siedzieli w tym barze i tam spożywali, no to może do telewizji tego nie przenosili. A tu okazuje się, tu pan Witczak z Koalicji Obywatelskiej i pan Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości twierdzą obaj, że te zwyczaje stamtąd, zza tej kraty, przeniosły się do studia telewizyjnego.
5: Po pierwsze, jak nie sprawdziłeś, to nie zadawaj mi pytania, co by było, gdyby było. Ja ci tylko mówię, że w polityce...
11: To jest takie głupie gadanie po raz kolejny z twojej strony. No to można rzucić obrazy wobec polskiego rządu, to jak byś się zachował wówczas?
5: Że zachowujesz się w studio telewizyjnym jak w barze. Troszeczkę jak wypijesz, to się ośmiela.
11: Ale widzisz, zaczynać... Mariusz, ja o to chodzi, że nie wiecie. Pan zadaje proste pytanie i masz z tym więc problem.
5: Ja nie mam żadnego problemu.
11: No masz, powiedzą, no, masz problem, każdą bzdurę możesz powiedzieć.
5: Ty masz problem, żeby słuchać ze zrozumieniem.
3: No wiesz, jak ta rozmowa wyglądała. Nie wiem, skąd panowie wiedzą, znaczy przypuszczam, skąd panowie wiedzą, jak wyglądają po alkoholu i jak się zachowują wtedy, więc jak widać te zachowania i zwyczaje tam się też do TVP Info tym razem przeniosły. Musimy wrócić jeszcze na sejmową mównicę przez chwilę, bo Janusz Kowalski też na nią wyszedł. To a propos zachowań i zwyczajów. Końcówka też warta uwagi tych 60 paru sekund.
12: Tak się patrzy na te wasze czoła Koalicji Obywatelskiej, macie takie wielkie litery na każdym z waszych czół. Złodzieje. Tak o was dzisiaj Polacy mówią. Jesteście złodziejami. Okradacie Polaków z marzeń o normalnej służbie zdrowia. Otwieracie sobie saloniki dla waszych działaczy. Wasi lekarze zarabiają miliony. A Polacy, tak jak we Włoszczowej, muszą płacić dzisiaj za znieczulenia. Muszą czekać miesiącami na badania, na operacje. Wielu umiera w ciszy. Jak wam nie wstyd? Panie Giertych, panie milionerze, jak panu nie wstyd? Panie Zębaczyński, panie Naleśniku, jak panu nie wstyd? To jest, szanowni państwo, coś niesłychanego. Wasza pogarda dla służby zdrowia i dla Polaków. To, co robicie ze służbą zdrowia, woła o pomstę do nieba. Natychmiast skrócić i zniszczyć kwestie patologii z tymi wszystkimi kominami, jeżeli chodzi o wynagrodzenia tych lekarzy. Natychmiast.
13: Dziękuję serdecznie, zamknij się, człowieku, panie pośle. I zajmij się na... Dziękuję bardzo, panie pośle.
3: Potem było jeszcze stukanie się palcem po czole w odpowiedzi na komentarze posła Frysztaka, więc obaj panowie, poseł Frysztak siedział, poseł Kowalski schodził z mównicy i obaj pokazywali sobie stukanie się w czoło, a potem ty się stuknij. Nie, ty się stuknij, więc tak, to jest też w sejmowych stenogramach już zapisane. No i tak to właśnie tam wyglądało. A to jeszcze a propos słynnej sprawy pana doktora Kacprzyka, tego ze Szpitala Południowego, no bo oczywiście sprawa sprawą od kilku dni żyje, no można powiedzieć, Polska, a na pewno media społecznościowe żyją. A kto się z tej sprawy cieszy? No oczywiście przede wszystkim opozycja, no bo wiadomo, że to jest dla nich takie polityczne złoto, ale koalicjanci też jakoś są z tej sprawy chyba trochę zadowoleni. Co tak chyba puścił oko do wszystkich marszałek Czarzasty, ponieważ tu powiem, że sprawę jako pierwszy opisał redaktor Patryk Słowik z portalu Zero. No i marszałek Czarzasty, kończąc konferencję, mówił tak.
14: Niestety za 4 minuty zaczynamy sejm, więc musimy kończyć. Bardzo państwu dziękuję.
15: Jeszcze jedno ważne pytanie. W kwestii Szpitala Południowego mam pytanie odnośnie tego saloniku VIP, tego przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Jak pan ocenia takie postępowanie i czy ma pan może wiedzę, czy politycy lewicy również z takiej nadzwyczajnej ścieżki korzystali?
13: Nie mam wiedzy na ten temat. Wszystkie rzeczy, które są nieprawidłowe, oceniam negatywnie. Notabene, nie wiem, czy państwo zauważyli, różne emocje wynikają również ze sposobu, jak każdy się ubiera. Dzisiaj sobie do klapy przyłączyłem Słowika. Dam mu na imię Patryk.
3: No, takie to.
0: No, proszę.
3: Pochwała ze strony pana marszałka o ujawnieniu tych informacji, bo przypominam, że lewicy od dawna nie podoba się to, co dzieje się i w resorcie zdrowia, i to, co dzieje się w ogóle w ochronie zdrowia. Mają swoje pomysły, a nawet Anna Maria Żukowska z sejmowej mównicy mówiła jakiś czas temu, że jak tak dalej pójdzie, to rząd Donalda Tuska przegra kolejne wybory, jeżeli czegoś z tą sprawą rząd nie zrobi. Był też Marcin Kierwiński pytany o sprawę tego, jak pan doktor Kacprzyk znalazł się w Szpitalu Południowym. Był pytany o to na konferencji prasowej.
16: Marcin Kierwiński jest tu o tyle istotny, że jest szefem struktur tych mazowieckich Koalicji Obywatelskiej. On tu właściwie na Mazowszu rządzi wszystkim. No i bez jego wiedzy rzadko cokolwiek się w takich kwestiach też dzieje. No ale był zapytany o to, jak to możliwe, że pan doktor dostał takie stanowisko i tak dobrze płatne, i odpowiadał tak.
17: Pytam, no bo to pana podwórko jako szefa struktur warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Czy pan się politycznie czuje odpowiedzialny za to, że takie rzeczy się dzieją?
18: Ja słucham tego, jak państwo bardzo chcecie udowodnić, że to jakakolwiek partia polityczna, w tym przypadku Koalicja Obywatelska, odpowiada za obsadę, za grafik dyżurów czy obsadę lekarzy. Nie, nie, to nie partia polityczna. Przynajmniej na pewno nie jest tak w Warszawie i nigdy nie będzie tak w Warszawie.
16: Nie, absolutnie. To zupełny przypadek. Pan doktor po prostu przychodził z tragarzami i jako wybitny specjalista dostał tę robotę. To nic, że jest w trakcie specjalizacji, to nic, że prawie bez doświadczenia i to nic, że ma zdjęcia i często pokazywał się z najważniejszymi politykami Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście to zupełny przypadek i na pewno to doświadczenie i jego bogate CV zdecydowało o tym, że tę robotę dostał. Także no tak. Ta sprawa też wygląda. To jeszcze o jednej sprawie panu pokażę, a propos różnych rozgrywek wewnątrz koalicji. W Kanale Zero jest taki format, o tak byśmy to nazwali, w którym politycy idą na zwarcie, mają przycisk do wyłączania czasu, ale chyba ich głównym takim celem jest tam jak najbardziej, przepraszam za to słowo, dowalić przeciwnikowi. I oto poszli dwaj koalicjanci. Poseł Romowicz z Polski 2050 i poseł Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. To będzie krótki dźwięk, ale jakże soczysty. Zaczyna poseł Romowicz, odpowiada poseł Zębaczyński.
19: Drogi Witku, jesteśmy koalicjantami. Czy uważasz, że jestem nielojalną mędą?
20: Tak.
21: No,
0: ale jakie to jest kontrastowe w stosunku do tych przedługich bardzo opowieści.
21: Tutaj tak, ale konkret w ogóle nie ma się co zastanawiać.
0: Na dzwonek nawet załatwiona sprawa.
16: To jest taki, w szachach jest szewski mat, tutaj nawet w dwóch ruchach właściwie to się wydarzyło. Także takie to są nastroje w koalicji i tak oni się tam kochają bardzo. To na wielu polach, ale tu przynajmniej szczerze.
0: Ale nie można powiedzieć, że kręcą.
16: Nie, kręcą. Tutaj nic. Jest absolutnie in your face, że tak powiem, dokładnie w twarz. W tym tygodniu także wizyta prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze te ostatnie dni. No i oczywiście tu się nie naśmiewam z pana ministra Przedacza, żeby tak nie zostało to zrozumiane, bo sam często z angielskim mam problemy i często też mi różne słowa uciekają, ale przyznaję, że sposób, w który pan minister próbował sobie poradzić z przetłumaczeniem tego słowa, które panowie za chwilę usłyszą, no, wart jest tego, żebyśmy to w tym kąciku odnotowali.
22: Pan prezydent wczoraj jako jedyny gość, jako jedyny prezydent innego państwa był obecny na tej uroczystości, na samej recepcji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, na samym obiedzie, oczywiście poza obiadem rodzinnym, to wszyscy wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma szeroką rodzinę i z tą rodziną wczoraj również świętował, ale w ramach dużego wydarzenia, tak się to ładnie nazywa po angielsku recepcja, ale tak naprawdę po polsku można to nazwać kolacją, bankietem.
16: No, to nie jest łatwe czasem, bo takie, jak jest tabliczka reception, to do głowy szybko nie przychodzi inne słowo niż recepcja.
0: No tak, recepcja. A nawet w aptece to może być recepta.
16: To się chyba inaczej pisze. Ale to... Ja wiem, że to ja pana nie zagnę, bo pamiętam, jak pan wykształcony jest, więc tutaj wchodzi w tę dyskusję.
0: Ja jestem potwornie wykształcony, no, oczywiście.
21: Czasem aż za bardzo.
0: I moje ulubione, muszę przerwać taki dialog wymyślony między delegacją polską i zagraniczną. Jest taki, jak wita na lotnisku i zagraniczny mówi, do you speak English? A polski mówi yes, I don't.
16: Okej.
21: Okay. Trzymamy poziom, widzę.
16: Okej. Okay. Powiem tylko, że po polsku słowo przyjęcie też ma przecież różne znaczenia.
0: Ma, tak.
16: No to tak właśnie jak z tym reception.
0: Można to słowo recepta, tak, przyjąć, tak. Przyjąć.
16: Może być na przykład przyjęcie towaru w sklepie, a które z takim przyjęciem, bankietem nie ma wiele wspólnego. Chociaż czasem może oczywiście.
0: Nie trzeba się pastwić nad miejscem. Jedno słowo,
16: nie, ja się właśnie nie pastwię uciekło, raczej. Tak, nie, absolutnie.
0: Ja bym raczej chciał dojść do sedna, czy oni doprowadzili naszego prezydenta do długich i konstruktywnych rozmów z tamtym prezydentem, czy jednak nie wyszło?
16: To jest właśnie wielka zagadka, bo podobno były dwa spotkania. Pierwsze, no to, które wszyscy widzieliśmy, trwające tam 80 sekund przy tej klatce, gdzie panowie się bili. To znaczy inni panowie, nie prezydenci, rozmawiali.
0: Tak. Mhm.
16: I podobno było drugie, gdzieś na właśnie jakimś przyjęciu spotkanie panów oko w oko, ale uwaga, nikt tego nie udokumentował. Zupełnym przypadkiem akurat tam nie było fotografa i nikt tego nie widział. Minister Przydacz też tam nie był, tylko słyszał, że doszło do takiego.
0: Ale czy spotkania. Są jakieś ludowe podania na temat tego, że to odbyła się jakaś wymiana zdań, czy tylko minęli się w drzwiach nie wiem jakich?
16: Są ludowe podania, że rozmowy były bardzo konstruktywne i owocne.
0: Aha, czyli jednak.
16: Chociaż nie do końca wiadomo, co tutaj to owocne znaczy. Może, nie wiem, poncz podali? Nie wiem.
0: Może tak.
16: To teraz będzie dla panów zagadka. Czy panów zdaniem giełda jest inteligentna?
21: Oj, trudne.
0: Ale to trochę będzie jak w tej krótkiej rozmowie? Czy uważasz, że jestem... Nie wiem.
16: No.
21: To się tak zmieniło.
16: No i co z tą giełdą? Jest inteligentna, czy nie jest?
21: Jest bardzo inteligentna.
0: Jest, tak, dobrze. Dobra. Zgadzam się z Marianem.
16: A czy jest ktokolwiek inteligentniejszy niż giełda?
21: O, no, prezes?
0: Prezes albo prezydent?
16: Blisko. Ja widzę, że panowie już naprawdę całkiem nieźle te tropy łapią. Bo to odbył się szczyt G7 we Francji. No i na tym szczycie był też prezydent Trump, wymieniany już przez nas. I potem miał konferencję prasową, gdzie mówił o warunkach porozumienia z Iranem, jak on to widzi, dlaczego to jest dobre, że trochę się pokłócił z Benjaminem Netanyahu, ale w ogóle to przede wszystkim zależało mu na tej amerykańskiej gospodarce. Tutaj oczywiście dodajmy, że Trump gra na własne podwórko, bo przed nim wybory te tak zwane połówkowe, ale postanowił także prezydent Trump podzielić się informacją, że właśnie po tym, jak ogłoszono, że jest rozem i porozumienie i będzie pokój, to giełda wyszczeliła, a giełda wie wszystko. No, poza tym, kto jest inteligentniejszy. Zostawiam to w oryginale, ale za chwilę też wspomnimy, co tu się właściwie wydarzyło. To proszę zachować czujność.
2: So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. But all I know is every time we talked about the possibility of peace, the stock market shot up like a rocket ship. It never went down. They didn't like it. The people. You know, the stock market is more brilliant than anybody there is, including the people on the stage, other than me, of course. Let's see. I don't know. What do you think, Scott? Is the stock market more brilliant than you?
6: No, sir.
2: That's a terrible statement. All right. The stock market is quite brilliant.
16: Mm-hmm. Tak, stojąc razem ze swoimi współpracownikami na scenie, Donald Trump mówi, że giełda jest inteligentniejsza niż wszyscy ludzie, nawet ci, którzy stoją z nim na scenie, oprócz oczywiście mnie, bo ja jestem inteligentniejszy niż giełda.
0: To ładna postawa.
21: Znaczy, rozmawialiśmy dzisiaj przez kilka godzin o takim słowie obciach, ale zastanawiam się, czy ona tutaj...
0: Myślisz, że można by stosować takie określenie tutaj?
21: Nie.
0: Dla niektórych, ja się nie identyfikuję z tą grupą, ale dla niektórych tenże przed chwilą prezentowany głos to jest głosem totalnego obciachu.
21: A dla innych przeciwnie.
0: Dla innych jest w porządku.
21: Ale porządku. Tak, rzeczywiście trafiliśmy, tylko nam się kraje pomyliły.
16: Tak, chociaż rozumiem, że może niektóre rzeczy są podobne, więc...
0: Może tak, no może.
16: Może. To jeszcze na koniec będzie były prezydent Bronisław Komorowski zaproszony do Polskiego Radia. No, ponieważ Bronisław Komorowski był zawsze kopalnią ciekawych powiedzeń. Tu oczywiście cytat ze znanego wiersza Gałczyńskiego, ale twórczo rozwinięty przez byłego prezydenta, odpowiadając na różne przepychanki polityczne, pan prezydent Komorowski odpowiadał tak.
6: Jest seria ciosów, oskarżeń, a wy nie konsultowaliście, a wy nie informowaliście, a wy wykraczacie poza kompetencje. No i powstaje spirala, na której, tak jak pan prezydent powiedział, niestety traci chyba całe państwo.
7: Wie pan, no co mogę powiedzieć, rodako, no takiego prezydenta wybraliście, no takiego mamy, mamy taką sytuację. Chcieliście kiedyś Dudę, do tego macie. Skumbria w tomacie, Pstrąg.
16: No to chcieliście, to macie, skumbry w tomacie.
0: No ale zacytował prawidłowo.
16: Tak, tak, absolutnie. Tylko to twórczo rozwinął. Chcieliście, to macie, no to macie skumbry w tomacie. No i w sumie to jest jakiś dobry komentarz do tego,
0: ale
16: co się
0: jest,
16: dzieje.
0: Ale jest i rym jest i tego, nie, ja bym powiedział, że dobrze, no świadczy no, o
16: dobrze,
0: czytaniu.
16: Dobrze,
0: tak. Ciekawe, jaka będzie następna skumbria w tomacie, jak obecny prezydent stanie czoło czy oko w oko z kolejnym kandydatem. Nawet mam pewne podejrzenia, ale już nie powiem tego.
16: Może i lepiej. Może ile. Zostawmy to takie lekkie niedopowiedzenie.
0: Tak.
21: Światełko, nie wdepczmy go w ziemię. Niech ten świetlik jeszcze chwilę polata dookoła.
0: Przeciwieństwie no i... do dzikiego ogórka.
16: Ja stawiam kropkę. Dziękuję.
0: Tak, bardzo ci dziękujemy. A my państwu też dziękujemy, przypominając, że ustaliliśmy z doktor profesor Urszulą Dojączkowską, że będziemy kiścić dzikie ogórki, ponieważ są inwazyjne, a my nie chcemy dopuścić do tego, żeby nasz kraj był ofiarą inwazji jakiekolwiek, w tym dzikich ogórków.
21: Trzeba je zjeść po prostu wszystkie, zanim się rozpanoszą.
0: Trzeba je ukisić i zjeść.
21: Kajtek Strzelczyk, Kuba Jędras,
0: Adrian Nacanicka-Czaniecka.
21: Tak, telefony Natalia, Tomek Giemza, Kajtek podpowiada. Paweł Lykowski, Piotr Bukartyk.
0: Urszula Dojączkowska, mówiliśmy. Nie było profesora.
21: Tak.
0: Był Klaudiusz.
21: Adriana Bąkowska.
0: Adriana Bąkowska była, Adriana Aha. była.
21: I pan Wojtek.
0: I Marian.
21: I... Pa, pa.
0: Kto?

0: Suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać. Pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa, jutro po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została nową wiceminister obrony. O stojących przed nią najważniejszych zadaniach mówił w czasie uroczystości nominacji minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To, co jest dla pani minister, myślę, takim jednym z najważniejszych zadań, jakie premier stawia, pod którym ja się w pełni podpisuję, to jest też koło zamachowe polskiej gospodarki, przemysł zbrojeniowy, jego promocja i sprzedaż polskiego sprzętu za granicę. Zakupy dla polskiej armii i koordynacja tego przedsięwzięcia, transformacja. I pierwszy raz w historii Polski to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy.
1: Nowa wiceminister obrony dziękowała za zaufanie i powierzenie jej kolejnej misji.
3: To, że żyjemy w wyjątkowych czasach, to myślę, że dla wszystkich jest jasne. Dzisiaj wszystkie nasze wysiłki kierujemy na to, żeby budować odporność naszej ojczyzny. Pan premier mówił o sile, determinacji i odwadze i ją na pewno mam. Biorę na siebie tą ogromną odpowiedzialność, zdaję sobie sprawę z jej wagi, ale też obiecuję, że zrobię wszystko, żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
1: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka od 2025 roku odpowiadała za wdrażanie programu SAFE. Wcześniej była podsekretarzem stanu w pionie do spraw Unii Europejskiej. W serwisie teraz o działaniach prokuratury w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. W centrum tej sprawy lekarz, były radny KO, który w ubiegłym roku, będąc w trakcie specjalizacji, zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a także doniesienia o priorytetowym traktowaniu polityków KO i członków ich rodzin na SOR-ze Szpitala Południowego.
4: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu podjęła czynności sprawdzające w kierunku popełnienia dwóch przestępstw dotyczących narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. Druga część tych czynności sprawdzających to ta kwestia zarobków i artykułu 271, a mianowicie poświadczenia nieprawdy co do liczby godzin wypracowanych, przepracowanych i wynagrodzenia za to otrzymanego. No rzeczywiście pan doktor zwrócił część pieniędzy. Może to chociażby wskazywać na chociażby czynny żal, nie wiem.
1: Mówił w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Sąd w Londynie zbierze się dzisiaj ponownie, by zdecydować w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Termin przekładano już kilkukrotnie z różnych powodów. Michałowi Kuczmierowskiemu w 2024 roku postawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Soulówka.

Tej płyty to dawno nie słuchaliśmy, a skoro lato zagościło już w pełnej krasie, to miałem ochotę ją Państwu przypomnieć. Ją, czyli Lifeline grupy Roy Ayers Ubiquity z roku 1977, to oczywiście zespół, na czele którego stał wybitny wibrafonista, kompozytor i producent Roy Ayers, który w tym projekcie, ale i nie tylko, dawał ujście swoim fascynacjom muzyką rozrywkową, soulem, funkiem, disco, muzyką latino i nie tylko. Ten materiał to akurat bardzo śmiała mieszanka rodzącego się wówczas

wszystko jest określone bardzo agresywną, funkową gitarą. Coś absolutnie zjawiskowego. Witamy Państwa bardzo serdecznie w piątek, 19 dnia czerwca. Mamy 8 minut po godzinie 10. To jest Soulówka, jak zawsze w piątki. Witam się z Państwem w takim składzie. Kajtek Strzelczyk realizuje, mówię do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. No i do 11 będziemy Państwa bujać i wprowadzać w dobry weekendowy nastrój.

Za nami porcja naprawdę undergroundowego soulful disco, a zaserwowała ją grupa Flashlight, tak, nazywają się tak samo jak tytuł słynnej kompozycji grupy Parliament. W 1978 roku wydali swój jedyny album, który nosi tytuł Flashlight, a ukazał się nakładem wytwórni Filigroove Records Incorporated. To bardzo ciekawy materiał, różnorodny jeśli chodzi o inspiracje muzyczne. Można tu usłyszeć sporo nawiązań m.in. do American Gypsy, Eddiego Kendricksa, The OJs i do wielu innych artystów czy zespołów, a piosenka Beginner's Luck, która zresztą otwiera ten materiał, jest naprawdę świetna. Przypominamy o tym, że mogą Państwo do nas pisać. Jest grupa patronów Radia Nowy Świat na Facebooku, jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online, jest też mój Instagram miktyczker spisany przez CK, tam też Państwa zapraszam. A teraz wędrujemy do Nowego Jorku. Tu w 1964 roku powstało trio The Poets, które w kolejnych latach znane będzie jako The Main Ingredient. Na początku na jego czele stał Donald McPherson, który pełnił tę funkcję lidera aż do swojej śmierci w 1971 roku, a jego miejsce zajął bardzo zdolny wokalista Cuba Gooding Senior. Największe sukcesy tej formacji to zasługa Berta de Cotto, który aranżował i produkował ich największe przeboje. W nowym składzie zaczynali od bardziej klasyczno-soulowych brzmień, takich motownowskich, inspirując się w dużej mierze Smokim Robinsonem, ale w 1981 wypuścili świetną dyskotykową płytę o tytule I Only Have Eyes For You. Jej producentem jest znakomity Patrick Adams, który współprodukował choćby znakomity album Make It Last Forever Donny McGee, który Państwu też wielokrotnie prezentowałem. A my posłuchamy teraz Evening of Love, który aż iskrzy od basowego groove'u.

Tak brzmi grupa The Main Ingredient wraz ze swoją piosenką Evening of Love. Bardzo dobra dyskotekowa propozycja. Ona swoje miejsce znalazła na naprawdę dobrej płycie I Only Have Eyes For You z roku 1981. Za to zespół First Choice rozpoczął karierę w liceum pod nazwą The Bonettes. W skład tej grupy wchodziły wokalistka Rochelle Fleming, Annette Guest oraz Wardell Piper. Po zajęciach szkolnych występowały panie w klubach w Filadelfii i w okolicach. Z ich producentem muzycznym Normanem Harrisem zapoznał ich disc jockey radiowy tamtej okolicy, Georgie Woods. Harris wyprodukował ich pierwszy singiel This is the House Where Love Died. On nie trafił na krajowe listy przebojów, ale był grany w Filadelfii, w tamtejszych klubach, ale i też pojawiał się w różnych dyskotekach w Stanach Zjednoczonych. Ich kolejnym wydawnictwem był singiel Armed and Extremely Dangerous. On zyskał uznanie, znalazł się nawet na 11. miejscu listy przebojów R&B na początku 1973 roku, a rok później wydały album The Player, który jest bardzo sprawnym soulowym wydawnictwem. A szczególnie podoba mi się na nim piosenka You Took the Words Right Out of My Mouth.

dobrym nastroju podtrzymała nas piosenka You Took the Words Right Out of My Mouth. Irzeńska formacja wokalna First Choice. Wędrujemy teraz z uśmiechem na twarzach ku soulówkowej płycie tygodnia. Atakowy tytuł tym razem otrzyma krążek zatytułowany Count the Day. Jest to szósty i ostatni album świetnego wokalisty Ala Wilsona, który ukazał się w 1979 roku. Wilsona uważa się dziś za artystę jednego przeboju, bo Show and Tell weszło nawet na szczyt zestawienia Billboard Hot 100. I tak jak jeżeli weźmiemy pod uwagę wyłącznie aspekty czysto biznesowy, komercyjny, to tak, ale był to artysta obdarzony świetnym i niezwykle charakterystycznym głosem, który był zarówno głęboki i gładki jednocześnie. Ja nawet nie wiem, jak to mam Państwu wytłumaczyć, zaraz to Państwo zresztą usłyszą. Świetnie odnajdował się w klasyczno-soulowych ramach, muzycznie gdzieś mieszając trochę światy wytwórni Motown i Philly Soulu. Ze wspomnianego bardzo dobrego albumu Count the Day wysłuchamy sobie dwóch kompozycji, jak to zawsze czynimy przy okazji soulowej płyty tygodnia. Na początku będzie to utwór, który się mnie uczepił w ostatnich dniach, bo jest wspaniały, bardzo taneczny, a nosi tytuł You Got It, a po nim będzie ballada Since I'm Without You.

0: couldn't do, baby, 'cause I'm still lonely.
1: A to nasza soulówkowa płyta tygodnia Count the Days a la Wilsona z roku 1979. Szósta i ostatnia płyta w jego repertuarze. A to znakomity wokalista. No, mam wrażenie, że taki trochę zmarnowany talent, albo inaczej, nienależycie doceniony przez mainstream. My wędrujemy teraz do Filadelfii, do twórczości takiego bardzo ciekawego artysty Mayora Harrisa, który w 1978 wydał fantastyczny taki soulful diskowy album How Do You Take Your Love, z którego mam dla Państwa You're So Good, You Are Bad.

Mayor Harris, You're So Good, You Are Bad. Znakomita kompozycja z płyty How Do You Take Your Love, która ukazała się w 1978. Kajtek mówi, że to takie Prince'owe. No faktycznie, tak jak się wsłuchałem, to wydaje mi się, że jest jakaś zbieżność między tym Prince'em z końcówki lat 70., wczesnych 80., a Mayorem Harrisem. Wracamy teraz do płyty, której bardzo dawno nie było, The Real Eyes, Gila Scotta Herona z roku 1980. Piękna płyta, balansująca gdzieś na granicy funku, soulu, ale też przede wszystkim jazzu. Posłuchamy sobie dzisiaj kompozycji You Could Be My Brother. No ale też muszę Państwu powiedzieć, że dwa dni temu został ogłoszony znakomity koncert. Otóż Brian Jackson, który był gościem soulówki przy okazji swojego pierwszego występu w Polsce w 2022 roku, będzie w Royal Albert Hall w Londynie grać utwory Gila Scotta Herona, a je będzie interpretować jeden z największych raperów w historii, Mos Def. Dzisiaj Yasin Bey. Ja chyba wybiorę się specjalnie do Londynu na ten koncert. No, jak czytałem komentarze pod tym ogłoszeniem, bo te koncerty były też w Melbourne, jeżeli dobrze pamiętam, i chyba w Stanach Zjednoczonych, ludzie zachwalali sobie, więc no nie sposób będzie ominąć takie wydarzenie. Ale my słuchamy Gila Scotta Herona, kompozycja You Could Be My Brother.

Dawno nie graliśmy Gila Scotta Herona, a to artysta wielki, jeden z moich najukochańszych, najważniejszych artystów w moim życiu. Płyta Real Eyes z roku 1980 i kompozycja You Could Be My Brother. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu dziękujemy. Kajdek Strzelczyk je realizował. Mówiłem do Państwa ja, Mikołaj Tyczyński, a żegnamy się płytą In Our Lifetime Marvina Gaya z roku 1981 i utworem dodatkowym Far Cry.

0: czym jest ambisonika oraz jak zmieniać strukturę dźwięku. Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Antonina Car i jestem kompozytorką. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę dotyczącą powiązania informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Rządowy projekt jest pokłosiem historii stołecznego lekarza, który miał w rok zarobić ponad 1,5 miliona złotych i do niedawna był dzielnicowym radnym Koalicji Obywatelskiej. Według medialnych doniesień w szpitalu, w którym pracował medyk, część polityków tej partii mogła uniknąć kolejek do lekarza.
3: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.
2: Tak mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Głos w tej sprawie zabrał w Sejmie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Zwrócił się do premiera nieobecnego przy Wiejskiej.
4: I zamiast uciekać dzisiaj, chować jak struś głowę w piasek, zabierać ze sobą minister zdrowia, zabierać ze sobą ministra Kierwińskiego, żeby broń Boże na ten temat nie dyskutować, jak najciszej nad tą trumną, powinien pan wyjść tutaj w Wysokim Sejmie i przeprosić Polaków, tych pacjentów, którzy nie mogą dostać się do lekarza.
2: Prace nad przepisami zajęły w Sejmie 3 dni. Teraz ustawą zajmie się Senat. Szef rządu jest w Brukseli. Trwa tam posiedzenie Rady Europejskiej. Unijni przywódcy zgodzili się na wydłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji, mówi premier Holandii Rob Jetten. Ukraińcy wygrywają tę wojnę, musimy ich wspierać w każdy możliwy sposób. Dlatego właśnie w tym tygodniu zdecydowałem się przeznaczyć kolejnych 500 milionów euro na ukraińskie wojsko. Musimy też zmusić Rosję do negocjacji. To oznacza więcej sankcji i większą presję na Putina. Ukraina jest gotowa na rozmowy. Jako Europejczycy będziemy w tym razem. Wnioski ze szczytu w sprawie wsparcia dla Ukrainy po raz pierwszy od grudnia 2024 roku przyjęło 27 unijnych przywódców. Więcej spraw międzynarodowych na naszej antenie już za chwilę w audycji Cały Nasz Świat. Przenieśmy się jeszcze do bazy amerykańskich sił kosmicznych w Kalifornii. Przed kilkoma minutami wystartowała stamtąd rakieta Falcon 9 firmy SpaceX. Na jej pokładzie znajduje się kilkanaście satelitów Narodowego Biura Rozpoznania USA. 14. taka misja polega na wyniesieniu na orbitę kosmiczną satelitów wywiadowczych. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Cały nasz świat.

0: gdybyśmy spróbowali poszukać wspólnego mianownika w dzisiejszej audycji, to być może byłoby to, że zaprosiliśmy autorów książek. Ale połączymy w rozmowach wiele krajów. To będzie, możesz mi pomóc, Afganistan, Iran, Stany Zjednoczone.
1: No Meksyk pewnie też się pojawi, Kanada.
0: Nawet Rosja może.
1: Nawet może Rosja, wszystkie kraje skandynawskie. A na koniec pojawi się kraj animowany, tak to ładnie
0: nazwijmy. No bo to jest cały nasz świat.
1: Cały nasz świat,
0: to nas
1: oczywiście.
0: Zobowiązuje. Będzie też północ Europy. No i tak jak Patryk wspomniał, ja może jeszcze tę zagadkę troszkę rozwinę. To będzie podróż sentymentalna dla 40-latków. Damian Kwiek.
1: I Patryk Rabiega.
0: Powiedziałem to tak, jakbym miał 40 lat.
1: Słuchaj, no może wewnętrznie masz, bo to wiesz, podobno jest, wiek się liczy ten taki, który masz w papierach, plus ten, który, na który się naprawdę czujesz.
0: To
1: i który masz wewnętrznie.
0: Jeszcze nie mam.
1: Jeszcze nie masz. No to do wszystkiego w życiu dojdziesz. Tak, szanowni państwo, dziś zaczniemy od Bliskiego Wschodu. Będziemy i we wspomnianym Iranie, to oczywiście w związku z porozumieniem, tym wstępnym porozumieniem irańsko-amerykańskim, oraz w Afganistanie, w którym trwa piekło kobiet pod rządami talibów, o czym więcej w swojej najnowszej książce Emirat to my pisze nasza gościni, czyli Jagoda Grądecka. Sport bywa u nas bardzo rzadko, ale trwającego właśnie mundialu nie sposób oderwać od polityki i od spraw międzynarodowych, więc i o tym dziś u nas w programie. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego będzie razem z nami. Tak jak wspomniałem, Skandynawia, czyli przegląd prasy. No i na koniec ta wspomniana podróż sentymentalna i zagramy mocno na tej sentymentalnej nucie.
0: Ale nie zdradzamy.
1: Nie zdradzamy, chociaż może takie małe hasło, Hakuna Matata. O, ale zaczynamy tradycyjnie od przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Waszyngton. Miał być szwajcarski kurort, był Wersal. W środę prezydenci USA i Iranu podpisali wstępne porozumienie deklaratywnie kończące wojnę. Irański prezydent swój podpis złożył cyfrowo. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus, zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienie wszelkich sankcji. Cytowany przez New York Times jeden z amerykańskich urzędników zastrzegł, że choć dokument został podpisany, sam Donald Trump określił porozumienie jako jeszcze nieostateczne. Urzędnik nazwał obecny etap dżentelmeńską umową, od której każda ze stron może odstąpić aż do zawarcia wiążącego porozumienia końcowego. W biznesie to się nazywa list intencjonalny. Temat powróci za chwilę w naszej pierwszej rozmowie.
1: Moskwa. W wyniku ukraińskich ataków trafiona została kluczowa dla Moskwy i regionu rafineria w dzielnicy Kapotnia. Wybuchł tam potężny pożar, który spowodował zawieszenie lotów na głównych lotniskach rosyjskiej stolicy. Obiekt leży około 15 km od Kremla i stanowi krytyczny punkt infrastruktury paliwowej stolicy. Czarny dym z palących

0: z ogromną krytyką francuskich związków zawodowych dziennikarzy. Grupa LWMH, której właścicielem jest Renault, kieruje już markami odzieżowymi, kosmetycznymi i alkoholowymi. Ostatnio do portfolio dodaje także media biznesowe, w tym wiodący dziennik ekonomiczny Les Echos oraz serwis informacji gospodarczych Longify. Ta ekspansja wywołała we Francji debatę na temat koncentracji rynku medialnego w rękach garstki miliarderów. Mają oni coraz silniej wpływać na narrację medialną przed zaplanowanymi na przyszłą wiosnę wyborami prezydenckimi, ocenia The Guardian.
1: Hanoi. Ponad 400 kotów, które miały zostać wykorzystane na mięso, zostało uratowanych po rozbiciu przez wietnamską policję siatki przestępczej, poinformowała policja miasta Ho Chi Minh. W zeszłym tygodniu zatrzymano 9 osób powiązanych z grupą przestępczą specjalizującą się w kradzieży kotów, przekazano. Około 40 kotów, które zostały skradzione, oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne i wiele restauracji proponuje potrawy z tych zwierząt w swoim jadłospisie. Sprzedawcy muszą jednak mieć odpowiednie certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. Policja przeprowadziła akcję przeciwko siatce przestępczej po fali kradzieży kotów i psów w Ho Chi Minh. Zatrzymani przyznali, że przez 3 lata kradli koty na południu Wietnamu, by sprzedać je na mięso.
0: Abu Zabi. Zjednoczone Emiraty Arabskie zakazały posiadania kont w mediach społecznościowych dzieciom poniżej 15 roku życia. To pierwszy kraj arabski, który przyjął podobny zakaz. Emiraty zobowiązały platformy do wdrożenia niezawodnych mechanizmów weryfikacji wieku. Samodzielne deklarowanie wieku nie będzie uznawane za prawidłową metodę weryfikacji. Nowe prawo dotyczy wszystkich platform, których usługi są dostępne w kraju i które umożliwiają interakcje społeczne, udostępnianie treści i tworzenie kont. Platformy społecznościowe mają 12 miesięcy na pełne wdrożenie nowych przepisów. No i tak wróciliśmy na Bliski Wschód.
2: Cały nasz świat.
1: Audycji teraz Bliski Wschód. Razem z nami jest Jagoda Grądecka, iranistka, dziennikarka i co ważne w kontekście naszej rozmowy, autorka książki Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zanim przejdziemy do Afganistanu, to mając w studiu iranistkę, nie mogę nie zapytać o bliskowschodnie tu i teraz, czyli porozumienie, to wstępne porozumienie amerykańsko-irańskie. Czy to według ciebie kończy ten wielomiesięczny chaos, którego ostatnio byliśmy świadkami?
3: Na pewno częściowo i przynajmniej na jakiś czas, bo pamiętajmy, że dla Iranu językiem uwagi jest Liban i to, czy w Libanie również dojdzie do zawieszenia broni, czy nie, a Izrael w przyszłości w takich sytuacjach i teraz w zasadzie też robił wszystko, a przynajmniej wiele, żeby takie porozumienie zasabotować. Ono jest bardzo, szczególnie premierowi Netanyahu i jego partii, nie na rękę, więc wiele może się wydarzyć, ale nawet jeśli dojdzie do podpisania, na pewno zostanie odblokowana cieśnina Ormus, czyli to, co jest w zasadzie najważniejsze dla świata.
1: I to już duży sukces.
3: Tak, i to na pewno zobaczymy szybko na giełdach. To się odbije na cenach surowców. Na pewno wiele osób odetchnie z ulgą. I na tym też na pewno prezydentowi Trumpowi bardzo zależy, bo sami Amerykanie mocno oberwali za sprawą właśnie wzrostu cen paliwa. Ale to dopiero otworzy drogę do dalszych negocjacji na tym, co tak naprawdę jest trudne, czyli irańskim programem nuklearnym. Bo wtedy będziemy mieć 60 dni. I przypomnijmy, że kiedy Barack Obama w 2015 roku po wielu latach, po prawie dekadzie amerykańsko-irańskich rozmów podpisał właśnie tak zwaną umowę nuklearną, to Donald Trump bardzo ją krytykował, twierdził, że jest fatalna, że Stany tam w zasadzie wszystko dały na tacę, nie dostało niczego w zamian. No tymczasem ta sytuacja, do której on teraz doprowadził Stany Zjednoczone, jest o wiele gorsza, bo nie dostały właściwie nic póki co od Iranu. Rząd w Teheranie jest w silniejszej pozycji niż był przed tą wojną. Mimo tego osłabienia militarnego, on potrzebuje na pewno tego, czego chciał od początku, czyli jakichś ulg sankcyjnych, stopniowego znoszenia tych sankcji, tego reżimu, tak żeby móc też, żeby gospodarka irańska, bardzo mocno nadwyrężona, mogła odetchnąć, co też uspokoiłoby trochę przynajmniej nastroje społeczne. To ma być według Amerykanów nagroda za dobre sprawowanie i właśnie za pożądane, dojście do pożądanych ustępstw w kwestii nuklearnej, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no ale póki co wygląda na to, że prezydentowi Trumpowi udało się doprowadzić po prostu do status quo ante, bo wracamy do tego, co było przed wojną, czyli dalej nie ma żadnej umowy nuklearnej i może wreszcie właśnie w pełni zostanie otwarta cieśnina Ormus.
1: A czy

0: znaczenie ma fakt, że tego wstępnego porozumienia nie podpisał Mojtaba Chamenei, czyli duchowy przywódca Iranu. To ma jakiekolwiek znaczenie?
1: No, on jest dość tajemniczą postacią w tym momencie, bo nie możemy nawet na 100% być pewni, że żyje, bo z wyboru go właśnie na nowego, najwyższego przywódcę nikt go jeszcze publicznie nie widział. Słyszeliśmy kilkakrotnie jakieś wiadomości od niego, odezwy do narodu, które były przez inne osoby wygłaszane. Z tego, co słyszymy, on przypuszczalnie żyje, ale jest po prostu, został mocno ranny w zamachu amerykańskim, izraelskim, który zabił jego ojca, czyli właśnie poprzedniego najwyższego przywódcę. I nie wiemy też, jakie w zasadzie teraz znaczenie ma ta figura najwyższego przywódcy w Iranie, kiedy obserwowaliśmy przez cały ten proces wojny i jak coraz większą, o czym zresztą eksperci, analitycy mówili od lat, że jakikolwiek konflikt z Iranem może właśnie sprawić, że to się potoczy w Teheranie w takim kierunku, że ta władza z kręgu właśnie kleru, duchowieństwa, tych rozmaitych, których jest naprawdę bardzo wiele, instytucji w Iranie, coraz bardziej będzie się skrupiać w rękach mundurowych. Przede wszystkim Korpusu Strażników Rewolucji, że dojdzie po prostu do pewnej pakistanizacji irańskiego systemu politycznego, że to armia stanie się tym najważniejszym graczem. Chociaż słyszeliśmy tutaj na przykład głosy, że niektórym takim najbardziej radykalnym członkom Korpusu Strażników w ogóle ta umowa ze Stanami Zjednoczonymi się nie podobała, ale w końcu osiągnięty został konsensus, że to jest rzeczywiście dla Iranu najlepsze. Mojtaba Chamenei ma podobno temu przyklaskiwać znowu. No niedługo, 4 lipca mają się rozpocząć, 4 lipca swoją drogą to jest oczywiście znacząca data ze względu na to, że wiemy wszyscy, jakie to jest święto.
0: 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych.
1: I tego dnia mają się rozpocząć w Iranie uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, czyli jego ojca. I no to jest właśnie taka uroczystość, na której wypadałoby, żeby on już się na pewno pojawił i żeby był tam centralnym elementem, po pierwsze właśnie jako syn, po drugie jako nowy najwyższy przywódca, więc to może oznaczać, że on rzeczywiście, że przynajmniej, że reżim uważa, że on będzie gotów do tego 4 lipca właśnie pokazać się po raz pierwszy publicznie przed Irańczykami i przed światem.
0: To zostawmy już Iran i przenieśmy się po sąsiedzku do Afganistanu. Tęsknisz za Afganistanem?
1: Bardzo.
0: O proszę, to mnie zaskoczyłaś trochę.
1: Myślałam nawet o tym dzisiaj rano. Zresztą często w ogóle o tym myślę, bardzo tęsknię za Afganistanem, a myślałam o tym rano, bo czytałam akurat, czytam artykuł o nalotach, których teraz dokonuje Pakistan na wschodniej części Afganistanu, w których też jest bardzo wiele cywilnych ofiar, co też przypomina, że niestety dla wielu Afgańczyków wojna cały czas się nie skończyła, tylko po prostu przybiera jakieś coraz nowe formy, ale cały czas cierpią, niezależnie od tego, kto obecnie jest przeciwnikiem i z kim walczy. I myślałam właśnie, że bardzo chętnie bym tam pojechała.
0: Zapytałem o tę tęsknotę, bo przecież dzisiaj to już jest kompletnie inny kraj, w którym ty żyłaś i z którego wyjechałaś, prawda?
1: Przede wszystkim dla kobiet. W ostatnim czasie ponownie mieliśmy do czynienia z zaostrzeniem restrykcji wobec kobiet. Po raz pierwszy od dawna, i jest to bardzo rzadkie w Afganistanie, doszło do protestów w Heracie, w jednym z największych afgańskich miast, kobiet i mężczyzn przeciwko aresztowaniu dość masowemu kobiet za to, że są właśnie niewystarczająco zakryte. Dwoje protestujących miało zginąć przez to właśnie znowu, że służby porządkowe rozprawiały się z tymi protestami, używając ostrej broni, strzelając w powietrze. Co niestety przypomniało znowu, że sytuacja kobiet w tym kraju, i mówią właśnie o tym Afganki, że jakkolwiek nie starałyby się uczepić jakiejkolwiek najmniejszej nadziei i próbować znaleźć dla siebie jakiejś najmniejszej przestrzeni, to stopniowo wszystko to, co jest im odbierane, pozbawia ich właśnie jakichkolwiek właśnie nadziei, myśli o tym, że kiedykolwiek będą mogły pokierować swoim życiem tak, jak miały na to szansę w przeszłości, zanim talibowie wrócili do władzy.
0: No właśnie, muszę ci powiedzieć, że bardzo trudno czyta się te fragmenty, tę część twojej książki, którą poświęcasz sytuacji Afganek. To naprawdę aż się gotuje krew. Na przykład, kiedy ja o tym nie miałem zielonego pojęcia, dowiedziałem się właśnie z twojej książki, że kobieta świadek w sądzie, warta jej zeznania, warte są połowę tego, co zeznania świadka mężczyzny.
1: Tak, kobiety mają z natury kiepską pamięć, są tak skonstruowane, że o wielu rzeczach zapominają, jak wyjaśnia to sędzia.
0: No naprawdę, czytając to i myśląc, że jest XXI wiek i że wciąż są takie miejsca na świecie i jest takie, no nawet nie przeświadczenie, bo to w zasadzie wynika z jakiegoś takiego bardzo silnie zakorzenionego poczucia, że tak właśnie jest, no to naprawdę gotuje się w człowieku krew.
1: To prawda. Myślę o tym też często właśnie w kontekście Afganistanu i całego tego regionu, który jest no, bardzo mocno patriarchalny, w którym często kobiety nie tylko giną i to z rąk najbliższych, ale też oni praktycznie nie są za to karani, bo tak jest skonstruowane prawo i lokalna obyczajowość. Ale wszędzie tak na świecie, tak naprawdę właśnie myślisz sobie, że jest XXI wiek i myślę sobie czasami, że ludzie wysyłają, nie wiem, samochody na Marsa, a jednocześnie kobiety praktycznie wszędzie wciąż muszą udowadniać, że są tak samo wartościowymi i pełnoprawnymi w ogóle ludźmi, obywatelkami jak mężczyźni. I to w istocie rzeczy jest bardzo trudne do przełknięcia.
0: Taką najnowszą odsłoną tego afgańskiego piekła kobiet, chyba możemy tak powiedzieć, jest dekret z maja, w którym talibowie znieśli granice wieku, jeśli chodzi o małżeństwa, prawda? Teraz w zasadzie kilkuletnia dziewczynka może zostać zmuszona do małżeństwa i w zasadzie za zgodę, poprawnie jeśli źle mówię, za zgodę przyjmuje się jej milczenie. Jeśli ona nic nie powie, to znaczy, że powiedziała tak.
1: Tak, bo tam jest taka pokrętna, trochę widzę z czego wynika też, bo no, Afganistan nie jest też państwem, gdzie jest bardzo przyjęte właśnie, żeby rozmawiać głośno o swoich emocjach, odczuciach, o jakiejś w ogóle o sferze intymnej, to już zupełnie, a już na pewno nie, kiedy miałyby to robić kobiety. Więc tam było takie tłumaczenie, że ta dziewczynka może po prostu krępować się cokolwiek powiedzieć, że nie chce się głośno wypowiadać w obecności innych osób na temat swojego właśnie potencjalnego małżeństwa, dlatego po prostu jej się nie zaprotestuje, co oczywiście na kobiecie każdej, nawet dorosłej, a już szczególnie na dziecku, w takim momencie jest wywierana taka presja, że ona się nie odważy zaprotestować. Jest tam taki wytrych, że ona kiedy osiągnie już ten wiek nieco starszy, to może ewentualnie pójść do sądu po rozwód. Natomiast oczywiście wiadomo, że cały ten system jest tak kobietom nieprzyjazny. Mówię tu i o systemie sądownictwa takim formalnym i też o tym po prostu, jak małżeństwo funkcjonuje społecznie, że 9 na 10 kobiet, nieważne co przeżywałby w tym małżeństwie, absolutnie do sądu nie pójdzie, zwłaszcza kiedy mamy właśnie taką ogromną różnicę wieku, różnicę doświadczenia, taką dominację po prostu jednej strony tego związku nad drugą. I to jest kolejne takie talibskie prawo, które w dużej mierze po prostu sankcjonuje stan za stany, bo małżeństwa dzieci niestety mimo tego, że w czasach republiki akurat był jakiś minimalny wiek, określony na poziomie nastoletniości, kiedy właśnie można wychodzić za mąż, też się żenić. Były takie kampanie społeczne, jakieś billboardy, gdzie nie, gdzie właśnie, żeby nie wydawać tych młodszych dzieci za mąż, bo szczególnie chodziło o dziewczynki, rzecz jasna. Natomiast w bardzo wielu częściach kraju to prawo i tak nie było przestrzegane i rodziny wydawały często swoje o wiele młodsze córki za mąż, a nawet jeśli nie robiły tego przed ukończeniem przez córkę określonego wieku, to nawet niedługo po jej urodzeniu ona zostawała już obiecana jakiemuś na przykład kuzynowi, więc jej los był w zasadzie już przypieczętowany, potem to już była właśnie tylko kwestia doczekania do tego wieku 15 czy 16 lat, ale to nie oznaczało absolutnie, że ona ma cokolwiek do powiedzenia. Więc niestety to jest zacementowanie właśnie tego systemu, w którym o tej przyszłości kobiety decyduje jej rodzina. Osoby, które znam, które zostały, bo które wierzyły, że da się jeszcze coś tam zrobić, że Afganistan nie jest taką i też bardzo nie lubię w zasadzie, jak się go tak przedstawia, jakby to była jakaś kompletnie mroczna otchłań, pełna beznadziei.
0: Ale trochę tak to brzmi.
1: Trochę tak to brzmi, ale cały czas są Afgańczycy, po pierwsze w tych otchłań jednak ciągle żyje prawie 40 milionów ludzi, czyli tyle samo co w Polsce, którzy muszą jakoś sobie z tym poradzić, którzy muszą jakoś wieść to życie w tych okolicznościach. Po drugie właśnie są też osoby, które mogłyby wyjechać, które mogłyby wieść o wiele lepsze życie gdzieś indziej, zdecydowały się zostać, bo odczuwały to też jako właśnie pewien obowiązek wobec swoich współmieszkańców, żeby tymi swoim doświadczeniem, wiedzą, zdolnościami właśnie podzielić się w tak trudnym momencie. I tak na przykład mam kolegę, który w czasach Republiki, technokrata wykształcony w Stanach Zjednoczonych, w czasach Republiki był wiceministrem handlu i inwestycji, który zdecydował się zostać, żeby właśnie próbować ożywić i zrewitalizować sektor prywatny, bo to było coś, co właśnie znowu po opuszczeniu Afganistanu przez Zachód bardzo mocno okulało. I chociaż on robi to z pewnymi sukcesami i współpracuje z różnymi agencjami ONZ-owskimi, z różnymi innymi NGO-sami, to ma oczywiście bardzo duże momenty zwątpienia i kryzysu, widząc to właśnie, co dzieje się dookoła, szczególnie właśnie w kwestii praw kobiet, ale nie tylko.
0: To tak na koniec, czy ty widzisz jakąkolwiek iskierkę nadziei, jakikolwiek optymizm, że sytuacja w Afganistanie ulegnie jakiejś poprawie w najbliższych latach w zasadzie, bo chyba o latach musimy tutaj mówić.
1: Tak. Paradoksalnie tak. Myślę, że bardzo dobrym początkiem jest, chociaż trudno mówić właśnie o dobrym początku w tych realiach, które mamy, ale to, że po prostu skończyła się wojna. Bo kiedy popatrzymy na Afganistan z trochę właśnie dalszej perspektywy, to widzimy kraj, który miał za sobą, kiedy talibowie właśnie znów dochodzili do władzy, ponad 4 dekady praktycznie nieustającego konfliktu zbrojnego. I w takich warunkach społeczeństwo się bardzo mocno radykalizuje jako całość. Ofiarami takich zmian zawsze też właśnie padają grupy najwrażliwsze, czyli kobiety, dziewczynki i tak dalej. Więc mam pewną wiarę, że mimo tego, jak wygląda w tej chwili władza talibów, właśnie tej szczególnie względem kobiet, bo to trzeba też uczciwie powiedzieć, że niektóre rzeczy zrobili lepiej niż inne.
0: Na przykład
1: właśnie zaprowadzenie znowu względnego bezpieczeństwa, co dla wielu Afgańczyków po tych latach konfliktu było czymś, była bardzo duża karta na ręku talibów. Kiedy właśnie Afgańczycy mówili, że po raz pierwszy od dekad oni mogą spokojnie pojechać na przykład najbliższego miasta i nie boją się, że ktoś ich napadnie, okradnie, czy zażąda jakiegoś okupu na checkpoincie, że mogą właśnie swobodnie się komunikować, że nie boją się już na przykład wychodzić z domu nocą, żeby chociażby pojechać do szpitala, bo nie boją się ostrzału, czy to z jednej, czy to z drugiej strony. To jest bardzo duża rzecz. Korupcja, która znacząco spadła, a która w bardzo dużej mierze po prostu ukradła Afgańczykom ich państwo i ukradła ten poprzedni system. Więc to są dobre zmiany, które w Afganistanie zaszły. Jest przestrzeń, żeby cokolwiek budować, jeśli chodzi o prawa kobiet. Te protesty, które ostatnio widzieliśmy w Heracie, one też dają pewną iskierkę nadziei, że budzi się nieco społeczeństwo obywatelskie. Oczywiście jest w ogóle trudne, bo w Afganistanie na przykład nie ma dużej kultury politycznej protestów. Natomiast to, że mężczyźni dołączyli do tego protestu, to też daje pewną nadzieję na to, że oni będą w stanie wreszcie stanąć właśnie po stronie swoich sióstr, swoich żon, swoich matek.
0: I o tym wszystkim opowiadała państwu iranistka, dziennikarka i autorka książki Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan, Jagoda Grądecka. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Jeśli są Państwo niewyspani, to może wynikać z tego, że oglądali Państwo w nocy mecz na przykład Kanady z Katarem, bo my teraz porozmawiamy o piłce nożnej. Michał Okoński, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, autor książki i bloga Futbol jest okrutny, a także książek Światło Bramki i Stałe Fragmenty, a może przede wszystkim kibic piłkarski, jest teraz gościem Radia Nowy Świat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy w tej afiliacji wszystko się zgadza?
1: No chyba tak. Z tego kibicowania należy się usprawiedliwiać i tłumaczyć w świecie, w jakim żyjemy.
0: Czy... Rozumiem, że to tak zabrzmiało.
1: Nie, no...
0: Nie, chyba nie. Myślę, że nie trzeba się tłumaczyć, natomiast koncentrując się na tym, że zakładam, że w twojej duszy pewnie ta część kibicowska waży dużo, chciałem zapytać na początek o to, co pewnie jest w sferze publicznej najczęściej komentowane, czyli no, łączy się piłkę nożną z polityką. Mamy wiele sytuacji, które pewnie da się nazwać incydentami albo po prostu newsami, dotyczącymi mundialu właśnie w kontekście politycznym. Jeden z takich przypadków to szef Palestyńskiego Związku Piłki Nożnej, który utknął w Meksyku po amerykańskiej odmowie wizowej. Ty sam w Tygodniku Powszechnym pisałeś o tym, że Amerykanie mają specyficzne podejście do swoich gości, to znaczy, że nie są zbyt gościnni, a zwykle kraje, które organizowały mundial, bardzo starały się właśnie dobrze traktować tych, którzy przyjeżdżają. Jaki ten mundial jest właśnie, jeśli chodzi o ten aspekt uwikłania w politykę?
1: No to jest chyba najważniejsza zmiana w stosunku do poprzedników. Znaczy, po pierwsze, właściwie od samych narodzin imprezy, czyli od 1930 roku, a już w 1934 roku to było ewidentne. W 1930 roku w Urugwaju, w 1934 we Włoszech Benito Mussoliniego. Było ewidentne, że mundial jest wykorzystywany przez kraj organizatora do swoich celów polityczno-wizerunkowych, że poszczególne państwa organizujące ten turniej chciały w jakiś sposób pokazać się światu. Myślę, że w przypadku Stanów Zjednoczonych głównego organizatora tegorocznych mistrzostw jest podobnie, tylko ta twarz, którą Amerykanie chcą pokazać, jest nieco inna. Mamy takie pojęcie sports washing, mamy takie pojęcie soft power, za pomocą których przez lata opowiadaliśmy sobie, że poszczególne państwa, ale też firmy, korporacje próbują sobie wyprać wizerunek albo używać sportu jako narzędzia do zdobywania wpływów. Amerykanie nie muszą tego robić. Amerykanie mówią, my jesteśmy największym mocarstwem świata. Wszyscy chcą tutaj przyjechać, wszyscy chcą tutaj być i zostać, a nasze granice mają pozostać szczelne. Nie życzymy sobie obcokrajowców. No i teraz ta polityka wizowa, bardzo restrykcyjna za czasów nowej administracji zwłaszcza, no po prostu aplikuje się do turnieju, no i to teraz rodzi te wszystkie fundamentalne pytania o to, no, że od sportu wymagałoby się, tak jak zresztą mówił pomysłodawca, organizator, twórca idei Mistrzostw Świata Gilles Rimet, że to będzie coś, co służy pojednaniu między narodami, że tam jest zaklęta jakaś idea fair play, równości, braterstwa i tak dalej. No to jest coś, na co widać wyraźnie nie możemy sobie pozwolić. Irańczycy, była o tym mowa w rozmowie z Jagodą, są w bardzo specyficznym momencie swojej historii, no ale Irańczycy wywalczyli sobie prawo awansu na Mistrzostwa Świata i powinni być traktowani tak jak wszyscy inni, a nie są.
0: Nie mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych.
1: No właśnie, takie elementarne, fundamentalne rzeczy związane z przygotowaniem już sportowca do turnieju, że może odbyć jakiś trening w miejscu, w którym będzie rozgrywał mecz, że może zostać w jakiejś bazie gdzieś w miarę blisko, żeby móc się regenerować i przygotowywać do następnego meczu. No tutaj to się nie stosuje na skutek polityki administracji Trumpa, wobec której, co znamienne, FIFA jest jednak bez zaradna. Tutaj Gianni Infantino
0: Nawet
1: nie potrafił
0: sekunduje chyba,
1: pogłaskać
0: trzeba tak powiedzieć, prawda?
1: prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak? Irańczycy muszą przyjeżdżać w dniu meczu, wyjeżdżać natychmiast po jego rozegraniu. No o takich rzeczach jak równość szans na tym, że to boisko jest dla wszystkich równe i bramki równie szerokie, w tym przypadku no, to nie działa.
0: Ale żeby było równo i sprawiedliwie, temu ma służyć technika i regulamin. Mamy tutaj no, bardzo ciekawe moim zdaniem z perspektywy też mnie jako kibica piłki nożnej zmiany. Kamera na głowie sędziego, dzięki czemu no, różne sytuacje są bardziej precyzyjnie rejestrowane. Też widzowie mogą zobaczyć dość niespotykany obraz, no, taki prawie jakby byli uczestnikami tego meczu, jeśli chodzi o kluczowe sytuacje. Zmiana regulaminowa, która mnie się chyba najbardziej podoba, zaciągnięta oczywiście z innych dyscyplin, które to już przećwiczyły, czyli tłumaczenie przez sędziego swoich decyzji na głos, tak żeby wszyscy wiedzieli, dlaczego po podejściu do monitora, po kontroli VAR-u decyzja jest taka, a nie inna. No i pewnie trochę kontrowersyjne przerwy na nawodnienie, to też regulaminowa. Jak ty patrzysz na te zmiany i które z twojej perspektywy są dobrymi pomysłami?
1: To zależy, jakie kryteria przykładać do tego, no bo ta ostatnia zmiana, o której wspomniałeś, czyli ta przerwa na nawodnienie, jest de facto przerwą na reklamy. Nikt tego nie ukrywa. Sędziowie, którzy kontrolują ten czas, sędzia ten taki stojący przy linii bocznej, słucha podpowiedzi jakiegoś takiego technologicznego organizatora czuwającego nad całością transmisji telewizyjnej po prostu, że teraz już można, że ta amerykańska telewizja jedna czy druga, która w tym momencie emituje reklamy, już je wszystkie wyemitowała i można wracać. No to jest taka zmiana, która no, pokazuje, że ta rozrywka służy jednak zarabianiu pieniędzy przede wszystkim, czyli prymat właśnie nie zdrowia zawodników. Ta hipokryzja jest tutaj może najgorsza, że udajemy, że chodzi o zdrowie zawodników, ale na stadionie zamkniętym, klimatyzowanym, gdzie są 22 stopnie, przerwę na nawodnienie trzeba zrobić, żeby wyemitować reklamy. Wszystko to równocześnie służy, bardzo wiele z tych zmian, które wymieniłeś, ale jest ich więcej, bo skrócono czas na wyrzucenie piłki z autu, na wykonanie...
0: Do 5 sekund, prawda?
1: Tak, że to się odlicza. Chodzi o to, żeby to widowisko maksymalnie uatrakcyjnić dla widowni, o którą coraz bardziej się dba gdzieś tam w tle wszystkich tych reform futbolowych. Istnieje takie przekonanie, myślę, że zwłaszcza młode pokolenie przyzwyczające do nieustannego bodźcowania, dopaminowych strzałów i tak dalej, no nudzi się 45 minutami ciągłej rozrywki, w której no co, rozgrywa się jakiś atak pozycyjny, wymienia się kilkadziesiąt podań i wydaje się, że nic się nie dzieje.
0: Jak Czyli to widzowie też idą się nawodnić w tym czasie.
1: Tak właśnie, jak to zrobić, jak to sprawić, żeby człowiek oglądał dalej, a nie brał do ręki smartfona i zaczął scrollować sobie jakiś, przepraszam za wyrażenie, feed. Oczywiście taka idea, żeby sędzia nie był wyjęty spod takich, żeby był tym jedynym aktorem, który nie tłumaczy się ze swoich decyzji, jest w jakimś sensie słuszna. Demokratyzuje to widowisko i czyni je coraz bardziej zrozumiałym, więc ten pomysł, który zresztą już działa w Premier League od jakiegoś czasu, jest ze wszechmiar słuszny. Tłumaczy, chociaż to nie jest takie tłumaczenie bardzo głębokie, tylko właśnie ja tak sprawdziłem, uznałem, że zawodnik z numerem 9 popełnił faul. No, tak, no widzimy to skądinąd, no ale sędzia odzyskał głos, to jest niewątpliwie ważne, a to takie poczucie z tą kamerą na głowie, że jesteś jeszcze bardziej w środku tych wydarzeń, no właśnie, jeszcze więcej tej rozrywki dopaminy, takiego poczucia, że uczestniczysz w tym bardziej, że to jest mniej jeszcze zapośredniczone. No, powiedzmy, że chodzi o to, żeby było bardziej rozrywkowo.
0: Jedyne, o czym nie porozmawialiśmy do tej pory, rozmawiając o imprezie sportowej, no to o sporcie nie porozmawialiśmy, więc do tego też chciałbym teraz nawiązać. Co z twojej perspektywy zmieniło się właśnie sportowo, piłkarsko, taktycznie w porównaniu z poprzednimi mundialami, czyli jeśli chodzi o sól tego wydarzenia?
1: Jest tak, niewątpliwie, i to jest taka zmiana, która zachodzi w futbolu w ostatnich miesiącach i latach, że większy aspekt się przywiązuje do wykonywania stałych fragmentów gry, dalekie wrzuty z autu, rzuty rożne, że to są rzeczy, nad którymi poszczególne drużyny pracują dużo bardziej, że są specjalni trenerzy od stałych fragmentów, dzięki którym właśnie ten aspekt można bardziej wypracować. To jest zresztą kluczowe w piłce reprezentacyjnej, gdzie tego czasu na pracę z zawodnikami, na treningi, na wypracowanie pewnych schematów jest mniej. Ale tak naprawdę ja nie myślę, żeby nasi słuchacze oczekiwali od nas wchodzenia w detale taktyczne. Raczej chyba mundial staje się ważny przez to, że przynosi jakieś niezwykłe, bardzo ludzkie opowieści i historie, nawet o tych największych schodzących ze sceny i nie mogących wciąż jeszcze, czy przedłużających to swoje sportowe życie, jak Leo Messi, Cristiano Ronaldo i jeden, ewidentnie przynosi swojej drużynie napęd, strzelił Messi 3 bramki w pierwszym meczu i wszystko jakoś funkcjonowało wokół niego i ta drużyna wokół niego jest zbudowana, umożliwia i jemu funkcjonowanie i sama dzięki niemu dobrze funkcjonuje. A po drugiej stronie jest ten Ronaldo, który również jest, znaczy wokół niego drużyna jest zbudowana i jest to na niekorzyść tej drużyny. Portugalczycy, którzy są fantastycznym zespołem złożonym z kapitalnych zawodników, no obecnością swojej ikony, swojej największej gwiazdy są ewidentnie sparaliżowani. No i to jest taki, myślę, dramat i dramat trenera, i dramat świata, czy dramat w teatrze świata, który obserwujemy. Czy można posadzić na ławce Cristiano Ronaldo, człowieka, który patrząc na tak zwane zasięgi, patrząc na reakcję publiczności, kiedy tylko kontaktuje się z piłką, no jest jakoś omalże, chciałoby się powiedzieć, większy niż ta impreza. Wszystko w tym turnieju tak naprawdę widać. Widać twarz Ameryki, widać twarz Donalda Trumpa, widać komercjalizację i pragnienie rozrywki, widać influencerstwo właśnie i na trybunach, i na boisku. W przypadku Ronaldo mnóstwo opowieści o świecie, który przegląda się w lustrze mistrzostw.
0: O najważniejszej rzeczy z nieważnych w Radiu Nowy Świat mówił Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: To udajemy się teraz na daleką północ. Czas na obiecany przegląd mediów skandynawskich. No, tu nasz przewodnik może być tylko jeden. Jan Janczy.
1: Przegląd północny zaczynamy wiadomością od szwedzkiej minister finansów.
2: Vi, den här regeringen, vi sänker skatt på arbete. Och vi har gjort det 2 år i rad och jag vill gärna fortsätta göra det.
1: Od 2 lat obniżamy podatki i chętnie będę to robić dalej, mówi Elisabeth Svantesson. W rozmowie z dziennikiem Dagens Nyheter zapowiada dalsze obniżki, jeśli po wrześniowych wyborach nadal będzie mogła pełnić swoją funkcję. To w Szwecji zapowiedź oryginalna, jeśli weźmiemy pod uwagę tamtejszą politykę podatkową, ale pieniędzy moderaci, z których wywodzi się Svantesson, chcą szukać w innych miejscach. W ocenie minister wiele procesów związanych z bieżącą obsługą potrzeb państwa jest nieefektywnych, a to przekłada się na wymierne straty finansowe. Czy Svantesson przeprowadzi swoje reformy? Wybory parlamentarne w Szwecji 13 września. Szwecja jest jeszcze przed wyborami, a Dania już po, i to długo po, ale rozmowy koalicyjne trwały ponad 2 miesiące. Jednym z priorytetów rządu, na którego czele już po raz trzeci stanęła Mette Frederiksen, są inicjatywy mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestowania. W planach jest umożliwienie wpłacania na rachunek oszczędnościowy przeznaczony na inwestycje w akcje wyższych niż dotychczas kwot. Ponadto rząd zamierza też złagodzić opodatkowanie zysków z akcji. Zmiany są więc obszerne i częściowo budzą obawy specjalistów, którzy zwracają uwagę, że takie zabiegi mogą wcale nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Na zmianach władzom jednak zależy, bo pobudzanie duńskiej gospodarki i zwiększanie jej konkurencyjności zostało określone jako jeden z priorytetów nowej koalicji. Pozostajemy w Danii i to będzie temat obecnie wyjątkowo aktualny. W Kopenhadze powstał plac zabaw wolny od ekranów. I zakaz dotyczy tu wyjątkowo nie dzieci, a rodziców. Koniec ze sprawdzeniem mediów społecznościowych czy służbowej poczty, choć to raczej delikatna sugestia, a nie nakaz. Oddolna inicjatywa ma stanowić pomoc dla rodziców, wyjaśnia Kamila Synesen, dyrektorka do spraw produktów i rozwoju w firmie Danica, odpowiedzialnej za eksperymentalny plac zabaw. Jak dodaje, to niewielka propozycja mająca na celu stworzenie przestrzeni, w której rodziny będą mogły się czuć lepiej i bardziej razem. A po drugiej stronie sądu finał sprawy też rodzinnej, którą śledziła cała Norwegia.
3: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømes til fengsel i 4 år.
1: Marius Borg Høiby, syn księżniczki Mette Marit i przybrany syn księcia koronnego Håkona, skazany na 4 lata więzienia. Wyrok zapadł w związku z oskarżeniami o gwałty, przemoc na tle seksualnym i naruszenie nietykalności cielesnej. Na przestrzeni ostatnich 7 lat mężczyzna miał złamać prawo ponad 40 razy. Początek procesu miał miejsce w lutym tego roku i zbiegł się w czasie z bodaj największym kryzysem monarchii w historii Norwegii. W tym samym okresie ujawniono także bliskie powiązanie księżniczki Mette Marit z Jeffreyem Epsteinem, w związku z czym zaufanie do rodziny królewskiej, w tym kraju tradycyjnie wysokie, znacząco spadło. Na koniec przeglądu po sąsiedzku i wciąż po królewsku. Dokładnie dziś mija 50 lat od ślubu szwedzkiego monarchy Karola XVI Gustawa z królową Sylwią. Obchody Złotych Godów przeniesiono na minioną sobotę ze względu na Midsommar, który w tym roku wypada akurat jutro. W ubiegłym tygodniu para królewska wzięła udział w uroczystej mszy dziękczynnej w Kaplicy Królewskiej, koncercie w operze i kolacji dla najbliższych. Przygotowania do świętowania trwały od miesięcy, a pewnym zaskoczeniem okazał się być serial Queen Sylvia, który niebawem będzie miał swoją premierę, a o którego powstawaniu dwór królewski ponoć nie miał pojęcia. Produkcja ukaże się na jednej z platform streamingowych i ma opowiadać o historii miłosnej Karola i Sylwii, którzy poznali się na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Tu fabuła jest więc wierna rzeczywistości, a jak będzie dalej, obejrzymy, zobaczymy. Dobrego Midsommar i do usłyszenia.
4: No to jeśli chodzi o północ Europy, też mamy już orientację.
0: Bo chciałem powiedzieć, że po takiej dawce królewskich newsów z północy, aż chciałoby się powiedzieć nasz radiowy skandynawski król Jan Janczy.
4: O, faktycznie, ale, tak ale numer też jakiś trzeba przypisać. No pierwszy chyba musi być.
0: Pierwszy.
4: Jan pierwszy, Janczy.
0: Dla nas zawsze pierwszy.
5: Cały nasz świat.
4: To teraz nasza niespodzianka. Dla pokolenia dzisiejszych 40-latków to produkcja absolutnie kultowa. 32 lata temu miała miejsce premiera filmu animowanego Król Lew. 15 czerwca 1994 roku zaprezentowano go w El Capitan Theater w Los Angeles. Nieco ponad tydzień później film wszedł do kin w całych Stanach Zjednoczonych. I to był sukces o wiele większy niż ktokolwiek sądził w wytwórni Walta Disneya. A Tomasz Ławnicki teraz spowoduje, że przez chwilę będą Państwo mogli poczuć się jak dziecko z Ameryki, Niemiec, Hiszpanii albo Polski.
5: Ten fragment filmu znały dzieci na całym świecie. Tak to brzmiało w oryginale.
6: One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
7: And this will all be mine?
6: Everything.
7: Everything the light touches.
5: Oto na przykład wersja niemiecka.
8: Eines Tages, Simba, geht die Sonne meiner Herrschaft auch unter. Und geht mit dir als neuer König wieder auf.
7: Dann gehört mir das alles.
8: Ja, alles.
7: Alles, was das Licht berührt.
5: Wersja hiszpańska.
9: Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y saldrá contigo siendo el nuevo rey.
7: ¿Y todo esto será mío?
9: Todo, hijo.
7: Todo lo que toca la luz.
5: Oczywiście, że była wersja czeska. W Czechach wszystkie zagraniczne filmy się dubbinguje.
10: Podívej, Simbo. Všude tam, kam dopadá světlo, je naše království.
7: Pani.
5: A tak zapamiętały to dziś już dawno dorosłe dzieci w Polsce.
11: Czas panowania każdego króla jest jak słońce, wschodzi i zachodzi. Kiedyś, Simba, słońce mojego panowania zajdzie, a wzejdzie dla ciebie jako nowego króla.
7: I to wszystko będzie moje?
11: Wszyściutko.
5: W sumie tuż po premierze w USA powstało 26 wersji językowych. Potem przy różnych wznowieniach wyprodukowano kolejne. Dziś jest ich już ponad 40. Nowością był dubbing w języku Zulu.
12: Kibe.
5: Po raz pierwszy disneyowski film został przetłumaczony na któryś z języków Afryki, nie licząc egipskiej odmiany arabskiego. Ostateczna wersja filmu to animowany musical dramatyczny. Tak w wytwórni określono efekt końcowy, choć z początku miało być zupełnie inaczej. Wiadomo, że pierwotny tytuł produkcji to Król Dżungli. Ale co do szczegółów i inspiracji, istnieje parę wersji. Pewne jest to, że autorzy scenariusza, pomysłodawcy, dopiero po paru latach pracy wybrali się do Afryki, aby zobaczyć na miejscu, jak wyglądają okoliczności przyrody i świat, które w filmie opisują. W 1988 powstało pierwsze tekstowe opracowanie zarysu pomysłu. Następnie przez cały rok 1989 cała grupa scenarzystów pisała własne wersje i rozwinięcia wątków. Dopiero po paru miesiącach w jednym z opracowań pojawiła się postać Simby, syna króla lwa, który został odłączony od stada. Pierwszym reżyserem króla lwa był George Scribner, który do projektu dołączył Rogera Allersa. To Scribner chciał przede wszystkim pokazać w tej animacji piękno natury. Dlatego w 1991 roku z całą ekipą pojechał do Kenii, gdzie w parkach narodowych z bliska obserwowano przyrodę. Ale w wytwórni Disneya w USA w dyskusjach coraz częściej zaczynał przeważać pomysł, że to powinien być musical. Scribner zabrał zabawki, nowym współreżyserem został Rob Minkow, ale przetasowań kadrowych było tu o wiele więcej. Gdy jeden z producentów awansował do zarządu wytwórni, do ekipy dołączył Don Han, a ten uznał, że cały scenariusz jest niejasny, nielogiczny i do poprawki.
13: Opakuj po mnie. Hakuna Matata.
7: Cože?
14: Hakuna Matata. Znamená netrapse.
5: Więc znów przebudowano wszystkie postacie. Inspiracją dla fabuły miał być Hamlet Szekspira i biblijne historie ze Starego Testamentu o Józefie i Mojżeszu. Nie wszystkim scenarzystom ten kierunek odpowiadał. Znów część zrezygnowała z produkcji, jeśli chodzi o stronę plastyczną. Także wielu uznanych animatorów zrezygnowało z udziału w pracy nad Królem Lwem. W tym samym czasie w Disneyu trwały prace nad Pocahontas i powszechnie się uważało, że to będzie hit. Raczej się zakładało, że Król Lew będzie porażką. Ale... Tu dwie ciekawostki za jednym zamachem. W tle słyszą Państwo japońską wersję piosenki Strasznie już być tym królem chce. Jako autor tekstów piosenek przy Królu Lwie zatrudniony został Tim Rice, który współpracował z Alanem Menkenem. Ten wstępnie zgodził się skomponować muzykę do Króla Lwa, ale okazało się, że czasowo nie da rady. Drugim wyborem był Benny Anderson z Abby i dopiero w kolejnej wersji postawiono na Eltona Johna. Dodajmy, oprócz piosenek Eltona Johna jest też w filmie ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Hansa Zimmera. Ale jest też druga ciekawostka, właśnie związana z Japonią. Tam, tuż po premierze, pojawiły się poważne zarzuty, że Król Lew to plagiat. I fabuła, i postacie, i wiele scen było uderzająco podobnych do anime z lat 60. autorstwa Osamu Tezuki, Kimba Biały Lew. Sprawa ucichła, gdy spadkobiercy Osamu Tezuki wydali oświadczenie, że gdyby sam Tezuka żył, powiedziałby, byłbym zaszczycony, gdyby moja praca była inspiracją dla Disneya. A jeśli chodzi o widzów, tych sprzed ponad 30 lat, wielu z nich ma dziś swoje dzieci i ze wzruszeniem ogląda z nimi Króla Lwa, który nabiera nowego znaczenia.
12: Tato, lubisz mnie?
11: Pewnie.
12: I zawsze będziemy razem.
11: Simba, powiem ci, co kiedyś powiedział mi mój ojciec. Spójrz na gwiazdy, bo z nich patrzą na nas wszyscy władcy z przeszłości.
12: Naprawdę?
11: Tak. Jeśli będziesz samotny, nie zapomnij, że ci królowie pośpieszą ci z pomocą. I ja także.
0: A najlepszym dowodem na to, że wybór Eltona Johna na kompozytora muzyki do Króla Lwa był strzałem w dziesiątkę, jest fakt, że od 1997 roku ten musical jest nieustannie wystawiany na Broadwayu. Budżet Króla Lwa wynosił $45 milionów. Podczas pierwszej dystrybucji kinowej film zarobił na całym świecie ponad $760 milionów, stając się najbardziej kasowym filmem tego roku. Do czasu premiery Gdzie jest Nemo? W roku 2003 Król Lew pozostawał najbardziej dochodową animacją wszechczasów.
4: I o tym Państwu opowiadali Kajtek Strzelczyk, Tomasz Ławnicki, Jan Pierwszy Janczy, Damian Kwiek i Patryk Grabiega. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy, a muzyczna kropka dziś no chyba nie mogła być inna.
15: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek decyzja sądu w Londynie, sprawa ewentualnej ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, odroczona do 24 września. Michał Kuczmierowski jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości w agencji. 2 lata temu usłyszał zarzuty dotyczące nieprawidłowości i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w czasie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie. Agencja miała zawierać kontrakty bez przetargów. 6 ustaw z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał m.in. przepisy powołujące służby lotnicze w Policji i Straży Granicznej i ustawę zakładającą powołanie Wojskowej Akademii w Łodzi. Prezydent zgodził się też na ustawę przeciwko tzw. pozwom SLAP. To przepisy wdrażające unijną dyrektywę w celu ochrony dziennikarzy i aktywistów przed bezpodstawnymi pozwami sądowymi. W serwisie Mundial minionej nocy piłkarze Szwajcarii pokonali Bośnię i Hercegowinę 4-1, Meksyk, Korea Południowa 1-0, 6-0 w meczu Kanada-Katar. To dla Kanadyjczyków pierwsze zwycięstwo w meczu Mistrzostw Świata w historii, mówi pomocnik Stefan Eustachio.
1: Weszliśmy w mecz całkiem dobrze, przyjechaliśmy tu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, wygrać mecz, sprawić, by był to piękny dzień dla Kanady. Jednocześnie czujemy pustkę po tym, co stało się z Ismailem. Chciałby, byśmy wygrali kolejny mecz i zrobimy to dla niego. Wspomniany Ismail Kone doznał w trakcie meczu poważnej kontuzji. Przed nami kolejne spotkania Mundialu o 21:00 naszego czasu, mecz USA-Australia, potem Szkocja-Maroko, następnie Brazylia-Haiti i Turcja-Paragwaj. Po ulicach Przemyśla spacerował niedźwiedź. Zwierzę pojawiło się w nocy i było widziane m.in. na rynku.
2: Nagranie z niedźwiedziem spacerującym po mieście opublikował prezydent miasta Wojciech Bakun, który podkreślił, że zgłoszenie było jak najbardziej prawdziwe i zaapelował tym samym do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejsce błyskawicznie skierowano policję i straż miejską. Posłuchajmy, co na ten temat mówi młodsza aspirant Katarzyna Kowalik z przemyskiej policji.
3: Funkcjonariusze potwierdzili obecność zwierzęcia w rejonie Placu Unii Brzeskiej. Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Funkcjonariusze zabezpieczali teren oraz kontrolowali powrót niedźwiedzia do kompleksu leśnego. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego.
2: Służby przypominają, by w podobnym przypadku, jeśli spotkamy niedźwiedzia, absolutnie nie zbliżać się do niego i natychmiast powiadomić numer alarmowy 112.
0: My tym misiem otwieramy oczy niedowiarkom. Informacje na ten temat zebrała Olga Szygenda. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Polska jest dziś podzielona, proszę Państwa, i to jest prognoza pogody oczywiście, na chłodniejszy wschód i gorący zachód, gdzie po południu miejscami pojawią się przelotne opady i burze. Termometry wskażą od 20, naprawdę jest podzielone, proszę tego posłuchać, 22 stopnie na Suwalszczyźnie, centrum tak 25 stopni mniej więcej, taka temperatura w stolicy, no a Ziemia Lubuska i Dolny Śląsk dziś nawet 35 stopni.

0: Anafrango elettrico. Asus diversao. Chyba tak, ale głowy nie dam. Dzień dobry.
1: To dla rozrywki. Tak. Anafrango elettrico. Chyba.
0: O panie.
1: Bo tam, wiesz, Portugal. Aha. Nie wiem, czy widziałaś wspaniały filmik jednego z naszych ulubionych influencerów, paryskiego influencera, który trochę się tak nabija leciutko z takiej...
0: Ale bardzo delikatnie.
1: Francuskości, paryskości również. No i on teraz, proszę państwa, stworzył... Co by było, gdyby Brazylijczycy przejęli Paryż i czyta wszystkie stacje metra, newralgiczne stacje metra, newralgiczne także w znaczeniu językowym, że trudno to wymówić po francusku. On czyta je po brazylijsku. To jest
0: poezja.
1: Przedna rozrywka po prostu.
0: To jest poezja. To
1: Aleksandr Dumas na przykład. I na przykład Père Lachaise wyszło mu Père Lachaise. No i się tam cofnął, że to trochę brzmi jak w innym języku. Tak. 8 minut po 12.
0: Dzień dobry.
2: W środku dnia.
0: My dopiero zaczynamy, a już tak dobrze. Dzień dobry państwu. Jan Niebudek, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Zapraszamy jak zwykle do 14.
1: Hole in the Ground to będzie znajomy głos, ale to nie będzie ten głos, tylko to będzie głos jego syna. Inhaler.

0: Inhaler Hole in the Ground i 12,5 minuty po godzinie 12. A teraz szybko, w szybkim tempie, bo trwa próba, chyba domyślam się, w Nowym Teatrze. Złączymy się z Magdaleną Popławską. Halo, halo, dzień dobry. Witamy cię na antenie Radia Nowy Świat.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o premierze, która już jutro, i to jest nurt, powiedziałbym, choreograficzny tego, co dzieje się w Nowym Teatrze. Przedstawienie w reżyserii Claude'a Barduja, kolejne zresztą, no bo była Nancy wywiad. Ja wczoraj przyznam, że spędziłem popołudnie szukając różnych historii, bo to zawsze jest okazja, żeby spektakle Claude'a Barduja, żeby poszukać na przykład o tym, jakie były losy Nancy, Sida Vicious'a i tak dalej. Później wyczerpanie, no a teraz kolekcja prywatna. Jakoś, czy możemy powiedzieć, że ona w jakimś sensie spina te spektakle ze sobą i w ogóle też dyskutuje z innymi przedstawieniami Nowego Teatru, spektaklami Krzysztofa Warlikowskiego?
1: Tak. To jest takie, trochę się śmiejemy, ale podsumowanie życia Claude'a Barduja, bo nawiązuje do różnych elementów jego życia artystycznego, ale też prywatnego. Są elementy z jego rodzinnego życia, ale tak naprawdę jest to taka kolekcja prywatna jego ikon, jego fascynacji sztuką, literaturą, więc teatrem też przede wszystkim, bo pojawiają się tam różne cytaty ze spektakli, które go jakoś inspirowały, ze spektakli Krzysztofa Warlikowskiego, potem z jego spektakli, z jego własnych spektakli, bo rzeczywiście Nancy była takim elementem, który też bardzo dużo zmienił w naszym życiu. Więc są różne elementy takie bardzo, bardzo emocjonalne i dla bardzo takich tajemnic.

0: liczonych widzów pojawia się Ewa Dałkowska, za którą bardzo tęsknimy. Pojawiają się różne takie drobne elementy, nawet rekwizyty z innych spektakli.
1: Ewa Dałkowska,
0: więc jest to opowieść na...
1: Marleną była, Dietrich, no, prawda?
0: Śpiewała. Była Marleną Dietrich, ale też była po prostu takim nieodzownym elementem naszego teatru.
1: No tak,
0: i była aktorką, którą Claude bardzo się fascynował i był nią zachwycony. Tak, ale poza wszystkim jest to kolekcja takich wielkich francuskich nazwisk, jak Duras, jak Chantal Akerman, jak Michael Lee, to też jeszcze inne zdanie, takich postaci z dziedziny sztuki, które bardzo inspirowały i fascynowały Claude'a. No jest to po prostu na wielu poziomach opowiadana historia i opowiadana przede wszystkim jakimiś fragmentami, jakimiś strzępami z ich historii, emocjami, opowiadana jakimiś charakterami, aczkolwiek tutaj w tym spektaklu też pojawia się dużo słowa, więc... I jest też po prostu literatury czasu.
1: No i jesteśmy...
0: No i ruchem przede wszystkim, bo tak. Claude Bardu jest choreografem i jak gdyby to posługiwanie się ciałem to jest jak gdyby taki początek też do opowiadania każdej postaci. Więc tam jest też dużo ruchu. No oprócz tego mamy Wojtka Grudzińskiego, który jest po prostu wspaniałym tancerzem, też choreografem. I też jest elementem właśnie tego opowiadania.
1: No i to też pewnie taki dialog tancerzy z różnych pokoleń, w ogóle artystów, performerów, bo to właśnie, no myślę, że tak. Tancerz jednak nie wyczerpuje tego, czym i kim są na scenie i co mogą wnieść na scenę, tak. Ale wasza relacja, twoja z Claude'em też jest szczególna, no bo jednak we wszystkich przedstawieniach jesteś, to są też słynne takie sekwencje z nim wypracowane w spektaklach Krzysztofa z kolei, prawda?
0: Tak, tak, właśnie już jesteśmy bliżej premiery, więc zaczęliśmy trochę tak wspominać i wczoraj rozmawialiśmy o tym, kiedy my zaczęliśmy tą pracę, bo zaczęliśmy przed Nancy tak naprawdę. Przy końcu miałam tam to pierwsze takie swoje, pierwsza scena, to jest mój taki popis taneczny, powiedzmy. I Claude właśnie mi przypomniał, jakim byłam dużym oporem dla niego w pracy, bo ja cały czas deprecjonowałam wszystko, cały czas mówiłam, że się do tego nie nadaję, że ja nie umiem tańczyć, że ja po prostu jestem za chuda, za leniwa, za coś i naprawdę potem trochę to powtórzyłam przy Nancy, ale on mówił, że jego to nieustająco fascynuje i nasza właśnie chyba dzięki temu, że ja też tak się obnażyłam totalnie przed nim, złapaliśmy taką no taką głęboką więź, którą kontynuujemy do tej pory, no taką sceniczną więź i no jest to wspaniałe mieć kogoś takiego, kto jest kto też znacie tak dokładnie wszystkich najgorszych sytuacji i cały czas w ciebie wierzy.
1: Kolekcja to prywatna to jest kolejna premiera autorstwa Claude'a Bardu w Nowym tak. Teatrze w Warszawie, a zarazem okazja, żeby sobie różne historie odświeżać albo poznać je. Też przyznam, że wczoraj z dużym zainteresowaniem czytałem o bijatykach Igiego Popaska klubem motocyklowym w stanie Michigan.
0: Tak, to jest bardzo dużo historii, bo to też jest taki czas, no tego te Blank Generation, w ogóle te, no to jest bardzo dużo takich fascynujących straceńczyń. Trudne słowo wybrałam.
1: Tak. No więc, ale tych wszystkich ludzi
0: fascynujący czas.
1: Można w teatrze przywołać na scenę, dać im się wypowiedzieć i to jest też magiczne i fascynujące. Magdalena Popławska,
0: tak.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę, no i rozumiem, że zmierzasz na próbę, więc jutro
0: tak,
1: już
0: i bardzo zapraszam premiera. Na premierę.
1: Oczywiście kopniaki w takim razie wszystkim przekazujemy.
0: Tak, na premierze mamy jeszcze bonus specjalny, naprawdę warto. Nie wiem, czy są jeszcze miejsca, ale...
1: No dobrze.
0: To mamy coś specjalnego dla gości.
1: Okej, dobrze. No. Premiera jest jutro.
0: No, warto się pojawić nawet przed.
1: Magdalena Popławska, bardzo dziękujemy.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Pozdrawiam.

0: Antony Szmierek i The Heron, czyli Czapla. Ja nie wiem, czy Czapla jest w ogóle jakimś logiem jakiegoś klubu motocyklowego, ale wyobrażam sobie, że mogłaby być, bo właściwie dlaczego nie?
1: Mogłaby, oczywiście, że tak.
0: No właśnie, bo tak nawiązuję do tego, co ty powiedziałeś w rozmowie z Magdaleną Popławską o tych bójkach Igiego Popa z motocyklistami. To musi być fascynująca historia, powiem ci szczerze.
1: Grali, The Stooges grali koncert. Był rok 1974. Grali sobie koncert w mieście Wayne, w stanie Michigan. No i na tym koncercie tak się złożyło, że pewien klub motocyklowy akurat zwany Skorpionami, a więc myślę, że nie miał w logo akurat czapli, tylko może Skorpiona.
0: No pewnie tak.
1: Chyba, że jest na przykład klub Czapla, który ma...
0: Wiesz, można by domniemywać, że ten ogon Skorpiona to jest trochę jak szyja Czapli właściwie. Tak jakby się uprzeć i mocno zmrużyć oczy i tam jeszcze sobie ze trzy filtry nałożyć, to można by się dopatrzeć jakichś podobieństw.
1: Więc też tak uważam. Natomiast klub motocyklowy sobie wymyślił, że zrobią sobie zaślubiny nowych członków klubu. No i że będą one polegały, rytuał będzie polegał na tym, że w ten zespół, co tam na scenie jest, po prostu, że tam jajkami na przykład, i że jakieś obelgi też. I uwaga, obelgi homofobiczne, dlatego że Iggy Pop to są bardzo krzywdzące pogłoski, że on dopiero od kilku lat bez koszulki. Mhm. Wtedy już też bez.
0: On w ogóle ma koszulki w swojej szafie? Nie ma. Ja sobie nie przypominam, szczerze mówiąc, jego widoku w koszulce.
1: Nie ma. Nie ma, nie ma. Natomiast jej, że tam rzucali jajkami. No i Iggy Pop zbiegł ze sceny, znalazł herszta bandy i go, jak to się mówiło w szkole podstawowej, wziął na solo. Mm-hmm. Przypłacił to siniakami Iggy. Nie wiem, jak było z drugiej strony, ale raczej Iggy został tutaj pokonany. Następnego dnia miał występ w radiu lokalnym. I w tym radiu mówił: słuchajcie, jak jesteście prawdziwymi facetami, to na nasz kolejny występ, który gramy jutro, bądźcie, przyjdźcie na niego, jak jesteście tacy Skorpiony. Mm-hmm. Jak jesteście takimi Skorpionami. No i Skorpiony przyjechały.
0: Ups.
1: Na ten występ.
0: Akurat niestety słuchały tej rozgłośni radiowej, no.
1: Tak. Skorpiony słuchały radia, których ogon przypominał czaple. To już wszystko się łączy ze sobą, proszę państwa.
0: Więc no przylecieli na ten koncert.
1: Przylecieli, tak, oczywiście. No i ten koncert stał się takim, nie chcę powiedzieć klinicznym, książkowym przykładem, po pierwsze, idealnego koncertu rockowego, będącego zapisem rozpadu, rozkładu, agresji, bójki, no, emocji fruwających w powietrzu i pięści fruwających w powietrzu, oczywiście.
0: Czyli tym wszystkim, przed czym ostrzegają nas rodzice, jak chcemy iść na pierwszy koncert rockowy.
1: Tak, tym, czego się obawiają. Oczywiście teraz ktoś może mnie posądzić i pewnie trochę słusznie o romantyzowanie przemocy. Mhm. Ale nie romantyzuję przemocy, tylko po prostu opowiadam, jak to wyglądało. No i myślę, że po 50 latach ponad taka historia jednak może już taką kołderką anegdoty okryć te różne swoje kontrowersyjności, które się mogą gdzieś wokół niej pojawić.
0: Tak, no łezka wokół już z innych powodów się pojawia, nie
1: tak
0: z powodu
1: jest.
0: Bólu.
1: Iggy Pop dalej żyje, dalej jest na scenie. Nie wiem, czy tam jeszcze, być może ci, którzy byli inicjowani wtedy i wprowadzani do gangu, jeszcze tymi ogonkami skorpionami powłóczą za motorem gdzieś
0: tak
1: tam.
0: Tak jest.
1: No ale tak, taka piękna historia. No i po prostu rozpad The Stooges, rozpad rocka. Wszystko to w jednym koncercie w bardzo złej jakości zarejestrowanym, no ale uznawanym za taki właśnie, no, The koncert dla The Stooges.
0: Więc no proszę.
1: Metallic KO to się nazywa ta płyta. Fani pewnie wszystko na ten temat wiedzą. Ja się o tej historii, proszę państwa, właśnie dzięki spektaklowi w Nowym Teatrze dowiedziałem.
0: No ja się dowiedziałam dzięki tobie i dzięki temu spektaklowi. I państwo być może o tym nie wiedzieli i też już państwo to wiedzą.
1: Agnieszka się zrewanżuje.
0: Ja się zrewanżuję, ale to później. Nie teraz.
1: Ale nie całą oczywiście.
0: Nie, oczywiście, że nie. Teraz Jack White i Dollar Bill.

0: Dollar Bill i Jack White, proszę Państwa, ogląda się z dużą przyjemnością kolejne posty na temat trwającej trasy Jacka White'a. Zresztą ja już dostałem taką wiadomość nawet od jednego z zespołów, który przed Jackiem White'em w Polsce występował. Było to zatytułowane Jack White spytał nas, no dobra, co dalej? A my mamy nowy singiel, więc już umieją kuć to żelazo, póki gorące. Chodzi o zespół, który w Krakowie w klubie Studio przed Jackiem White'em występował i oczywiście obiecuję to skonkretyzować, co to za zespół i co to za utwór. Zresztą wszyscy, którzy tam byli, doskonale wiedzą. Tak na pewno my też będziemy takim artystom się przyglądać.
1: Tak jest.
0: Bokka i Nobody to jeszcze nie teraz, bo jeszcze słowo powiedzieli.
1: Nie powiedzieliśmy w ogóle, co dzisiaj Państwa czeka w tym programie, bo tak szybko połączyliśmy się z Nowym Teatrem, ponieważ tam się zaczęła akurat przerwa, więc kuliśmy to żelazo, póki było gorące. No a teraz najwyższy czas powiedzieć Państwu, że poza tym, że Magdalena Popławska będzie ukośnik była naszą gościnią w tym programie, no to poza tym opowiem właśnie o książkach Melisy da Costy, z którą miałam okazję spotkać się w ubiegłą środę. Pomiędzy w środku dnia a bontonem pojechałam do centrum Warszawy i tam spotkałam się właśnie z Melisą da Costą, która jest autorką bestsellerów.
0: Przechadzała się
1: no, bez przesady, ale mniej więcej tak. No ja musiałam na nią poczekać, bo ona się przechadzała, może tak powiedzmy. Ona jest autorką bestsellerowej powieści i to nie tylko bestsellerów w Polsce, ale też we Francji i w różnych innych krajach, cały ten błękit. No i teraz właśnie niedawno ukazała się jej druga książka, Co przyniesie jutro, po francusku Le lendemain, czyli te przyszłe dni. Więc porozmawiałam z nią o różnych rzeczach i za chwilę Państwu opowiem nieco więcej. No ale po 13:00 będą dobre wiadomości, które przyniesie oczywiście Olga Szygenda. No i zajrzymy też na premierę Grzybobrania. Właściwie wybierzemy się na Grzybobranie, więc można szykować koszyki i kalosze, bo uwaga na kleszcze. Bo kleszcze są w tym roku. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy ty już złapałeś. Czy ty w ogóle miałeś kiedykolwiek jakiegoś kleszcza?
0: Not that I know, jakby to powiedział.
1: Nie miałeś tej przyjemności wątpliwej?
0: Ale chyba złapałem jednego, wiesz, jak próbował się wygramolić, bo w łazienkach w Warszawie też są, proszę Państwa, i to jest, no, myślę,
1: kleszcze,
0: że
1: takie opanowują
0: ostrzeżenie.
1: Warszawę.
0: Ostrzeżenie.
1: Tak, trzeba naprawdę bardzo uważać w tym roku na kleszcze, bo jest ich dużo i są wszędzie i wydawało się, że ta mroźna zima trochę przetrzebi ich populację.
0: Przetrzebi populację kleszczy.
1: A tymczasem niestety nie. Wygląda na to, że nie.
0: Nie mrozy, także, nie deszcze.
1: No właśnie. Kleszcze, odporne te kleszcze.
0: Odporne te kleszcze.
1: No, skoro już tak rymujemy. No to teraz ta bokka.
0: Boże, dopiero.

0: Bokka i Nobody. Było kiedyś takie pojęcie w literaturze, zdaje się, everyman. Czyli
1: wszystkozaur.
0: No właśnie taka właśnie...
1: Wszystkożart. Nie wiem, czy pamiętasz naszą ostatnią rozmowę.
0: Fakt. Patrz, już zdążyłam zapomnieć o tym.
1: Wszystkożart, a jest, wszystko był żart. Też pewnie wszystkozaur.
0: Pewnie tak. Podejrzewam, że te. Wszystkożarł nawet był.
1: Tak.
0: Wszystkożarł. No. W każdym razie, wspominam o tym everymanie, dlatego że no oczywiście nie każdy z nas w wieku kilku lat na szczęście otrzymuje wiadomość, że tak naprawdę nasze dni są policzone. Ale chyba w którymś momencie życia każdy z nas ma ochotę rzucić to wszystko, rzucić to swoje życie i wyjechać. Nie chodzi o to, żeby zacząć od nowa, tylko żeby przestawić się z tych torów, po których porusza się ten nasz świat, i to są tory szybkiego ruchu, że tak powiem, żeby tak trochę zwolnić, żeby tak się wykoleić, żeby tak zachwycić się chwilą, dać po prostu, dać czasowi czas, o tak bym powiedziała. No i mniej więcej właśnie tym zajmuje się Emil, główny bohater i narrator powieści Cały ten błękit Melisy D'Acosty. On w wieku 20 kilku lat otrzymuje diagnozę, druzgocącą dla niego na początku diagnozę, że ma zaawansowaną postać Alzheimera, no i że tak naprawdę w ciągu 2 lat umrze. Ta choroba po prostu go zabierze. No ale Emil postanawia umrzeć na własnych warunkach, nie w szpitalnym łóżku, nie podłączony do aparatury, nie otoczony rodziną i ich litością też na pewien sposób, no bo tak właśnie jego rodzina się zachowała w obliczu tej diagnozy. On postanawia ruszyć w podróż, na którą umówił się ze swoim najlepszym przyjacielem kilka lat wcześniej, no ale wydarzyło się życie po drodze. Jego przyjaciel spotkał kobietę, zakochał się, ustatkował, ma dziecko, więc nie ma po prostu możliwości ruszenia w tę podróż, a Emil ma, bo jego nic nie trzyma. W tej podróży zaczyna mu towarzyszyć Jeanne, dziewczyna, która, no właśnie nie wiemy, przed czymś czy przed kimś ucieka, ale też nie do końca ucieka. W sensie chyba po prostu wcisnęła ten taki przycisk z dwoma kreskami oznaczający pauzę we własnym życiu, żeby zastanowić się nad tym, co dalej. I właśnie w takim tempie, w takim dość niespiesznym tempie toczy się akcja powieści Cały ten błękit Melisy D'Acosty. I ta powieść przyniosła jej międzynarodową sławę. Ta powieść sprzedała się w naprawdę zawrotnym właściwie nakładzie. W Polsce też. Żeby było ciekawiej, sprawdzałyśmy to z paniami z wydawnictwa. Otóż w bibliotekach w całej Polsce książką, o którą najczęściej pytają czytelnicy, jest właśnie Cały ten błękit Melisy D'Acosty. Książka, która liczy ponad 600 stron, więc jest nadzieja w narodzie na to, że jeszcze chce nam się czytać. Druga książka Melisy D'Acosty, która ukazała się niedawno, to książka zatytułowana Co przyniesie jutro. To jest książka z kolei, w której główna bohaterka nagle traci to, co dla niej w życiu najważniejsze, a mianowicie męża i dziecko. No i ona też wciska przycisk pauzy w swoim życiu, wyjeżdża do starego domu, żeby po prostu jakoś spróbować odbudować siebie, spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, jak w ogóle żyć po tak ogromnej stracie. Znajduje w ogrodzie zapiski byłej właścicielki tego domu, no i te zapiski skłaniają ją po pierwsze do odgruzowania ogrodu, no a po drugie tak powoli, powoli do powrotu do życia. Więc znów mamy motyw takiego właśnie zatrzymania, motyw zastanowienia się nad tym, czy my tak naprawdę mamy kontrolę nad własnym życiem, i zastanowienia się nad tym, jak właściwie żyć, na jakich zasadach żyć i na czyich zasadach żyć. No i ja po lekturze tych dwóch książek rozpoczęłam rozmowę z Melisą D'Acostą od stwierdzenia, że...
1: Słyszę, że już jesteś zmieniona po tych książkach.
0: Dziękuję ci bardzo. Tak, też zamierzam rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, czemu nie? Nie, nie, spokojnie. Natomiast...
1: Nie mów dokąd.
0: A, to w Pireneje. Pireneje są większe, więc trudniej mnie będzie znaleźć.
1: A we Francji można zniknąć w ogóle.
0: Można.
1: Są takie przepisy.
0: Można, można.
1: To u Welbecka już było nawet.
0: No, no, także widzisz. No w każdym razie rozpoczęłam spotkanie z Melisą da Costa od stwierdzenia, że po lekturze tych dwóch książek mam wrażenie, że Melisa da Costa jako autorka i jako kobieta po prostu bardzo kocha życie i ma wręcz ogromną wiarę w człowieka i w człowieczeństwo.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aime la vie.
0: Ależ oczywiście, że kocham życie. Jestem z natury optymistką. Bez względu na to, co się dzieje, staram się widzieć światło. I to jest właśnie to, co starałam się przekazać poprzez dwie moje książki, że nawet w obliczu końca, jak Emil w całym tym błękicie, gdy słyszę, że już go nic nie czeka, dostrzega mnóstwo małych rzeczy, dostrzega, że piękno i że miłość mogą się objawić tak naprawdę w każdym momencie.
2: A attraper, à saisir. Et la beauté, l'amour peuvent éclore à n'importe quel moment. J'essaye, oui. J'essaye.
0: Wiarę w ludzi staram się mieć, tak? Człowieczeństwo jest moim zdaniem wszędzie. Wystarczy otoczyć się dobrymi ludźmi, dobrać ich sobie, odsiać. No i zostaną wokół ciebie tylko piękni ludzie. Wystarczy być czujnym, no i może spojrzeć na świat oczami ludzi, którzy są mniej hałaśliwi, bardziej skryci, bo to oni mają najpiękniejsze dusze.
2: De regarder du côté des personnes qui font moins de bruit que les autres, qui sont plus discrètes, plus pudiques. Et c'est souvent là qu'on trouve de très belles âmes.
0: Tak właśnie mówiła Melisa da Costa, ubawiona moją pierwszą uwagą, że musi bardzo kochać życie. No bo moim zdaniem miłość do życia i do człowieczeństwa jako takiego przebija z kart jej książki. Oczywiście ona, jak każdy pisarz, podkreśla, że tak naprawdę w którymś momencie to postacie zaczęły prowadzić tę historię, że być może były momenty, kiedy ta historia zaczęła ją w jakiś sposób przerastać. No ale się ukazała i jest bestsellerem. Jeżeli nie czytali Państwo jeszcze książki Cały ten błękit, no to polecam, bo to bardzo dobra lektura na wakacje, mam wrażenie. To jest bardzo dobra właśnie lektura na takie cieplejsze dni, dni kiedy, tak jak dzisiaj na przykład, po ulicach jeździ się już tak spokojnie.
1: Nie wszędzie, spokojniej. W Suwałkach 22 stopnie, przypomnę, no to jest ciepło.
0: No właśnie.
1: Ale 35 na Dolnym Śląsku.
0: A to ja dziękuję.
1: A w centrum 25.
0: Tak. No w każdym razie na te dni, kiedy można sobie pozwolić właśnie na takie, zacytuję tutaj mojego zacnego poniedziałkowego gościa Nicola Paladini, Dolce Farniente. O, i w takim właśnie czasie Dolce Farniente polecam lekturę choćby książki Cały ten błękit, bądź książki Co przyniesie jutro. Cała rozmowa z Melisą da Costą jakoś niedługo w środku dnia, ale jeszcze nie wiem kiedy.
1: Agnieszka, tak, proszę Państwa, prawda, też, żeby dla uwiarygodnienia i wejścia w rolę, powiedz, co masz na sobie.
0: No mam na sobie błękitną koszulę, ale w moim wypadku to nic nowego, bo ja uwielbiam wszelkie odcienie niebieskości. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale przed radiem rośnie kilka chabrów. Zauważyłeś?
1: Tak. Proszę Państwa. Poważna teraz sprawa, bo to 14 minut tylko do godziny 13 zostaje, więc
0: tak się żeśmy zanurzyli.
1: Lecim na ten Szczecin. Proszę.

0: Pale Blue Eyes, ciągle to blue tutaj nam towarzyszy.
1: Cały ten
0: Lucy
1: błękit.
0: Rose. Proszę Państwa, no dobra, no to w takim razie teraz klimaty amerykańskie, rockowe, legendarne. Jadą ci skorpionsi, sobie jadą przez stan Michigan, tam Iggy Pop, a o tym wszystkim, nie, to nie o tym jest piosenka, Bruce Springsteen,
1: nie o tym.
0: Working on the Highway, proszę.
1: No, on pracował po prostu przy autostradzie wtedy, kiedy oni jechali. No i tyle.
0: No dobra.

0: Bruce Springsteen, proszę Państwa. No i tak, i tu jest dokładnie tak, że on przy drodze pracuje, przy budowie drogi konkretnie, zakochuje się w dziewczynie razem na Florydę, ale tam w pogoń ojciec, bracia tej dziewczyny. No i on w ogóle jakieś niestworzone rzeczy, w każdym razie cały czas praca. Mamy dla Państwa
1: zaproszenie.
0: Przypomnieć chcieliśmy, nawet to nie jest, nie bójmy się powiedzieć, że to jest sit down, to nie jest stand up, to jest sit down
1: tak.
0: Pierwszy.
1: Sit down zatytułowany, skończyły się żarty, więc teraz będzie bardzo poważnie. Więc proszę wyciągnąć zeszyty i zapisać. 21 czerwca, Olsztyn, ogólnopolskie spotkanie zamkowe, śpiewajmy poezję. A 22 czerwca, Ełck w Ełckim Centrum Kultury. Tam właśnie wystąpią panowie w ramach trasy Skończyły się żarty. Panowie znani Państwu zapewne, czyli Piotr Bukartyk i Wojciech Mann, albo Wojciech Mann i Piotr Bukartyk. No i mamy dla Państwa po podwójnym zaproszeniu na każdy z tych koncertów. I w Olsztynie, i w Ełcku, jak już ustaliliśmy.
0: Adres w środku dnia małpanowyświat.online?
1: Tak, to podajmy adres w środku dnia małpanowyświat.online i poprosimy, żeby w tym mailu na adres w środku dnia małpanowyświat.online podali Państwo nazwę miasta Olsztyn albo Ełk. Względnie Ełck też może być, uznajemy.
0: Olsztyńsk albo Ełck.
1: Czemu tak. Nie? Nie ma problemu. Olsztyn.
0: Nie, Olsztyńsk to jednak dobrze. To brzmi za bardzo jakoś, to
1: tak,
0: mi się źle kojarzy.
1: Olsztyn.
0: Aleksander Dębicz przed nami. Teraz Dream 2 to jest nowość. No a patrzymy też w kierunku festiwalu Breaking Classic, którego Aleksander Dębicz jest częścią.

0: Aleksander Dębicz i Dream 2. Pani Magdalena napisała, że ona czeka, aż wszyscy wyjadą w Bieszczady, bo wtedy będzie mogła zostać tutaj sama. Jest to jakiś sposób, pani Magdaleno. My zostajemy z państwem do 14:00, w tle już Suede. Emotionally unavailable.
1: Czyli to jest ona. No nie, no dlaczego właśnie?
0: No to o tobie. Ja jestem dostępna.
1: To emocjonalnie dostępna.
0: Znaczy.
1: O tak, tak, dobra. Suede i emotionally unavailable.

0: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. W Sejmie o zarobkach lekarzy posłowie przegłosowali umożliwiającą zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków po numerach PESEL. Ustawę to po głosie sprawy lekarza, który do niedawna był radnym Koalicji Obywatelskiej w jednej z dzielnic Warszawy. Miał on w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych, a jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym miał ułatwiać politykom Koalicji Obywatelskiej dostęp do lekarzy. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, medyk oddał szpitalowi część zarobionych pieniędzy, a na wniosek władz Warszawy pracę stracił cały zarząd szpitala. Do tematu nawiązał w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Doszło do takiej wymiany zdań z Przemysławem Czarnkiem z PiS-u.
1: Obywatele, media mają prawo być wściekli na to, co się stało w Szpitalu Południowym. Mają prawo do tego. Natomiast PiS, panie Czarnek, panie Kaczyński, wy nie macie żadnego prawa mówić o wykorzystywaniu szpitali przez polityków.
0: Obecnie resort zdrowia nie ma informacji na temat zarobków lekarzy, którzy pracują w kilku szpitalach jednocześnie lub w jednym miejscu, ale przy różnych formach zatrudnienia, na przykład na etacie i kontrakcie. Dodam, że konferencję na temat sytuacji w warszawskim Szpitalu Południowym zwołał prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski mówi o audycie i odwołanym już zarządzie szpitala. Do tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Premier rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Do spotkania Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim doszło w Brukseli na marginesie szczytu Rady Europejskiej. Wśród tematów posiedzenia jest dalsze wspieranie Ukrainy broniącej się przed inwazją Rosji, mówi premier Łotwy Andris Kulbergs.
2: Utrzymywanie kanałów dyplomatycznych z Rosją nie ma sensu, jeśli Rosja nie chce angażować się w dyplomację. Muszą pojawić się wyraźne sygnały, że Rosja jest na to gotowa. Dzisiaj takich oznak nie ma.
0: Przewodniczący Rady Europejskiej potwierdził tymczasem krótkie kontakty z Kremlem. Jak wyjaśniał Antonio Costa, chodzi o gotowość do obrony unijnych interesów, gdy nadejdzie odpowiedni moment. W serwisie jeszcze Wielka Brytania. Wybory uzupełniające do Izby Gmin wygrał Andy Burnham. Polityk Partii Pracy nie ukrywa, że będzie chciał się ubiegać o przywództwo w partii. Tymczasem premier Keir Starmer podkreślił: nigdzie się nie wybieram. W tej chwili nie ma żadnych wyborów przewodniczącego, a jak mówiłem przy wielu okazjach, nie sądzę, żeby dla kraju było dobre pogrążanie nas w chaosie. W lutym część deputowanych Partii Pracy apelowało do premiera o ustąpienie ze stanowiska. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: No, dzisiejszy piątek ciepły, na zachodzie kraju nawet gorący, bo nad zachodnią część kraju dociera gorące, zwrotnikowe powietrze. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na zachodzie, w tym upalnym i wilgotnym powietrzu, w godzinach popołudniowych mogą miejscami rozwinąć się gwałtowne burze. Oczywiście z deszczem i porywistym wiatrem. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem, około 26 w centrum kraju, do 32, a nawet 35 na zachodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym zachodzie i zachodzie, okresami wzrastające do dużego, z możliwością wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, do 20 na zachodzie. Wiatr słaby.

0: Republika i zapytaj mnie, czy cię kocham. Ja się szczerze mówiąc boję zapytać. No, tak, ciebie właśnie.
1: W środku dnia.
2: Ciebie kolega aż za nim mówi. Ja... No? Zaczerwieniłem się aż.
0: No właśnie. Proszę państwa. Nie, to się nie zaczerwieniłeś, tylko to światło ze ścian, wiesz, tak na ciebie
2: a,
0: pada.
2: A, może. Tak, może to. Jasmine Lacey, Sweetest Season, czyli...
0: Najsłodsza
2: źle
0: pora
2: tłumaczę,
0: roku.
2: Prawda? No właśnie, najsłodsza pora to już lepiej, bo najsłodszy sezon.
0: No takie... nie, najsłodsza pora roku, ale ładnie unikasz tej odpowiedzi.
2: Najsłodsza pora na telesfora.

0: Sweetest season, czyli najsłodsza pora.
1: Roku, chyba.
0: U nas najsłodsza pora, czy jesteśmy w stanie wskazać taką najsłodszą porę, najsłodszy moment względnie audycji w środku dnia w piątek i...
1: Oczywiście. Ja myślę, że i państwo są w stanie go wskazać. Ten moment się przesuwa. Czasem jest po 12, a czasem jest po 13.
0: Co to takiego i kto to taki?
1: Dowiedzą się tego państwo właśnie po utworze słowno-muzycznym.
0: Sharon Van Etten.

0: Sharon Van Etten.
1: Patrzę nad Olgę Szygender, czy tam jest jeszcze taka, taki processing, taka...
2: Jeszcze się przesuwa takie kółeczko?
3: Klepsyderka taka, czy się tam...
1: Nie widzę klepsydry nad tobą.
2: Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, tak, ale ładujemy, spokojnie. Ładujemy. Co się odwlecze i tak dalej.
3: Chcesz powiedzieć, że nie ucieczę? Ja się nigdzie nie wybieram.
2: No więc właśnie, dlatego... dlatego właśnie... Dlatego właśnie...
1: W radiu, proszę państwa, takie rozmowy toczą się wtedy, kiedy trwają gorączkowe poszukiwania czegoś albo kogoś.
2: Tak, ale to ja wykorzystam tę okazję, tak? Jeżeli mogę. Proszę. Tak, oczywiście, bo to też jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że już dzisiaj i jutro na scenie Teatru Współczesnego Macki Miłości! Ale niedobra wiadomość jest taka, że to już ostatni raz. Więc jeżeli nie byli państwo jeszcze na Mackach Miłości albo czują państwo pewien niedosyt a propos Macek Miłości, no to dzisiaj albo jutro tylko i wyłącznie w Teatrze Współczesnym można zobaczyć Macki Miłości na scenie. Na scenie poza aktorami występującymi w Mackach Miłości również goście specjalni. Ja nie wiem, na ile ja jestem uprawniona powiedzieć, kto będzie.
1: No musi tak kilkom... Znaczy, to powiem nie tak. Jesteś, nie możemy państwu powiedzieć, ale...
2: Tak, ale...
1: Specjalnie dla państwa teraz zdradzamy, że...
2: Powiem państwu, że będzie tam osoba, która już wystąpiła na naszej antenie w tym tygodniu. Wystąpiła w duecie, ale będzie w pojedynkę na scenie. I to nie jest osoba z zespołu Radia Nowy Świat. Jest to osoba, która tutaj często wpada z psem. Na scenie chyba raczej pojawi się bez psa.
1: I znają państwo bardzo dobrze tej osoby i piosenki.
2: Tak, tak, tak. No i właśnie chciałam powiedzieć,
1: że... I udostępniają państwo bardzo często pracę tej osoby też i nie są to piosenki.
2: I chciałam powiedzieć, że jeżeli rozlegnie się z publiczności 100 lat, to to będzie bardzo a propos właśnie tej osoby. Ale ja nie zdradziłam niczego.
1: O której mówiła tutaj zresztą. Chociaż no, ja teraz trochę no, bardziej właśnie, zdradziłem
2: tak,
1: już.
2: Więc zapraszamy państwa 19 i 20 czerwca, czyli dziś i jutro do Teatru Współczesnego. Właśnie patrzę, że takie już naprawdę, naprawdę ostatnie miejsca jeszcze na dzisiaj są, a na sobotę to już zaraz zobaczę, bo wiedzą państwo to.
1: A to nie znaczy, proszę państwa, odpalić. Że jest jeszcze cała widownia wolna.
2: Nie,
1: naprawdę
2: wręcz
1: są
2: odwrotnie.
1: Ostatnie.
2: Wręcz odwrotnie, to naprawdę już takie no, pojedyncze właściwie miejsca zostały na Macki Miłości. Dziś o 19, jutro o 17 na scenie Teatru Współczesnego po raz ostatni Macki Miłości.
1: Wzruszony jestem tym faktem.
2: To prawda.
1: I moje wzruszenie właściwie będzie teraz trwało, przejdzie w po prostu uśmiech, bo będą dobre wiadomości teraz, o czym poinformuje albo Olga Szygenda, albo możesz wybierać, czy na przykład maszyna nas nie poinformuje o tym.
3: A ja bym chciała właśnie opcję z maszyną wybrać.
1: No dobra.
2: To maszynę losującą.
4: Dobre wiadomości!
3: Nie wiem jak was, nie wiem jak państwo, ale mnie to niezmiennie bawi.
2: Tak, no, no, i, no i dobrze, i właśnie to wprowadza taki dobry nastrój w studiu, prawda? I to jest w sumie dżingiel, który chyba już będzie dżinglem docelowym.
3: No dobra wiadomość jest taka, tak, że dżingiel się odnalazł. No trzeba się cieszyć, prawda?
2: No, cieszmy zdecydowanie
3: się
2: trzeba.
3: Rzeczy.
2: Trzeba.
1: No, a jeszcze powiedz, jaka inspiracja była, co jaka sprawiło,
2: inspiracja?
1: Skąd
2: do
1: pomysł?
2: Melodii, do melodii.
3: Melodia powstała tutaj w studiu naszej techniki, za co serdecznie dziękuję, a inspiracja...
1: Która była godzina?
3: Inspiracją, myślę, że mogę powiedzieć chyba na antenie, był mój serdeczny newsroomowy kolega, który zresztą dzisiaj przedstawia państwu wszystkie wiadomości, i te dobre, i te złe, który po prostu no, śpiewa nad
1: Piotr
3: uchem.
1: Topoliński, tak, zapraszam, tak?
3: Tak, Piotr Topoliński, zapraszam, który nad uchem mi śpiewa dobre wiadomości właśnie za każdym razem, jak piątek się zbliża. No i trzeba było go nagrać, po prostu trzeba było to wykorzystać, no bo żal nie skorzystać z takiej opcji.
2: Taki talent nie mógł się zmarnować.
3: Dokładnie, dlatego
2: ciekawa
3: właśnie
2: jestem, czy on jak przychodzi na serwis, to czy mógłby na przykład zaśpiewać takie Piotr Topoliński, zapraszam.
3: I ja czemu obstawiam, nie? Że jeżeli ktoś, to właśnie Piotrek.
2: To racja. No i to jest pierwsza dobra wiadomość dnia dzisiejszego.
3: Tak, przekażemy, zobaczymy, co da się zrobić. Ale mam również inne jeszcze dobre wiadomości, to takie bardziej pewne, bo to umówmy się, tutaj jesteśmy jeszcze w jakimś takim obszarze domysłów, pomysłów, prawda? Propozycji, a chciałabym zacząć dzisiaj od mundialu. I tutaj pytanie do was na początek, czy wy śledzicie mundial? Czy macie jakieś przemyślenia, refleksje? Piłka nożna, zawodnicy, 11 w drużynie chyba, przynajmniej 11 na boisku, jedna piłka, bramki dwie. Też Maryla Rodowicz
1: nie
3: kiedyś
1: przez cały mecz, prawda? Koniecznie oczywiście, prawda, bo może tam się trochę zmniejszyć.
2: Nie, no piłka jedna przez cały mecz i dwie bramki też, ale z tymi zawodnikami to różnie bywa, tak.
1: Ja sobie powiedziałem, że od takiej fazy już bardziej...
3: A, czyli w ogóle grupowe rozgrywki cię nie interesują?
1: Interesują, ale bardziej sprawdzam wyniki.
3: A na przykład to, że Niemcy pokonali Curaçao 7-1 w ogóle? Zero emocji? Nic cię to nie ruszyło?
1: Śledziłem to u Michała Marszała na stories akurat, kiedy było 1-0 dla Curaçao.
3: Tak, to był ważny moment. Generalnie wydaje mi się, że odciśnie się to w historii świata. No powiem szczerze, że ja nie jestem zorientowana w piłce, ale tutaj no łzy napływały do oczu. Oni się tak starali. Już moglibyśmy.
1: Czy Curaçao ma swoją rotę na przykład jakąś?
3: Nie wiem tego.
1: Oni mogą mieć jakąś swoją przeciwko, że tak powiem, Holendrom.
2: Ja jestem ciekawa, czy oni też mają swoją wersję. Nic się nie stało.
3: Nie, to akurat na pewno. No w każdym razie to i tak był historyczny moment, nie jedyny, bo tych pojedynków trochę jest. Myślę, że są osoby bardziej tutaj uprawnione do tego, żeby opowiadać o mundialu, dlatego że po prostu wiedzą, co się dzieje i są w stanie to przedstawić rzeczowo i merytorycznie. Ja niestety nie, ale jestem w stanie powiedzieć o rzeczy, które się z tym wiąże. I nawiązuję trochę do historii już teraz popkultury sprzed lat parunastu. Nie wiem, czy pamiętacie magazyn Brawo.
2: Oczywiście.
3: Nie wiem, czy pamiętacie magazyn Brawo Sport. Bo tutaj muszę powiedzieć, że ja wiem, że istniał,
2: ale Brawo Girl
3: tutaj,
2: pamiętam, ale
3: ja pamiętam również Brawo Girl, brawo. Ale Brawo Sport powrócił na razie jednorazowo, właśnie z okazji mundialu. Mundial jest w tym roku wyjątkowy. Po raz pierwszy w ogóle jest organizowany przez 3 kraje, o tym też nie wiedziałam, a to jest bardzo ciekawe. No i dzieje się tam na tyle dużo, że trzeba było to jakoś spisać i też pewnie jako materiał, wiadomo, promocyjny, reklamowy. Powstał magazyn egzemplarze, jak to się mówi, jak jest jedno wydanie.
1: Nakład magazynu.
3: Brawo Sport. Jest to edycja limitowana i jest przygotowana właśnie z myślą o wszystkich tych, którzy te piłkarskie emocje przeżywają i przeżywali jeszcze przed erą smartfonów, bo przecież kiedyś to trzeba było czekać na tę pisemną wersję. No i co w środku? W środku, a jakże? Plakaty oczywiście. Plakaty gwiazd futbolu. Z tego, co się tutaj doszukałam, również tych dawnych gwiazd futbolu.
2: No właśnie chciałam pytać, czy współczesnych, czy dawnych? Czyli na przykład, czy bardziej Maradona, Pele, Zidane, czy bardziej Mbappé, Lewandowski?
3: Nie widziałam tego, ale ściskam kciuki za to, żeby tam był Maradona, bo uważam, że to też była jakaś taka ważna... Wyobrażam sobie te pokoje nastoletnie sprzed lat, które były całe takie wyłożone plakatami Maradony. Fajnie byłoby do tego wrócić, ale no pewnie jest tam Lewandowski, no bo czemu nie? Nie, Lewandowski nie, no przecież Lewandowski nie gra na mundialu. Nieważne. Więc właściwie
2: nie gra
3: to trochę
2: mundialu,
3: bez sensu. Ale na pewno Ronaldo, na pewno Messi, którzy zresztą chyba są rekordzistami, jeżeli chodzi o liczbę mundiali odegranych. No i co? W Brawo są też mundialowe ciekawostki, są wywiady, jest terminarz meczów, który no też proszę. Jest pewnie ważny. Jest też...
2: Pewnie drabinka jest ta
3: tak,
2: taka do uzupełniania.
3: Tak, słuchajcie, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale takim nieodłącznym elementem Brawo były prezenty, które były dodawane.
2: To już później.
3: Być może, ale tutaj wracamy do tego momentu w historii magazynu, ponieważ no tutaj taki humorystyczny ukłon w stronę dorosłych już kibiców, którzy Brawo znali, a teraz chcieli sobie sięgnąć do tego, bo tutaj w prezencie dołączono saszetkę kawy. Saszetkę kawy, która podobno ma pomóc przetrwać te nocne transmisje właśnie z Mistrzostw Świata. Także fajne, podoba mi się. Niestety z tego, co tutaj się doszukałam, papierowe wydanie już się rozeszło, podobno błyskawicznie, ale
2: pewnie
3: ma być
2: ze względu
3: też
2: na tę kawę.
3: Pewnie tak, ale ma być też edycja, wersja online, także warto tutaj śledzić.
1: Ale już bez kawy. To samo.
3: Wiem, bez kawy, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi.
2: Poza tym, wiesz, plakat trzeba by było wydrukować.
3: I tak się zdarzało. I to też jest okej.
2: No dobrze. W porządku. No dziękujemy, Brawo Sport. Jeżeli mają państwo ochotę, to proszę już nie szukać w kioskach, bo już i tak państwo nie znajdą.
3: No niestety, tak. W kioskach nie. Ja tutaj jeszcze mam parę informacji, ale
2: to
3: myślę,
2: robimy przerwę w takim razie. Państwo będą mieli szansę poszukać tego Brawo Sport i my
1: Jordan
2: też.
1: Jordan Rakai, Tom McFarland i Easy to Love.

0: Easy to Love. Całkiem jak nasza Olga Szygenda.
1: Ojej, nie możesz mi tak mówić na antenie, bo teraz jest mi, wiesz. Teraz już nie mam jak...
0: Widzisz, teraz już nie wiem, co z tym zrobić. My ci co piątek tak słodzimy, nie zauważyłam.
2: Kochać, jak to łatwo powiedzieć.
0: No właśnie.
1: Bardzo, bardzo...
0: Jeszcze zapytaj, czy mnie kochasz.
1: Bardzo lubię tu przychodzić. Dobra, słuchajcie, wracamy do tematu.
0: Nie, zapytaj, czy cię kocham. A wszystko jedno, przepraszam. Dobrze, no wracajmy do tematu.
1: Tak, porozmawiajmy o kwiatkach teraz. Porozmawiajmy o kwiatkach.
0: Ale i o pszczółkach, czy tylko o kwiatkach?
1: Tylko o kwiatkach. Dobrze. Tym razem ogród botaniczny we Wrocławiu będzie miejscem, o którym będę teraz opowiadała. A mianowicie ogród ten szykuje atrakcje dla wszystkich miłośników roślin i też takich ciekawostek, mocnych wrażeń, można powiedzieć, bo być może już trafiliście na tę informację, bo jest nośna. W najbliższych dniach ma zakwitnąć dziwadło olbrzymie.
2: Tak, wiemy, czym jest dziwadło olbrzymie? Tak.
1: Proszę, tak. No właśnie, i chcę powiedzieć. Ale dla wszystkich, którzy nie wiedzą, dziwadło olbrzymie jest również znane jako trupi kwiat. To może nie jest najładniejsza nazwa, ale,
2: no, ale zapach też nie jest
1: dokładnie
2: najładniejszy.
1: Bierze się z tego, że po prostu pachnie kwitnąc jak gniłe mięso, co nie jest może najatrakcyjniejsze. Ale po pierwsze, co ciekawe, we Wrocławiu zakwitnie pierwszy raz, więc to warto odnotować. Jak gdzieś doszukałam się informacji, że dziwadło od momentu chyba zasadzenia potrzebuje nawet 15 lat czasami, żeby po raz pierwszy zakwitnąć, a i później nie jest to tak, że co sezon kwiatki pokazuje, bo to czasami może trwać 2 lata, ta przerwa
0: dlatego
1: czasami
0: w tym 10. Roku, dlatego w tym roku jedziemy do Wrocławia.
1: Tak,
0: żeby właśnie, zobaczyć tak, dziwadło tak, olbrzymie. Tak, właśnie patrzę
2: dziwidło,
0: na pąk.
2: Przepraszam.
1: Dziwidło, tak, a ja mówię dziwadło, dziwidło, masz rację, dziwidło, tak.
2: Ale to jest niezłe też dziwadło.
0: Ale to jest,
1: to jest dziwadło, więc tak, to się myślę, w ogóle nasuwa samo. W każdym razie nie wiem też, czy widzieliście zdjęcia, bo ja na żywo niestety nie widziałam, chociaż wiem, że rok temu w Warszawie zakwitło.
2: Tak.
1: Ale chciałam też zwrócić uwagę na to, że też te walory wizualne są imponujące, bo to jest naprawdę kawał kwiatka. I co?
2: Wiecie, jak się nazywa dziwidło olbrzymie po łacinie?
1: Nie.
2: Amorphophallus.
1: Ładne.
2: Bardzo
1: ładne. Można by się nad tym trochę pozastanawiać, nie byłoby to moje pierwsze skojarzenie, ale no, jak widać działa.
0: Ja też widzę, że ono osiąga gigantyczne rozmiary, tak, bo do 3 metrów.
1: Tak, kilka metrów
0: kwitnie
1: może
0: co
1: mieć.
0: Kilkanaście lat, przez 2 do 3 dni, bo właśnie patrzę na pąk tego dziwidła
1: no
0: olbrzymiego
1: właśnie
0: w całej swojej ukazałości.
1: I o
0: ukazałości
1: tym chcę powiedzieć. W ogóle zacznijmy od tego, czemu ono tak pachnie, to też jest ważne, bo dla nas to jest nieprzyjemne, ale to podobno jest prawdziwa gratka dla owadów, że ten zapach jakoś tak działa, ale to żadna nowość.
0: Zwabialotne zapylacze,
1: że tak, że owady, zwierzęta i my nie zawsze widzimy tak samo, nie zawsze czujemy tak samo, więc fajnie, że na kogoś to działa, ale też ludzi przyciąga. I co ciekawe, tutaj ten spektakl, tak jak powiedzieliście zresztą, no to trwa kilka dni, więc trzeba się spieszyć, ale można go oglądać i na żywo w Ogrodzie Botanicznym, ale można również przez internet, bo działa transmisja online. Z tego, co widziałam, to już można
0: odpalam
1: obserwować, z tym, że na razie to jeszcze tam chyba nic takiego imponującego się nie wydarzyło.
0: No jeszcze nie.
1: Myślę, że to też jest taka bezpieczniejsza opcja dla tych, co to nosy mają wrażliwsze. No ale żal nie skorzystać, bo jeżeli to jest taka gratka, że raz na kilka lat, no a jeszcze możemy zobaczyć przez internet, no to właściwie dlaczego by nie?
0: Żeby było zabawniej, przepraszam, że ci przerwę, właśnie tak? Patrzę na tę transmisję, no to faktycznie kolejka, tak jedna osoba podchodzi, robi zdjęcie, coś tam
1: ale
0: chwilę postoi i zmyka i następna
1: pomyśl
0: osoba.
1: Pomyśl sobie, jakie to musi być straszne w momencie, kiedy odstoisz w kolejce, podejdziesz, zrobisz fotkę, no bo wiadomo, długo nie można, odejdziesz i w tym momencie jakiś pączek
0: zakwitnie,
1: zrobi takie
0: no
1: puf. No tak, no trudno. Coś za coś.
0: Bywa i tak.
1: Będziecie oglądać?
2: Dbajmy o nosy, proszę państwa.
1: No i też tak trochę może, nie wiem, gimnastykujmy te nosy, no bo przecież jeżeli owady mogą wytrzymać, to czemu my nie?
2: Oczywiście.
1: No, gorsze rzeczy się dzieją.
0: Owady mają
1: gorsze
0: mniejsze
1: rzeczy
0: nosy.
1: Musimy wąchać. Mają mniejsze nosy? No tu by trzeba się zastanowić, bo one chyba w ogóle nosów nie mają.
0: No to widzisz.
1: No.
0: To tym bardziej.
1: Tam jest jakaś skomplikowana biologia, tutaj już niestety nie jestem najlepsza w te sprawy, ale to by trzeba doczytać. I doczytamy. A na koniec mam dobrą informację, już taką chyba można powiedzieć poważniejszą. I będzie to dobra informacja z Afryki, bo dotarłam do takich informacji, że w Zambii edukacja publiczna w szkołach właśnie została zagwarantowana ustawowo jako bezpłatna. Od najmłodszych klas po szkołę średnią i to niestety nie jest wcale takie oczywiste w wielu krajach Afryki, bo u nas by się mogło wydawać, no co, no przecież mamy nawet obowiązek szkolny, nie dość, że jest to darmowe, no przynajmniej w placówkach publicznych,
0: to jeszcze
1: musimy, dokładnie. A w Afryce to nie jest, no nie jest tak łatwo, bo choćby sama Zambia przez lata zmagała się i z niedoborem nauczycieli, i z niedoborem placówek, i z niedoborem sprzętów, podręczników, to po prostu problemy mnożyły się same, a to oznacza, że nie wszystkie dzieci z tej edukacji mogły korzystać, a już tym bardziej bezpłatnie. No i dobra wiadomość jest taka, że to się właśnie zmienia. Teraz żadne dziecko już nie powinno zostać wykluczone z nauki, tylko dlatego, że urodziło się w takiej czy innej rodzinie, tylko dlatego, że rodziny nie stać po prostu na edukację. Efekty już są widoczne, tak doczytałam, bo od wprowadzenia programu do klas wróciło ponad 2,5 miliona uczniów. No i może to brzmi banalnie, co teraz powiem, ale no jednak tak jest, że równa szansa na edukację, no to jest przede wszystkim równa szansa na przyszłość, bo nie ma co się oszukiwać, jeżeli ktoś nie może się uczyć tylko dlatego, że urodził się w takim miejscu świata, w takich warunkach, nie miał na to wpływu, no to z góry ma po prostu
0: ma trudniej,
1: najzwyczajniej w świecie ma trudniej, więc wydaje mi się, że jest to fantastyczna wiadomość, że Zambia dołącza do tych miejsc na świecie, w których dzieciaki po prostu będą miały szansę na dobry start.
0: Tak, no i zambijscy rodzice niedługo doświadczą tego, mamo, ja nie chcę iść do szkoły.
2: Słuchajcie, a ja tylko śpieszę donieść, że owady oddychają przez przedchlinki.
1: Przedchlinki? Jakie to ładne. Tak. Bardzo ładne. Wiem, że tam te wszystkie wzrokowe ich organy chyba też są bardziej skomplikowane i tam też dotyk wchodzi w grę i to się jakoś inaczej, percepcja się inaczej po prostu odbywa, ale fajnie, że mogą oddychać przez co?
2: Przedchlinki.
1: Przedchlinki. Bardzo to fajne.
0: Piękne.
1: Ciekawe, czy mają tam jakieś takie nerwy właśnie. Muszą mieć jakieś takie, żeby wyczuwać zapachy. Być może nie jak my, ale choćby, no właśnie, żeby wiedzieć, do którego kwiatka mają podlecieć.
0: Jeżeli państwo wiedzą, jeżeli tak, prosimy o informację w środku dnia Małpana Wyświadczka.
1: Teraz ja powiem szczerze, już wchodzę na takie obszary, że ja do końca nie wiem, o czym
2: ale
1: mówię.
2: Ale będzie humanistą. Będzie można się na przykład poprzyglądać trochę owadom.
0: Będzie można przewertować stare podręczniki do biologii, o ile państwo takowe mają. O, kolejna osoba robi zdjęcie dziwidłu olbrzymiemu. Jeszcze nie rozkwitło.
1: Jeszcze nie.
0: Było. No liczyłam, że może akurat, ale no niestety
1: ale
0: nie.
1: Ale to by było, gdyby nam się trafiło na antenie. No ale ma jeszcze
2: Olga
1: kilka dni.
2: Szygenda, bardzo dziękujemy ci za kolejną porcję dobrych wiadomości. Czekamy oczywiście w przyszłym tygodniu.
1: W przyszłym tygodniu słyszymy się z Malty.
2: A widzisz.
0: Ale z tej Malty, czy z tamtej Malty?
2: Z tamtej. Znaczy z tej.
1: Zależy, co masz na myśli.
0: Tej polskiej Malty.
1: Tamtej, tak.
0: W sensie.
1: Jesteśmy
2: tam. No, o czymś mi przypomniałaś w takim razie.
0: No,
2: dobra.
0: Właśnie.

0: widło olbrzymie.
1: Gangsta. W sensie to, co teraz, to było gangsta.
0: I full clip.
1: No full tak jest, clip, proszę Państwa. Dokładnie tak. To nie dziwidło olbrzymie.
0: 20 minut. Cóż my zrobimy? Ja wiem, cóż my zrobimy i co my zrobimy.
1: Ja też wiem.
0: Dziwiło olbrzymie było, ale też będziemy teraz zachęcać do wybrania się, tylko że to nie będzie... No bo tak, też w naturę, tylko że tu będzie grzybobranie i nie do końca w naturze ono będzie, tylko no, będzie na scenie.
1: Tak, tak, zdecydowanie, ale to o tym potem.
0: O tym potem wszystko się wyjaśni.

0: Space Ghost i Teddy Bryant, proszę Państwa, utwór Some Things Last Forever. I teraz o pewnej nieoczywistości, jaka może się kryć za hasłem Zapraszam na grzyby. Proszę Państwa, będzie mowa.
1: To Zuza i Łęda Państwu wyjaśni.
2: Czy zdarzyło się Państwu być na imprezie, która poszła nie tak, bo można taką przeżyć w teatrze? Potem Otem zaprasza na grzybobranie. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Piotr Mateusz Wach, a premiera już dzisiaj.
3: No i wtedy, słuchajcie, wpadłam na ten microdosing.
4: Ja bardzo lubię, jak to się zaczyna, bo zaczyna się już od takiego dużego, pozytywnego nakręcenia, w którym energia imprezy zaczyna działać, tak to nazwę enigmatycznie. Trudno z tego stanu wyjść. Mimo jakichś mielizn tej imprezy, to jednak to jest impreza od początku i bardzo lubię, jak to się rozkręca i w jakie to rejony skręca.
2: Mówił członek 5-osobowej obsady, Filip Kosior. Więc zaczynamy od urodzin, na których 5 przyjaciół spotyka się w domku nad jeziorem.
5: Są 2 pary, Alina i jej chłopak Wodzu oraz Meda i jej chłopak Rządza. Jest też Ruin, który jest najlepszym przyjacielem Aliny.
2: Ale to wszystko nie do końca jest takie, jakie się wydaje. Kontynuuje Ida Trzcińska.
5: Wszystkie te postaci mają ze sobą ciekawe i dość niewygodne konotacje, poza tymi oficjalnymi, które teraz wymieniłam, ale tak, relacje są skomplikowane. W związku z tym ten spektakl tak naprawdę opiera się na tym, że zaczynają też w trakcie trwania tej sztuki wychodzić pewne niewygodne fakty, wychodzić pewne zaprzeszłości, pewne dyskomforty w stosunku do innych bohaterów.
3: Postanowiłam ją grzybić. Na nieświadomce.
6: Ale co ty robisz? To jest jakieś strasznie dziwne w ogóle. W sensie mamie narkotyki? Co ty robisz?
3: Nie, to jest jakieś strasznie dziwne.
7: Początek w ogóle tego spektaklu, widz może mieć poczucie, że to jest w sumie fajna zabawa. Wzięcie takiego grzyba i potripowanie, a im bardziej idziemy w głąb tej historii, myślę, że no możemy zszokować widza trochę tym, że to wcale nie jest takie fajne. Więc to jest też trochę historia o tym, jak my postrzegamy relacje i kiedy pojawia się jakaś substancja, nagle obnaża te nasze wyobrażenia.
2: Więc jak powiedziała mi Maja Szkutnik, widzowie wyjdą ze spektaklu prawdopodobnie z dużą refleksją na temat używek i tego, jakie konsekwencje są ich brania. Szczególnie, że spektakl jest imersyjny, co bardzo podkreśla muzyka, o czym więcej opowiedział mi jej twórca, Michał Smajdor.
8: Chcieliśmy, żeby muzyka w tym spektaklu była bardzo imersyjna, dlatego też jest właśnie grana na żywo. Funkcjonuje to trochę jak set DJ-ski, ale też z elementami grania po prostu na instrumentach, syntezatorach. I muzyka przeprowadza nas trochę przez tripa, który jest ważną częścią tego spektaklu.
2: W tej scenicznej rzeczywistości można się faktycznie zanurzyć i wejść bardzo blisko. W teatrze jest strefa puf, więc jeżeli Państwo w niej usiądą, wszystko będzie się działo dosłownie tuż obok, ale można też zostać dalej i obserwować. Jak zapowiadają twórcy, to nie będzie zwykła impreza. To nie będzie bezpieczna podróż. Bilet obejmuje przejazd w obie strony z gwarancją miejsca do siedzenia, ale bez ubezpieczenia. A te bilety można znaleźć na stronie potemotem.com. Spektakl Grzybobranie ma premierę dzisiaj, grają cały weekend i przyszły weekend również.
3: Znaczy zresztą w ogóle on twierdzi, że microdosing to jest placebo, że to w ogóle nie działa, a ja się z nim totalnie nie zgadzam, bo to jest, bo mi pomogło.
0: Tak jest, teatr Potemotem, proszę Państwa, no i zaproszenie na grzyby. To jest w jakimś sensie też zaproszenie do lasu, ale co w tym lesie znajdziemy, to myślę, że...
1: No
0: myślę,
1: właśnie.
0: Że nie wiem. Myślę, że nie wiem.
1: Natomiast ja chciałam wspomnieć, że teatr Potem o tym ma swoją własną siedzibę przy Nowolipki 2/2A. Także, żeby była pełna informacja.
0: Tam,
1: na grzybobranie to na Nowolipki. Tak.
0: O.
1: Widzisz. Na grzybobranie to na Nowolipki się wybieramy. O, a na Macki Miłości do Teatru Współczesnego oczywiście.
0: No a na kolekcję już prywatną do Nowego Teatru, tak jeszcze, żeby spiąć wszystkie elementy audycji, proszę Państwa, bo tak powoli patrzymy na zegar, a tam coraz mniej czasu się robi. Więc
1: to co teraz my teraz gramy?
0: Ice Age, Painkiller, no i też usłyszą Państwo tu Sky Ferreira.

0: tradycyjnie już pod koniec naszego piątkowego spotkania nie mogę cię nie zapytać, co będziesz robił w weekend.
1: A ja nie mogę nie odpowiedzieć, chociaż
0: nie możesz.
1: No, proszę państwa, słyszymy się w muzyce odśrodkowej jutro, to po pierwsze. No i tam na przykład Generation, ta płyta, która się w ubiegłym tygodniu ukazała. Serkina, wspólne przedsięwzięcie z Romain Gavrasem. To jest takie dość pompatyczne, ale mojego poziomu nieprzekraczalności pompatycznej ono nie przekracza. Rosalia niestety przekroczyła, więc jakby ta płyta jeszcze tak, Rosalia już nie, chociaż szanuję. O. Ale miałem mówić co w weekend.
0: No, to
1: relaks,
0: się zgadza.
1: Izabeli Per w niedzielę na scenie na przykład. Marta Malikowska jutro w VR-ze na scenie w okularach. To znaczy ja będę w okularach, a ona będzie w tych okularach w rzeczywistości VR-owej. I tak dalej, i tak dalej. A powiedz, co ty planujesz na weekend?
0: Ognisko. Naprawdę, ognisko, tak.
1: Mamy 16
0: no i tyle,
1: sekund.
0: Tak no
1: dobra.
0: No.
1: A w poniedziałek co?
0: A w poniedziałek porozmawiamy o, o złodzieju czasu. Łowcy tajemnic Michała Kuźmińskiego między innymi.
1: LCD Sound System na koniec od nas.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Dziś i jutro po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne 5. urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany między innymi przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 14:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Warszawy o sytuacji w Szpitalu Południowym, Rafał Trzaskowski, odniósł się do historii lekarza, który jako koordynator SOR-u i dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej zarobił w trakcie specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych, a na jego oddział ułatwiony dostęp mieli politycy Koalicji Obywatelskiej. Lekarz stracił pracę, oddał 0,5 miliona złotych. Na wniosek prezydenta stolicy odwołano cały zarząd szpitala.
2: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, a Rady Nadzorcze Miejskich Spółek Medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
1: Sejm przyjął rządowy projekt ustawy pozwalającej na zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy po numerach PESEL. Mimo zapowiedzi nie doszło do spotkania amerykańsko-irańskiego i rozmów o porozumieniu pokojowym w Szwajcarii. Jak podał Biały Dom, na drodze stanęły względy logistyczne. Wstępne porozumienie władze Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisały na odległość cyfrowo. To ważny krok, choć do trwałego rozwiązania konfliktu wciąż daleka droga, mówiła w audycji Cały Nasz Świat iranistka Jagoda Grądecka.
3: Na pewno zostanie odblokowana cieśnina Ormus, czyli to, co jest w zasadzie najważniejsze dla świata. I to na pewno zobaczymy szybko na giełdach, to się odbije na cenach surowców, na pewno wiele osób odetchnie z ulgą i na tym też na pewno prezydentowi Trumpowi bardzo zależy, bo sami Amerykanie mocno oberwali za sprawą właśnie wzrostu cen paliwa. Ale to dopiero otworzy drogę do dalszych negocjacji na tym, co tak naprawdę jest trudne, czyli irańskim programem nuklearnym.
1: Niespokojnie pozostaje w Libanie, w którym trwa operacja wojskowa Izraela. W nocnych atakach zginęło co najmniej 16 osób. Izrael twierdzi, że celami były obiekty należące do Hezbollahu. Po nocnym rosyjskim ostrzale są problemy z dostawami prądu w 6 południowych i wschodnich obwodach Ukrainy. Jak podał koncern Ukrenergo, tam gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, zaczęły się już pilne prace naprawcze. Po raz 30 dla idei transplantologii przejdzie bieg po nowe życie. Liczba przeszczepów rośnie z roku na rok. Lekarze są gotowi przeprowadzać więcej operacji, brakuje tylko narządów, mówi dr Maciej Urlik, transplantolog i kardiochirurg ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
4: Uświadamianie dzisiaj społeczeństwa, że transplantologia ma sens, że pacjenci, którzy są przeszczepiani, potem wracają do normalnej aktywności, co jutro zobaczymy, myślę, na biegu i funkcjonują, żyją sobie zupełnie normalnie, tak jak my. Mam nadzieję, że pozwoli tą decyzję, która kiedyś być może w czyimś życiu padnie i to pytanie, czy od waszego bliskiego można pobrać narządy, skłoni do odpowiedzenia tak.
1: W ubiegłym roku udało się przeszczepić prawie 2300 narządów pozyskanych od zmarłych dawców. Bieg po nowe życie jutro w Gdańsku, start o 15:00 z Targu Węglowego. Będzie tam oczywiście reprezentacja naszej rozgłośni. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Nie.

Tak, nieco mistycznie, nieco tajemniczo. W marcu 2013 roku Devendra Banhart utworem Golden Girls otworzył swoją 8. płytę. Płytę Mala, album, który usłyszałem mając 12 lat i który na zawsze zapisał się w mojej świadomości wraz z postacią samego Devendry jako człowieka i artysty, którego śledzę już połowę mojego krótkiego życia i który ukształtował mnie muzycznie i estetycznie. Estetycznie w zasadzie powinienem powiedzieć bardziej niż jakakolwiek inna postać ze świata sztuki. Otwieramy tak też audycję szczególną, bo kilka dni temu, w przeddzień moich 25 urodzin, miałem okazję porozmawiać właśnie z Devendrą i myślę, że nie zdziwi nikogo mówiąc, że to był jeden z najpiękniejszych momentów, jakie przeżyłem, nie tylko na stopie dziennikarskiej i zawodowej, ale i takiej czysto ludzkiej. Cieszę się, że mogę z Państwem się tym podzielić. Cieszę się, że są Państwo z nami. I do godziny 15, jak co tydzień, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Rafał Lewandowski jest za konsolą. Kuba Ferlin, czyli ja, za mikrofonem. Witamy i zapraszamy na kolejne wyjątkowe spotkanie w przestrzeni pomiędzy.

Sofia Curtesis, mieszkająca obecnie i tworząca również w Berlinie, peruwianka, DJ-ka, producentka i artystka, która w 2023 roku postanowiła odwołać się do legendarnej płyty Proxima Station Esperanza Manu Chao. Płyty, która nie dość, że okryła się pewnego rodzaju kultem, to idealnie wpisuje się w międzynarodowy i ten międzygatunkowy charakter naszych spotkań. No i również płytę, która w czerwcu tego roku również, tak jak i ja, skończyła 25 lat i w ten sposób bardzo mi się to wszystko splotło z dzisiejszą audycją. Nie ma też co ukrywać, że to propozycja przynajmniej w części południowoamerykańska, tak jak w części południowoamerykańskiej jest Devendra Banhart. No i sama płyta Madres Sofii Curtesis pozostaje jednym z takich moich ulubionych albumów ostatnich lat, więc w związku z tym, że dawno do niego nie zaglądaliśmy, taka decyzja na dziś padła. Zaproszę Państwa zaraz do wysłuchania rozmowy z Devendrą Banhartem. Od razu ostrzegam, że nie jest to rozmowa najkrótsza, ale zanim to jeszcze jeden dobry kolega mojego rozmówcy i również postać zawieszona pomiędzy Amerykami. Roberto Lange, czyli Elado Negro.

Nowość i singiel z projektu Elado Tropical, w którym Elado Negro łączy siły z duetem Reina Tropical, czyli Fabi Reiną i Nektalim Diazem. Oboje urodzeni w Meksyku, mieszkają i tworzą dziś w Stanach Zjednoczonych, tak jak i sam Elado Negro. Posłuchaliśmy singla Tocando, czyli Dotykając, premiera płyty Elado Tropical za niecały miesiąc i nie mam wątpliwości, że będziemy jeszcze do tego wydawnictwa zaglądać. Przeciekawe połączenie elektroniki i południowoamerykańskiego, meksykańskiego też folku. No a tymczasem pora na pièce de résistance naszego dzisiejszego spotkania. Devendra Banhart najpierw muzycznie, a zaraz potem we własnej osobie. Mam nadzieję, że to będzie równie ciekawa dla Państwa rozmowa, jak przyjemna była dla mnie.

0: Ta audycja nazywa się Pomiędzy i ciebie postrzegałem jako artystę oraz osobę, która w pewnym sensie zawsze jest gdzieś pomiędzy. Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą, pomiędzy muzyką a innymi formami sztuki. Odczuwasz to tak? Jest w tym jakaś prawda?
1: I think I've only felt in between. So I'm now trying to think of what it feels like to not.
2: Chyba zawsze czułem się pomiędzy, więc nawet nie próbuję sobie wyobrazić, jak to jest nie być pomiędzy. Wiesz, co mam na myśli? Myślę, że może jedynym momentem, kiedy nie czułem się zawieszony po środku, był tamten mecz baseballowy. Tam naprawdę tak się nie czułem. Zazwyczaj nie myślisz o przebywaniu z grupą ludzi, kiedy jesteś w liminalnej, przejściowej przestrzeni. Chociaż to się dzieje właściwie cały czas. To niemal stan ciągły. Zastanawiam się teraz nad innymi sposobami, w jakich używasz tego słowa, ponieważ w kontekście kultury i sztuki bycie pomiędzy to najlepsze możliwe miejsce. Pomiędzy to tak naprawdę ciekawość.
1: All the different angles and possibilities, which would be the different genres.
2: Przestrzeń pomiędzy to miejsce, z którego możesz obserwować wszystkie różne kąty i możliwości, czyli różne gatunki muzyczne, różne epoki jej powstawania, różne kontynenty, na których jest tworzona, czy najróżniejsze style. Z tego miejsca zyskujesz otwartość, by spróbować wszystkiego i znaleźć to, co naprawdę kochasz.
1: And it's a lonely place, of course.
2: Ale kiedy jesteś kimś, kto pisze lub tworzy sztukę, musisz być w tej przestrzeni pomiędzy. I jest to samotne miejsce. Samotność to dom. Myślę, że dotyczy to każdego pisarza, bez wątpienia. Z kolei jako Wenezuelczyk i Amerykanin z pewnością czuję się Wenezuelczykiem tu i Amerykaninem tam. Moją pracą też jest ciągłe bycie pomiędzy różnymi miejscami. Byłem w Polsce chyba 25 razy, a tak naprawdę widziałem tylko hotel, który jest miejscem pomiędzy, lotnisko, które jest niezwykle pomiędzy i salę koncertową też pomiędzy. I to by było na tyle. Jednak jeśli chodzi o to, co robisz w swoim programie radiowym, to może zamiast pomiędzy, bardziej pasuje tu określenie wszechobecność.
0: Tak jak wspominałem, postrzegam cię jako artystę, który znajduje się pomiędzy różnymi formami wyrazu, albo wręcz ponad nimi. Rozmawiamy tuż przed twoim występem na Festiwalu Malta, który od wielu lat skupia się na sztukach wizualnych i performatywnych. Muzyka to dodatek do festiwalu. I chciałem cię zapytać o to, czy uważasz się przede wszystkim za muzyka, czy po prostu za artystę? Użyłeś kilkukrotnie słowa pisarz. Odrywasz muzykę od innych dziedzin sztuki, czy postrzegasz to wszystko jako całość?
1: Whether you see yourself as musician first and foremost, or just an artist. You said writer plenty of times today. Do you sort of detach music from you know the world of art, or do you see it as a whole? Yeah, I see it as a whole.
2: Postrzegam to jako całość, jako mroczną czarną dziurę, a właściwie bardziej jako otchłań. Używam słowa pisarz zamiast muzyk, ponieważ zazwyczaj bardziej obsesyjnie podchodzę do słów, a dopiero potem szukam odpowiedniej muzyki, która te słowa wesprze. To wydaje się być dla mnie najważniejsze i zawsze tak było. Jasne, mam obsesję na punkcie gry na gitarze, obsesję na punkcie muzyki, a w zasadzie również na punkcie śpiewu. Ale nie w taki sam sposób jak na punkcie tego, jak wszystkie słowa pasują do siebie i ostatecznie opowiadają pewien rodzaj historii, która może być po prostu emocją. Więc nie w tym sensie. To inny rodzaj obsesji. Zależy mi na tym w inny sposób. Używam słowa pisarz, bo Koniec końców, najpierw piszesz słowa, a potem piszesz do nich muzykę. I nie pracuję z aż tak wieloma gatunkami. Mam wiersze, które potrafią istnieć bez muzyki. Mam też muzykę, a poza tym maluję i rysuję. I to są w zasadzie tak samo tajemnicze i trudne rzeczy. Maluję i rysuję rzeczy, które mnie śmieszą. Maluję, dopóki nie zacznę się śmiać. Moje obrazy są przerażające. Wyglądają jak z filmu, w którym policja znajduje seryjnego mordercę mieszkającego w jakimś mrocznym lochu w piwnicy bez światła i mówi: o rany, wygląda na to, że malował to jakiś prawdziwy psychol. I to mógłby być mój obraz, wiesz? Są naprawdę makabryczne, potwornie brzydkie, ale sprawia mi ogromną radość ich malowanie. Maluję do momentu, w którym dosłownie wybucham śmiechem. Albo dopóki moja skóra nie przyrośnie do podłogi w pracowni. To niesamowite, że czas podczas tej czynności potrafi po prostu zniknąć.
1: And it's so wonderful. It's just play, just like you're playing volleyball. Okay, I'm painting.
2: Wcale wtedy nie cierpię, odpływam całkowicie i to jest cudowne. Po prostu się bawię, tak jak ty, grając w siatkówkę. Tyle, że ja maluję. Jednak w muzyce częściej poruszam rzeczy, które są dla mnie trudne, bolesne, przerażające albo radosne. To portrety oparte na rzeczach, których doświadczyłem i o których chcę śpiewać. Często jest to dla mnie sposób na przepracowanie bolesnych tematów, takich jak samobójstwo i śmierć. Właściwie o to głównie chodzi. Śmierć, złamane serce, no wiesz, silne, prawdziwe doświadczenia, także miłość. Piosenki są więc dla ciała, dla serca i dla umysłu, a to jest fascynujące.
1: And that's what's most interesting. I mean, all music everywhere has powerful examples of songs that touch one of those places. So that's why it makes no sense.
2: Myślę, że to są tak naprawdę trzy główne gatunki muzyki: serce, umysł i ciało. I to jest w tym najciekawsze. Wszędzie w muzyce znajdziesz potężne przykłady piosenek, które dotykają jednego z tych miejsc. Dlatego zamykanie się na jeden typ muzyki po prostu nie ma sensu. Myślę, że z takim podejściem naprawdę wiele się traci. Mam ochotę rzucić klątwę na takie osoby. Oczywiście żartuję, ale wiesz, tracisz w ten sposób te wręcz lecznicze właściwości muzyki. W każdym razie myślę, że to wszystko to w gruncie rzeczy jeden gatunek i osobiście uwielbiam muzykę, którą trudno jednoznacznie sklasyfikować.
1: That's difficult to classify. It's so cool. I mean, that's really amazing.
3: Yeah, and I think I always struggled with that feeling that I'm in between hobbies, passions.
0: Zawsze zmagałem się z tym poczuciem, że jestem gdzieś pomiędzy hobby, pasjami, ponieważ zawsze słuchałem po trochu bardzo różnej muzyki. Mam znajomych albo współpracowników, którzy specjalizują się w black metalu albo w soulu i są prawdziwymi ekspertami w swoich dziedzinach. A ja byłem zawsze, wiesz, rozrzucony po różnych obszarach. Dlatego zapytałem i zasugerowałem, że bywa to samotne, bo takie było moje doświadczenie. Czułem się samotny, mimo że było tak wiele źródeł, z których mogłem czerpać radość od tak wielu różnych artystów i gatunków. Mimo wszystko zostawiało to we mnie pewną pustkę. Zawsze myślę o jednym z twoich tekstów, z utworu Theme for a Taiwanese Woman in Lime Green. Wiem, że wiem tak mało o tak wielu rzeczach i wiem tak dużo o niczym.
3: Theme for a Taiwanese Woman in Lime Green. I know so very little about so many things and I know so much about nothing.
0: To bardzo głęboko we mnie siedzi. Jest to zakorzenione w moim umyśle i w sercu.
2: Tak, utożsamiam się z tym. Bardzo, bardzo dobrze to rozumiem. Ale tak, to jest samotne. Wszystko jest samotnością. wszystko jest piękne. Muzyka jest najbardziej kojącą i najpiękniejszą rzeczą na świecie. Ja też zazdrościłem innym. Zazdrościłem innym ludziom, którzy są ekspertami w jednej konkretnej dziedzinie. Na przykład komuś, kto gra w filharmonii i po prostu ćwiczy po 12 godzin dziennie jeden utwór na tym jednym instrumencie, w tym jednym gatunku i wznosi się w nim na mistrzostwo. Albo twojemu kumplowi, który słucha metalu, wie o każdym zespole wszystko, słucha tylko metalu, gra tylko metal i ubiera się jak metalowiec. Uważam, że to piękne i ci ludzie z pewnością odnajdują w tym niesamowite bogactwo. Zawsze mnie to fascynowało. Jednak ja staram się, i mam wrażenie, że ty również, robić to ze wszystkim. Na przykład reggae ma charakterystyczne, natychmiast rozpoznawalne brzmienie. Z reguły dość radosne. A jednak to tam kryją się jedne z najsmutniejszych piosenek, jakie w życiu słyszałem. Musisz wejść w to naprawdę głęboko, żeby odkryć wszystkie te odcienie i kolory, które istnieją w danym gatunku. To wspaniałe. Właściwie zawsze chciałem mieć program radiowy, taki jak twój. Zazdroszczę ci, bo zawsze marzyła mi się audycja, która, jak powiedziałeś, wznosi się ponad to wszystko, ponad świat i podziały i szuka wspólnych mianowników. To naprawdę przepiękna rzecz i uważam, że to swego rodzaju praca na rzecz budowania pokoju.

0: One of the things I wanted to talk to you about, and you've mentioned right at the start of the our talk, the costumes that the
1: Chciałem z tobą porozmawiać jeszcze o jednej rzeczy. Wspomniałeś na początku naszej rozmowy o kostiumach, o tym, że piłka nożna i sport to w pewnym sensie zabawa w kostiumy. Wracając do faktu, że Malta skupia się głównie na sztukach wizualnych i performatywnych, myślę o tym, że masz nawet taką koszulkę, Las Devendra Banhartz, ze wszystkimi różnymi wizerunkami z całej twojej kariery. Zastanawiałem się, czy którakolwiek z tych er lub stylizacji była celowa? Był hipisowski Devendra Banhartz z długimi włosami i biżuterią? Był ten hipsterski w koszuli zapinanej pod szyję? Czy to było alter ego? Czy to byłeś zawsze ty, ale na innym etapie swojej ewolucji?
2: Tak, myślę, że to są różne fazy dorastania, doświadczeń i samego istnienia. Najpierw dany styl czy gatunek niesamowicie cię przyciąga, a potem ekscytujesz się czymś zupełnie innym. Zawsze mnie to interesowało, nawet muzycznie. Interesował mnie absolutnie każdy gatunek muzyczny. Zawsze chciałem stworzyć album reprezentujący każdą możliwą emocję. Trochę tego i trochę tamtego. Z takim właśnie podejściem zawsze zabierałem się za tworzenie. Podobnie jest z modą. Uwielbiam nosić sukienki i uwielbiam nosić garnitury. Naprawdę. Lubię nosić jedno i drugie. A każde z tych ubrań sprawia, że czuję się inaczej. Nagrałem poprzednią płytę, Flying Wig, choć to było już dawno temu. Od tego czasu pracuję nad nowym materiałem. Pewnie powinienem o tym wspomnieć, ale gram teraz te solowe koncerty, gdzie przechodzę chronologicznie przez wszystkie moje piosenki, tylko i wyłącznie dlatego, że mam przygotowane nowe utwory, których po prostu jeszcze nie chcę grać, bo muszę je najpierw nagrać. Nie napędza mnie żadna nostalgia. Po prostu dziwnie byłoby mi dzielić się piosenką przed jej zarejestrowaniem. Wolę ją nagrać, pozwolić jej zacząć żyć własnym życiem, a dopiero potem wykonywać ją na żywo. Wracając do mody, zawsze interesowały mnie kontrasty i uważałem ubiór za niezwykle przydatny. Na trasie do ostatniej płyty za każdym razem do śpiewania zakładałem sukienkę od Icy Miyake. Miałem ku temu bardzo praktyczne powody. Po pierwsze, ta sukienka jest po prostu piękna z wyglądu i z samej racji jej noszenia. Poczucie bycia pięknym to cudowne doznanie. Brzmi to bardzo banalnie, ale to szczera prawda. Po drugie, krój i struktura tej sukienki dosłownie zachęcają do siedzenia i stania prosto. Jest cała plisowana, więc gdybyś się garbił, nie wyglądałaby już tak estetycznie. Zakładając ją, podświadomie prostujesz się, a stanie prosto jest dobre dla śpiewania, bo pozwala odpowiednio wyrzucać z siebie głos. Więc miało to czysto utylitarny cel.
3: And standing up straight is good for singing. It's the way that you project and sing out. So it had this like very utilitarian purpose, just like the ambient music. So a dress can be the same thing as a beautiful ambient piece, as Eric Satie.
2: Sukienka może być tym samym, czym piękny utwór ambientowy. Pamiętasz Erika Satie? On z kolei nosił tylko jeden konkretny szary garnitur. Miał ich chyba 7, po jednym na każdy dzień tygodnia. W tym też kryje się coś niesamowitego, rodzaj specyficznej, świadomej dyscypliny. Wiedział, co na niego działa i wykorzystywał ubiór, albo raczej kostium, by magnetyzować, potęgować i skupiać swoją uwagę na sztuce, na punkcie, której miał obsesję.
3: And help cultivate the focus into this type of music, or type of art that he's obsessed with. I also love the story.
2: Uwielbiam też pewną historię o Johnie Cage'u. Przez wiele lat miał obsesję na punkcie kompozycji Satiego, o której myślał, że uległa zagubieniu. Próbował ją rozszyfrować, aż w końcu po latach zdał sobie sprawę, że była to zwykła lista warzyw, które Satie musiał kupić. Kocham tę historię, ale...
3: kind of forgot what I was talking about. But when I play these,
2: trochę zapomniałem, o czym mówiłem. A, gram te solowe koncerty, co jest też całkowitym kontrastem, bo przecież przez tak wiele lat grałem z zespołem. Pamiętam koncert w Polsce, to był właściwie najlepszy festiwalowy występ w moim życiu. Nigdy go nie zapomnę. Polska była zresztą jedynym miejscem, które nie bało się ciszy. Wiele lat na trasie graliśmy utwór Linda. W połowie piosenki jest tylko jeden akord, po którym po prostu pozwalasz mu wybrzmieć. I następuje moment, w którym jedyne co robimy, to słuchamy siebie nawzajem. Na scenie nie ma muzyki. Na tamtej trasie, gdy przychodził ten moment, miało to trwać zaledwie około 10 sekund. Publiczność robiła się na tyle niespokojna, że zaczęliśmy go skracać, aż w końcu niemal przestaliśmy go robić. Po prostu uderzaliśmy akord i od razu wracaliśmy do piosenki, bo czuliśmy narastające napięcie. Ludziom to nie pasowało. Ale w Polsce zrobiliśmy to. Publiczność od razu to w lot podchwyciła. Zapadła cisza, która z każdą sekundą rosła. A my czuliśmy, że dosłownie cały tłum cieszy się samą możliwością słuchania. Wiatru, śpiewu ptaków, szurania, szeptów innych ludzi. Po czym dopiero wróciliśmy do utworu. Tylko w Polsce potrafiono docenić tę ciszę. Teraz gram te bardzo intymne solowe sety i staram się być tak cichy, jak to tylko możliwe. Naprawdę nie chcę na nikogo krzyczeć. Próbuję po prostu uosabiać piosenkę najlepiej, jak potrafię. Jasne, w niektórych utworach w pełni się zatracam, odpływam, ale inne są tak ciche, jak to tylko fizycznie wykonalne. Zdarza mi się jednak po tym zagrać piosenkę techno. Napisałem utwór techno, który wykorzystuje sample z Grateful Dead, Vashti Bunyan, Joan Armatrading, Neela Younga oraz śpiewy tybetańskich mnichów. Wszystko podbite bitem techno i partiami syntezatorów. Więc gram ten cichy, akustyczny set, a potem staję za gramofonami i gram techno, bo to utwór mojego autorstwa. Dla mnie ma to absolutny sens.
3: And to me this makes so much sense. And even now,
2: chociaż kiedy wtedy patrzę w publikę, ludzie bywają tym trochę zniesmaczeni i zdezorientowani. Niespecjalnie im to pasuje, co sobie też jest fajnie obserwować. Po prostu zawsze interesowały mnie kontrasty. Jak bardzo cichy możesz zrobić utwór house, jak żałobny może być reggae, jak radośnie potrafisz zagrać pieśni elegijne. To są rzeczy, które najbardziej mnie intrygują.
0: I was wondering about you touring solo because in last years you've shown more of your painting stuff.
1: W ostatnich latach prezentowałeś coraz więcej swojego malarstwa i poezji. Wydałeś tomik poetycki, a teraz grasz też dodatkowe koncerty. To wszystko rzeczy, które robisz zupełnie sam. Zastanawiam się, co sprawiło, że postanowiłeś się skupić na tej bardziej odizolowanej formie ekspresji.
0: Focus on that isolated expression.
3: Money.
2: Pieniądze.
3: Just kidding. There's no money.
2: Żartuję. Prawda jest taka, że grałem w zespole przez tak długi czas, że wręcz zapomniałem, jak to jest grać samemu. A przecież właśnie tak zaczynałem, będąc sam z moją gitarą akustyczną. Trochę tęskniłem za tym doświadczeniem. Zastanawiałem się, jakby to było znów stworzyć coś, co jest niezwykle intymne. Doszedłem do wniosku, że jest to potwornie samotne. I wcale nie jest to przyjemne. To w ogóle nie jest dobra zabawa. Zdarza mi się nawet pomyśleć, hej, nie bawię się dobrze, ale ma to dla mnie przeogromne znaczenie. Czuję wielką dumę z tego, że potrafię uciągnąć cały koncert samodzielnie i sprawić, by ten czas był tak intymny, jak to tylko możliwe. Kiedy występ dobiega końca, czuję pewien rodzaj satysfakcji i dumy, który jest zarezerwowany wyłącznie dla grania solo. Więc chciałem dać temu szansę. Bałem się tego. Pomyślałem sobie, o rany, ale przecież właśnie w taki sposób rozwijamy się jako artyści. Otwierasz swoje menu strachów i patrzysz, z czym się dzisiaj zmierzysz. Zrozumiałem też, że rzeczy dla mnie najlepsze, te najbardziej odżywcze z perspektywy duchowej, są zazwyczaj absolutnie ostatnimi, na jakie w danym momencie miałbym ochotę. Spróbuj po prostu usiąść z prostym kręgosłupem, zamknąć oczy i wsłuchać się w swój oddech przez 10 minut. Znajdziesz nieskończoną liczbę powodów, dlaczego nie warto tego robić. Może ci się to wydawać bez sensu i wcale nie być komfortowe, ale to są dokładnie te momenty, które nas najmocniej karmią i są najbardziej wartościowe. Pomyślałem więc, okej, jaka jest teraz najgorsza opcja z możliwych? Granie koncertów solo.
3: So I kind of thought, okay, what's like the worst thing? Yeah, let's play solo. And so these shows will be the last, I think, of doing this.
2: To tak jak ja ze stwierdzeniem, że Los Angeles to cudowne miasto do wyjechania. Z daleka LA wygląda fantastycznie. Potrafi doskonale sprzedać się reszcie świata. Ale kiedy w nim jesteś, masz wrażenie, że tego LA tu w ogóle nie ma.
3: Houses and a big freeway. I have no idea where I am. And from Poland, I look at, wow, look at this. There's the ocean and the mountains. And wow, this place looks great.
4: Jestem w domu tylko, kiedy prawie w nim jestem.
3: Man, that's so sweet. It really means a lot.
2: To niesamowicie miłe z twojej strony. Naprawdę ogromnie dużo to dla mnie znaczy. Cieszę się, że lubisz tę piosenkę. Nie musisz z jej powodu od razu robić sobie tatuażu, ale wiele dla mnie znaczy, że do ciebie trafia. Mogę szczerze powiedzieć, że w pełni utożsamiam się z twoim poczuciem bycia pomiędzy. Mógłbym zrobić ze 100 podcastów, które trwają jedną minutę, bo też wiem o bardzo wielu rzeczach bardzo mało. Chciałbym być ekspertem, ale jednocześnie chcę pozostać amatorem. Wiesz, rdzeniem słowa amator jest łacińskie słowo ama, oznaczające miłość. Amator to ktoś, kto po prostu kocha to, co robi. Pewnie, bądź w czymś ekspertem, ale zawsze, cały czas pozostań w tym wszystkim również amatorem.

Theme for a Taiwanese Woman in Lime Green, piosenka z płyty Ape in Marble Pink. To rok 2017, Devendra Banhart oczywiście. No i piosenka, która dwa razy była cytowana w tej rozmowie, bo jest pełna takich bardzo ważnych dla mnie słów. No i przyznam Państwu, że to tylko 1/3 naszej rozmowy, to co Państwo usłyszeli przed momentem. Poza tym rozmawialiśmy jeszcze o sporcie, o filmach, o wielu, wielu różnych rzeczach, które nie zmieściły się w dzisiejszej audycji, ale znajdę jakąś formę, w której będę mógł Państwu pokazać i udostępnić całą tę rozmowę. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za to, że mogę robić to, co robię i rozmawiać z artystami, którzy sprawili, że jestem taki, jaki jestem, po prostu. Ale tymczasem wracamy do standardowych, regularnych punktów naszych spotkań i jak co tydzień wyruszamy do Azji, a tam kolejne z wielu międzynarodowych przyjaciół Devendry Bancharta. To jest naprawdę niemałe grono, należy do niego m.in. Monika Brodka, ale my zgodnie z zapowiedzią ruszymy na Daleki Wschód, do Osaki tym razem. Shintaro Sakamoto i Don't Know What's Normal.

Urodzony w roku 1967 kompozytor i piosenkarz pochodzący z Osaki, Shintaro Sakamoto, niegdyś członek takiego dość kultowego, psychodeliczno-rockowego zespołu Yura Teikoku, i jego piosenka Don't Know What's Normal to również rok 2013, tak jak Mala, płyta, od której dziś zaczęliśmy, i to również jest utwór, który jest ze mną bardzo wiele lat, a to za sprawą polecenia Devendry Banharta. Chyba to nikogo nie dziwi. Na koniec natomiast, szanowni państwo, pierwsza dziś piosenka po angielsku, piosenka brytyjsko-amerykańska, choć bardziej kojarzona z Wielką Brytanią, no i piosenka z płyty, która również w tym tygodniu świętowała urodziny, 43, a że jest to na dodatek płyta, która wieńczy dyskografię jednego z moich ukochanych zespołów wszechczasów. To nie było innej opcji. Rozpoczęliśmy utworem otwierającym płytę Mala, a pożegnamy się piosenką, która zamyka album Synchronicity. Piąty i ostatni krążek The Police, który ukazał się 17 czerwca 1983 roku. Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin, Sting, Andy Summers i Stuart Copeland na koniec. Do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Zapraszam. Na początek Sejmu dziennikarze pytali szefa Kancelarii Prezydenta o decyzję w sprawie możliwego odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Przypomnijmy, Karol Nawrocki zgłosił taki pomysł, gdy Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych.
1: Ten proces się rozpoczął, było spotkanie kapituły. Pan prezydent był obecny na tym spotkaniu. Kapituły, jest dyplomacja, jest czas, żeby strona ukraińska zrozumiała swój błąd. A jeżeli nie zrozumie, pan prezydent podejmie decyzję.
2: Ile czasu pan prezydent daje?
1: To jest decyzja prezydenta Rzeczypospolitej, nikogo innego. Myślę, że to jest raczej bliższy czas niż dalszy.
0: Tak mówił Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta. Tymczasem w Brukseli na marginesie szczytu Rady Europejskiej doszło dziś do spotkania prezydenta Ukrainy z premierem Polski. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, rozmowa z Donaldem Tuskiem dotyczyła integracji Ukrainy z Unią Europejską, kwestii dwustronnych oraz wyzwań dla Europy wynikających z rosyjskiej agresji. Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za wsparcie od początku wojny. Teraz niebezpieczna sytuacja na lotnisku Aeroklubu Leszczyńskiego przed pokazami lotniczymi w Lesznie. Doszło do lądowania awaryjnego jednej z maszyn, to przez problemy z wysunięciem podwozia. Pilot opuścił samolot samodzielnie, nie odniósł poważnych obrażeń. Organizatorzy wydarzenia potwierdzili kilkanaście minut temu, lotnisko jest już otwarte i jest zgoda na przeprowadzenie dzisiejszych pokazów. Plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska z podpisem szefowej resortu klimatu i środowiska.
3: Zwiększamy z 37% do 96% powierzchnię terenu Puszczy Białowieskiej, która będzie objęta ścisłą, można powiedzieć, ochroną w kontekście oczywiście przyrodniczym, czyli będą na tym terenie zachodzić tylko i wyłącznie procesy naturalne.
0: Jak dodała Paulina Henik-Kloska, na tym terenie będzie też zakaz polowań. Piłkarskie Mistrzostwa Świata to nie tylko sportowe emocje, lecz także polityka. Kontrowersje wzbudziła m.in. restrykcyjna polityka wizowa w USA. Utrudniła przyjazd części reprezentacji i działaczy, mówił w audycji Cały Nasz Świat Michał Okoński, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego.
4: To teraz rodzi te wszystkie fundamentalne pytania o to, że od sportu wymagałoby się, tak jak zresztą mówił pomysłodawca, organizator, twórca idei Mistrzostw Świata Gilles Rimet, że to będzie coś, co służy pojednaniu między narodami, że tam jest zaklęta jakaś idea fair play, równości, braterstwa i tak dalej. No to jest coś, na co widać wyraźnie nie możemy sobie pozwolić.
0: Przypomnę, trwa druga kolejka fazy grupowej mundialu, finał równo za miesiąc, 19 lipca. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15. Mamy piątek. W związku z tym czas po raz kolejny otworzyć podwoje naszej Akademii Rocka. A żeby wysłuchać kilku utworów w klimacie rockowym i nie tylko. Przede wszystkim będziemy prezentować dzisiaj utwory, że tak powiem, pochodne dla muzyki rockowej. Być może pojawi się Yngwie Malmsteen, być może pojawi się nawet grupa Venom i David Bowie. Na pewno rozpoczniemy od utworu pod nazwą Tarot Woman.

Rainbow i Tarot Woman. Pierwszy utwór na pierwszej płycie Rainbow nagranej z Ronnie Jamesem Dio. Charakterystyczne intro syntezatorowe stworzył niejaki Tony Carey. To on właśnie improwizował również na samym końcu tego utworu. No co, pozostaniemy w klimatach, powiedziałbym, że oldschoolowych i wysłuchamy teraz Davida Bowie.

Lady Stardust, David Bowie z albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Mimo tytułu, Lady Stardust wcale nie jest kobietą, lecz androgenicznym rockmanem. Czy Davidem Bowiem? Nie wiem, drodzy Państwo, ale proszę pisać na adres adam.stasiak@nowyswiat.online, a my tymczasem rozgrzejemy trochę silniki i wysłuchamy Yngwiego Malmsteena.

No szaleniec, można by powiedzieć, że kierowca wyścigowy Yngwie Malmsteen z albumu Odyssey z roku 1988. Można by również powiedzieć, że to utwór, który pomógł spopularyzować neoklasyczny metal. Nie wiem, czy to prawda, ale na pewno pomógł spopularyzować samego Malmsteena i geniusz, którym został obdarzony w dziedzinie gry na gitarze elektrycznej i nie tylko, bo jest to na pewno również wybitny gitarzysta klasyczny, no i cóż, że jest takim trochę byczkiem Fernando, w końcu jest gwiazdą rocka i to chyba jedną z najlepiej grających na gitarze gwiazd rocka w ogóle, więc w sumie dlaczego nie? No, posłuchamy teraz zgoła nieco innej gitary, to znaczy nie tak wyrazistej, nie tak epickiej, ale trochę bardziej wyważonej, wysmakowanej, obdarzonej, że tak powiem, duchem bluesa, konkretnie również duchem Alberta Kinga.

Frank Marino i klasyka Alberta Kinga I'll Play the Blues for You. Sam Frank Marino często jest porównywany do Jimiego Hendrixa, co wydaje mi się dosyć kontrowersyjne, ponieważ jeden i drugi pan cieszy się zupełnie indywidualnym stylem i na pewno swoiście magicznym. Rozgrzejemy się trochę bardziej i posłuchamy świeżynki od zespołu Venom.

0: No, panowie są już w słusznym wieku, a tutaj tworzą dzieło, powiedziałbym, że co najmniej agresywne i niepozbawione charakteru. Dzieło pod nazwą Into Oblivion, tak nazywa się ich ostatni album, ukazał się 1 maja, no i jest to naprawdę ostre łojenie. No, w związku z tym uspokoimy się nieco w towarzystwie Comedy Rockers.
1: Comedy Rockers.

Sam Sauvage, Un cri dans le métro. Tytuł oznacza krzyk w metrze. Krzyk to nie był, ale powiedziałbym, że co najmniej ciekawa propozycja paryskiego rocka, może nie garażowego, bardziej popowego. Można by rzec, że sam Sauvage należy do nowego pokolenia francuskich artystów łączących chanson z nowoczesnym popem. Jest to utwór o samotności w tłumie wielkiego miasta, cokolwiek to znaczy, no ale domyślam się, że sam może się zmagać właśnie z takimi problemami. Na szczęście z takimi problemami nie zmagał się David Bowie i dlatego po raz kolejny ukaże się już na naszej antenie teraz.

charakter, a także inspiracja i myśl o zespole Mott de Hoople. To właśnie oni zainspirowali Davida Bowie do napisania tej piosenki i charakterystyczna fraza Wham Bam Thank You Madam stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych okrzyków w historii glam rocka właśnie dzięki tej inspiracji. Uspokoimy się nieco przy dźwiękach gitary J.J. Cale'a.

After Midnight, J.J. Cale. Również inspiracja Erika Claptona, bo to właśnie od wersji Erika Claptona utworu After Midnight popularność J.J. Cale'a się trochę rozwinęła. No i właśnie dzięki sukcesowi coveru Claptona sam J.J. Cale otrzymał pierwszy poważny kontrakt płytowy. Ja lubię, tak w audycji już się Państwo pewnie zorientowali, zagrać raz coś mocniejszego, później coś takiego mniej mocnego i teraz jest właśnie taki moment, że z utworu mniej mocnego przechodzimy na trochę mocniejszy, ale nie jakiś taki bardzo mocny. Będzie to utwór Born to Kill, proszę się nie przestraszyć tą nazwą, bo będzie to zespół Social Distortion.

Born to Kill, Social Distortion to ich najnowsza propozycja, najnowszy album ukazał się konkretnie 8 maja, no i otwiera, że tak powiem, ta piosenka, tę płytę, no wydaje się, że może trochę mocniejszą niż reszta dyskografii Social Distortion. Sam tytuł nawiązuje również do słynnego napisu na hełmie z filmu Czas Apokalipsy, jednakowoż no jest to, do czego nas przyzwyczaili, to znaczy country połączone z rockabilly i punk rockiem. Przenieśmy się teraz w rejony trochę bardziej eleganckie i w rejony na pewno trochę bardziej wokalne. To będzie dosyć ciekawe zestawienie, to znaczy głos punk rockowy Mike'a Nessa i głos operowy wykorzystany w arii Amami Alfredo z opery La Traviata.

Tak przejmujący jest ten fragment, naprawdę. Fragment trzeciego aktu opery Verdiego La Traviata. Polecam serdecznie. Tutaj właśnie Violetta poświęca własne szczęście dla ukochanego Alfredo. No i po prostu tak pięknie śpiewa, że za każdym razem włosy stają mi na skórze. Przenieśmy się teraz w rejony bardziej rockowe, mniej wokalne i oczywiście brytyjskie. Przed nami zespół Static Dress.

Static Dress z albumu Injury Episode. To ich najnowsza propozycja. Ukazała się 29 maja. Propozycja brytyjska, propozycja post-hardkorowa i całkiem interesująca. No cóż, niestety również przedostatnia propozycja w naszym dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność. To była Akademia Rocka. Mówił Adam Stasiak. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a pożegnamy się również świeżynką, od zespołu Anthrax, piosenką pod nazwą It's for the Kids. No, kolejne uderzenie trash metalu obok Metallica, Slayera i Megadeth, można by powiedzieć, wielkiej czwórki trash metalu. Anthrax prezentuje się naprawdę wyśmienicie i ich kondycja jest naprawdę zaskakująca. Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.

0: Nie wspomniałam, ale zaczynam od zagadki.
1: Sobota, godzina 10.
0: I bardzo się cieszę, że to już zostało powiedziane.
1: Bo teraz już wiadomo, że o koncert życzeń się rozchodzi. Już jutro przywitamy się z Państwem my.
0: Olga Bobienko
1: i Maria Zamachowska.
0: Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.
2: Minęła 16:00, tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Izrael i Liban uzgodniły zawieszenie broni, podała telewizja BBC. Doniesienia te miał potwierdzić redakcji wysokiej rangą urzędnik Stanów Zjednoczonych. Zmiana w rządzie, dotychczasowa pełnomocniczka do spraw programu SAFE została wiceszefową resortu obrony. W trakcie warszawskich targów obronnych Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreślała, że jednym z wyzwań dla niej jest doprowadzenie do finału umów dotyczących wspólnych zakupów w ramach SAFE.
3: Wiele razy byłam pytana o to, czy nie powinnam może w Brukseli negocjować przesunięcia tego terminu. Tylko my tego czasu nie mamy. I to nie chodzi tylko o wydatkowanie środków unijnych, tylko chodzi cały czas o wzmacnianie naszej obronności i wzmacnianie potencjału obronnego naszego kraju.
2: Jest jeszcze jedna zmiana w rządzie. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na stanowisku zastąpi go wiceminister Piotr Malepszak. Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
4: Głosowało 433 osoby, za 199, przeciw 233 osoby. Wstrzymała się jedna osoba. Sejm wniosek odrzucił.
2: To znaczy, że projektem zajmie się teraz Sejmowa Komisja Kultury. Dodam, że posłowie uchwalili ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy, a także ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Szef MSZ-u Włoch odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jak wyjaśniał Antonio Tajani, to reakcja na obraźliwe słowa prezydenta Trumpa o premier Giorgi Meloni. Prezydent USA powiedział w jednym z wywiadów, że szefowa włoskiego rządu błagała go ostatnio o wspólne zdjęcie i zrobiło mu się jej żal. To całkowicie wymyślone słowa. Jestem w szoku, stwierdziła Giorgia Meloni. Nie wiem, dlaczego prezydent USA zachowuje się w ten sposób wobec swoich sojuszników. To nie pierwszy raz. To przykre, że nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu, wobec wrogów Stanów Zjednoczonych, wobec przywódców, wobec których wydaje się znacznie bardziej ustępliwy. Ale jedno musicie pamiętać. Włochy i ja nigdy o nic nie błagamy. To nie pierwsze spięcie na linii Rzym-Waszyngton. W ostatnich tygodniach prezydent USA krytykował też papieża Leona XIV. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: No i chyba z tego powodu w ostatnim czasie Giorgia Meloni w niełaskę Donalda Trumpa popadła.
2: Można powiedzieć, że to dyplomacja fotograficzna.
5: Tak to byś nazwał. Wiesz co, ale obserwując Giorgię Meloni i jej poczynania, nie mam takiego poczucia, że mogłaby faktycznie o cokolwiek prosić. A już na pewno nie Donalda Trumpa, słuchając jej ostatniej wypowiedzi.
6: Nowy Świat po południu.
5: Piotr Topoliński przygotował serwis informacyjny. Ostatni dzisiaj, tak? W twoim wykonaniu?
2: Tak jest. Helena Wnorowska za godzinę.
5: O, proszę bardzo. No to dziękuję bardzo i słyszymy się...
2: Do usłyszenia jutro rano.
5: Jutro rano mnie tu na szczęście nie będzie, nie będzie. Ale oczywiście będą na pewno państwo, a tymczasem 4 minuty po godzinie 16 i mam nadzieję, że są państwo razem z nami teraz.

0: Dope Lemon i 6 minut po godzinie 16. Podobno rozpoczynamy najbardziej upalny weekend tego lata, przynajmniej do tej pory. Jutro na termometrach w wielu regionach ma być ponad 30 stopni, no to przygotujemy Państwa na tę okoliczność. My, czyli Anna Rokicińska, nasza wydawczyni, Klaudiusz Slezak, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin, Rafał Lewandowski, Marta Boroń i Ksenia Maćczak. W takim składzie rozpoczynamy popołudniowy program, a w jakim go skończymy, to na bieżąco oczywiście będę dawać znać. 224-280-280. Marta Boroń czeka na telefony od Państwa. I proszę Marcie dodać otuchy, bo to dziś jej pierwszy popołudniowy dyżur, a ja będę się wczytywać w listy od Państwa. Listy elektroniczne, rzecz jasna, popołudnie@nowyświat.online. No i grupa patronacka, wiadomo, także dla Państwa. No dobrze, z tego co widzę, to z umiarkowanym entuzjazmem patrzą Państwo na prognozy pogody, ale proszę się nie martwić. Po weekendzie przyjdzie ochłodzenie, o którym z radością opowiem w prognozie pogody, rzecz jasna, ale na początek, jak zawsze, polityka. A ta sprawa, o której chcemy Państwu na początek opowiedzieć, nie znika z czołówek polskich mediów. Jeden lekarz, miliony na koncie i ekspresowa rewolucja w Sejmie. Koniec z ukrywaniem bajońskich zarobków w szpitalu. Od teraz każda złotówka medyka pod lupą systemu i przypisana do numeru PESEL.
1: Do mnie nie dochodziły informacje o nieprawidłowościach na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Natomiast do tego są, tak jak mówiłem, odpowiednie procedury.
2: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
0: A kto traci na nowym prawie, a kto naprawdę zapłaci za aferę młodego radnego, o tym już za chwilę będzie opowiadał Państwu Klaudiusz Slezak. Po godzinie 17 zmienimy temat na niezwykle ważny i poruszający. Polscy transplantolodzy rok w rok biją rekordy w liczbie uratowanych żywotów, ale lekarze bez przerwy przypominają, te statystyki mogą być o wiele lepsze.
3: Mamy nadzieję, że spotkania takie jak tutaj, Bieg po Nowe Życie, uczy świadomości tego, że transplantologia to nie jest jakaś nauka za oceanem gdzieś daleko, tylko tu na miejscu. W Polsce lekarze przeszczepiający wszystkie narządy są świetnie wyszkoleni, potrafimy to robić z wynikami takimi, jakie są osiągane na całym świecie.
0: Udany przeszczep to dla chorego człowieka i jego bliskich najpiękniejszy całkowity zwrot w życiu. Przed zbliżającym się biegiem po Nowe Życie w Gdańsku tym razem Klaudia Kowalczyk sprawdzała, czy polska medycyna jest gotowa na pobicie kolejnych statystyk. A po 17.30 zapraszam na wyjątkowe spotkanie z gościem profesor Roman Danielewicz, wybitny polski transplantolog i przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, pojawi się na naszych łączach z drugiego końca świata. Przyjrzymy się realiom polskich szpitali, zapytamy, jakich narządów brakuje dziś najbardziej i jak realnie na uratowanie ludzkiego istnienia przekładają się takie społeczne akcje jak Bieg po Nowe Życie. A po godzinie 18 przyjrzymy się rewolucji, która już wkrótce może czekać każdego z nas podczas wejścia do restauracji czy kawiarni. A chodzi o wodę serwowaną w gastronomii.
4: Od 7 lat taką darmową wodę dajemy, od 7 lat, czyli tak długo jak działamy i cały czas mamy się całkiem dobrze albo dobrze i nie mam poczucia, żeby ta darmowa woda wpływała na nasz rachunek ekonomiczny.
5: To nie jest bardzo znaczący koszt dla restauratorów i osób prowadzących różne bary i lokale, natomiast oczywiście jak każdy dodatkowy koszt będzie mógł zostać przerzucony na konsumentów.
0: Z najnowszej wersji projektu wynika, że restauratorzy będą mieli prawny obowiązek podawania swoim gościom bezpłatnie do 0,5 litra wody na osobę. Czy te zmiany faktycznie wejdą w życie i jak już reaguje na nie branża? O tym także będzie opowiadać Klaudia Kowalczyk, a Anna Rokicińska do rozmowy zaprosiła profesora Pawła Rowińskiego, hydrologa z Polskiej Akademii Nauk. Zapytamy, jakiej właściwie jakości wodę mamy w polskich kranach, w rzekach oraz czy ostatnie intensywne deszcze w jakikolwiek sposób poprawiły naszą dramatyczną sytuację hydrologiczną przed zbliżającą się falą upałów. A jeszcze przed 17 opowiemy o problemie, który wraz z nadchodzącymi wakacjami drastycznie nasili się w setkach miejscowości turystycznych. Coraz więcej regionów apeluje do przyjezdnych o spokój, o uszanowanie praw tubylców. Tylko czy W świecie nastawionym na konsumpcję apele o odpowiedzialność mają jakąkolwiek siłę przebicia. O tym porozmawiam z ekonomistą i ekspertem do spraw turystyki, doktorem Adamem Karpińskim z Uniwersytetu

0: Nektar Łód i 14 minut po 16. Bardzo dziękuję za pierwsze listy, które już się pojawiły w naszej skrzynce. Widzę, że w grupie patronackiej też Państwo są. Pan Paweł napisał, że niewątpliwie czeka nas najbardziej gorący weekend tej wiosny. No, ma Pan rację, Panie Pawle, to jeszcze wiosna. Ale ostatnio mieliśmy takie wrażenie, że lato gdzieś tam o nas zapomniało. No to chyba daje znać, że jednak jest w drodze. Chociaż, Panie Pawle, po weekendzie lekkie ochłodzenie, ale o tym to jeszcze zdążę Państwu opowiedzieć. A znów zaczniemy od sprawy, która szybko chyba się po kościach nie rozejdzie, a zwrot 500 000 złotych to dopiero początek kłopotów młodego lekarza, a mowa o Dawidzie Kacprzyku, 29-letnim byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, którego astronomiczne zarobki w publicznej ochronie zdrowia wywołały prawdziwe polityczne i systemowe trzęsienie ziemi. Choć medyk zadeklarował, że część pobranych pieniędzy zwróci, to konsekwencje tej afery zataczają coraz szersze kręgi. No bo i prokuratorskie śledztwo, i bezwzględne kontrole NFZ, a także mamy realną wizję utraty prawa wykonywania zawodu. A dodatkowo dziś Sejm uchwalił ustawę dotyczącą powiązania informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. No i o tym wszystkim będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu.
1: Jestem. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko.
0: No to powiedz, czy ta ustawa to jest jakaś tam realna reforma, czy po prostu jakieś takie ekspresowe gaszenie pożaru wizerunkowego przez koalicję rządzącą? Niewątpliwie z takim pożarem wizerunkowym mamy do czynienia.
1: Obiecuję, że wrócę jeszcze do tej ustawy.
0: Dobrze.
1: Ale zacznę od tego, czego ty też zaczęłaś. No niewątpliwie nie jest to dobry tydzień dla doktora Kacprzyka, to wiemy.
0: Oj, nie jest.
1: No bo stracił pracę, stracił właściwie, no sam musiał odejść oczywiście, zrzekł się mandatu radnego, stracił miejsce w partii, w której był od dłuższego czasu, pieniądze też musiał oddawać 500 000 złotych. No umówmy się, Kseniu, nawet przy tak dużych zarobkach, jak się zarabia ponad 1,5 miliona rocznie, to oddać 500 000 piechotą. Chociaż tutaj w tym przypadku, no dobra, piechotą nie chodzi, pozostajmy przy tym. Więc no, na pewno dla niego to nie był dobry tydzień, ale
0: trzeba
1: powiedzieć...
0: No ale wiesz, może przekalkulował, przepraszam, że jednak oddanie tych pieniędzy będzie musiał płacać, no bo może jednak wymiar kary będzie nieco niższy.
1: Tak, to na pewno, chociaż samo to, że zrobił korekty 33 faktów,

0: faktur już świadczy o tym, że no, ewidentnie ktoś czegoś nie dopilnował. Bo poza tym, że pan doktor mógł takie faktury wystawić, no to ktoś przecież te faktury akceptował. Ktoś te pieniądze wypłacał. Więc no, może być ciekawie.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo chyba też nie powinniśmy się skupiać na samym lekarzu, ale też na tym, co się działo i dzieje w szpitalach. Domyślamy się, że nie tylko w Szpitalu Południowym.
0: Tak, dlatego zarząd stracił swoją pracę i Rada Nadzorcza też. Jeszcze dzisiaj mamy poznać nowy skład Rady Nadzorczej szpitala zarządzanego, przypominam, przez miasto. Właścicielem w tej sprawie jest miasto stołeczne Warszawa. Ale mówię o doktorze Kacprzyku, a dzisiaj to raczej nie jest dobry dzień dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. No, trzeba przyznać, że dostał... użyję takiego sportowego, no niezłego strzała dzisiaj dostał. Ale też obiecuję, że jeszcze do tego dojdę. Trochę takie zostawiam tutaj teasery, żebyśmy do tego wrócili. Awantura polityczna oczywiście jest od kilku dni, nie ma co do tego wątpliwości. Prawo i Sprawiedliwość, takie jest wilcze prawo opozycji. Jak dzisiejsi rządzący byli w opozycji, a działy się złe rzeczy, no nie wiem, dotyczące maseczek czy respiratorów, oni też oczywiście robili wszystko, żeby tę sprawę pokazać, nagłośnić, umedialnić. Dokładnie to samo robi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, które chociażby pod Ministerstwem Zdrowia dzisiaj zorganizowało jedną z wielu konferencji, mówiąc, gdzie jest ministra zdrowia w tym wszystkim. Też dodajmy, faktycznie nie wypowiada się pani minister zupełnie. Powinna być, powinna wysyłać kontrolę nie tylko do Szpitala Południowego, ale też do innych szpitali, gdzie Dawid Kacprzyk był zatrudniony, żeby sprawdzić właśnie, co tam się działo. Tu występuje poseł PiS-u Łukasz Kmita.
2: Od 5 dni cała Polska widzi skok na kasę młodego działacza Koalicji Obywatelskiej. Odniósł się do tego minister. Odniósł się Trzaskowski, który napisał nawet o tym, że jest podejrzenie oszustwa. Ale uwaga, pani minister Sobierańska-Grenda nie widzi problemu. Pani minister Sobierańska-Grenda uważa, dzisiaj to usłyszeliśmy od jej urzędników, że tak naprawdę to NFZ i to miasto Warszawa powinny prowadzić kontrolę. Natomiast fakt, że ministerstwo do tej pory nie zareagowało, a tak wynika z pierwszych informacji, jest szokujące. Dlaczego? Otóż ministerstwo bezpośrednio powinno sprawdzić, czy kwestie medyczne, bo między innymi nad tym czuwa kwestie zatrudnienia bez kwalifikacji osoby na stanowisku kierownika SOR-u nie było przekroczeniem uprawnień.
0: No i też oczywiście kwestie tego robienia specjalizacji, będąc jednocześnie zatrudnionym na takim stanowisku, też powinny wzbudzić zastanowienie. Być może Ministerstwa Zdrowia, choć wiemy, że tutaj też Izba Lekarska też tę sprawę sprawdza. Nie tylko płatnik NFZ, ale też właśnie, czy inne procedury nie zostały tutaj naruszone. Koalicja Obywatelska przyjęła w tej sprawie dwie reakcje. Pierwsza reakcja brzmi, to właściwie nie nasz problem, bo zaraz go wyrzuciliśmy, tego człowieka, i to nie jest problem systemowy, tylko jedna czarna owca, która wszędzie może się zdarzyć. A drugi sposób radzenia sobie z tą sytuacją to jest mówienie, zapisu było gorzej, bo przecież gorsze rzeczy się zdarzały. I z tym pomysłem dzisiaj na mównicy sejmowej wystąpił Roman Giertych.
3: Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 milionach, które wpłacono na szpital w Józefowie za leczenie kolanek prezesa Kaczyńskiego. Jarku, oddałeś 18 milionów za tego szpitala, oddałeś Funduszowi Sprawiedliwości, który zabrano pieniądze ofiarom przestępstw. Czy pani Witek oddała pieniądze za 2 lata ojonu dla swojego męża? Czy pan Szumowski oddał za maseczki? Nie, nie oddaliście. Obywatele, media mają prawo być wściekli na to, co się stało w Szpitalu Południowym. Mają prawo do tego. Natomiast PiS, panie Czarnek, panie Kaczyński, wy nie macie żadnego prawa mówić o wykorzystywaniu szpitali przez polityków. Nie macie żadnego prawa.
4: Panie pośle, dziękuję bardzo.
0: Także taka atmosfera dzisiaj przez kilkadziesiąt minut w Sejmie panowała, dotycząca właśnie tej sprawy Szpitala Południowego. Też trochę porównując tę sytuację do czasów Prawa i Sprawiedliwości, choć przestrzegając jednocześnie, że to nie może być usprawiedliwienie.
1: Oczywiście.
0: Że inni robili źle, to my też możemy. Wczoraj jeszcze wieczorem, wchodząc na posiedzenie Rady Europejskiej, Donald Tusk, premier, mówił tak.
4: Wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, bo słyszę czasami takie argumenty, a oni się nic nie różnią od PiS-u. Proszę Państwa, taki bardzo prosty przypadek z ostatnich godzin. Jest taki człowiek, nazywa się Cieszyński, poseł, były minister. Wtedy, kiedy wyszła na jaw sprawa respiratorów, chociaż za czasów PiS-u nikt się tym nie zajął w sensie prawnym, to on awansował. Znaczy, gdyby rządził PiS, to ten młody człowiek ze Szpitala Południowego by został pewnie wiceministrem. Bo jak się rozhulała ta sprawa respiratorów, to Cieszyński z podsekretarza stanu został sekretarzem stanu, a na końcu pełnym ministrem. A jak wiecie, sprawa jest w toku w prokuraturze, sprawa respiratorów i tych nadużyć, no, z którymi wszyscy wiążą oczywiście także nazwisko ministra Cieszyńskiego. Mówię o tym dlatego, bo zero tolerancji dla tych, którzy robią złe rzeczy. I to jest ta zasadnicza różnica. Ja nie pozwolę, żeby ktoś się czuł uprawniony do robienia złych rzeczy tylko dlatego, że poprzednicy robili gorzej. Także tę sprawę, chciałbym, żeby to wszyscy zrozumieli. Nie będzie żadnego usprawiedliwienia.
0: I przy tym nie będzie żadnego usprawiedliwienia. Pozostańmy przez chwilę, to znaczy zostawmy to sobie w takiej krótkiej pamięci, bo zaraz do tego wrócimy i do problemu, przed którym stanie premier Donald Tusk, bo dzisiaj swoją konferencję miał prezydent Rafał Trzaskowski. No jako właśnie właściciel tego szpitala, trochę nadzorujący wszystko, co się w mieście dzieje i odpowiadający przede wszystkim za to, co się dzieje, postanowił powiedzieć, jak sprawa wygląda. Oczywiście powiedział o bardzo szybkich działaniach, że jak tylko informacje się pojawiły, to oczywiście zaraz wszczęta kontrola, zwolniony zarząd, wymieniona rada nadzorcza. To wszystko się dzieje w tej sprawie, przekonywał dzisiaj Rafał Trzaskowski.
5: Wczoraj, 18 czerwca, odwołany został zarząd Szpitala Południowego. No bo to jasne, bo to on ponosi odpowiedzialność bezpośrednią za zarządzanie szpitalem. I tak jak zapowiedziałem, dzisiaj powołana będzie nowa Rada Nadzorcza i jednocześnie wprowadzamy zasadę, że w Radach Nadzorczych Miejskich Spółek Medycznych nie będzie polityków. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów i żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
0: I teraz jakie te kolejne konsekwencje będą wobec samego Rafała Trzaskowskiego? No bo dzisiaj Rafał Trzaskowski dostał takie oto pytanie i też zwróć Kseniu i Państwa proszę o zwrócenie uwagę na jego odpowiedź.
6: No i przy okazji chciałem jeszcze raz zapytać, czy na pewno, no może nie ścieżką formalną, ale nigdy nie słyszał Pan o żadnych nieprawidłowościach, może prywatnie, może w kuluarach w Szpitalu Południowym?
5: Panie redaktorze, więc tak jak informowaliśmy, trwają kontrole na wszystkich SOR-ach warszawskich szpitali i oczywiście będziemy wyjaśniać wszystkie nieprawidłowości. Ta procedura trwa i tak jak mówię, współpracujemy tutaj ze wszystkimi instytucjami, które są za to odpowiedzialne. Natomiast tak jak powiedziałem, do mnie nie dochodziły informacje o nieprawidłowościach na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Natomiast do tego są, tak jak mówiłem, odpowiednie procedury. Dlatego, że tylko wtedy możemy mieć absolutną pewność, czy te procedury zostały zachowane, czy wpłynęły do nas jakiekolwiek zawiadomienia. Tak jak mówię, myśmy sprawdzali wczoraj do późnych godzin nocnych, czy takie zawiadomienie gdziekolwiek się pojawiło. Ja nie słyszałem o tego typu doniesieniach. Koncentruję się oczywiście na tych ścieżkach formalnych i też jeszcze raz apel do tych wszystkich z Państwa, jeżeli są jakieś doniesienia, jeżeli są podejrzenia, że w ogóle prawo zostało naruszone, to wtedy oczywiście zgłoszenia do prokuratury.
0: Portal Zero nie pytał bez przyczyny, czy Rafał Trzaskowski dostał tę informację być może ścieżką jakąś nieformalną o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. A to dlatego, że mają dowody, tak twierdzą, Patryk Słowik, który od początku opisuje tę sprawę, czyli muszą mieć pewnie zrzuty ekranu albo inną formę, że już rok temu, dokładnie 19 lipca 2025 roku, był już ordynator, ale wtedy jeszcze ordynator ze Szpitala Południowego, najpierw próbował umówić się na rozmowę osobistą z Rafałem Trzaskowskim. Kiedy ten stwierdził, że nie ma czasu, to zaczął mu wysyłać wiadomości na prywatnym komunikatorze, widocznie mając z nim prywatny kontakt. I te wiadomości, tu już są cytaty na portalu Zero. Będzie cytat. Najbardziej niepokojąca sytuacja dotyczy lekarza Dawida Kacprzyka, który będąc zaledwie na pierwszym roku specjalizacji został dopuszczony de facto do zarządzania szpitalnym oddziałem ratunkowym. Kolejny cytat. Wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją. Wznieca konflikty, insynuuje, prowokuje pacjentów do składania skarg, za które sam w istocie odpowiada. I jeszcze jeden cytat. Zarządzanie Szpitalem Południowym wymyka się normom etycznym, zdroworozsądkowym i merytorycznym. Nie chodzi tylko o moje stanowisko, chodzi o przyszłość tej placówki, o bezpieczeństwo pacjentów, o godność pracy lekarzy. Koniec cytatu. Jak mówię, ordynator Szpitala Południowego 19 lipca 2025 roku do Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski dzisiaj na konferencji twierdził, że nie miał żadnych informacji o niepokojących zdarzeniach w tym szpitalu. Tenże ordynator został 2 miesiące później zwolniony z pracy. Rafał Trzaskowski twierdzi, że to z powodu jakiegoś konfliktu ze szpitalem. Spór ma się toczyć o ponad 500 tysięcy złotych. Oczywiście, no, pytanie, czy został zwolniony w związku z tymi doniesieniami, które i tym, jaka była jego postawa, czy z zupełnie inną sprawą, tego nie wiem. Natomiast faktem jest, jeżeli to, co pisze portal Zero, ale twierdzą, że mają dowody, jeżeli to jest prawdą, jeżeli Rafał Trzaskowski, prezydent z Warszawy, dostał tę informację 19 lipca zeszłego roku i nic z tym nie zrobił, no to ma sam Donald Tusk poważny problem, twierdząc, że w tej sprawie będzie odpowiedzialność polityczna i nie będzie żadnych świętych krów przecież, że wszyscy, którzy się do tego przyczynili. To oczywiście na wielu poziomach jest trudna sytuacja, bo raz, że bezpieczeństwo pacjentów, dwa, można było tej sytuacji uniknąć, jeżeli chodzi o wypłacanie pieniędzy, no i trzy, w końcu można było tej sytuacji uniknąć wielkiego politycznego problemu, który ma teraz Koalicja Obywatelska, bo ten granat trochę im wybuchł w rękach, a wystarczyło, żeby wtedy Rafał Trzaskowski zareagował. Napisał już taki krótki komunikat w mediach społecznościowych. Zawiera on mniej więcej taki przekaz, że tu będzie też początek cytat. Codziennie dostaję setki wiadomości z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać, a prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. To jest trochę dłuższy wpis, ale Rafał Trzaskowski nie zaprzeczył, że takie informacje dostał, co oznacza, że po prostu musiał taką informację dostać, ma tego świadomość, skupia się ciągle na tym, że nie było to przekazane drogą formalną. No ale jednak wygląda na to, że mając rok temu informację o nieprawidłowościach, zupełnie nic z tym nie zrobił. Pytanie, jaka będzie teraz, jaki będzie ruch premiera Donalda Tuska. I jeszcze o jednej sprawie wspomnę, która wiąże się oczywiście z tą sprawą, bo dzisiaj Sejm przegłosował nową ustawę, a właściwie nowelizację ustawy, która daje możliwość powiązania numeru PESEL lekarza albo numeru wykonywania zawodu z wypłatami z różnych szpitali. Do tej pory Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie miała dostępu do tych informacji, to znaczy mieli dostęp tylko do kwot, ale nie mogli ich powiązać z konkretnymi lekarzami. Teraz będą wiedzieli, ile lekarze zarabiają ze wszystkich jednostek. To ma być tylko do danych statystycznych. My jako obywatele dostępu do tych danych mamy nie mieć, ale to ma rządzącym dać obraz tego, jak wygląda sytuacja także w publicznych jednostkach zdrowia. Także to przyjęte, teraz trafia do Senatu, potem na biurko prezydenta. Całe Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie wstrzymało się od głosu.
1: Tak, a wstrzymało
0: się
1: dzisiaj.
0: Tak, wstrzymało się dlatego, że chcieli, żeby ich poprawki zostały dopisane. Na przykład publiczne informacje o ofertach dotyczących pracy w ochronie zdrowia. To, co zresztą proponował kilka dni temu Mateusz Morawiecki, żeby to tam też zawrzeć. Te poprawki zostały PiS-u odrzucone, dlatego oni nie zagłosowali za w geście sprzeciwu, że rząd z nimi nie współpracuje, ale też nie zagłosowali przeciw, uznając, że jednak kierunek tych zmian jest dobry, dlatego w całości wstrzymali się od głosu. No i ta ustawa, ta nowelizacja została dzisiaj przyjęta, przed nami Senat i Sejm. A jeszcze, bo widzę, która jest godzina, ale może zdążymy, Kseniu, jak jeszcze taką...
1: Zdążymy.
0: Tak, kilkadziesiąt sekund dosłownie, bo przy piątku ja jeszcze jedną tylko sytuację chciałbym pokazać. Ja wiem, ona się nadaje do redaktora Manan w piątki na poranki, ale za tydzień to już pewnie uzbiera się tyle, że... Oto na mównicę sejmową, to nie ma nic, żadnego związku ze Szpitalem Południowym, choć atmosfera była w Sejmie taka, jak pokazywałem przy wystąpieniu posła Giertycha. Na mównicę sejmową wszedł poseł ćwik, czyli Polska 2000... Czekaj, bo teraz to ja zawsze mam problem, czy oni się, podzielili, czy on jest tu, czy tu. No właśnie. To niedawna Polska 2050, sprawdzę, czy jeszcze, bo ja nie wiem, gdzie on teraz jest, czy w centrum, czy w Polsce 2050. No w każdym razie wszedł na mównicę, chyba pozostał w Polsce 2050 i taki chciał być życzliwy dla Jarosława Kaczyńskiego. I pokazuję to przy piąteczku, żebyście państwo wiedzieli, z czym mamy do czynienia i za co też wszyscy płacimy.
7: Zgłosiłem się z innym tematem, ale tak chwilę temu, jak słyszałem, jak państwo skandowali Karol Nawrocki, to panie prezesie, zrobiło mi się pana szkoda. Bo pana imienia i nazwiska pana klub nigdy tak nie skandował. Dzisiaj tworzą sobie oddzielne stowarzyszenia, rozbierają panu partię. Szkoda mi pan. Nie trzeba dziękować, panie prezesie.

0: tam musiałem ich poderwać. To klak Jezu. Mogę dokończyć, panie
1: Tak, i to się odbywa za nasze pieniądze, tak? Podatników. A jedno jest pewne miejsce na listach, pewne w kolejnych wyborach.
2: Tak. Poseł Ćwik to Klub Centrum, czyli ci, którzy odeszli z Polski w 2005.
1: Tak, też sprawdziłam w międzyczasie.
2: Tak. No to ja właściwie tyle, jeszcze uprzejmie przypominając, że można głosować na listę jeszcze. Bo to
1: może o, się... właśnie, właśnie, przypominamy Państwu, tak, tak. Do
2: może się uda, bo spadliśmy w zeszłym tygodniu z pierwszego na drugie. Jest szansa nadrobić, przypominam, że można głosować.
1: No jeszcze całe 2,5 godziny, no może nie całe, ale przecież...
2: Prędziutko.
1: Pani Małgorzata jeszcze oczywiście napisała, że zaraz, to wracając oczywiście do Rafała Trzaskowskiego, że zaraz dziennikarze sprawdzą, czy faktycznie Trzaskowski nic nie widział, po co w to brnąć, przyznać się, uderzyć w piersi i tak dalej. Załamka napisała. No tak, i tak oto jedna astronomiczna pensja 29-latka w kilka dni zrobiła dla przejrzystości systemu ochrony zdrowia więcej niż całe Ministerstwo Zdrowia przez ostatnie lata. Szkoda tylko, że aby rządzący zauważyli systemową dziurę, to najpierw ich własny radny musiał w nią wpaść razem ze swoim mandatem. A ciąg dalszy w tej sprawie z pewnością nastąpi. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Pięknego weekendu.
1: No, tak się zapowiada, chociaż dzisiaj na zachodzie, jeśli nas Państwo słuchają, to proszę na siebie uważać. O czym więcej za chwilę opowiem. Wszystkiego dobrego. Do poniedziałku, Klaudiuszu.
2: Dziękuję. I whisper sweet nothings.

0: Pogoda.
1: Upały, upały, jeszcze raz upały nadciągają nad Polskę, ale wraz z nimi też nawałnice i burze, szczególnie w zachodniej części naszego kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną aurą. Od Lubuskiego po Wielkopolskę obowiązują już alerty przed gwałtownymi burzami. Synoptycy ostrzegają, nawałnicom towarzyszyć będą porywy wiatru do 80 km na godzinę, lokalny grad, a także potężne ulewy, w trakcie których spadnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Zagrożenie utrzyma się co najmniej do północy. Bardzo więc prosimy o ostrożność, o zabezpieczenie rzeczy na balkonach, no i nieparkowanie pod drzewami. A jutro, szczególnie południowo-zachodnią część kraju, będą obowiązywać alerty dotyczące upałów właśnie od województwa lubuskiego przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę, aż po Wielkopolskę i Śląsk. W tych regionach temperatury jutro mogą pokazywać nawet 35 stopni. Uwaga, w cieniu. Co gorsza, noc nie przyniesie ulgi, temperatura nie spadnie poniżej 21 stopni i te alerty utrzymają się do niedzielnego wieczora. Poza nielicznymi regionami temperatura jutro będzie przekraczać 30 stopni. Tyle w prognozie pogody. Teraz, co w kolejnych dniach, to oczywiście opowiem Państwu za godzinę, a już za chwilę na naszej antenie porozmawiamy o innym problemie niż tym, o którym opowiadał Klaudiusz Slezak. O problemie, który wraz z nadchodzącymi wakacjami drastycznie nasili się w setkach miejscowości turystycznych. Tanie noclegi w aplikacji Weekend w dowolnym zakątku Europy za cenę jednej kolacji. Brzmi jak raj? Trochę brzmi. Dla nas tak, ale dla stałych mieszkańców Majorki, Barcelony czy Wenecji to codzienny koszmar. Wakacyjny kurort wielokrotnie zamienia się w pole bitwy o ciszę nocną, o wolne miejsca w autobusach, no i normalne ceny mieszkań. Czy da się pogodzić interes kogoś, kto chce tanio odpocząć, z kimś, kto przez hałas nie może spać przed pracą? Gdzie leży też granica wytrzymałości lokalnych społeczności? Czy Eldorado taniego podróżowania właśnie dobiega końca? O tym już za chwilę porozmawiam z ekspertem do spraw turystyki, doktorem Adamem Karpińskim z WSB Merito i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

0: unikam jak ognia wyjazdów w te długie weekendy i w miesiące letnie, te takie wakacyjne, do miejscowości nadmorskich. Jeżdżę cały rok i jest bardzo fajnie. Natomiast wystarczyło, że w tym maju, gdzie były te 4 dni wolne, czy tam i dodatkowo jeszcze można było wziąć więcej, wystarczyło, że przyjechało parę rodzin do miejscowości takiej bardzo skromnej, Chłopy to się nazywa, to od razu cała miejscowość była ich. Także współczuję tym ludziom, którzy tam mieszkają w nadchodzącym okresie.
1: No proszę, kto cierpi, a kto odpoczywa? I kto już ma serdecznie dosyć? O tym już teraz porozmawiam z doktorem Adamem Karpińskim z WSP Merito, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Mam nadzieję, że pan doktor już razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
1: Panie doktorze, za tydzień wakacje, a wraz z nimi wraca stary koszmar mieszkańców popularnych kurortów i to jak słychać nie tylko poza granicami, ale także w naszym kraju. Ale hotelarze na Majorce apelują o wzajemny szacunek, a w tym samym czasie lokalsi w Barcelonie oblewają turystów wodą z pistoletów. Czy da się w ogóle pogodzić interes kogoś, kto ciężko pracował cały rok i po prostu chce tanio wyjechać, tanio odpocząć, z kimś, kto z powodu hałasu pod oknem nie może pójść spać? No a wiadomo, rano do pracy ktoś musi wstać.
2: Tutaj niektórzy to nawet tanio nie wyjeżdżają, tylko drogo.
1: O, właśnie,
2: mówimy
1: właśnie.
2: Tutaj o takich dobrych miejscach. Natomiast faktycznie ten overturizm, tak nazywany językiem międzynarodowym, czyli ta turystyka masowa, nieokiełznana, to jest taki czas XXI wieku, bardzo tanie loty. I czy nad tym zapanujemy? Pewnie tak, bo zaczniemy zmieniać swoje upodobania. Dzisiaj już widzimy takie pierwsze jaskółki, że co niektórzy dojrzali turyści zaczynają wybierać miejsca nieoczywiste, czasami wręcz absurdalnie wydawałoby się mało atrakcyjne, a dla nich są atrakcyjne, bo niewielu tam jest właśnie turystów, jest trochę ciszy. Natomiast nie wyhamujemy tego żadną ustawą. Ja się nie dziwię też mieszkańcom Dubrownika, Wenecji, całego Lazurowego Wybrzeża, bo ci ludzie tak naprawdę nie czerpią żadnych korzyści większych z tych turystów. Gdyby to była turystyka zrównoważona i tak naprawdę lokalni ludzie mieliby bardzo dobrą pracę i w czasie sezonu bardzo dobrze by zarabiali, to oni wówczas by szanowali turystów. Tak to się działo na początku XX wieku, a nawet w połowie XIX wieku, kiedy się już rodził ruch turystyczny, bo pamiętajmy, że to były początki takiego ruchu turystycznego wstępnie masowego, to rok 1850, kolej żelazna i pierwsze biura podróży i pomysły na podróżowanie w różne odległe miejsca, odkrywanie świata, ale w oparciu o miejsca, którymi zarządzali lokalni właściciele domów, schronisk. To pierwsi właśnie byli pasterze mieszkający w górach, rybacy, którzy mieli świetne kutry i zarazem mieszkania dla tak zwanych letników. No później pojawiły się pałace i domy wypoczynkowe, domy wczasowe czy domy sanatoryjne, ale w nich też zatrudniano na masową skalę osoby z tamtego regionu. Dzisiaj to się zmienia i tak naprawdę szczególnie ta turystyka masowa oparta o najem krótkoterminowy, ona powoduje takie inne zdarzenia.
1: Ale z drugiej strony kraje południa żyją przecież z turystyki, tak? Sektor generuje tam 15% PKB. Dlaczego więc władze takich miast jak Barcelona decydują się na tak drastyczny też krok, jak na przykład zapowiedź całkowitego zakazu najmu krótkoterminowego do 2028 roku? To nie jest odcinanie kuponów od własnego sukcesu, a może to desperacka próba ratowania tkanki miejskiej przed całkowitym obumarciem.
2: Bezwzględnie władze zaczynają słuchać mieszkańców, mówimy o władzach lokalnych. Produkt krajowy brutto to jest magiczny wskaźnik, który tak naprawdę nie do końca wpływa bezpośrednio na dobrostan gospodarstwa domowego. Pośrednio tak, ale bezpośrednio nie. No, my jeszcze możemy wyliczyć per capita, dochód rozporządzalny, wiele takich makro i mikro wskaźników, ale tak naprawdę człowiek, który żyje w danym miejscu, chciałby dobrze zarabiać, żyć w spokoju, móc też się realizować. Natomiast jeśli tego nie ma, jeśli on tak naprawdę ubożeje, jeśli też wyludnia się, bo dużo młodych ludzi ucieka z tych miejsc, szczególnie takim przykładem jest Wenecja. Tak naprawdę Stare Miasto Weneckie obumiera. Dotyczy to również Hiszpanii. My się starzejemy jako społeczeństwo, a skoro starzejemy się, to też część z tych osób będzie chciało odpoczywać, a niekoniecznie pracować, więc chcą odpoczywać też w swoim miejscu pracy. Przeważnie pracują w tych miejscach osoby, które przyjechały z zewnątrz, czasami nawet z innych krajów. To powoduje pewnego rodzaju perturbacje i wcale nie dziwię się, że lokalne władze, których byt zależy od wyborców lokalnych, właśnie podejmują takie kroki drastyczne, które wcale niekoniecznie mogą wpłynąć pozytywnie na dobrostan krajowy. Dobrostan lokalny tak, ale krajowy już niekoniecznie. Pani dyrektor zauważyła, że to są kraje typu Włochy, Grecja, Hiszpania, to jest powyżej 10% czasami PKB w turystyce i tak samo te regionalne gminy z tego korzystają.
1: Ale wspominaliśmy o najmie krótkoterminowym, ale przecież też symbolem tej taniej rewolucji stały się linie lotnicze, które pozwalają nam polecieć na drugi koniec Europy za równowartość jednej kolacji, nie oszukujmy się. To legendarne Eldorado taniego podróżowania właśnie w takim razie dobiega końca?
2: Tego nie wiem. Kiedyś jako ekonomista zastanawiałem się nad tym, że pewnie tanie latanie się skończy po epidemii COVID. Później jednak przetrwały te liczne linie lotnicze. Mamy bardzo duży popyt na te usługi. Skoro jest duży popyt i stosunkowo duża podaż, one się ze sobą zderzają i gdzieś tam te bilanse tych linii się jeszcze zamykają, pomimo tak dobrych warunków cenowych. Niekoniecznie usługi są na najwyższym poziomie, one ale są znośne. To są przeważnie krótkie loty, maksymalnie 2-3 godzinne, a tak to z reguły nawet i godzinne, co nie wymaga od usługodawcy zbyt dużych dodatkowych nakładów. Natomiast w tej chwili też trzeba pamiętać, że od przyszłego roku wejdą pewne obostrzenia prawne, które dla tanich linii lotniczych mogą być dość problematyczne, bo będzie się to wiązało, inaczej będą traktowane osoby na przykład z niepełnosprawnościami, osoby w ciąży przy overbookingu, bo tak naprawdę będą musiały znaleźć swoje miejsce w samolocie. Inaczej będziemy traktować sprawy związane z odszkodowaniami, szybsze reakcje tych linii na odszkodowanie związane z odwołaniem czy niewłaściwym wykonaniem usługi. Także tu zobaczymy, co będzie. No i trzeci aspekt, który miał już dawno pokonać tę linię, no to był problem paliwowy, który cały czas jest nie do końca rozwiązany. My nie wiemy, jak potoczą się wojny, zarówno jedna jest zawieszona, druga trwa. Mam na myśli tutaj wojnę Ukraina-Rosja, ta wojna cały
1: ale
2: czas
1: na Bliskim
2: trwa.
1: Wschodzie, przynajmniej w Genewie dzisiaj jakieś.
2: Częściowo tak, częściowo jest zawieszona, ale my nie wiemy, co tam się wydarzy za chwilę, bo wiemy, że jest to tak dynamiczne miejsce, że kwestie właśnie dostaw. No oby się wszystko dobrze zdarzyło, bo to też w turystyce spokój jest bardzo ważny.
1: To też prawda. Panie doktorze, to tak na sam koniec. Nasuwa mi się jedno kluczowe pytanie, ale być może części naszych słuchaczy też. No bo skoro rządzi nami ekonomia, to czy najprostszą metodą nie jest po prostu regulowanie masowości turystów za pomocą cen? Gdyby drastycznie podnieść podatki turystyczne, opłaty lotniskowe, no problem tłumów pewnie rozwiązałby się sam. Dlaczego w takim razie kurorty tak rzadko sięgają po takie, wydawałoby się, najprostsze rynkowe narzędzie?
2: Czy kurortom się to nie opłaca? Jednoznacznie. Pomimo tego, co mówimy, że jednak narzekają, to część osób jednak uważa, że zainwestowali w jakieś tam nieruchomości, które mają stanowić dobrostan, czyli blokada mogłaby być prawna lub regulacja cenowa, ale ta regulacja cenowa niekoniecznie wyjdzie na dobre samym inwestorom, więc na dzień dzisiejszy mamy pewnie produkty premium i wiele osób by mogło pokazać, no mamy w tej chwili piękny hotel nad Bałtykiem, nie będę go promował, no to jest na pewno pod masową turystykę, bo tych pokoi tam będzie za chwilę jeszcze więcej, dwa razy więcej niż obecnie już jest, ale ceny tam nie są przystępnymi cenami dla przeciętnego turysty, który może sobie pozwolić na wyjazd nad Bałtyk, który z natury też nie jest najtańszy. Wspominane tutaj wcześniej chłopy też już nie są tak do końca autentyczne, czy Rewal, bo to w tych miastach zmieniło się, czy miejscowościach turystycznych zmienił się ruch turystyczny drastycznie. Podobnie z moimi ukochanymi Sudetami. Jak patrzę na przepiękne ośrodki, takie jak Szklarska Poręba, Karpacz, to ten autentyzm tam powoli ucieka. I myślę, że z czasem, to co pani redaktor zauważyliśmy na początku, pani redaktor, że ludzie zaczną poszukiwać autentycznych miejsc. Z tubylcami, z prawdziwym smakiem, z serem
1: Już
2: kozim,
1: poszukują.
2: owczym. Tak, na razie jeszcze nie jest ich aż tak dużo, ale coraz więcej osób, tak jak pani redaktor zauważyła, poszukują w Skandynawii cichych miejsc i tam ceny wcale nie będą najniższe i to będzie taka turystyka, pewnie może raz, dwa razy do roku ktoś sobie pozwoli, mówimy tutaj o większości osób, na taki wyjazd. Bo na dzień dzisiejszy mamy ludzi, którzy tak sobie regulują czas pracy, że te krótkie wyjazdy, city breaki, te wyjazdy do miast, to są kilka razy w roku nawet z racji tych tanich linii lotniczych czy połączeń kolejowych, bo ich jest też coraz więcej.
1: Czyli mówiąc krótko, regulowanie turystyki cenami, choć wydaje się najprostsze, grozi powrotem do czasów, gdy świat oglądali tylko najbogatsi, a odpowiedzialna turystyka, jeśli dobrze rozumiem, nie zaczyna się od nowych podatków, ale od szacunku w naszych własnych głowach.
2: Bezwzględnie tak, szanujmy miejsca, do których się udajemy i szanujmy ludzi, którzy tam mieszkają, bez względu na to, czy to nam się podoba, czy to jest zgodnie z naszą etyką myślenia. Ja od kilkunastu lat jeżdżę na Bałkany, jeżdżę do Albanii, która się teraz zmieniła. Ja pamiętam swoje badania nad Albanią, to 15-16 lat temu ludzie postrzegali Albanię fatalnie. Dzisiaj Albania się zmieniła, ale dla mnie trochę na niekorzyść, bo ja już nie czuję tej autentycznej Albanii. Nawet trochę brudniejszej, nawet z tą krową, która gdzieś szła po ulicy, nawet z jakimś pieskiem, który przebiegł po plaży, a dla mnie to była ta atrakcja. I z tym burkiem, którego smak do dzisiaj pamiętam, w miejscowości Vlora, który był robiony przez rodzinny, mały biznes, właścicielka to ciasto zagniatała, a mąż szedł do ogródka i ścinał szpinak. Ja się nie zastanawiałem nad fitosanitarnymi warunkami, bo zawsze wracałem stamtąd zdrowy i radosny.
1: A ciekawe, co dla naszych słuchaczy jest atrakcją wakacyjną, to proszę się podzielić. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online, a także czy byliby Państwo w stanie zapłacić więcej za bilet lotniczy, za hotel, wiedząc, że te pieniądze pomogą uratować lokalną społeczność przed zadeptaniem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Adam Karpiński z WSB Merito i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, razem z nami w popołudniowym programie. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i życzę wspaniałych wakacji, takich zgodnych z Państwa marzeniami i w zgodzie z tymi miejscami, do których się Państwo udajecie. Tak, żebyście uszanowali tubylców i oni na pewno uszanują Państwa.
1: No i tak też, żeby odpocząć oczywiście, bo w końcu od czego są wakacje. Za 3 minuty serwis informacyjny na naszej antenie, a z panem doktorem z pewnością za jakiś czas się usłyszymy. Do usłyszenia!

0: Dziś po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne 5. urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Na początek Warszawa. Stołeczny ratusz zabrał głos w sprawie tzw. saloników VIP i afery wokół Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u i dzielnicowy radny zarobił w trakcie specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych. Co więcej, na jego oddział ułatwiony dostęp mieli politycy Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Rafał Trzaskowski oświadczył, że na wszystkich warszawskich SOR-ach trwają kontrole.
2: Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje. Odwołany został zarząd Szpitala Południowego, bo to on ponosi odpowiedzialność bezpośrednią za zarządzanie szpitalem. Dzisiaj powołana będzie nowa Rada Nadzorcza i jednocześnie wprowadzamy zasadę, że w Radach Nadzorczych Miejskich Spółek Medycznych nie będzie polityków. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów.
1: Teraz w serwisie o tym, co za naszą wschodnią granicą. Doszło do trzeciego w ostatnich dniach zmasowanego ataku dronów na Moskwę i jej okolice. Atak ukraińskich wojsk spowodował liczne utrudnienia dla mieszkańców, m.in. wstrzymanie lotów na największych moskiewskich lotniskach. Instytut Studiów nad Wojną wskazuje, że rosyjscy blogerzy i komentatorzy militarni wyrażają obawy w związku ze wzmożoną aktywnością Ukraińców w kraju. Wojsko Rosji również przeprowadziło minionej nocy atak na Ukrainę. Po nocnym ostrzale są problemy z dostawami prądu w południowych i wschodnich obwodach kraju. Afganistan. Międzynarodowe organizacje praw człowieka alarmują o pogarszającej się sytuacji kobiet w kraju, mówiła w audycji Cały Nasz Świat iranistka Jagoda Grądecka.
3: W ostatnim czasie ponownie mieliśmy do czynienia z zaostrzeniem restrykcji wobec kobiet. Po raz pierwszy od dawna, i jest to bardzo rzadkie w Afganistanie, doszło do protestów w Heracie, w jednym z największych afgańskich miast, kobiet i mężczyzn przeciwko aresztowaniu dość masowemu kobiet za to, że są właśnie niewystarczająco zakryte. Mówią właśnie o tym Afganki, że jakkolwiek nie starałyby się uczepić jakiejkolwiek najmniejszej nadziei i to stopniowo wszystko to, co jest im odbierane, pozbawia ich właśnie jakichkolwiek właśnie nadziei.
1: Zdaniem obserwatorów wydarzenia w Heracie świadczą o rosnącym niezadowoleniu społecznym. Szczególną uwagę zwraca fakt, że do protestów przyłączyli się także mężczyźni, co w Afganistanie należy do rzadkości. A teraz zajrzyjmy do kalendarza. Jutro, czyli 20 czerwca, przypada Światowy Dzień Uchodźcy. Dzień, który przypomina nam o losach prawie 118 milionów ludzi zmuszonych do ucieczki z domów.
4: Ponad połowa uchodźców to są ludzie, którzy pozostają w granicach swojego państwa, są tak zwanymi uchodźcami wewnętrznymi. Takich osób mamy miliony, chociażby za naszą wschodnią granicą. Mamy ich miliony w krajach takich jak Syria, jak Palestyna. Chociaż oczywiście z każdego z tych krajów ludzie też uciekają poza granice swojego kraju, zwykle uciekają jak najbliżej tego domu, to znaczy do kraju sąsiada. Większość z nich marzyła o powrocie do domu, powrót do domu, powrót do dawnych relacji, do rodziny, do życia, które mieli wcześniej.
1: Mówił Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: To już druga godzina popołudniowego spotkania.
5: Nowy Świat po południu.
0: Którą oczywiście rozpoczynamy cały czas w składzie niezmienionym. Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin, Rafał Lewandowski, Marta Boroń i Ksenia Maćczak.
6: Can you do that trick to me again?

0: 忘记 blank
1: 3 4 9 10。
2: 哦，八万，
3: 八万，
1: 八万，八万，八万。

0: Almost Twins i 8 minut po 17, a wracając jeszcze do rozmowy z doktorem Karpińskim o tym, kto, gdzie, kogo ma serdecznie dość, napisał słuchacz list elektroniczny do nas, że przysłuchiwał się rozmowie i jako mieszkaniec Trójmiasta doskonale rozumiem ludzi w Hiszpanii. U nas w sezonie jest to samo, hałas pod oknami do 3 rano, a od 7 muszę wstać do pracy. Turysta zapłacił za weekend i myśli, że kupił całe miasto razem z mieszkańcami, ale z drugiej strony sam w zeszłym roku byłem w Barcelonie z rodziną i gdyby ceny biletów były 2 razy droższe, to po prostu nie byłoby mnie stać na wakacje. No i to jest takie błędne koło. Chcemy spokoju u siebie, ale sami generujemy ten problem, będąc za granicą. Chyba faktycznie jedynym wyjściem jest to, co mówił pan doktor, po prostu zacząć wybierać mniej popularne miejsca i dać tym ludziom i miastom w końcu oddychać. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online, a państwo jeszcze wracają do tematu młodego 29-letniego lekarza, chociaż tym razem słuchacz w sprawie gaszenia pożaru wizerunkowego.
1: Gaszenie pożaru wizerunkowego idzie całą parą. Na razie prześwietlane są zarobki lekarzy, ale i inne grupy zawodowe domagają się, by nie zostały pominięte. A i my, emeryci, uważamy, że dla nas nie powinno być taryfy ulgowej. Dlatego, drogi rządzie, jak wszyscy, to wszyscy. Cała naprzód.
2: Naprzód.
1: Echo było takie.
0: No tak, tak, usłyszeliśmy oczywiście. Pytanie tylko, czy ta komenda oznacza, że płyniemy z odsieczą, czy może po prostu toniemy.

0: A ja tak sobie jeszcze pomyślałam w nawiązaniu do turystyki, że w gruncie rzeczy, zarówno w podróżowaniu, jak i w codziennym życiu, wszystko właściwie sprowadza się do empatii i tego, jak nasze decyzje wpływają na drugiego człowieka. I właśnie o tej najwyższej formie empatii, która potrafi dosłownie uratować czyjeś życie, będziemy rozmawiać w tej godzinie popołudniowego spotkania. Polscy transplantolodzy rokrocznie biją rekordy w liczbie uratowanych pacjentów, jednak nadal apelują, że te liczby mogą być jeszcze większe, jeśli tylko otworzymy swoje serca na temat dawstwa. A udany zabieg dla chorego to całkowity zwrot w życiu i szansa na nowy start.
1: Mamy nadzieję, że spotkania takie jak tutaj, Bieg po Nowe Życie, uczy świadomości tego, że transplantologia to nie jest jakaś nauka za oceanem gdzieś daleko, tylko tu na miejscu. W Polsce lekarze przeszczepiający wszystkie narządy są świetnie wyszkoleni, potrafimy to robić z wynikami takimi, jakie są osiągane na całym świecie.
0: Tuż przed kolejnym biegiem po nowe życie Klaudia Kowalczyk sprawdzała dzisiaj, czy uda nam się pobić kolejne rekordy i dać nadzieję kolejnym potrzebującym, a po 17:30 zapraszam Państwa na rozmowę z niezwykłym człowiekiem, profesor Roman Danielewicz, wybitny polski transplantolog oraz przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej. Połączy się z nami z drugiego końca świata. No i porozmawiamy sobie o tym, jak takie biegi wpływają na budowanie społecznej świadomości wokół dawstwa, a także jak ono wygląda z perspektywy lekarza-chirurga, lekarza-transplantologa.

Koko i już 17 minut po 17. Nie jest tajemnicą, że polscy transplantolodzy rocznie dokonują cudów na salach operacyjnych, ale wciąż apelują o jedno. Potrzebujemy większej świadomości społecznej, by ratować jeszcze więcej osób. Dla pacjentów czekających na telefon ze szpitala udany przeszczep to jest absolutny przełom.

0: Czy zbliżający się bieg po nowe życie, gdański bieg, jutrzejszy bieg, przyniesie kolejne rekordy? O to pytała dziś Klaudia Kowalczyk.
1: Łukasz Ilski jest 4 lata po przeszczepie nerki i tak jak wszyscy podczas biegu po nowe życie podkreślają, był to moment zwrotny, zmiana na lepsze.
2: Ja powtarzam już od pewnego czasu, czuję się normalnie, jak zdrowy człowiek tak naprawdę, bo po tych 4 latach, które właśnie minęły w tym miesiącu, 3 tygodnie temu, to mogę powiedzieć, że początki bywały różne. Różne potknięcia miałem, ale z czasem to się wszystko musiało ułożyć i teraz no po prostu poza obowiązkowym przyjmowaniem leków i kontrolą w szpitalu to tak naprawdę sobie normalnie funkcjonuje. Trudniejsze pod kątem takim przyjęcia tego psychicznie, bo dostało się ten wielki dar. No miałem taką sytuację, że po tygodniu wróciłem do szpitala, jakieś zakażenie, więc no takie sytuacje były, które po prostu z tego szczęścia człowieka wybijały i to było takie na początku deprymujące.
1: Nerkę otrzymał od swojej siostry i choć na pierwszy rzut oka rodzeństwo do siebie podobne nie jest, zgodność do przeszczepu była, mówi Joanna Nieroda.
3: Jakby chcemy uratować kogoś, kogo kochamy, to trochę tak nie myślimy racjonalnie do końca. Nie przelicza się tego, to idzie decyzja z serca po prostu. Szybciutko się wraca do siebie i tu nie ma, że tak powiem, żadnych przeciwwskazań, żeby nie żyć tak jak wcześniej. Czyli ja nie mam żadnych zabronionych rzeczy do robienia, do, nie wiem, diety, ani nic takiego, leków. Więc u mnie jakby same plusy. Ja tylko poznałam mnóstwo super ludzi dzięki temu i ja tylko zliczam same plusy z tej sytuacji. Żadnych minusów. Zawsze takie przeżycia trudniejsze nas mocno ubogacają, doświadczenie i to jest też cenne.
1: W ubiegłym roku przeszczepiono prawie 2300 narządów pozyskanych od zmarłych dawców, a lekarze wskazują, że sił mają na więcej zabiegów.
4: Jesteśmy w stanie przeszczepiać więcej, no ale tutaj ograniczeniem jest ilość dawców i mamy nadzieję, że spotkania takie jak tutaj, bieg po nowe życie, uczy świadomości tego, że transplantologia to nie jest jakaś nauka za oceanem gdzieś daleko, tylko tu na miejscu. W Polsce lekarze przeszczepiający wszystkie narządy są świetnie wyszkoleni, potrafimy to robić z wynikami takimi, jakie są osiągane na całym świecie, tylko właśnie tym limitem jest brak dawców.
1: Mówi dr Maciej Urlik, transplantolog i kardiochirurg ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
4: Uświadamianie dzisiaj społeczeństwa, że transplantologia ma sens, że pacjenci, którzy są przeszczepiani, potem wracają do normalnej aktywności, co jutro zobaczymy, myślę, na biegu i funkcjonują, żyją sobie zupełnie normalnie, tak jak my. Mam nadzieję, że pozwoli tą decyzję, która kiedyś być może w czyimś życiu padnie i to pytanie, czy od waszego bliskiego można pobrać narządy, skłoni do odpowiedzenia tak, bo wiemy, że zmarłemu one już są niepotrzebne, a mogą ratować i życie właśnie wielu osobom, pozwalając im żyć normalnie, funkcjonować i właściwie prowadzić normalne życie i rodziny tych osób mogą się cieszyć, że ci bliscy są dalej z nimi.
1: Tendencja jest rosnąca, choć gorzej jest z przeszczepami od żywych dawców. W większości są to przeszczepy rodzinne. Od lat wykonywane są w Polsce w znikomych ilościach w porównaniu do transplantacji narządów pozyskiwanych od dawców zmarłych. Przypada na nie nieco ponad 5% wszystkich przeszczepów, czyli znacznie mniej niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: A to wielkie święto wdzięczności i edukacji startuje jutro, dokładnie o 15 w samym sercu stolicy Pomorza, na przepięknym gdańskim głównym mieście. Mogą się Państwo pochwalić, rzecz jasna, że tam na przykład będą Państwo jutro. Ale za chwilę połączymy się też z profesorem Romanem Danielewiczem, który bardzo często wspiera swoich pacjentów, maszerując w tym biegu razem z nimi. I to będzie rozmowa o darze, który nic nas nie kosztuje, a dla kogoś jest wart więcej niż całe życie.

Amber Mark i 17.25. Tak, tak, dobrze Państwo usłyszeli. Jutro o 15.00 na gdańskim głównym mieście startuje bieg po nowe życie. To idealny moment też, by rzucić światło na liczby, które po prostu chwytają za serce, bo oficjalne raporty medyczne pokazują, że polscy transplantolodzy zamknęli ubiegły rok absolutnym historycznym rekordem. Wykonano 2404 transplantacje narządów. To oznacza ponad 2000 uratowanych istnień. No to medycyna, choć bije rekordy, to lekarze wciąż przypominają, na krajowej liście oczekujących wciąż znajduje się około 1000 osób, które każdego dnia czekają na ten jeden najważniejszy telefon. Dlatego już za chwilę na naszych łączach pojawi się wyjątkowy gość, profesor Roman Danielewicz, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej. Sprawdzimy, jakich narządów wciąż dramatycznie brakuje w polskich szpitalach i jak każdy z nas może po prostu pomóc. O nadziei chorych, bólu rodzin i bezpieczeństwie pacjentów, ale przede wszystkim o tym, jak jedno proste tak wypowiedziane za życia potrafi po ludzku pokonać śmierć i podarować komuś zupełnie nowy początek.

0: Pogoda.
1: Ostrzegamy dziś Państwa przed upalnym weekendem, ale słońce to nie wszystko, bo dzisiejsza noc, szczególnie w zachodniej Polsce, upłynie pod znakiem bardzo niebezpiecznej aury. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami, które także pod osłoną nocy będą przechodzić przez zachodnią Polskę. Front przyniesie ze sobą niszczycielskie porywy wiatru dochodzące do 80 km na godzinę, a lokalnie pojawią się także opady gradu. Największym zagrożeniem będą jednak ściany deszczu. Prognozy mówią o ulewach, w trakcie których na każdy metr kwadratowy może spaść od 20 do 35 litrów wody. Proszę więc zabezpieczyć balkony, nie parkować samochodów pod drzewami, no i jechać wyjątkowo ostrożnie, bo widoczność na drogach w zachodnich województwach spadnie w nocy niemal do zera. No i proszę pamiętać, że te ostrzeżenia obowiązują do północy. 17.30 na naszym zegarze, a to oznacza, że już za chwilę na naszych łączach pojawi się profesor Roman Danielewicz, polski transplantolog. Porozmawiamy o nadziei, strachu, bólu i o nowym życiu.

0: nie da rady.
1: A ja już witam naszego gościa, profesor Roman Danielewicz, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, były prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
1: Panie profesorze, spotykamy się w przededniu 30. akcji Biegu po Nowe Życie w Gdańsku. Pan jako lekarz i transplantolog bardzo często przecież bierze udział w tym biegu, maszerując ramię w ramię ze swoimi pacjentami. I na początek chciałam pana zapytać o to, czym dla pana osobiście jest to wydarzenie?
2: Dla mnie osobiście jest zawsze pewnym świętem. Rzeczywiście świętem, które już w tej chwili mamy przyjemność obchodzić no kilka razy w roku. W tym roku już będzie drugi bieg po Nowe Życie. Pierwszy był w Wiśle, drugi teraz w Gdańsku. No, niestety w tym gdańskim nie mogę uczestniczyć, bo jestem akurat teraz dość daleko, więc trudno mi się wybrać, ale doniosłem logo na koszulce na Nordcap kilka dni temu, a teraz jestem na Lofotach i łączę się z biegiem. Jest to święto dla mnie, dlatego że tam wielokrotnie rzeczywiście byłem i myślę, mam nadzieję, nadal będę, idąc właśnie krok w krok z moimi pacjentami, z dawcami nerki, zbiorcami różnych narządów, którzy uczestniczą w tym biegu. To jest święto dla transplantologów, ale przede wszystkim dla tych osób, które żyją pełnią życia, dzięki transplantacji wróciła im sprawność, zdrowie, mogą uczestniczyć także w takich przedsięwzięciach sportowych, a sam bieg po Nowe Życie jest znakomitym właśnie w tym aspekcie właśnie wydarzeniem promującym transplantację w Polsce.
1: No właśnie, ja zapytałam, czym dla pana jest to wydarzenie, bo często w rozmowach z dziennikarzami podkreśla pan, że medycyna potrzebuje silnego wsparcia społecznego. Czy takie medialne akcje realnie przekładają się na twarde statystyki przeszczepień?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. To trudno jest tak wychwycić, bo jeżeli spojrzymy na badania opinii społecznych, jeżeli chodzi o stosunek do transplantacji, to on jest stabilnie dobry i on się nie zmienia. I tego typu akcje, podobnie jak inne akcje, aż tak gwałtownie nie będą tego zmieniały. Niemniej jednak ja uważam i to, co mój nauczyciel, pan profesor Wojciech Robiński zawsze powtarzał, medycyna transplantacyjna wymaga pełnego wsparcia społeczeństwa, bo to społeczeństwo jest tym donatorem, to społeczeństwo jest dawcą narządów, które mamy do dyspozycji, możemy przeszczepić ludziom potrzebującym. Dlatego potrzebujemy wsparcia społecznego i dlatego takie inicjatywy jak Bieg po Nowe Życie właśnie budują świadomość społeczną. Pokazujemy przez to, no nie my transplantolodzy, którzy się tam przejdziemy z kijkami, ale właśnie nasi pacjenci, że właśnie odzyskali zdrowie, że są sprawni, że są radośni i to pokazuje sens medycyny transplantacyjnej, więc uważam, że to ma i myślę, że patrząc również na statystyki po latach już, kiedy bieg no, już ma 15 lat, to wsparcie społeczne jest cały czas się wzmacnia.
1: To do pacjentów za chwilę przejdziemy. Rozmawiamy w takiej optymistycznej atmosferze sukcesu, tymczasem w świecie nauki krąży takie prowokacyjne zdanie, że transplantologia to jednocześnie cud i największa porażka współczesnej medycyny. I chciałam zapytać pana o to, jak pan jako wybitny chirurg patrzy na te słowa. Czy przeszczep to rzeczywiście tylko takie leczenie objawowe, ostatecznej takiej bezradności lekarzy, no bo przecież jeden chory element zastępuje drugi. Nie cofamy tego procesu, który zniszczył pierwotny narząd.
2: To prawda i niektórzy właśnie tak to przedstawiają, że no, transplantacja jest wyrazem pewnej porażki medycyny, ale na szczęście powiedziałbym, dzięki transplantacji niektóre z chorób można właśnie skutecznie wyleczyć. Tych porażek w medycynie jest znacznie więcej wciąż jeszcze, chociażby przytoczyć warto przykład nowotworów, gdzie nie w każdym przypadku jesteśmy w stanie pacjentom pomóc, zwłaszcza pacjentom, którzy no, z różnych względów, niekoniecznie z własnej winy, zbyt późno zauważają objawy choroby, zbyt późno się zgłaszają i nie ma możliwości im pomóc. Podobnie jest z transplantacją. Niektóre choroby nerek chociażby można przez wiele lat leczyć, w miarę skutecznie, aczkolwiek czasem także u tych pacjentów skutecznie leczonych też dochodzić może do niewydolności nerek, więc wiele zależy od tego, jak wcześniej pacjent się zgłosi. Natomiast tak, w wielu sytuacjach niestety transplantacja jest tym ostatecznym rozwiązaniem, no ale bardzo skutecznym rozwiązaniem, które pozwala zastąpić funkcję uszkodzonego narządu, serca, wątroby, płuc, nerek, poprawić jakość życia pacjenta, ale przede wszystkim zapewnić mu przeżycie. To nie byłoby możliwe, gdyby nie istniała transplantacja. Mm. Jeszcze na koniec jedno zdanie. Mamy mnóstwo znakomitych technologii w tej chwili medycznych, które zastępują czynność płuc, czynność serca, sztuczne komory. ECMO zastępuje czynność płuc. Dializy zastępują czynność nerek. Ale wszystko to są technologie, które no nie dają takiej jakości życia i tak długiego przeżycia, jak właśnie przeszczepienie narządu.
1: A co właściwie najczęściej psuje te nasze serca, nerki czy wątroby? Jakie chodzą pacjentów do momentu, w którym jedynym ratunkiem jest transplantacja? I czym one są spowodowane oczywiście?
2: Bardzo wiele jest czynników i każdy z narządów ma jakieś inne troszkę, że tak powiem, profil. Bo jeżeli chodzi o wątrobę, no najczęstszą przyczyną wciąż jest martwkość spowodowana zakażeniami wirusowymi, ale także immunologiczne choroby wątroby, PSC, PBC. Co do nerek, to są najczęściej kłębkowe zapalenia nerek, ale coraz więcej pacjentów w tej chwili mamy, u których do niewydolności nerek dochodzi wskutek chorób cywilizacyjnych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza właśnie w sytuacji, kiedy pacjenci skutecznie tych właśnie chorób nie leczą. Jeżeli chodzi o serce, to są kardiomiopatie, ale także uszkodzenia związane z chorobą niedokrwienną serca, więc znowu choroba cywilizacyjna, choroba wieńcowa, do której prowadzi miażdżyca, do której sprzyja tworzenie nadciśnienia, więc wiele jest tych chorób, nie trudno jest powiedzieć o jednej jakby grupie chorób, w zależności od narządu, które doprowadzają do ich niewydolności, ale w bardzo wielu przypadkach to są właśnie choroby cywilizacyjne, które nam troszkę wciąż umykają, naszym pacjentom wciąż umykają, że trzeba skutecznie leczyć nadciśnienie, trzeba skutecznie leczyć cukrzycę, trzeba walczyć z nadwagą, trzeba walczyć z zaburzeniami lipidowymi. A to są choroby, które no, rozwijają się w tych społeczeństwach no, wysoko rozwiniętych.
1: Mhm. Czyli czasem niestety własnymi wyborami i życiem powodujemy, że nasz los potoczy się w taki, a nie inny sposób. Wspominał pan profesor.
2: No niestety tak.
1: Wspominał pan profesor wcześniej, że fundamentem tej transplantologii jest ten drugi człowiek, dawca. I chciałabym, żebyśmy się teraz na chwilę zatrzymali przy tym słowie dawca, bo w naszym kraju obowiązuje ustawowa zasada zgody domniemanej. No ale w praktyce to zdanie rodziny zmarłego ma przecież ogromne znaczenie. To jak możemy ułatwić bliskim podejmowanie tych dramatycznych, bardzo często decyzji?
2: No, ja cały czas próbuję tak delikatnie, może nie walczyć, ale przekonywać wszystkich, żebyśmy używali tej poprawnego określenia, czyli zarejestrowany sprzeciw, który właśnie jest tak potocznie określany jako zgoda domniemana, z czego niektóre osoby czynią zarzut, że no, każdy jest traktowany jako dawca. No ale taki był wybór pracodawcy i taką formułę prawodawcy i taką mamy formułę prawną. Jeżeli ktoś nie zastrzegł sprzeciwu, to należy go traktować wstępnie jako potencjalnego dawcę. Natomiast w jaki sposób możemy to zrobić? No możemy to zrobić przede wszystkim w taki sposób, żeby poinformować swoje rodziny o tym, że jaka jest nasza decyzja. Bo niezależnie od tego, jaka jest sytuacja i czy ten sprzeciw został przez nas zarejestrowany, przez osobę zmarłą, czy nie został, zawsze nastąpi ta rozmowa z rodziną, ponieważ sprzeciw może być także złożony w formach innych niż te w ustawowym rejestrze transplantacyjnym, centralnym rejestrze sprzeciwów. I tutaj ogromna jest rola rodziny, żeby powiedzieć, jaka była wola zmarłego, ale nie jest to wola rodziny, którzy to powiedzą, no nasza decyzja jest taka, żeby te narządy były przeznaczone do przeszczepienia lub nie były przeznaczone do przeszczepienia. Rolą rodziny jest przekazanie informacji, jaka była wola zmarłego. I właśnie takie wydarzenia promocyjne, także no takie spotkania jak nasze dzisiaj, mają służyć temu, żeby cały czas przybliżać społeczeństwu, jakie to są uregulowania, jakie należy podjąć działania, żeby ludzie właśnie mieli tego świadomość, że to nie jest ich rolą decydowanie za zmarłego, tylko tak, każdy z nas podejmuje taką decyzję, a do nas należy przekazanie naszej opinii swoim bliskim i to im ułatwi tę sytuację w skrajnej sytuacji.
1: Ja pytam o to, panie profesorze, bo mimo wszystko wokół tego tematu krążą takie pewne demony. Wiele osób boi się podpisać takie świadectwo z lękiem. Jeśli lekarze zobaczą, że jestem dawcą, to nie będą mnie wystarczająco mocno ratować w razie wypadku. Panie profesorze, spróbuje pan na naszej antenie odpowiedzieć na ten paraliżujący strach?
2: No, to jest kwestia po prostu zaufania do systemu ochrony zdrowia. Jeżeli ktoś ma grypę, idzie do lekarza. Jeżeli ktoś ma zapalenie wyrostka robaczkowego, idzie do lekarza i ufa tej osobie, że ta osoba, lekarz, będzie go leczył w najlepszy sposób, jaki potrafi. Dlaczego miałoby zabraknąć tej wiary wówczas, kiedy mamy sytuację ostateczną, kiedy człowiek umiera? No przecież najważniejszą naszą rolą jako lekarzy jest ratowanie pacjentów i nawet właśnie w takich skrajnych sytuacjach. A dopiero wtedy, kiedy nie ma już żadnej nadziei i mamy absolutną pewność, że ta osoba nie żyje, dopiero wtedy rozważamy kwestię pobrania narządów do przeszczepienia. Tu jest kwestia etyki oczywiście i wierzcie Państwo, że wszyscy lekarze, którzy zajmują się transplantacją, anestezjolodzy, którzy zgłaszają zmarłych dawców, którzy się nimi opiekują jeszcze zanim dojdzie do pobrania narządów, są osobami etycznymi, postępują zgodnie z zasadami, z procedurami i nikt tutaj nie robi niczego na szkodę pacjenta. Każda wątpliwość w przypadku procedury stwierdzenia śmierci mózgu, która daje jakby zielone światło do pobrania narządów, każda wątpliwość jest interpretowana na korzyść pacjenta.
1: No i właśnie te nasze audycje służą temu, aby takie słowa, które pan przed chwilą wypowiedział, wybrzmiewały w przestrzeni publicznej wśród tych licznych mitów, które niestety także czytamy. Panie profesorze, oprócz dawstwa od osób zmarłych, bardzo często mówi pan też o dawstwie żywym, przeszczepieniach rodzinnych, krzyżowych, łańcuchowych. Jak ten obszar wygląda obecnie w naszym kraju?
2: Wygląda stabilnie, aczkolwiek tutaj mam, o ile mieliśmy rzeczywiście bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o liczbę przeszczepień w ubiegłym roku, to był rekordowy 2,5 tysiąca przeszczepień wykonanych, to w aspekcie przeszczepienia narządów od osób żywych, od dawców żywych, tu nie było jakiejś istotnej poprawy, nie było w ogóle poprawy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o liczby, jedynym jakby zielonym światełkiem było to, że rozpoczęto przeszczepianie fragmentów wątroby od osób dorosłych, dla osób dorosłych, to dotychczas w Polsce rzadko było wykonywane, więc jest pewne nowum. Natomiast nie udało się zwiększyć liczby przeszczepień nerek od dawców żyjących, mimo że te procedury istnieją od lat, mimo że jest wiele ośrodków aktywnych w tym zakresie, jak chociażby ten, w którym ja pracuję, w Szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie wykonujemy rocznie kilkadziesiąt kwalifikacji do przeszczepienia, ale udaje nam się z tych kilkudziesięciu kwalifikacji wykonać 20 mniej więcej przeszczepień od dawcy żywego. Więc cały czas staramy się, żeby to funkcjonowało, natomiast
1: Nie ma dawców, panie profesorze, czy tam niezgodność jest pewna, że to się nie udaje?
2: Jeżeli jest niezgodność, to właśnie próbujemy doprowadzić do przeszczepienia krzyżowego czy łańcuchowego, czyli wymiany par. Natomiast wciąż zbyt mało par się zgłasza. W kolejce osób oczekujących na przeszczepienie nerki jest w tej chwili około 1000 osób, a zgłasza się kilkadziesiąt par w skali kraju, pewnie szacuje około 150 par, gdzie jest deklaracja wstępna, że ktoś chciałby oddać swojemu bliskiemu nerkę. Więc zbyt mało jest na ten temat, zbyt mało osób aktywnie podchodzi do tego, żeby pomóc swoim bliskim. I myślę, że niestety zawsze ten kamyczek wrzucam tutaj. Zbyt rzadko nefrolodzy, stacja dializ uczulają pacjentów na to, że ta możliwość daje najlepsze efekty. Przeszczepienie nerki od żyjącego dawcy daje najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o leczenie niewydolności nerek. Znacznie lepsze wyniki niż przeszczepienie od dawcy zmarłego.
1: Panie profesorze, a my się boimy?
2: Pewnie tak, każdy by się tego bał. Ja sam, gdybym miał być dawcą, też bym się pewnie bał, natomiast moja wiedza pozwala wyciszyć te obawy. Pary, które ludzie absolutnie zdeklarowani, że oni chcą to zrobić. I my poprzez ten kilkunastotygodniowy proces kwalifikacji w wielokrotnie z nimi na ten temat rozmawiamy. Mówimy, co się będzie działo, jak będzie wyglądała procedura, jakie są jakby z naszej strony starania, żeby ona była jak najbardziej bezpieczna, ta procedura, jakie mogą wystąpić powikłania i jak będziemy starali się im zapobiegać. Więc uspokajamy tych pacjentów, przedstawiamy im wiedzę, czasem pokazujemy im innych pacjentów, którzy właśnie są w tej chwili leczeni, jak dobrze wygląda właśnie kwestia opieki nad tymi pacjentami. Więc wiedza pozwala nam uspokoić tych pacjentów, tych potencjalnych dawców i nie miałem sytuacji takiej, żeby ktoś, kto z pełną determinacją przyszedł, powiedział, ja chcę być dawcą, wycofał się w trakcie po rozmowie z nami, wręcz przeciwnie.
1: Mm-hmm. Bo to też pytanie, czy samej transplantacji boi się taki człowiek, czy też może, nie wiem, utraty zdrowia już po operacji. A pytam o to, panie profesorze, bo w psychologii transplantacyjnej istnieje takie pojęcie szantażu emocjonalnego lub przymusu miłości, a chodzi o takie sytuacje, gdy w rodzinie na przykład choruje dziecko lub partner, a inny człowiek rodziny czuje taką potężną presję otoczenia, żeby oddać na przykład tę nerkę, mimo że się panicznie boi. No to jak pan jako lekarz, jako transplantolog weryfikuje, czy ta decyzja o żywym dawstwie jest w pełni dobrowolna, a nie na przykład wymuszona przez poczucie winy?
2: W każdym przypadku kwalifikacji do przeszczepienia od dawcy żyjącego, ja przede wszystkim tutaj mam do czynienia z potencjalnymi dawcami nerek, ale podobna sytuacja jest raczej z potencjalnymi dawcami wątroby, aczkolwiek większość z nich to są bliscy krewni, rodzice, więc tutaj troszkę inna jest ta sytuacja, jeżeli chodzi o donację dla swojego dziecka. Mhm. Natomiast w przypadku osób dorosłych, zwłaszcza tych dalszych krewnych, nie bezpośrednich, bo rzadko mamy wątpliwości, jeżeli przychodzi brat i siostra, mąż i żona i mówią, ja chcę oddać mężowi, żonie nerkę, ja chcę bratu oddać nerkę. Matka mówi, ja chcę swojemu dorosłemu dziecku oddać nerkę. Tu nie mamy wątpliwości co do motywacji tych osób. Jakkolwiek zawsze również przyglądamy się jakby sytuacji tych osób. Natomiast jeżeli chodzi o dalszych krewnych, kiedy na przykład występuje potrzeba wystąpienia do sądu o to, żeby sąd wyraził zgodę na donację, my wykonujemy dodatkową opinię psychologiczną właśnie po to, żeby upewnić się, czy na taką osobę nie są wywierane jakieś naciski ze strony najbliższych, że ta osoba ma pełną świadomość, jaką decyzję podejmuje, że ma pełną świadomość i że to wiąże się z pewnym ryzykiem oczywiście. I dopiero po takiej ocenie, pogłębionej ocenie psychologicznej, dalej kontynuujemy taki proces kwalifikacji. A więc właśnie nie pozostawiamy tego typu pola swobody czy cienia, że nie przyjrzelibyśmy się takiej sytuacji bliżej. Wręcz przeciwnie, obowiązuje nas właśnie taka tak zwana trójstopniowa ocena, gdzie jest ocena lekarska, ocena psychologiczna i na końcu w przypadku dalszych krewnych to jest zgoda sądu.
1: Panie profesorze, to już na sam koniec. Ile lat życia realnie zyskuje pacjent dzięki udanej transplantacji? I czy jakkolwiek stan zdrowia dawcy może się na przykład pogorszyć? No to już wyjaśnijmy te obawy, które w przestrzeni publicznej się pojawiają.
2: Pogorszenie zdrowia dawcy nerki jest, można liczyć w promilach to ryzyko. Ono oczywiście istnieje, bo będzie to osoba, która będzie żyła z jedną nerką. Może wystąpić u niej każda choroba, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć w momencie kwalifikacji. Może dojść do urazu, który uszkodzi tę nerkę. Mm-hmm. Czy właśnie wystąpienie nadciśnienia, cukrzycy, czy właśnie tych chorób cywilizacyjnych. Takie ryzyko oczywiście istnieje i o takim ryzyku mówimy naszym pacjentom. Natomiast ono jest rzeczywiście, można liczyć je w ułamkach procenta. Natomiast dodatkowo te osoby są poddane naszej codziennej opiece. My nie pozostawiamy dawców samym sobie, wręcz przeciwnie, nasi nefrolodzy widują tych pacjentów już w odległym czasie, przynajmniej raz do roku i przyglądają się, czy tu nie występuje jakieś pogorszenie stanu zdrowia. Więc do rzadkości należy to, żeby w tej chwili przy tak skonstruowanym systemie opieki, myślę tutaj o systemie polskim, bo to różnie na świecie wygląda, żeby doszło do pogorszenia czynności nerek, który zauważony, można wcześniej reagować. Więc nie znam przypadku w Polsce, żeby doszło do konieczności dializowania człowieka, który oddał swoją nerkę. Natomiast dzięki temu przeszczepieniu pacjent, który otrzymuje przeszczep, ma przed sobą no, przynajmniej 10-15 lat życia z dobrą jakością życia. No niestety, to też trzeba jasno powiedzieć, przeszczep nie zawsze jest rozwiązaniem na całe życie i z czasem niestety ta czynność przeszczepu może wygasnąć. Mamy w tej chwili około 20% pacjentów na liście osób oczekujących na przeszczepienie, którzy oczekują na drugie, trzecie i nawet czwarte przeszczepienie nerki u siebie. Więc to jest też sytuacja, z którą jesteśmy sobie w stanie poradzić. Natomiast wielu pacjentów ma przed sobą przynajmniej kilkanaście lat dobrego życia.
1: Panie profesorze, a ten kolejny przeszczep spowodowany jest tym, że ten poprzedni się nie przyjął, czy już być może choroba dalej postępuje?
2: Zakażenia wirusowe mogą prowadzić do tego, że choroba nawraca w nerce przeszczepionej.
1: Rozumiem.
2: Natomiast zdecydowana większość narządów, które tracą czynność w odległym czasie po przeszczepieniu, po kilkunastu zwykle latach, to jest uszkodzenie przeszczepu procesem przewlekłego odrzucania. I to jest proces, którym jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie sobie poradzić, mimo rozwiniętego leczenia immunosupresyjnego. Nasi nefrolodzy doskonale radzą sobie z leczeniem ostrego odrzucania, natomiast ten proces przewlekłego odrzucania, który troszeczkę jest podobny do miażdżycy, on doprowadza do zamknięcia, uszkodzenia naczyń. On troszkę podobnie przebiega i w sercu, i w płucach, i w nerkach, uszkadzając właśnie te narządy w procesie przewlekłego odrzucania. Tu jeszcze nie mamy jednego leku, który mógłby tę sytuację rozwiązać.
1: A ile średnio czekamy na przeszczep?
2: Około 14 miesięcy w tej chwili wynosi.
1: Czyli ponad rok.
2: Oczekiwania na planowe przeszczepienie nerki, ale zdarzają się sytuacje, kiedy jest to znacznie szybciej.
1: Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, panie profesorze, bo chciałam też zapytać, czy przypadkiem nie zbliżamy się powoli do ściany i gdzie leży ta granica, której ludzka donacja już nie przeskoczy, ale mam nadzieję, że uda się jeszcze spotkać w popołudniowym programie z panem profesorem, żeby ten temat kontynuować. A za dziś pięknie dziękuję, panie profesor. Roman Danielewicz, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, były prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Kłaniam się panie profesorze i do usłyszenia następnym razem.
2: Kłaniam się. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa, jutro po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Zaczynamy od informacji o sytuacji pogodowej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem. Alert trafił do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Swoje ostrzeżenia wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty przed burzami obowiązują na zachodzie kraju. Niemal cała Polska objęta jest z kolei alertami przed upałem. Przed nami burzowy i gorący weekend.
2: Przy takiej dynamicznej sytuacji, napływie tego zwrotnikowego, gorącego i bardzo zasobnego wilgoć powietrza, spodziewamy się jutro w zachodniej części kraju ponownie gwałtownych burz. W czasie tych burz jutro na zachodzie Polski w ciągu dnia miejscami w burzach mogą być opady do 50 litrów wody na metr kwadratowy, silne porywy wiatru do około 90 km na godzinę, a także lokalnie opady gradu.
1: Mówił nam Przemysław Makarewicz z IMGW. Światowa Organizacja Zdrowia przedstawia niepokojące statystyki z powodu upałów. W ciągu zaledwie ostatnich 4 lat zmarło w całej Europie ponad 200 tysięcy osób. Przenosimy się do Brukseli po drugim dniu unijnego szczytu. W centrum zainteresowania było zagrożenie ze strony Rosji. Premier Donald Tusk zabrał głos.
3: Niektórzy z przywódców, z którymi miałem okazję rozmawiać w takiej dyskretnej formie, potwierdzają także nasze informacje, że mają powody sądzić, że rzeczywiście ze strony Rosji może dojść do jakichś poważniejszych prowokacji i zdarzeń. I mówimy tu nie tylko o tej wojnie hybrydowej, jak ją nazywamy czasami, ale także do prowokacji na większą skalę z użyciem dronów, czy z próbą jakichś ataków, czy w cyberprzestrzeni, czy kinetycznych ataków na infrastrukturę. Więc miejmy tego świadomość, nie lękajmy się, to znaczy Polska jest coraz lepiej przygotowana na wszystkie możliwe zdarzenia.
1: Donald Tusk dodawał, że Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń w Unii Europejskiej dotyczących ewentualnego zawieszenia broni lub przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją, jeśli zostałyby one wypracowane bez udziału naszego kraju. Z kolei minister obrony Belgii Theo Franken odniósł się do wczorajszej zapowiedzi przeglądu obecności sił USA w Europie. O takich działaniach mówił szef Pentagonu Pete Hegseth. Franken mówił, że skutkiem takiego przeglądu najprawdopodobniej będzie wycofanie sił USA z Europy w większym stopniu. Ocenił też, że jego zdaniem Europa potrzebuje od 5 do 10 lat, aby uzyskać autonomię w sferze broni konwencjonalnej. A na koniec o tym, co dzieje się na kolei. Na odcinku linii Poznań-Berlin doszło do awarii sieci trakcyjnej. W związku z remontem drugiego toru ruch został tam całkowicie sparaliżowany. Przewoźnik Koleje Wielkopolskie zdecydował o wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej na trasie łączącej Nowy Tomyśl z Bukiem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: A my pędzimy dalej w popołudniowym programie. No i przy okazji przypominam Państwu o głosowaniu na Tip Top listę. I jeszcze niecała godzina pozostała.
5: Nowy Świat po południu.
4: A trzecią i ostatnią godzinę popołudniowego spotkania rozpoczynamy w składzie delikatnie zmienionym. Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin, Kuba Strączyński zastąpił Rafała Lewandowskiego, Marta Boruń i Ksenia Maćczak.

9 minut po godzinie 18. Na chwilę jeszcze tylko wracając do rozmowy z profesorem Romanem Danielewiczem. Pan Krzysztof w grupie patronackiej chwali się kartą zgody na pobranie organów, która, jak pisze, zawsze jest z nim. Polecam, po prostu warto, bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, a w razie czego możemy komuś pomóc. I jeszcze komentarz pana Piotra, który napisał, że ojciec dzięki przeszczepowi nerki przeżył kolejne 23 lata. Zmarł na powikłania spowodowane przyjmowaniem leków immunosupresyjnych. Nerka pracowała jak dzwon, napisał. Dlatego jestem za przeszczepami, a jeśli coś ode mnie komuś ma służyć x lat, to po prostu brać, napisał pan Piotr. Tak sobie myślę, proszę państwa, że ta rozmowa zostawia nas z bardzo prostym, ale też takim potężnym wnioskiem, że bezpieczeństwo nadziei pacjentów czekających na przeszczep zależy w ogromnym stopniu od nas samych, od naszych rozmów z bliskimi i od naszej odwagi do dzielenia się życiem, której z tego, co czytam, komu jak komu, ale państwu nie brakuje.

0: Alalas i 14 minut po godzinie 18. My oczywiście na naszej antenie do tematów medycznych będziemy wracać, bo choć zdrowie i dar życia to bez wątpienia tematy najważniejsze, to o naszą kondycję musimy dbać także na co dzień, w najbardziej podstawowy sposób. A nic nie symbolizuje życia i codziennego dbania o siebie bardziej niż, domyślają się Państwo, szklanka czystej wody.
1: Od 7 lat taką darmową wodę dajemy, od 7 lat, czyli tak długo jak działamy i cały czas mamy się całkiem dobrze albo dobrze i nie mam poczucia, żeby ta darmowa woda wpływała na nasz rachunek ekonomiczny.
2: To nie jest bardzo znaczący koszt dla restauratorów i osób prowadzących różne bary i lokale, natomiast oczywiście jak każdy dodatkowy koszt będzie mógł zostać przerzucony na konsumentów.
0: I to właśnie woda za chwilę będzie bohaterką zmian, które mogą mocno uderzyć w restauracyjne menu i to z korzyścią dla naszych portfeli. Od połowy sierpnia, jeśli tylko ustawa przejdzie przez parlament, mają obowiązywać zupełnie nowe przepisy dotyczące wody serwowanej w gastronomii. Z nowej wersji projektu wynika, że restauratorzy będą musieli podawać swoim gościom bezpłatnie do pół litra wody na osobę. No to jak na te zmiany reaguje branża i klienci? O tym za chwilę w relacji Klaudii Kowalczyk.

0: komety i uczucia, chociaż akurat teraz o uczuciach rozmawiać nie będziemy. 18, a już nawet 19 minut po godzinie 18. Proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację, chociaż powiedziałam, że o uczuciach nie będziemy rozmawiać, może powinnam powiedzieć, że o uczuciach do wody porozmawiamy. Siadają Państwo w letni upalny dzień w restauracyjnym ogródku, a kelner, zanim w ogóle złożą Państwo zamówienie, stawia karafkę chłodnej wody. I bez pytania, i całkowicie za darmo. No brzmi jak standard z południa Europy, prawda? Ale już niedługo to może być także nasza narodowa polska rzeczywistość, bo od połowy sierpnia, jeśli tylko przepisy przejdą przez parlament, wchodzi albo wejdzie, powinnam powiedzieć, w życie rewolucja w gastronomii. Restauratorzy będą mieli ustawowy obowiązek podać każdemu gościowi do pół litra bezpłatnej wody. No to jak na te zmiany zareagowała branża? O to dziś pytała Klaudia Kowalczyk.
1: Wkrótce pod głosowanie na Radzie Ministrów, a jeśli ono się powiedzie pod obrady parlamentu, trafi projekt ustawy, który zobowiąże lokale gastronomiczne do podawania pół litra kranówki na osobę. Nie wszyscy do rozwiązania podchodzą z entuzjazmem.
2: Uważam, że to dobry pomysł. Dobra opcja, bo woda nic nie kosztuje, a ludzie zasługują na wodę.
3: Bardzo dobry pomysł i nawet ją zamawiam, ale na przykład gdy jestem w Sopocie, bo wiem, że tam rodzina, która mieszka na co dzień, pije tę kranówkę od iluś już lat i żyją.
4: Niech się wypowiedzą ci od bakterii, czy to jest dobre, czy nie.
2: Czyli niebezpieczne dla pani?
4: No, może być różnie, zależy gdzie, w jakim lokalu, kto będzie podawał.
5: Nie wszędzie, nie we wszystkich miejscowościach w Polsce ta kranówka się nadaje do picia. Tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o odszczalnie i tak dalej, no to nie wszystkie miejscowości chyba mają, ale nie jestem pewna.
1: Bez legislacyjnego przymusu wodę za darmo podaje Jakub Kazimierczak, właściciel kawiarni w Lublinie.
6: Od 7 lat taką darmową wodę dajemy, od 7 lat, czyli tak długo jak działamy i cały czas mamy się całkiem dobrze albo dobrze i nie mam poczucia, żeby to darmowa woda wpływała na nasz rachunek ekonomiczny. Myślę, że każdy ma świadomość, ile kosztuje woda z kranu, przynajmniej plus minus. Ludzie mają świadomość, że jednak taka woda, która jest częścią tak naprawdę naszego życia, no powinna być de facto za darmo i doceniają to, że jednak jesteśmy takim miejscem. Jak ktoś weźmie więcej niż jedną szklankę 300 ml, to jest ekstremalnym wyjątkiem. Natomiast myślę, że na palcach jednej ręki przez całe 7 lat naszej działalności mogliśmy trafić na kogoś, kto po prostu przyszedł tylko się napić wody. Zdarzyło się, że ktoś po prostu wszedł z ulicy, jakaś starsza osoba i zapytała, czy może dostać szklankę wody, bo po prostu bardzo chce się jej pić. Nie zbankrutowaliśmy z tego powodu.
1: Nowa regulacja miałaby wejść w życie w szczycie sezonu wakacyjnego 12 sierpnia. Pierwotnie projekt zakładał, że restauratorzy mieliby wybór. Albo zapewnią swoim klientom podawanie wody z kranu nieodpłatnie lub za niewielką opłatą w naczyniach wielokrotnego użytku, na przykład w karafkach.
7: To nie jest bardzo znaczący koszt dla restauratorów i osób prowadzących różne bary i lokale, natomiast oczywiście każdy dodatkowy koszt będzie mógł zostać przerzucony na konsumentów.
1: Mówi Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.
7: Natomiast czy to nastąpi, no to jest zupełnie inna sprawa, bo mam wrażenie, jak chodzę do restauracji, że już w bardzo wielu miejscach woda jest darmowa, w takim sensie, że nie trzeba za nią płacić, jest po prostu wystawiana. Wiem, że żyjemy w kraju, w którym jest mnóstwo ludzi bardzo podatnych i wrażliwych na ceny i w zasadzie u nas konkuruje się właściwie głównie najniższą ceną, znacznie rzadziej jakością produktów, więc w pewnym sensie rozumiem to zamieszanie i te burze, natomiast wydaje mi się, że może to być nomen omen burza w szklance wody.
1: Po 6 latach włoski Sąd Najwyższy uznał, że obiekt gastronomiczny nie ma obowiązku serwować darmowej kranówki. Jak uzasadniał, skoro turysta płaci po kilka tysięcy euro za możliwość jeżdżenia na nartach we włoskich Dolomitach, to niestosownym jest, że wykłóca się w luksusowej restauracji o karafkę kranówki, gdy bez problemu może zamówić wodę mineralną po 7-10 euro za butelkę. A argument o tym, że woda jest dobrem podstawowym i prawem człowieka, uznał za bezzasadne. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Darmowa kranówka w lokalach to jedno, ale ta dyskusja otwiera znacznie ważniejsze pytanie. Co tak naprawdę płynie w tych naszych kranach i czy bez strachu możemy po to sięgać? O tej jakiej jakości wodę mamy w naszym kraju oraz czy ostatnie intensywne deszcze, chociaż na chwilę, uratowały nas przed letnią suszą hydrologiczną, o której przecież też Państwu wielokrotnie opowiadaliśmy. Porozmawiamy po 18.30. Naszym gościem będzie profesor Paweł Rowiński, hydrolog z Polski. Polskiej Akademii Nauk. Na tę rozmowę oczywiście zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej. A zapytamy naszego gościa wprost, czy grozi nam zakręcenie kurków w wakacje. No jeżeli się spotkali Państwo już z alertami, z prośbą o niepodlewanie ogródków albo oszczędne korzystanie z wody wieczorami, to proszę dać nam znać telefonicznie, listownie, do grupy patronów też cały czas zaglądam.

By Watercolor i 18:27. A swoją drogą, wierzą Państwo w to, że restauratorzy faktycznie dadzą Państwu tę wodę za darmo, czy po prostu ukryją jej koszt w droższych kotletach, w sałatkach, czy co tam Państwo zamawiają? A przede wszystkim, czy ufają Państwo swojej kranówce? Piją Państwo wodę prosto z kranu, bez mrugnięcia okiem i bez żadnych filtrów, czy jednak wizja starych rur w bloku albo taki specyficzny zapach sprawiają, że ze sklepu wciąż noszą Państwo zgrzewki plastiku? Proszę dać znać, a my już za chwilę porozmawiamy o tym, co tak naprawdę płynie w naszych rurach i czy nasza domowa kranówka oczywiście, jest w 100% bezpieczna. A o tym już za chwilę z profesorem Pawłem Rowińskim oczywiście porozmawia Anna Rukiecińska. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na tę rozmowę. O bezpieczeństwie kremówek chyba jeszcze nie rozmawialiśmy w naszym popołudniowym programie, ale kto wie, może kiedyś prześwietlimy także i kremówki. No.

0: 18.31 na naszym zegarze i za chwilę zajrzę do prognozy pogody. Już ostatni raz w popołudniowym programie, ale jeszcze list od pana Krzysztofa, który napisał, że już od paru dobrych lat w zdecydowanej większości przypadków nie zamawiam nic do picia w restauracjach. Ceny za szklankę wody mineralnej lub soku rzędu 8-9 zł to dla mnie naprawdę jakieś nieporozumienie. Za 8-9 zł to można kupić 6-8 litrów wody butelkowanej w pierwszym z brzegu dyskoncie. Wolę mieć ze sobą butelkę wody i wypić ją tuż przed albo tuż po pobycie w restauracji. Poza tym woda z kranu musi być zdatna do picia, więc nie ma problemu, żeby ją nabierać gdziekolwiek. Piję ją od 36 lat w różnych częściach Polski i wszystkim bardzo serdecznie polecam.
1: Pogoda.
0: No to zaraz o wodzie dalej będziemy rozmawiać. Tymczasem sytuacja za oknem naprawdę robi się poważna. Nad Polskę nieubłaganie nadciąga afrykański upał. Układy baryczne nad Europą otworzyły właśnie szerokie wrota do mas rozgrzanego powietrza prosto z czarnego lądu. No i ten potężny strumień płynie sobie do nas przez Hiszpanię, gdzie już odnotowano 40 stopni, oraz Niemcy, które rozgrzały się do 34 stopni, a w ten weekend Polska znajdzie się w strefie potężnej anomalii. No i temperatura lokalnie będzie aż o 10 stopni wyższa od czerwcowej normy. Dla zachodniej i południowo-zachodniej Polski już wydano oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne przed skwarem, a prawdziwy wrzątek i ukrop oczywiście czeka nas jutro, chociaż już dzisiaj dają Państwo znać, że naprawdę gorąco w całym kraju, ale jutro Dolny Śląsk, w okolicach Wrocławia, Legnicy, synoptycy prognozują 35 stopni w cieniu. W centrum kraju zobaczymy 31-32 stopnie, a nawet na północnym wschodzie termometry dobiją do 30 kresek. Niedziela przyniesie powtórkę rozrywki, dlatego bardzo prosimy, jeśli to możliwe, to tej betonowej patelni proszę unikać i oczywiście w nawiązaniu do wody nawadniać organizm.

0: Lime Garden i 18.36. Pani redaktor, u mnie w domu plastikowe butelki odeszły już w zapomnienie dawno, dawno temu, dokładnie 3 lata, a mieszkam w Łodzi. Pijemy kranówkę całą rodzinę, włącznie z psem, prosto z kranu, bez żadnych filtrów, no i wszyscy miewamy się świetnie. Przestańmy panikować i generować tony plastiku. Z kolei pan Janusz pisze, że w wodociągach ta woda jest czysta, ale jak sobie pomyślę, przez jakie przedwojenne, zardzewiałe rury płynie ona do mojego bloku, to mi się odechciewa. Tylko woda butelkowana. Zdrowie w końcu ma się jedno. No i jeszcze wpis pana Michała. Pije kranówkę, ale tylko po przelaniu przez dzbanek filtrujący bez filtra. Woda z mojego kranu może i czysta, ale ma jakiś taki dziwny, chemiczny posmak chloru. Przefiltrowana to już zupełnie inna bajka. No to czas sprawdzić, jak te nasze domowe obawy mają się do faktów, no bo darmowa woda w restauracjach to jedno, ale też stan zasobów wodnych w całym kraju to zupełnie inna sprawa, ale też oczywiście do dyskusji i to w dodatku do dzisiejszej dyskusji. Anna Rokicińska już razem ze mną w studiu. Cześć, Aniu.
1: Dzień dobry, z kubkiem wody.
0: No, z kubkiem wody. Ja też. I to nawet już chyba 3 wypiłam. No, trzeba się nawadniać i nie tylko w upały. Aniu, a ty stawiasz na kranówkę, czy jednak filtrujesz?
1: Ja mam bardzo świeżo wybudowany nowy wodociąg.
0: Czyli kranówka jednak, no proszę bardzo. No dobrze, to co tak naprawdę i gdzie płynie w tych naszych kranach, to oczywiście pytanie, jedno z pytań właściwie do naszego gościa, ale porozmawiamy też sobie o tym, czy gwałtowne ulewy z ostatnich dni uratowały nas przed letnią suszą hydrologiczną, czy też nie.
2: Pytanie.
1: A gościmy profesora Pawła Rowińskiego, hydrologa, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Chciałam naszą rozmowę rozpocząć od jakości polskich wód, zwłaszcza tej wody, którą mamy w kranach. Co prawda to dość stary raport, Zasoby wodne w Polsce, ochrona i wykorzystanie, opracowany na zlecenie Fundacji Przyjazny Kraj. I to jest druga połowa 2021 roku, ale klimat nam się raczej nie poprawia, więc jak wynika z tego raportu, zły stan polskich wód dotyczy ponad 91% zasobów rzecznych, około 88% jezior oraz blisko 100% wód powierzchniowych, przejściowych i rzecznych, i przybrzeżnych, przepraszam. Wody są zanieczyszczone przede wszystkim benzoapirenem, a także substancjami nawozowymi, takimi jak azot i fosfor. Jak to się ma do tego, co znajduje się w kranach, panie profesorze?
3: No tak, to wszystko prawda, ale jak zwykle w takich sytuacjach sytuację mamy dość skomplikowaną. Znaczy w kranach mamy wodę albo z pokładu wód podziemnych, a jeśli nie, to ona jest na ogół bardzo dobrze oczyszczona. I tutaj no musimy pamiętać, słuchałem troszkę państwa dyskusji, że chroni nas prawo. Przy tym wszystkim jest rozporządzenie ministra zdrowia, są dyrektywy Parlamentu Europejskiego, są wskazania Światowej Organizacji Zdrowia. I prawdę mówiąc, ta woda, którą pijemy z kranu, jest bardzo dokładnie badana przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przez zakłady wodociągowe, więc naprawdę możemy być spokojni. Ta woda w naszych kranach jest zdrowa, dobra, możemy ją pić. Natomiast no, czasami ten smak, który może nam nie odpowiadać, wynika ze stanu rur i takich lokalnych warunków, są również kranów i tak dalej. Ale ta woda jest bezpieczna i ona spełnia wszelkie normy, jeśli chodzi o picie.
1: Ale przecież mamy takie przypadki, że samorządy na przykład informują mieszkańców, że woda w wodociągu jest zanieczyszczona. Skąd to się bierze?
3: No tak, przypadki to jak wszędzie coś się może zdarzyć. 98% wody w kranie jest bezpieczne, natomiast kiedy sytuacje występują, bo się coś wydarzy, bo mamy jakąś awarię, no to zwykle mamy wtedy komunikaty, jesteśmy ostrzegani i na ogół nie ma takiej sytuacji zaskoczenia. Chociaż no, warto oczywiście uczulić wszystkich państwa, że jeśli woda ma jakiś wyjątkowo brzydki kolor czy smak, nie taki jak zawsze, no to może być sytuacja, że coś nastąpiło, że była jakaś awaria i wtedy rzeczywiście należy uważać. Ale na co dzień ta woda jest bezpieczna i dobra.
1: A rury mają rzeczywiście znaczenie i to skąd, z czego one są zbudowane, bo przecież mam miejsca, gdzie jeszcze na przykład nie usunęliśmy azbestu.
3: Oczywiście, że rury też mają znaczenie, ta woda w końcu płynie przez te rury, ale ona jest badana, to znaczy po pierwsze na początku, czyli tam gdzie ta woda jest produkowana, mówiąc kolokwialnie, jest badana. Jej jakość może być pogorszona w tych miejscach, gdzie rzeczywiście mamy jakieś bardzo stare rury i stare instalacje, ale powtarzam, ta woda jest badana również na końcu, jest losowo badana również w kranach i nie odbiega ona niczym od wody w innych krajach, gdzie ta kranówka jest podawana w restauracjach na przykład automatycznie. Ja byłem niedawno w Stanach Zjednoczonych, tam nikt nie pyta, w każdej restauracji jest podawana kranówka.
1: Czyli pan profesor nie ma dylematu, pić czy nie pić kranówki.
3: Nie mam żadnego dylematu pod tym względem. Natomiast to nie ma troszkę związku z tym, o czym pani mówiła na początku, czyli o jakości wody w rzekach, w jeziorach. To jest osobny rozdział i też możemy temat rozwinąć. Ale
1: i też porozmawiamy o tym.
3: Ale to jest zupełnie bez związku z tym, jaką wodę mamy w naszych kranach.
1: No właśnie, za moment będziemy też wchodzić do wody i tuż są świeższe dane. Ponad 80% europejskich kąpielisk może pochwalić się bardzo dobrą jakością wody, wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Najczystsze wody znajdziemy m.in. w Grecji, Bułgarii czy na Cyprze. Najsłabiej w zestawieniu wypadła Albania, zaledwie 16% bardzo dobrych kąpielisk, a obok niej stawkę zamykały Estonia 56% i Polska 58%. Co to mówi o stanie naszych wód?
3: No to jest odpowiedź na to drugie pytanie, czy to, jak pani zagaiła rozmowę. Rzeczywiście woda w naszych rzekach, tak jak te statystyki pokazują, są jeszcze gorsze, jeśli chcemy się odnieść do tego, co podaje Główny Urząd Statystyczny, bo ponad 98% wód nie spełnia norm pierwszej klasy czystości, czy takiej wody bardzo dobrej, ale warto tu powiedzieć jedną rzecz, że też te normy są coraz bardziej zaostrzone i kiedy mówimy o jakości wody, to w tej chwili się nie mówi o jakichś poszczególnych parametrach, tylko wystarczy, że jeden parametr nie spełnia warunków dobrej jakości wody, to wtedy mówimy o całym cieku, że ta woda jest nieodpowiedniej jakości. W związku z tym te statystyki są jakie są, ale oczywiście nie możemy być zachwyceni, jeśli chodzi o jakość wody w Polsce.
1: No właśnie, skąd to się bierze, to zanieczyszczenie w tych wodach?
3: No, zanieczyszczenie się bierze z całego szeregu warunków. Znaczy my sami tą wodę bardzo często zanieczyszczamy. To są po pierwsze oczyszczalnie ścieków, nie ze wszystkim, jeśli chodzi o wody powierzchniowe, sobie radzą. I teraz takim dylematem, nie tylko zresztą polskim, ale w całej Europie, są tak zwane współczesne zanieczyszczenia, nowego rodzaju zanieczyszczenia, na które oczyszczalnie ścieków nie były przygotowane. To są farmaceutyki, to jest plastik i z tym rzeczywiście mamy problemy. Znajdujemy w śladowej ilości w antybiotyków, diklofenaków w rzekach, w jeziorach.
1: To jest... Diklofenaków?
3: Tak. To jest, okazuje się,
1: to są środki,
3: że
1: przeciwbólowe, ja dobrze kojarzę.
3: Tak jest. Bardzo dobrze pani kojarzy i to jest coś, co jesteśmy w stanie znajdować, ale to pokazuje, w jaki sposób leki mogą się przedostawać. No bo my często wylewamy, zamiast oddawać do miejsc, w których te leki możemy oddawać, to wylewamy czasami do kranów. A jak powiedziałem, nie wszystkie oczyszczalnie ścieków radzą sobie z tego typu zanieczyszczeniem, więc śladowe ilości tych leków są znajdowane zarówno w rzekach, jak i w jeziorach.
1: Tak, poproszę.
3: Leki to również hodowle zwierząt i to jest kolejne źródło zanieczyszczenia.
1: No tak, a zwierzęta też są karmione przecież antybiotykami.
3: Oczywiście.
1: Jak się domyślam, jakość wody zależy też od różnych czynników, w tym od tego, przez jakie gleby te wody przepływają. To gdzie my mamy najlepszą wodę?
3: No, pewnie pani słyszała, że wzdycham, dlatego że jak mówimy o statystykach, że 98% wód to nie jest woda odpowiedniej jakości, to znaczy, że wszędzie ona nie jest specjalnie dobra. Oczywiście w różnych miejscach jest różnie. Możemy zaobserwować taką zależność, że im ciek jest bardziej naturalny, tym wydaje się, że ta woda i jeśli mówimy o rzekach, to te rzeki sobie znacznie lepiej radzą same z oczyszczaniem od różnych zanieczyszczeń. Zatem im bardziej rzeka czy ciek przekształcony przez człowieka, tym gorzej, jeśli chodzi o jakość wody. Więc no, odpowiedź jest taka, że tam, gdzie mamy naturalne cieki.
1: Czyli nieuregulowane rzeki, inaczej mówiąc.
3: Słucham? Często nieuregulowane, to te rzeki sobie dobrze radzą. Proszę sobie przypomnieć awarię w Warszawie, w
1: Czajki.
3: Awarię tej linii przesyłowej do Czajki. I tylko dzięki temu, że rzeka, że Wisła jest po części nieuregulowana, ona sobie świetnie radziła z takim samooczyszczaniem. To znaczy te zanieczyszczenia nie przedostawały się bardzo daleko, bo one miały gdzie się osadzać na rumowisku dennym, na tych wyspach, na łachach. I każdy taki, gdyby to był ciek taki w pełni betonowy, no to oczywiście zanieczyszczenie przedostałoby się znacznie dalej.
1: No i właśnie, ja czytając ten raport europejski, zauważyłam, że naukowcy wskazali właśnie taką zależność. Jakość wody w kąpieliskach morskich była znacznie lepsza niż w rzekach i jeziorach. No ale przecież rzeki też wpadają do morza, więc zaczęłam się zastanawiać, jak to jest.
3: No oczywiście, że tak, tu jest sprawa mieszania. Mieszanie to jest takie słowo, które jest, ma pełne uzasadnienie naukowe. To jest proces fizyczny, który pozwala też na oczyszczanie się cieków. Też od razu powiem, bo my narzekamy, ale oczywiście ten stan wód jest nieporównywalny z tym, z czym mieliśmy do czynienia powiedzmy 20-30 lat temu. Osoby, które mają swoje lata na karku, pamiętają, że Wisła w Warszawie po prostu śmierdziała. W tej chwili te na plażach nad Wisłą w Warszawie ludzie wypoczywają, więc to wszystko zależy trochę od tego punktu odniesienia, ale oczywiście to, co pani mówi, jest prawdą, chociaż Bałtyk na skutek temperatur, o których też państwo mówiliście na początku, no, też sobie często nie radzi. Mamy potem zakwity sinic i plaża też, chociaż plaża jest czysta, ale woda się nie nadaje do kąpieli.
1: Panie profesorze, w ostatnich dniach trochę popadało, w niektórych miejscach bardziej, w innych trochę mniej. Na ile to polepszyło jakość naszych wód i sytuację naszą hydrologiczną?
3: Znowu muszę wzdechnąć, bo to wcale nie jest dobrze. Zresztą my takie obserwacje mamy od początku roku. Najpierw było troszeczkę optymizmu, bo mieliśmy zimą sporo śniegu. Sporo w odniesieniu do lat ubiegłych, ale nie dużo, jeśli chcemy no, takie statystyki długookresowe i pomyślimy sobie o tym, co było 20-30 lat temu, kiedy śnieg zimą był normą. Ale śniegu było dużo, natomiast opadów statystycznie, jak się liczy, ile tej wody spadło nad Polską, było bardzo mało. Więc zima już była dość deficytowa. Przypomnijmy sobie marzec, który był wyjątkowo ciepły, bardzo ciepły, dodatkowo praktycznie bezopadowy. Troszkę potem się poprawiło w kwietniu, ale generalnie my tych opadów mieliśmy bardzo mało. I takie deszcze, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio, które często były też silnymi, krótkotrwałymi opadami, na pewno nie rozwiązują problemu, bo to są deficyty, które sięgają i obejmują lata, a nie dni. Więc to oczywiście nie wyrównuje sytuacji, ale ma swoje pozytywne efekty, na przykład mniejsze zagrożenie pożarowe, bo ściółka już jest troszkę nawilżona, ale oczywiście pamiętamy, widząc, jakie temperatury nadchodzą nad Polskę, to parowanie spowoduje, że i ściółka nie będzie specjalnie wilgotna.
1: No właśnie, przed nami letnie miesiące, prognozy długoterminowe albo się sprawdzają, albo nie. Jest szansa na to, by odbudować te nasze zasoby wodne jakoś w najbliższym czasie?
3: Wydaje się, że niestety wchodzimy już w taką permanentną suszę, co nie znaczy, że nie mamy problemów z nadmiarem wody lokalnie i czasami. I jak państwo obserwujecie, co się dzieje w Polsce, to na ogół jest tak, że mamy bardzo długi okres suche i paradoksalnie, a właściwie nie paradoksalnie, bo to jest drugi koniec tego samego kijka, że najpierw jest sucho, ziemia jest zaskorupiała, nie przyjmuje wody. Kiedy mamy ulewę, to ta ulewa powoduje podtopienia lokalne. To mamy te powodzie błyskawiczne w miastach, których kilkadziesiąt lat temu nie obserwowano w Polsce, a teraz są zjawiskiem właściwie częstym, powszechnym, występującym naprawdę często. Więc wydaje się, że mam do czynienia z nową normalnością. Długo nie pada, długie okresy bezdeszczowe, kiedy jest sucho, potem jak przychodzi opad, to on jest bardzo silny i musimy się nauczyć z tym żyć.
1: No właśnie, dziś alerty przed burzami i upałem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła takie komunikaty. To będzie nasza codzienność, inaczej mówiąc.
3: Wydaje się, że tak i ja bym powiedział, odpowiadam na pytanie, że nie, że uda nam się uzupełnić jakieś deficyty wody, ale raczej musimy adaptować się do tej sytuacji i uczyć się żyć również z brakami, z tą dość permanentną suszą, którą z różnym natężeniem, ale właściwie mamy cały czas, po których są te właśnie bardzo silne opady, czyli musimy się adaptować, musimy się uczyć żyć właśnie w takiej sytuacji, bo to są troszkę nowe warunki klimatyczne. Niektórzy mówią, że polski klimat w tej chwili przypomina ten z Węgier sprzed powiedzmy 20-30 lat, więc zaczynamy być takim, odczuwać ten klimat jak dawniej państwa południa.
1: No to jeszcze na koniec chciałam zapytać o to, które regiony Polski są najuboższe w te zasoby wody, które z tych regionów będą się borykały z brakiem?
3: Jest to, każdy z Państwa może sobie wejść na stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i obejrzeć taką mapę wilgotności gleby, która pokazuje, jakie jest uwilgotnienie procentowo gleby na różnych głębokościach. I ta mapa w tej chwili wygląda tak, że ona właściwie ma taki odpowiedni kolor albo na południu Polski, albo tuż nad morzem. Natomiast cały ten pas nizin, czy nizina mazowiecka, pojezie wielkopolskie, ale również Wyżyna Lubelska, Wyżyna Małopolska, te wszystkie obszary mają bardzo dużo żółtego i czerwonego koloru. Tam gleby nie są odpowiednio uwilgotnione. Również kiedy patrzymy na rzeki, to te stany wód są na ogół niskie, chociaż lokalnie, ze względu chociażby na to, o czym pani mówi, że będą burze, gwałtowne opady, mogą wystąpić wysokie stany, szczególnie w takich małych ciekach, ale generalnie wszędzie są te stany niskie, co pokazuje, że mamy do czynienia z suszą. I właściwie ten pas przez całą Polskę, ze wschodu na zachód, od Wyżyny, od Podlasia, przez Nizinę Mazowiecką, po Jezierze Wielkopolskie, tam wszędzie tej wody w glebie jest mało, w rzekach również niespecjalnie dużo.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy profesora Pawła Rowińskiego, hydrologa z Polskiej Akademii Nauk. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, miłego dnia Państwu życzę.
0: Dziękujemy Panie Profesorze, dziękuję Ci Aniu za przeprowadzenie tej rozmowy. No to chyba w sumie taki wniosek, że niezależnie od tego, czy wolimy wodę z kranu, z filtra, czy z butelki, najważniejsze to po prostu ją szanować, bo ostatnie ulewy mogą nas łatwo oszukać, ale prawda jest taka, że te zasoby w Polsce, zasoby wodne oczywiście, są mniejsze niż nam się wydaje. I co? Kończymy. 18.55 na naszym...
1: Kończysz broić już.
0: Zegarze. Jakoś tak zleciało dzisiaj szybko. Nie wiem dlaczego tak...
1: Z rąk też.
0: Tak. To prawda. Pięknie Państwu dziękujemy za 3 wspólnie spędzone godziny. Oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu. Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezek, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin, Kuba Strączyński z Państwem zostaje, Marta Boroń i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się Państwu pięknie i oczywiście zapraszamy na poniedziałkową, popołudniową audycję w składzie delikatnie innym, ale jakże znanym, popołudniowym. No i cóż, życzymy Państwu wytrwania i przetrwania tego weekendu. Proszę o siebie dbać. Nakrycie głowy, woda.
1: I obserwować komunikaty.
0: I absolutnie obserwować, tak, dokładnie, co się będzie działo, a będzie się działo, ale mam nadzieję, że w bezpiecznym i tym samym gronie spotkamy się w poniedziałek. Do usłyszenia!

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Obok prowadzących Ksenii Maćczak i Michała Poryckiego usłyszymy wielu innych redaktorek i redaktorów naszego radia, między innymi Marcina Kedryńskiego czy Marka Napiórkowskiego. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Następnego dnia w sobotę po godzinie 10 z tej samej sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Na początek konferencja Prawa i Sprawiedliwości w związku z wizytą przewodniczącego francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordana Bardelli w Polsce. Francuski dyplomata wczoraj spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, dziś spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, z którym wspólnie odpowiadał na pytania dziennikarzy.
2: To były rozmowy, które pokazały, że jest bardzo wiele bardzo ważnych, zupełnie zasadniczych, wspólnych punktów, które określają nasze cele, nasz sposób rozumowania, nasze poglądy.
1: Mówił Jarosław Kaczyński. Jordan Bardella odbył dziś wizytę w siedzibie Frontexu w Warszawie oraz na granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy. Podczas swoich wystąpień mówił m.in. o zagrożeniu dotyczącym presji migracyjnej ze strony Rosji i Białorusi. Politycy krytykowali działania Unii Europejskiej w tym zakresie. W 2027 roku we Francji odbędą się wybory. Na ten moment sondaże dają przedstawicielowi Zjednoczenia Narodowego największe szanse na zwycięstwo, niezależnie od tego, czy ostatecznie wystartuje Bardella czy Marine Le Pen. Teraz w serwisie Bruksela po unijnym szczycie. W centrum zainteresowania było zagrożenie ze strony Rosji. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zabiera głos, cytuję: Unia Europejska nie zamierza odgrywać roli mediatora w ewentualnych rozmowach pokojowych dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie, ponieważ stoi po stronie Kijowa.
3: Leaders asks the Commission to work on two tasks. First,
1: liderzy zwrócili się do Komisji o podjęcie pracy nad dwoma zadaniami. Po pierwsze, o kontynuowanie dialogu z naszymi głównymi partnerami gospodarczymi w celu obrony naszych interesów gospodarczych oraz bezpieczeństwa. Po drugie, o rozwinięcie i uzupełnienie naszych narzędzi w handlu, obronności i polityce przemysłowej, by mieć pewność, że Unia Europejska dysponuje wszelkimi środkami niezbędnymi do obrony swoich interesów.
3: Its interests.
1: Złagodzenie napięć na Bliskim Wschodzie może oznaczać tańsze paliwo na stacjach. Rynki zaczęły już reagować spadkami cen ropy, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
4: Z całą pewnością mamy wyraźny przełom. Rynki ropy już to w jakiś sposób dyskontują. Mamy wyraźną przecenę związaną z pozbywaniem się tej premii ryzyka i zapewne w najbliższych dniach będziemy świadkami przekładania się tych nowych informacji już na ceny surowca i paliw gotowych.
1: Według prognoz w przyszłym tygodniu litr benzyny ma kosztować między 5,84 zł a 5,97 zł za litr. Tańszy ma być także olej napędowy i autogaz. Na ceny wpłyną również zmiany podatkowe związane z wygaszaniem rządowego programu osłonowego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Czułe dźwięki.
6: Dzień dobry. Dziś na tapet biorę moc głosu. O co chodzi? Dowiedzą się Państwo już za chwilę. W składzie Kuba Strączyński i Diana Giurow oczywiście gwarantujemy lekkie bujanie, unoszenie nad ziemią, lewitację w skwarnej przestrzeni kolejnego ciepłego czerwcowego dnia. Rozgośćcie się. Na początek ukłon w stronę tych artystów, a dokładnie Fat Freddy's Drop, którzy zawitali do Polski w zeszły weekend. To nowozelandzki 7-osobowy zespół z Wellington, założony pod koniec lat 90. Odrobina dubu, reggae, soulu, jazzu i R&B. A utwór, który wybrałam na początek, to Ray Ray, Fat Freddy's Drop.

Och, jakże to przyjemny utwór, na pewno motywujący właśnie do tego, by troszkę na nim pośpiewać i poimprowizować. No i właśnie o tym dzisiaj odrobinę. Naukowcy odkryli, że śpiew pobudza trzy substancje chemiczne w mózgu jednocześnie i żadna inna czynność nie wyzwala takiej, jak nie patrzeć, połączonej reakcji. W starożytnej medycynie zalecano śpiew jako lekarstwo dla ciała i ducha. I teraz zastanawiam się, jakie emocje wzbudzi w Państwu kolejna propozycja. To będzie Nayana Izzy w utworze TNT, czyli energetycznym singlu brytyjskiej artystki, wydany w maju 2020 roku jako zapowiedź jej debiutanckiego mini-albumu zatytułowanego Smoke and Fly. A na co dzień ta wokalistka jest połączona z londyńskim kolektywem 9-8. Posłuchajmy. Everybody see you. Everybody see you. Lie, lie, lie, lie.

Nauczono nas, że potocznie mówiąc, dobry wokal to talent. Coś, co się ma lub czego nam brak. Naukowcy zaprzeczają temu podejściu. Mówią o śpiewie jako o mechanizmie biologicznym, który pobudza ciało do produkcji hormonów właśnie. No i kolejna propozycja to Celeste Ideal Woman. Piosenka powstała niezwykle spontanicznie. Producent Josh Crocker zagrał akordy na gitarze, a wokalistka po prostu chwyciła za mikrofon i zaczęła śpiewać to, albo przetwarzać te emocje, które ciążyły na sercu. W wywiadach wspominała, że utwór miał przypominać intymną rozmowę ze starym przyjacielem.

Badania dr Daisy Van Kor na Uniwersytecie College of London, cytowane i recenzowane na łamach specjalistycznych dzienników naukowych, ukazują, co dzieje się z ciałem w trakcie śpiewania, nie tylko w kontekście emocjonalnym, ale biologicznym. To, co zmierzyła we krwi i ślinie śpiewaków, zmieniło postrzeganie ludzkiego głosu. Stąd pytanie do Timu Czuli i nie tylko, kiedy ostatnio państwo śpiewali, ale tak naprawdę w trakcie jazdy samochodem, na spacerze pod prysznicem, kiedy nikt nie mógł was usłyszeć. W tym właśnie momencie miało miejsce coś, co nie ma nic wspólnego z talentem. Ale o tym za chwilę. A teraz VBND, Katie Tupper, Justice Dare, Córka Słońca.

A teraz, kiedy już stoicie pod prysznicem albo wybieracie się na przejażdżkę, podziwiając zachód słońca, wydzielają się endorfiny, naturalny lek przeciwbólowy. Oksytocyna, hormon przywiązania, miłości, immunoglobulina A, pierwsza linia obronna twojego systemu odpornościowego. Aktywowane są jednocześnie trzy oddzielne systemy biologiczne poprzez użycie własnego głosu. Czyż to nie piękne? A teraz posłuchajmy, w jaki sposób uzdrawia Annie i Loyal Carner w utworze Take It Slow. I zdradzę Państwu, że wokalistkę tę odkryła gwiazda współczesnego brytyjskiego R&B, czyli Doria Smith. Była pod tak wielkim wrażeniem jej talentu, że natychmiast zaproponowała jej kontrakt w swojej niezależnej wytwórni FAM.

Naukowcy poszli dalej i weszli w temat głębiej. Śpiewanie aktywuje prawą półkulę mózgu w inny sposób niż w trakcie wypowiadania pojedynczych słów, czyli mówienia. Angażuje regiony łączące z emocjami, pamięcią i nagrodą jednocześnie. Kolejna propozycja to Cléo Soul w utworze Self. Głęboko poruszający, intymny utwór brytyjskiej wokalistki neo-soulowej. To taka modlitwa o spokój. Utwór ma formę minimalistycznej, muzycznej opowieści albo, innymi słowy, afirmacji. Słowa skupiają się na potrzebie samodoskonalenia, wewnętrznego uzdrowienia oraz odnalezienia pokoju w chaosie.

Nasz mózg odbiera język inaczej od śpiewu. Te same słowa, a zupełnie inna droga. Gdyby nasze ciało było uzdrowiskiem, wyobraźmy to sobie, to wystarczy tylko regularnie nucić pod nosem w aucie, na rowerze z przyjaciółmi i mamy gwarancję tabletki 3 w jednym, bez skutków ubocznych. Nie wiem, jak Państwo zapatrują się na tę myśl. Kolejna propozycja to Romar. Hey now, when I give you all my loving. To hipnotyzujący, nastrojowy utwór brytyjskiego producenta muzyki elektronicznej Archiego Fairhursta. Utwór ukazał się w marcu 2013 roku jako zwieńczenie jego przełomowej mini płyty Love Songs Part 1. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najwyżej ocenianych utworów w jego karierze, generujący dziesiątki milionów odtworzeń w serwisach streamingowych.

0: all my loving. Now when I give you all my loving. Now when I give you all my loving. Now when I give you all my loving. You say I wear you out.
1: Piękna, przepiękna trąbka. Jesteśmy w trybie darmowe uzdrawianie. Brak potrzeby wizyty u specjalisty. Brak potrzeby posiadania recepty. Mnisi gregoriańscy, dla przykładu, używali codziennej praktyki śpiewu jako formy medytacji. Sufi kwali upatrywali w śpiewie nabożnym najkrótszej ścieżki w modlitwie o uzdrowienie właśnie. No i teraz zobaczymy, co zaproponuje nam Eliza. Znamy ją z utworu Wasn't Looking for Love, a teraz zaproponuję Państwu Abandon the Rule, czyli porzuć zasady? Tak, chyba. Bunt przeciwko systemowi. Piosenka jest wyrazem sprzeciwu wobec odgórnej kontroli, sztywnych reguł i autorytarnych sił rządzących światem. Słowa odrzucamy reguły, odrzucamy porządek. Nawołują do zrzucenia kajdan i odzyskania własnej podmiotowości. Albo może właśnie usłyszenia tego wewnętrznego, własnego głosu.

Rdzenni mieszkańcy naszej planety, świata, widzieli podstawowe narzędzie szamana, uzdrowiciela właśnie w śpiewie. Często ten był kojarzony z przynależnością do danej grupy społecznej, rodzimej, etnicznej. Mantry wedyjskie z kolei przypisują konkretne i określone częstotliwości dźwięku na poszczególne przypadłości, w tym chociażby leczenie depresji. Kolejna propozycja to VBND i Katie Tapper w utworze Smoke. Kolejny niezwykle klimatyczny, zmysłowy i czuły utwór stworzony wspólnie przez kanadyjskiego producenta i basistę oraz wokalistkę Katie. Ta kompozycja, podobnie jak omawiany wcześniej utwór, bo już graliśmy dzisiaj jeden, one pochodzą z debiutanckiego streamingowego megahitu albumu Daughter of the Sun, czyli Córka Słońca, który został wydany w lipcu 2018 roku.

Czego szukacie Państwo w dźwięku, w muzyce? Czy ta dziedzina sztuki to tylko występ, performance, czy może nasz pradawny język, sposób na wyrażanie emocji, tak radości czy bólu, metoda na puszczenie emocji, które lubią gromadzić się w ciele, jak wiemy. W końcu nasza tożsamość, podwaliny naszego języka to właśnie dźwięk. Co Państwo o tym sądzą? A teraz kolejna propozycja. Louis Culture, Tora I. Richie w utworze Baby. To zmysłowy, podszyty melancholią utwór wydany w sierpniu 2024 roku przez londyńskiego rapera i producenta Louisa Culture. Piosenka powstała przy współpracy z alternatywną wokalistką R&B Torą I.

Starożytne tradycje i współczesna medycyna są zgodne co do jednego. Śpiew to nie występ, nie akt. To medycyna, uzdrowienie, czułe utulenie, tak myślę. Dawka zależy od śpiewaka, więc od państwa. Może to chwila przed pracą, relaks w trakcie gotowania. Biologia nie potrzebuje publiki. Przygotuj system, odblokuj swój potencjał. Any, I want. Czyli ja chcę.

A teraz All I Want, czyli to wszystko, co chcę Państwu przekazać, to to, by przedstawić Państwu praktyczny przewodnik czułych dźwięków. Uprasza się, szanownych Państwa, do odrobienia pracy domowej ostatnich tygodni i wyrobienia nowego nawyku. Załączcie proszę ulubiony kawałek, zamknijcie oczy i śpiewajcie, jakby nikt nie patrzył, jakby kończył się świat. Nawet te 5 minut aktywuje reakcję biologiczną. Nie musicie mieć poczucia rytmu, słuchu, to nieistotne, obiecuję. Kolejna propozycja, już przedostatnia. Jay Gray, There's 13. To artystka pochodząca z południowego Londynu, która zyskała masową popularność już dawno, w 2017 roku, gdy jej występ z utworem Don't Fade na kultowej platformie Colors stał się wiralem. Jej talent doceniła m.in. Billie Eilish, która zaprosiła ją jako oficjalny support na swoją europejską trasę koncertową i z pewnością jej to bardzo pomogło. Także zapraszam, można nucić, nucenie też pomaga.

panią, pani Basiu zachęcam również do tego, by śpiewać i nucić. I to nieważne, czy ktoś słyszy, czy nie. Proszę mi uwierzyć. Nucenie pod nosem też ma znaczenie. Naukowcy odkryli, że aktywuje nerw błędny. Nawet bez słów wystarczy wibracja. Śpiewanie po prostu poprawia humor, redukuje kortyzol i aktywuje system immunologiczny organizmu. Nie musisz być dobry, to nie scena. Doktor Fankur potwierdza, śpiew to unikalne zachowanie ludzkie, które pobudza i angażuje jednocześnie biologiczne, psychologiczne i socjologiczne sfery naszego życia. To narzędzie, proszę Państwa, które powinno być wykorzystywane w poprawie naszego samopoczucia i zdrowia. A my tym samym żegnamy się z Państwem. Kuba Strączyński, Diana Giurow, bardzo dziękujemy. I jako ostatnia propozycja wybrałam na nią Brenta Cobba w utworze Shut Up and Sing, czyli zamknij się i śpiewaj. Tytułowe zdanie to popularny, lekceważący zwrot, którym fani i krytycy uciszają muzyków. Cobb bierze tę frazę na warsztat i całkowicie odwraca jej znaczenie. Artysta opowiada o radzie, którą usłyszał, by nie mieszał się do spraw świata, bo ludzie płacą za bilety, aby uciec od problemów. W odpowiedzi dochodzi do wniosku, że jeśli ma zamknąć się i śpiewać, to zamiast pustych słów zaśpiewa o rzeczach, które naprawdę mają znaczenie. I tak jak nasze spotkania mają znaczenie i niestety się kończą, tak też muzyka, którą się z Państwem dzielę, zawsze ma takie znaczenie i jakąś ukrytą wiadomość. Dziękuję. Dobranoc.

0: czym jest ambisonika oraz jak zmieniać strukturę dźwięku. Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń na te pytania odpowie
1: Antonina Czar. I jestem kompozytorką. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam. Adam Stasiak.
2: Minęła 20:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Mimo zapowiedzi nie doszło dziś w Szwajcarii do amerykańsko-irańskich rozmów o porozumieniu pokojowym. Jak podał Biały Dom, na drodze stanęły względy logistyczne. Wstępne porozumienie władze Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisały na odległość cyfrowo. To ważny krok, choć do trwałego rozwiązania konfliktu wciąż daleka droga, mówiła w audycji Cały Nasz Świat iranistka Jagoda Grondecka.
3: Na pewno zostanie odblokowana cieśnina Ormus, czyli to, co jest w zasadzie najważniejsze dla świata. I to na pewno zobaczymy szybko na giełdach, to się odbije na cenach surowców, na pewno wiele osób odetchnie z ulgą i na tym też na pewno prezydentowi Trumpowi bardzo zależy, bo sami Amerykanie mocno oberwali za sprawą właśnie wzrostu cen paliwa, ale to dopiero otworzy drogę do dalszych negocjacji na tym, co tak naprawdę jest trudne, czyli irańskim programem nuklearnym.
2: Po szczycie Rady Unii Europejskiej w Brukseli Donald Tusk zabrał głos. Premier pytany był o negocjacje pokojowe, które zaczynają być prowadzone w różnych formatach, często bez udziału polskich władz.
4: Ja nie mam nic przeciwko temu, że się spotykają liderzy państw w różnych formatach. Jest E3, spotyka się E3. Za chwilę będzie E5, gdzie będzie Polska i Włochy, oprócz Francji, Niemiec i Anglii. Okej, spotkamy się, będziemy rozmawiali, co można robić razem. Ale żaden taki format nie może uzurpować sobie prawa do reprezentowania całej Unii Europejskiej. Od tego są instytucje i traktaty są tutaj jasne, a Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału, a siłą rzeczy każde ustalenie dotyczące ewentualnego przerwania ognia i przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją i tak będzie bezpośrednio dotyczyło też Polski.
2: Donald Tusk zabrał również głos w sprawie ostatniej afery wokół tzw. saloników VIP i Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u i dzielnicowy radny zarobił w trakcie specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych. Jak zapowiedział premier, niebawem zwróci się do prokuratora generalnego Waldemara Żurka o nadzorowanie sprawy nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przypomnę też, że w związku z tą sprawą posłowie przegłosowali dziś ustawę umożliwiającą zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków po numerach PESEL. A na koniec jeszcze krótkie przypomnienie o rozgrywkach w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przed nami kolejne spotkania. Za godzinę rozpocznie się mecz USA-Australia. Później w godzinach nocnych Szkocja zmierzy się z Maroko, a następnie Brazylia z Haiti i już bliżej polskiego poranka starcie Turcja-Paragwaj. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Radioaktywni. Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni realizowany przez Kubę Strączyńskiego. Dzisiaj goście na żywo w Radioaktywnych, zespół Hołk, Darek Malejonek z kolegami już w studio, ale zanim rozmowa, utwór Pieniądz, płyty Generation X, a wcześniej słyszeli Państwo utwór Woman. Hołk przed nami, Pieniądz.

0: Hawk, pieniądz z płyty Generation X, a państwa i moim gościem jest zespół Hawk, czyli Darek Malejonek Maleo. Cześć Darek.
1: Cześć, cześć. Witam ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Paweł Krawczyk, gruby, znany też z zespołów wcześniej Achimsa, Hej, Anieli. Cześć Pawle.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Rektor, profesor, doktor habilitowany Mirosław Grewiński. Nie ma się z czego śmiać, zwany Mirem, uczelnia Korczaka, tam teraz gra.
3: Witam pana, dzień dobry.
0: Witam pana. I Bolek, czyli Tomek Sirajewski, Penthouse, Elvis Deluxe, wcześniej Sonic Westland. Coś jeszcze?
3: W Achimsie też chyba grałeś,
0: Bolek. Achimsa, no oczywiście. Każdy poza Darkiem grał w zespole Achimsa wcześniej. Nie ma Tomika, brata Mira. Cztery piąte zespołu Hawk. Dzień dobry panowie raz jeszcze.
4: Dzień dobry.
0: Można wejść dwa razy do tej samej rzeki?
1: Ja myślę, że to nie ta sama rzeka już jest, więc chyba się nie wchodzimy dwa razy do tej samej rzeki, bo
5: 21
1: rzeka...
5: wiek już jest.
0: No ale tak. Skład ten sam, co na płycie Generation X. Mam tutaj kasetę starą. Płyty jeszcze wznowionej nie ma. Po ponad 30 latach, tak? Wróciliście. Może

0: w różnym stopniu tam jakby mieliśmy kontakt. Ale ja się czuję zupełnie dobrze, swobodnie, tak jakby tego czasu nie było. No.
1: No najśmieszniej czuję się ja, ponieważ ja 30 lat w ogóle nie grałem.
2: Koledzy, w ogóle nic?
1: Nic, w ogóle. Koledzy są zawodowymi muzykami, można powiedzieć. Cały czas przez te 30 lat robią różne projekty. A ja ze mną było tak, że ja przez 30 lat nie miałem gitary, właściwie basu w ręku. W związku z tym czuję się bardzo dobrze w tym towarzystwie, bo zawsze wszystkich kolegów bardzo lubiłem i ceniłem. Natomiast czuję się niepewnie w sensie muzycznym.
2: O, to ale ćwiczę, metalu.
1: Ale ćwiczę, okay. Ćwiczę regularnie. Koledzy mnie motywują. Paweł mi pożyczył bas, pewnie będzie chciał go sprzedać.
2: Ale poczekaj, nie masz swojego instrumentu
1: nie,
2: nawet?
1: Nie, no, mam swój, ale nie za słaby. Mam, ale jest ciągle za słaby. Jak na standard zawodowego muzyka.
2: Ale wy mieliście w ogóle przez te lata z sobą kontakt? Czy skończyło się? No. Nie pytam o braci.
0: No, różnie to było, bo tak, na przykład z Mirem miałem chyba najmniej, z Mirkiem najmniej. Z Wolkiem trochę miałem tak od czasu do czasu. Z Tomikiem miałem bardzo dużo, no bo jakby z racji tego, że jest szefem wytwórni, z którą tam współpracowałem.
2: Mowa o kajaksie, można tak, powiedzieć.
0: Mowa o kajaksie.
3: Możemy taką tabelkę sobie zrobić.
0: Ale to też właściwie to chyba, właśnie tak jak teraz tak patrzę, to nie tylko przez te zawodowe, no bo też jakby przez jakiś czas, jak już nie było zespołu, to też się tak po prostu znaliśmy, no to jak to zmaleło, to też jakby widywaliśmy się gdzieś tam.
2: Przecinaliście się.
0: Przecinaliśmy się.
3: No wiesz, to jest to tak jak w wojsku, tak? Po wojsku.
2: Nie wiem, zawsze, nie byłem, ale okej. Okay.
3: Ja też nie, ale tak.
2: Mikrofon.
1: Tak, słucham cię.
2: Tak, nie, pokazywałem Bolkowi tylko, żeby się mikrofonu
0: trzymał. Tak, bardziej, tak. Między wami i
2: dzielmy
0: dalej.
2: Się, dzielmy. A, tak. Jeżeli chodzi, bo zapytałem o te kontakty, bo to jest ważne, bo w zespole przecież chemia jest istotna. Jakie są relacje w zespole, czy się dogadujecie, czy się nie dogadujecie, prawda? A zespół Hołk trochę się zmieniał na przestrzeni lat, skład był inny. Zresztą są osoby, które mają wam za złe, że wy w ogóle gracie pod tą nazwą, ponieważ ten prawilny, jedyny skład zespołu Hołk to Maleo, Tadek, Fala i Sadek, a nie jakiś gruby Bolek, Milo.
1: No tak,
2: Milo,
1: ale trudno, żeby w tym składzie Hołk grał, jak dwóch muzyków już nie żyje, prawda? Od lat zresztą. W związku z tym myślę, że to jest kwestia tego, że Darek sobie dobierał do zespołu w różnych etapach życia i rozwoju różnych ludzi, a my pasowaliśmy pewnie mu dlatego, że byliśmy zgraną ekipą za Himsy. I stąd też pewnie w pewnym momencie zaproponował nam tą grę.
4: Ja byłem fanem.
1: O, nawet był fanem. Po latach się okazuje, prawda?
0: Ja tylko właściwie w tej chwili sobie tak pomyślałem, że ci, którzy mają coś przeciwko tej konstelacji, to są tacy, którzy to przeciwko tej konstelacji mieli już 30 lat temu.
2: To prawda.
0: I to jest bardzo przykre, że minęło 30 lat i oni nadal nic ze sobą nie zrobili.
2: Nowi nie mogą mieć.
0: Dlaczego oni by mają mieć?
2: No bo wiesz, uważają, nie. Że...
0: To są ludzie, oczywiście jakby ja ich szanuję, mają jakieś tam prawo sobie tam myśleć.
1: No trochę, tak są, to jest trochę jak
0: ale jest to trochę takie, tak? No jakby...
1: Trudno mieć pretensje do lidera czy trenera, że sobie dobiera tak muzyków, tak samo piłkarzy na pewnym etapie. Są tacy, potem są inni. Są tacy, co ciągle w rezerwie czekają, prawda, może kiedyś Maleo zaprosić do jakichś projektów.
4: Ale to jest ciekawe, że bo są te jakby dwie właśnie grupy fanów, nie? Ci, co są tacy za tym pierwszym składem na maksa, tacy bardzo ortodoksyjni, ale jest olbrzymia grupa ludzi, którzy zaczęła nas słuchać w ogóle od płyty Generation X.
2: Tak.
4: Mnóstwo tych ludzi. I dopiero jakby potem odkryli płytę Transmission. Wiesz, jakby odwrotnie, nie? I właściwie nie wiem, których jest więcej. Wydaje mi się, że tych jest więcej, bo promocji już jakby ta płyta Generation X weszła tak bardzo mocno, już właśnie promocyjnie i tak dalej. I na przykład nawet jak spotykam ludzi gdzieś tam, nawet słuchajcie, obok mnie jest takie gospodarstwo ekologiczne, gdzie ja tam kupuję i właściciel tego był totalnym właśnie fanem Hołka Generation X, gdzie miał wtedy tam 16 lat i jeździli całą właśnie ekipą za nami, nie? Wszędzie, na różne koncerty i tak dalej. Także to jest jakby tak właśnie inaczej. Tylko skończę. Ja myślę, że w tamtym czasie, jak zrobiłem tą nazwę, że kontynuowaliśmy pod nazwą Hołk, może powinienem wtedy też zrobić Hołk Generation X, nie? Tak jak teraz, żeby jakby odróżnić ten skład od tego,

0: drugiego, ale ja wiem, no to
1: albo jest... Hołd 2.0.
0: No,
2: Paweł, w każdym mi to się wydaje, że to jest jakaś taka sprawa między Darkiem a tamtymi chłopakami i między Darkiem a nami. Jakby nie, to w ogóle nie ma... To jest w ogóle jakiś taki, że ludzie jakoś tak są skłonni do jakichś osądów, do jakichś takich rzeczy, w ogóle jakby nie będąc w tych relacjach w ogóle. To jest jakieś takie dziwne. Znaczy, my to się, tak szczerze mówiąc, w ogóle ja to się tym w ogóle nie zajmuję, ani sekundy w życiu mi nie zajmę się tym. Tak naprawdę jakby w sensie, jakby ja nie mam problemu z niczym. Jakby uwielbiam wszystkich tych muzyków z tamtego starego składu, to byli genialni muzycy i to mogę powiedzieć, jakby niektórzy jeszcze są i tyle tak naprawdę. I w ogóle, żeby było to pewnie mało osób wie, z tych takich krzykaczy, że w ogóle w tym czasie, kiedy my już graliśmy w Hołku, to my się z tamtymi muzykami również spotykaliśmy w knajpach, na mieście i tak dalej.
1: Czy miałeś kontakt z Sadkiem,
2: czy z Falą? I jakby nigdy to nie była, nie byliśmy, to nie była jakaś waśń, coś takiego, absolutnie.
1: I co, ten stary skład Hołka nie miał żadnych pretensji, że wygrać?
2: Ja nie wiem.
1: Ale nie wyrazili tego.
2: Nie, no nie, normalnie spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. Robert Sadowski był pomocny, w ogóle mi tam gdzieś kiedyś pomógł z jakąś gitarą, w ogóle jakby... Z Piotrkiem Falkowskim się gdzieś tam spotkałem parę razy w jakichś lokalach warszawskich i w ogóle tam żeśmy sobie...
1: No Falę cały czas można jeszcze spotkać. I obyśmy jak najdłużej spotykali, bo ale, rzeczywiście skład.
2: Ale no jakby też można powiedzieć, że skończyliśmy się na Kill 'Em All. No jest super, że mamy taką historię.
3: Wiesz, no tak. Poza tym to nie był taki też jakiś radykalna wymiana, tak? To był jakiś tam proces, który powstał, tak? Jakaś kolej
2: jeśli, rzeczy. Jeśli tak mogę, to się wydaje, że właśnie to jest maksimum czasu, gdyby może się poświęcić na ten temat.
1: Dobrze, Bolek, ty nie miałeś takich obiekcji wchodząc na przykład w buty Sadka?
3: To Paweł wszedł.
2: Nie, no.
3: Paweł gra solo.
0: Ale my robiliśmy nowe rzeczy.
2: Dobrze,
0: nie?
2: Ja, też miałem, ja mogę to.
1: No dobra, ale graliście w stare materiały.
2: Ja mam taką historię, że ja tam gdzieś dochodzę zawsze. To jest taka moja historia. Bo też potem doszedłem do zespołu Hej i też mnie wiecznie pytano o buty Piotra Kabanacha.
4: Czy Kuba masz na nie?
2: I wiesz, jakby po prostu. To, przecież to jest tak, że nikt nie chce wchodzić w czyjeś buty w ogóle. Jakby każdy ma swój jakiś but, tak? No jakby dołączasz i dajesz coś od siebie, to w ogóle jakby.
4: Patrząc na historię różnych zespołów, przecież i zagranicznych, i polskich, składy się zawsze zmieniają, prawda? W większy lub mniejszy sposób. Natomiast składy się generalnie zmieniają. No trudno, żeby ktoś 40 lat grał w tym samym składzie, na przykład, prawda? Jak popatrzymy...
0: Zdarzają się, ale
4: bardzo często się zmieniają te składy.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, że naprawdę tamten skład był genialny, ale dla mnie równie genialny był ten nowy skład na Generation X i po prostu... Mieliśmy totalną chemię i myślę, że ta chemia było to widać i na koncertach, i na płycie, a mam nadzieję, że też teraz jest, jak gramy na tych próbach, to też jest ta chemia i myślę, że to też będzie widać na Jarocinie, nie?
1: Wracacie na koncert, mam nadzieję, że nie jeden jedyny na festiwalu w Jarocinie, ale ja też mam takie poczucie, wracając do tego, jak Paweł mówił o tym, że on cały czas dochodzi, że ten Hołk z Generation X to jest trochę inny właśnie Hołk i on się broni. Ja posłuchałem po latach, bo płytę można znaleźć już w streamingu. Ona wyjdzie, mam nadzieję, bo przynieśliście test presy, winyla.
2: Tak, to też dzięki właśnie temu jakby tej tegorocznej sprawie ona tak naprawdę wróciła, pojawiła się w streamie, bo nie było jej.
1: Ale chodzi o to, że mam wrażenie, że tak jak Hej z twoim udziałem, z tą płytą, z telewizorem, nie odcinał kuponów od tamtego Heja, tylko zaproponował coś nowego, tak na tej płycie wy nie naśladujecie tego, co robił Sadek, Fala, Tadek z Darkiem, tylko po prostu poszliście nowym torem. Więc no ja was będę bronił mimo wszystko.
2: Dzień.
4: Bardzo dziękuję.
2: wiesz, jakby mimo wszystko jakby ja się w ogóle czułem bardzo dobrze. Ja nie potrzebowałem tej obrony, ale bardzo ci dziękuję.
1: No dobra, no to okej, było miło. A teraz jeden z słuchaczy napisał, te reaktywacje są symptomatyczne. Albo zespół się zbiera na letnie koncerty, albo skupia na odgrywaniu jednej klasycznej płyty. Jest to jakiś sentymentalny trend, co do którego mam mieszane uczucia. Napisał słuchacz, pan Marcin. No i pytanie, czy to jest tylko tak na chwilę ten powrót Hołka, na letnie koncerty, gracie na sentymentach. Czy Hołk wrócił na dobre?
3: Utrzymamy jeszcze pana Marcina trochę w niepewności.
2: Na razie mamy przed sobą to za miesiąc. A kto wie, co będzie w ogóle dalej? No, tego nikt nie wie. W ogóle.
0: Ja słuchajcie, jak jeszcze pół roku
2: człowiek
0: temu...
2: Człowiek planuje, to się Bóg śmieje.
0: No właśnie, pół roku temu jeszcze w ogóle nie miałem pojęcia w ogóle, że będziemy grali razem.
1: Serio?
0: Nie? No tak.
1: To nie jest jakaś akcja planowana dużo wcześniej?
0: Nie.
1: W jakimś gabinecie rektorskim?
0: Kiedy to było? W lutym?
4: Jeszcze nie byli w gabinecie, takiego, zapraszam.
2: No nie wiem, nie pamiętam. Styczeń, luty tak, jakoś, czas tak. Szybko leci, że jakby ludzie tak. Dobrze nie
0: pamiętam. I słuchajcie, ja bym, dlatego to mnie nauczyło, żeby nie mówić nigdy, ani zawsze, a i tak dalej, bo naprawdę byłem przekonany, że nie będziemy grali.
1: Ty, Darek, do tego powrotu Hołka podchodziłeś kilka razy, ale jak trochę, wiesz, jak
0: ja
1: pies,
0: podchodziłem?
1: Jak pies do jeża.
0: Nie, to mnie namawiali, bo to cały dokładnie. Czas jest taki gorący temat, że w ogóle tak. Cały czas, kiedy ten Hołk... Ludzie zawsze pisali i tak dalej, a ja zawsze mówiłem nie. I dopiero teraz przy okazji tego Jarocina Michał Wiraszko miał tutaj największy udział w tym, ale potem
1: lider zespołu Mocha.
0: Jak się okazało, że się spotkaliśmy razem, no to po prostu zadziałało takie, znowu tak jakbyśmy byli w tamtych czasach, nie? W ogóle total, taka super atmosfera się zrobiła, że no, ja byłem mega zaskoczony, że to tak super fajnie poszło wszystko i
1: nie musiałeś kolegów namawiać, też. Przekonywać?
0: Nie, no to właśnie nikogo tutaj
2: nie
0: namawiał.
2: On zrobi tak, że do wszystkich dzwoni, mówi, mimo że jeszcze z następnymi nie rozmawiał, ale już mówił, że tam się zgodzili.
1: Dobry sposób negocjacyjny do momentu, kiedy cię nie złapią.
4: Ja to byłem trochę zaskoczony, że Maleo i w ogóle koledzy mi zaproponowali, ponieważ... Jak mówię, ja 30 lat nie miałem instrumentu. Na szczęście jest pamięć mięśniowa. Okazuje się, że jednak człowiek coś pamięta.
1: Pamięta, Miro?
4: No, coś pamiętam. Ja nie mówię, że wszystko, ale coś pamiętam. Natomiast w ogóle byłem zaskoczony, że mnie zaprosili, ponieważ jak mówię, koledzy no, grają regularnie, są zawodowymi artystami i muzykami. Natomiast ja odszedłem w inną branżę, że tak powiem. Natomiast bardzo mnie cieszy fakt i dużą radość mam z tego, że mogę znowu sobie ćwiczyć, grać i przypominać te wspaniałe utwory, bo to są super utwory. Jest energia, jest moc, jest dobry przekaz.
1: No i imponujesz pewnie studentom.
4: No to... Nie tylko studentom, również studentkom.
3: Okay. No nie ma co ukrywać, że Miro gra z nami, bo się świetnie wypowiada.
4: No, tak, właściwie to powinien tylko chodzić do różnych radio.
1: Poza Mirem, który gra teraz głównie na uczelni Korczaka, wy macie różne składy, prawda? Bolek chociażby, Sonic Wasteland, Penthouse, Elvis Deluxe był... I nie wiadomo, czy będzie, tak jak wspomniałem, Paweł...
3: Programu by nie starczyło.
1: Zespołu Hej na razie nie ma, tak?
2: Nie, jest na razie, ale nie gra.
1: Zawieszony. A Anieli?
2: Podobnie. No, chcemy, tą drugą płytę bardzo chciałbym jeszcze zrobić z Zaśką. No, to pewnie swego czasu na pewno.
1: Czyli skupia się teraz na Heju i jeździ na rowerze.
2: Teraz to się chyba skupiło najbardziej...
1: Na Hołku, przepraszam.
2: Na Hołku, no też trochę tam w studio pracuję, najwięcej chyba.
1: Okej. No i Darek, milion różnych projektów. Jak wy ten materiał po latach oceniacie, jak do niego wróciliście?
0: No ja powiem szczerze, że byłem zaskoczony naprawdę, no bo tam się słucha co jakiś czas, jakieś piosenki w radiu gdzieś tam poleci, ale jak posłuchałem całości, nie, bo ja nie wiem, kiedy słuchałem całość tej płyty.
4: 30 lat temu pewnie.
0: No nie, może nie 30 lat temu, ale z 20, 25, nie wiem, no. I byłem naprawdę mile zaskoczony, jak to dobrze brzmi, jakie to są świetne kawałki. Także naprawdę tutaj bez jakiejś tam fałszywej skromności, bo my jesteśmy tutaj wszyscy, nie? Autorami tego, każdy miał tutaj wniósł coś od siebie do tej płyty. Także myślę, że naprawdę tutaj się objawiły się no mega, mega, mega jakieś takie talenty na tej płycie, bo w sumie jak my zaczynaliśmy, to nie wiedzieliśmy, w którą stronę to pójdzie, nie? Czy to będzie tak dopiero jakiś na próbach to wyszło, że to płyta poszła w takim kierunku, trochę innym niż Transmission, że nie było to takie granie typowo rockowe, tylko właśnie bardziej jeszcze tam trochę hardcora, troszkę takie reggae, trochę jakichś takich...
1: Przecież skład miał trochę bluesa w sobie, prawda?
4: Dużo.
1: Dobrze, może posłuchajmy utworu, bo będziemy tak mówić i mówić, a warto przypomnieć niektóre kawałki. Do utworu...
3: A ty nam poczytasz komentarze.
1: A ja wam poczytam komentarze i nie będę was bronił, bo jak powiedział Paweł, nie potrzebujecie żadnej obrony. Utwór Wstań, Hołk.

0: Wstań, Hawk z płyty Generation X. 4/5 składu z płyty Generation X w studio, 4/5 składu zespołu Hawk. Panowie, wy zaczęliście granie od skandalu. Znowu będzie trzeba was bronić, chociaż nie potrzebujecie obrony. No bo właśnie nagle to było takie
1: skandal,
0: wow.
1: Skandal to w Deserterze grał.
0: Grał, to prawda, ale nagle okazało się, że Maleo rozwiązał Hawka, skład się posypał i wrócił ze składem Ahimsy, wyciągnął wszystkich poza wokalistą Mazim, no i później ta Ahimsa się posypała.
2: No nie, jeszcze grała.
0: No, jeszcze, a rzeczywiście nagrała płytę Hocus Pocus, później zostaliście oskarżeni, to się sprzedaliście i postanowiliście być polskim Soundgarden. No i jak to wtedy wyglądało? Bo co u Maziego?
3: No ja z Mazim mam kontakt. Tak, znaczy z Mazim, wszyscy mają kontakt z Mazim, bo po prostu jest to człowiek, który jakby ma kontakt ze wszystkimi, więc tak o. W ogóle pierwsze słyszę, żebyśmy się sprzedali, to jakby nawet tak z żartem, czy nie, czy pół serio, w ogóle o czymś takim nie słyszałem nigdy. Naprawdę.
0: Ja też nie. Ja pamiętam w środowisku takim, wiesz, niezależnym, o Ahimsie się mówiło wtedy, kurczę, bardzo dobrze, jako zespół, który się rozwija, gra fenomenalne koncerty. Później wydali się płytę Ducha Nie Gaście.
3: Ja miałem wtedy jakieś 22 lata. Coś takiego, wiesz, jakby... Ja to pamiętam to wszystko jakoś tak, jak jedną wielką jakąś taką przygodę, obóz harcerski, nie wiem co, coś takiego. No, naprawdę nie mieliśmy jakiejś takiej świadomości, żeby tam jakby kogoś zdradzać, komuś się sprzedawać, coś robiliśmy, to co nas jarało i tyle. Właściwie tylko tym się kierowaliśmy. No chyba tak to pamiętam, nie?
1: Znaczy, moja perspektywa jest taka, że jak przyszliśmy do Hawku, to przecież Ahimsa grała jeszcze co najmniej rok, półtora koncerty. Potem już mniej rzeczywiście, ale dlatego mniej, ponieważ no, Hawk nas mocno angażował, bo to było kilkanaście koncertów miesięcznie. Hawk był bardzo popularnym wtedy zespołem. Ja pamiętam, że graliśmy bardzo dużo tych koncertów. Ja jeszcze chyba wtedy studiowałem w ogóle. No, trudno było to wszystko połączyć. A z kolei na scenie tej niezależnej Ahimsa, tam gdzie Ahimsa funkcjonowała, było coś takiego, że oni, ci działacze, niektórzy przynajmniej, mieli taką opinię, że generalnie właśnie, jak przyszliśmy do Hawka, to Ahimsa również musiała się zmienić, nie? Bo że tam wielkiej zmiany nie było, oprócz tego, że okładka jest bardziej komercyjna.
3: No nie, no pewnie też jakby, no rzeczywiście teraz jak co przypomnę, to była jakaś tam no, komercyjna wytwórnia. No mogli tak. Na nas już tak nie patrzeć.
0: Tak, Ahimsa.
1: Ale co, Intersonus to wydał, tak?
3: Tak.
1: Komercyjny,
3: tak.
1: No tak.
3: No
1: tak,
3: a nie,
4: no to
3: nie.
4: Były zupełnie inne czasy.
0: Pamiętam utwór Usta. Usta był taki, no nie miał to nic wspólnego z tą starą Ahimsą.
3: To w ogóle nawet Usta to nawet chyba było na jakichś tam rozgłośniach.
0: Ładna piosenka swoją.
3: Takiej, bo ona też była w wersji remix. Remix.
0: I tak, ona, wtedy ona było modne robić remixy.
3: Tak. A Tomik już wtedy się w ogóle jakby interesował taką muzyką klubową, nie? Jakby to gdzieś on to jakoś tam zainspirował.
1: No to już był ale słuchajcie, skąd się wzięła ta zmiana też muzyczna? Dlatego, że my wcześniej graliśmy z gitarzystą Bolkiem, a później doszedł Paweł na gitarę, który wcześniej próbował na wokalu śpiewać.
4: No i wszystko...
1: I zmienił. Tak było, Paweł, że ty
3: nie,
1: zmieniłeś trochę
3: ja
1: oblicze Ahimsy.
4: Zmieniłeś.
1: Ponieważ komponowałeś sporo. No
3: tak, ale to było takie, że ja pamiętam, no to był tam ten początek lat 90. wybuch tego grunge'u. No tak. Jakby no,
1: siłą rzeczy nie można.
3: Jeszcze pamiętam, jeszcze Nevermind, jak wyszło, to byliśmy na trasie na skłocie, jakby ja tam to poznałem tą płytę pierwszy raz. Nie zapomnę tego do końca życia, to był skłot w Aarhus w Danii. Tam graliśmy trasę za Ahimsą.
2: A byłem też tam z Izraelem graliśmy.
3: I to był tam 91 rok, to jeszcze jakby pamiętam, to tam to usłyszeliśmy.
4: Nie, no po prostu...
3: I te płyty wychodziły wtedy w jednym, to były takie lata, takie miesiące, że ja już teraz tego nie pamiętam, ale są, że w jednym miesiącu wyszła płyta Soundgarden, czegoś tam w ogóle jakiś, że to było, no to był naprawdę taki cios. Nie ukrywam, że myśmy tą muzyką się zafascynowali wtedy, no po prostu tym jakby grunge'em, może nie całym, co też jest taka w ogóle teraz ściemniona, jakaś wymyślona...
2: Bardziej sub-popem, nie? Że
3: my bardziej chyba to woliliśmy, bo na przykład Pearl Jam nas niespecjalnie na przykład jarał, ale
2: no mnie też nie.
3: Soundgarden, Nirvana i ten cały jakiś tam jeszcze głębiej, tam było dużo więcej zespołów niż
2: tych sub-popowych, tak. Helmet.
0: Bolek, a czy Ahimsa wróci może? Albo zagracie coś, jak Hawk wrócił? No najlepiej nawiąż kontakt z mikrofonem.
3: Powiedz, że tak.
1: No musimy tak.
5: To przedyskutować.
1: Bo Ja powiem tak, że ja rok temu do kolegów się zgłosiłem z prośbą o to, czy mogę napisać współpracę zresztą z Bolkiem. Bolek tutaj cały czas pozytywnie się do tego odnosi. Książkę o Achimsie, dlatego że chciałbym napisać książkę o Achimsie jako właściwie takim trochę ruchu społecznym, bo my patrzymy na Achimsę przez pryzmat muzyki, ale tak naprawdę my reprezentowaliśmy jako pewna subkultura młodzieży pewien ruch ideowy, tak? I wokół tego ruchu gromadzili się fajni ludzie, wegetarianie, ekolodzy, prawda, anarchiści i tam inni.
0: Strajkowcy.
1: Więc ja mam taki pomysł, żeby o Achimsie w ogóle napisać książkę, ale nie jest to łatwe w tej chwili, dlatego że no, jak wymyśliłem książkę, to przyszła propozycja, żeby zagrać ten koncert. No i w związku z tym,
0: co panie, panie profesorze.
1: Ale napiszemy tam książkę. Czyli Bolek pomoże graficznie.
4: Czyli na pewno nie zagramy, ale wyjdzie książka.
0: Panie profesorze, ja będę motywował, już możemy na spotkanie umówić tutaj bardzo w związku z promocją tejże książki.
4: A jeszcze chciałem nawiązać do wcześniejszej opowieści, bo tam po prostu się tyle działo w tamtym czasie muzycznych rzeczy, że no, jakimś takim naturalnym sposobem, taką naturalną drogą było po prostu granie cały czas czegoś nowego, poszukiwanie i odkrywanie, że tak powiem.
5: No bo było trochę, mimo wszystko w tych takich środowiskach różnych i tych, których w sumie graliśmy, że jest jakiś taki konserwatyzm, nie? Że ludzie zawsze chcą, żeby grać zawsze to samo, nie? Żeby grać to samo jak
0: to
5: stare rzeczy.
0: Płyta Honku wasza brzmiała bardzo świeżo wtedy i jakaś dobra była w tym energia i ona też była różnorodna. Światopoglądowo też była taka, pamiętam utwór Wstań, chyba był jednym z pierwszych takich utworów, który tak światopoglądowo, gdzie śpiewasz o Jezusie, był też emitowany w stacjach komercyjnych i w ogóle. A wy, jeżeli chodzi o światopogląd, z Darkiem wam było po drodze i w ogóle nie wiem, w jakich wy jesteście w konstelacjach, jeżeli chodzi o poglądy, nie wiem, polityczne również, jak to było, jak to jest?
4: Myślę, że mamy wszyscy takie uniwersalne poglądy. W sensie takie, no, które prowadzą do tego samego.
5: Humanistyczne.
4: Tak? Mimo, że mamy, że tak powiem, różne inspiracje,
0: okay,
4: to generalnie, no, myślę, że...
1: Znaczy my ideowo byliśmy troszkę różni, dlatego że Darek oczywiście nawiązywał do tych korzeni chrześcijańskich na pewnym już etapie działalności zespołu. My mieliśmy przynajmniej część zespołu, miała takie poglądy bardziej lewicowe. Natomiast moim zdaniem to, co nas łączyło, to co Bolek powiedział, to takie uniwersalne wartości humanistyczne, tak? I te uniwersalne wartości są wpisane właściwie w to, że my się lubimy, przyjaźnimy, też akceptujemy te różnice, tak? No bo to, że w polityce oczywiście te podziały są widoczne, ale tak naprawdę wśród ludzi, no to ja mam ludzi o bardzo różnych poglądach i się z nimi wszystkimi przyjaźnię, prawda? Koleguję. To nie ma problemu, tak samo z
5: Bolkiem.
1: No ale
5: ja miałem to, zawsze szanowaliśmy się, zawsze i też w Izraelu, gdzie też byli różnie, przecież tak. Ten przez Kinior buddysta, znowu Robert, właściwie ciężko powiedzieć, jaki on miał, ale to na pewno nie był ateistą, on wierzył, tylko na swój sposób, nie, Robert, czy tam, ale zawsze też mieliśmy zawsze do siebie szacunek i nie było żadnych takich jakichś, nie wiem, mordobicia pod względem...
1: Chociaż pamiętam, jak były wybory w 95 roku prezydenckie, to mieliśmy parę takich starć. Dawaj. W samochodzie jechaliśmy na koncerty i kto na kogo głosuje, prawda? Także starcia były. No. W każdym razie mieliśmy różnych kandydatów na prezydenta.
5: Kto wtedy był?
1: No my wtedy prezydenta Kwaśniewskiego żeśmy obstawiali jako ludzi o tych lewicowych, natomiast Darek miał inne wskazania. No ale jakoś graliśmy razem.
0: Można.
5: Dało radę, no. Nie, to akurat...
3: Jakby trochę, może nie byłem jakiś totalnie świadomy, w ogóle nie specjalnie się interesowałem, ale jednak, kurczę, tamte czasy pod tym względem naprawdę były jakieś takie kulturalniejsze. No teraz po prostu w porównaniu z tym, co się teraz dzieje, nie? To jakby naprawdę to było... Było miejsce na takie coś, jak my, nie? Jakby nie, ta polaryzacja, to nie, w ogóle się o tym nie mówiło, tak? Może jakieś tam tematy takie polaryzowały trochę, nie? Tam,
1: no tak, stosunek do aborcji, czy do eutanazji.
3: Takie
0: no ale mimo wszystko ludzie szanowali odmienność opinii i ten dialog był, prawda?
3: Jakoś tam inaczej się odnosi do siebie politycy.
1: Kultura polityczna bardzo powiem.
0: No dobrze, zostawmy to, bo możemy oczywiście zabrnąć. Odnieśliście sukces komercyjny, chociażby utwór Żyję w tym mieście. No stał się mega hiciorem wtedy. Hołk, wasz hołk rzeczywiście przełożył się na jakiś taki sukces wymierny?
5: No jeśli chodzi o sukces, no to wiesz, no to, to jest trudno powiedzieć. Dla nas było, to było sukcesem, że możemy grać wiele koncertów, bo graliśmy bardzo dużo wtedy, że mogliśmy właściwie w sumie z tego żyć, nie? I to było, to jest sukces dla mnie już.
0: Bo utwór
5: bo Pieniądz... Bo nie było wtedy takich rzeczy, nie?
0: Albo ale to... wtedy telewizje muzyczne były nieźle rozwinięte, utwór ale, Pieniądz często ale wtedy, leciał
5: wtedy
0: wstań,
5: nie było takich pieniędzy z muzyki, okay. No to były zupełnie inne znaczy, pieniądze niż teraz, nie?
3: Znaczy ja to pamiętam tak, że jak zaczęliśmy grać w Hołku rzeczywiście, to przeskok taki nawet, mimo że to nie, jakieś rzeczywiście może nie było ogromne, ale między tym, co my graliśmy, czyli my przeważnie zawsze graliśmy z jakichś tam zwroty kosztów, to minimalne jakieś w ogóle... Udawało się zyski mieć, takie no symboliczne, no to jednak Hołk już był zespołem takim, który miał jakieś tam stawki, no to już takie rzeczy, takie, tak były. To już były takie pieniądze, że jakby jako tam 22-latek, no to jakby jakoś tam mogłem z tego żyć. Ale dla mnie to w ogóle był jakby ten jakby to była taka trampolina w ogóle do takiego, do zawodowego zajmowania się muzyką. To jakby to bez wątpienia. Darek nas po prostu to była...
0: Pobłogosławił
3: muzycznie. Nie, on nas bardzo dużo nauczył. To jakby był naszym nauczycielem. To jakby wiele takich rzeczy, takich stricte technicznych z rzemiosła, to się on nam pokazał. Tak, bo Achimsa grała, graliśmy swoją muzykę taką specyficzną. My nie byliśmy obeznani w różnych stylach i tak dalej. Graliśmy swoje bardzo takie coś. A Darek jednak był, no, grał w wielkich zespołach, no, grał w Armii, grał w Izraelu, jakby był już takim zawodowym muzykiem, więc on nam bardzo wiele rzeczy nam pokazał, po prostu jak się coś tam robi, nie? No, bardzo dużo.
5: No, ale mieliśmy taki obóz przetrwania, mieliśmy przez tydzień czy dwa tygodnie na działce u mojej mamy.
1: Dwa
5: tygodnie, nie? Byliśmy po prostu skoszarowani i graliśmy non-stop, nie? I to było niesamowite, jak to, żeśmy tą płytę, niektórzy nie wierzyli, że to tak szybko to po prostu poszło, nie? I że no chłopaki mieli tak totalnie zdolni, że to, wiesz, to wystarczyła taka iskra i zapłynęło wszystko.
0: Graliście przed New Model Army, przed Bad Brains, przed Clawfinger. A czy były jakieś szanse na to, żeby z tym repertuarem uderzyć na zachód, zrobić karierę międzynarodową, albo chociażby próbować?
5: To nie były takie czasy, ani chyba do tej pory nie
3: zdaniem,
5: są.
3: Moim zdaniem to są zawsze, jak słyszę takich o jakichś polskich artystach, to są jakieś mrzonki. Ja moim zdaniem nikt miał nigdy szansę. Mimo, że jakby gdzieś tam artystycznie bardzo dużo jest polskiej muzyki na światowym poziomie i było i jest. Natomiast, no wiesz, gdzieś tam zaistnieć gdzieś, no to jest niezmiernie ciężko. Po prostu tak zwykle na takim poziomie jakimś tam...
0: Czy ty uważasz, że w ogóle polscy artyści nie mają jakichś większych szans na przebicie się na świecie? Nie jak Behemoth w rynku dosyć hermetycznym, mimo że sukces, ale w takim komercyjnym?
3: No, ciężko.
5: No wiesz co, chyba nie ma takich pieniędzy, żeby ktoś po prostu wyłożył takie pieniądze na promocję, na w ogóle wszystko, na... życie, bo to wtedy trzeba by się przenieść. My mieliśmy taką szansę, wydawało się, że z Hołkiem wtedy po Midem, nie? Po tym występie na Midem i jak dostaliśmy zaproszenie na New Music Seminar w Nowym Jorku i to był taki jakby ten moment, ale nam przed dzień wylotu nam anulowano wizy do Stanów wtedy i nie mogliśmy pojechać, chociaż tam mieliśmy grać i z Ice-T w ogóle, z Hall, było naprawdę z takimi no, wyjątkowymi, tam nawet Piotr Kaczkowski pojechał na ten festiwal, bo on tam co roku jeździł i już tam właśnie czekał na nas, no ale okazało się, że nie dolecieliśmy, no ale to można tylko gdybać, ja z drugiej strony
3: też te
5: uważam...
3: piosenki jakby w filmach Kaurismäkiego, no tak. To też takie było... No taki moment. Bo się mogłoby wydawać wtedy, nie? Że to jest taki...
5: Ja uważam, że to nawet dobrze się stało, że nie pojechaliśmy do tego Nowego Jorku, bo z drugiej strony, no bo to był ten czas też
1: totalnych
5: po prostu narkotyków, nie? To, co się wtedy działo w ogóle w tym środowisku grunge, ile to niestety, ile ludzi się zatraciło, nie? W tym. I to był właśnie ten czas, nie? I nie wiem, co by się mogło stać wtedy, ale no szkoda tych genialnych muzyków, jak przecież wokalista z Alice in Chains, nie? No czy tam wielu innych. To było
0: ostatni numer, którego posłuchamy, jest poświęcony Cobainowi. Miał być jeszcze szlagier Żyje w tym mieście, ale on jest grany wszędzie, więc odpuścimy sobie, jeszcze chwilkę porozmawiamy. Ale Darek, koledzy w porównaniu do poprzednich składów to ministranci, grzeczni w ogóle.
5: Nie, no to dla mnie było objawienie po tym pierwszym składzie. To ja po prostu byłem zachwycony, byłem szczęśliwy, że gram z nimi, że oni byli straight edge wtedy i ja byłem po prostu, no to było dla mnie bajka, nie? Że możemy grać w takim z ludźmi, którzy naprawdę kochają muzykę, granie, a nie inne rzeczy.
3: Że nie ma tych problemów związanych z użytkami.
5: No tak, z tym wszystkim. No.
0: Panowie, jeżeli chodzi o powroty, wrócił jakiś czas temu zespół Illusion i całkiem dobrze sobie radzi. Wrócił później Flapjack, bo oni też w tamtym czasie grali, kiedy wy odnosili największe sukcesy, też sobie dobrze radzi. Acid Drinkers wrócili i radzą sobie halowo wręcz. No, podrążę. Czy powrót Hulk jest jednorazowy? Czy będzie z tej mąki chleb?
5: Tak jak mówiłem, no, nie mów nigdy, nie mów nigdy, nigdy, nie bądź taki dziwny.
0: Mirek sobie przypomniał tą grę na basie, żeby nie został z tym jak Himmelsbach angielski.
3: No właśnie.
5: No kurde.
3: Nie, przepraszam. No nie zostanie, bo koncert w Jarocinie już za miesiąc.
0: Okej. Okay. No dobrze.
5: Zobaczymy, słuchaj. Na razie nie mówimy nic. Słuchaj, bo sami nie wiemy.
0: Darek... Ważny komunikat może. O Maleo Acoustic Duo porozmawiamy innym razem, ale wkrótce ma wyjść inna płyta, epka. Może powiedz coś więcej.
5: No to jest, więc to jest taka płyta cegiełka. Płyta zespołu Hyperhemon, który właściwie bardzo mało, krótko zaistniał, ale z powodu COVID-u jednak jakoś to zawiesiliśmy nawet przed wydaniem płyty. Ale jako, że odeszła niedawno Martyna Nancy Załoga, i postanowiłem wydać tą płytę jako cegiełkę. To będzie taka epka pięcioutworowa Hyperhemona. Cały dochód z tej płyty będzie przeznaczony dla córki Nancy Bianki. I tak samo firma Mugo, My Music, która też nie bierze żadnych, znaczy tylko koszty wydania, także cały dochód będzie na Biankę i niedługo już będzie można tą płytę kupić, będzie to, też będzie singiel, także Hyperhemon dla właśnie córki Nancy Bianki. Polecam, zachęcam, bo warto pomagać.
0: Kiedy ta płyta wyjdzie? Kiedy ta epka pojawi się?
5: No już chyba na początku lipca, mam nadzieję, że już teraz będzie preorder, żeby wiedzieć, ile ludzi się będzie chciało wspomóc. Myślę, że z branży sporo ludzi będzie chciało tą płytkę kupić.
0: Premierowy materiał?
5: Tak, no zupełnie premierowy. Nie było tego, Hyperhemon nigdy nie wydał nic i będzie to też, no ja myślę, ważna rzecz, żeby też tak właśnie w środowisku, żeby pomóc sobie na...
0: Pamiętamy o Nancy i wspieramy, będziemy nawiązywać do tej akcji. Panowie, a wy, jeżeli chodzi o muzyczne aktywności, Bolek, co może się wydarzyć u ciebie poza Hołkiem i Jarocinem?
4: Możemy się kiedyś umówić, porozmawiać.
0: Dobrze. Załatwiłeś, tak?
3: Kurczę.
0: Okej, okay. No dobrze.
4: Może zaprosić, wiesz, zespoły, pogadamy.
0: Okej, okay. Czyli jest Penthouse, Elvis na razie do Lux nie wraca. Sonic Wasteland. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Mirka, czekamy na książkę. Jeżeli chodzi o zespół Hej, to wiemy, że Hej, zespół istnieje. Oczywiście to słychać, widać i czuć. Na Anieli też czekamy. No dobrze, panowie, ja trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że... A winyl? Co z tym winylem? Kiedy ukaże się?
5: No już, moment.
3: Teraz jest, mamy test.
5: Teraz bierzemy do posłuchania, sprawdzić tylko, czy nie ma jakichś błędów.
3: No to już...
5: Mamy go, to będzie do sprawdzenia, czy wszystko brzmi tak, jak należy i już będzie prawdopodobnie na dniach będzie wydawany.
0: Mhm. Dobrze, jeszcze zapytam, a jak sobie tak robicie te próby, to tam czasami wam nie wskoczy jakiś riff na zasadzie, Maleo, posłuchaj, może byśmy z tego coś skręcili, jakiś kawałeczek nowy.
3: Na razie nie, no, znaczy jakby tak
4: po prostu
3: jesteśmy tak skupieni na tym, żeby jednak to zagrać dobrze, że no, nie ma na to przestrzeni, po prostu tak.
1: Chociaż ja powiem tak, że jak kolegów nie słuchałem 30 lat, jak grają, a grają takie smaczki na tych gitarach, to jest tak duża różnica, jak sobie przypominam, co grali 30 lat temu, a teraz jak są zawodowymi muzykami, że myślę, że mogliby tutaj sporo wymyśleć nowych piosenek.
3: No dobrze,
1: trzymam kciuki.
3: No widzę, że to jest tak. To rektor.
6: Profesor zamęcił, Bolek już się wstępnie umówił na kolejną wizytę. Wiadomo, tutaj Paweł cały czas ten hejowy ogień podtrzymuje. Maleo przypomina o ważnej akcji. Panowie, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie w tym składzie, a nawet ten skład się o Tomika powiększy w przyszłości przy okazji na przykład premierowej płyty. Ja to mogę powiedzieć, wy nie możecie. Może premierowego singla, może trasy i tak dalej. Czego wam życzę. Fajnie, że jesteście, fajnie Miro, że w tych uczelnianych studiach nie zastygłeś.
1: Nie, no skąd? Ja nawet nie wiem, czy nie wprowadzę jakiegoś przedmiotu muzycznego obowiązkowego.
6: Trzymam kciuki. Na koniec z płyty Generation X utwór Sleep, który był poświęcony, jest poświęcony Kurtowi Cobainowi. Maleo, Gruby, Miro, Bolek, Tomika pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy.
6: Dziękuję
3: pozdrawiamy
6: raz Tomika. Jeszcze. Zapraszamy na koncert w Jarocinie już w lipcu. No i trzymam
1: 18 lipca.
6: Za ciąg dalszy. Hawk, Sleep.
3: To równo za miesiąc, jest naprawdę równo.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Zaczniemy od informacji z Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To w związku z decyzją ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA. Tak decyzję uzasadnia prezydent.
1: Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca, jest również niezrozumiała i głęboko rozczarowująca. Uderza ona nie tylko w pamięć historyczną, uderza również w zaufanie budowane przez lata i przez ostatnie miesiące. Uderza w fundament pojednania, uderza w przekonanie, że prawda może być wspólnym językiem naszych narodów.
0: To był fragment wypowiedzi Karola Nawrockiego w tej sprawie. Całości mogą Państwo wysłuchać w mediach Kancelarii Prezydenta. Trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata, przed nami kolejne spotkania. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz USA-Australia. Jak jednak podkreślał na naszej antenie Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego, mundial to nie tylko sportowe emocje, ale też polityka. Kontrowersje wzbudziła m.in. restrykcyjna polityka wizowa w USA, która utrudniła przyjazd części reprezentacji i działaczy.
2: To teraz rodzi te wszystkie fundamentalne pytania o to, że od sportu wymagałoby się, tak jak zresztą mówił pomysłodawca, organizator, twórca idei Mistrzostw Świata Gilles Rimet, że to będzie coś, co służy pojednaniu między narodami, że tam jest zaklęta jakaś idea fair play, równości, braterstwa i tak dalej. No to jest coś, na co widać wyraźnie nie możemy sobie pozwolić.
0: Przypomnę zatem teraz mecz USA-Australia, później Szkocja zmierzy się z Maroko, następnie Brazylia z Haiti, a rano starcie Turcja-Paragwaj. Przed nami bardzo gorący weekend. Temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza, a miejscami będzie naprawdę gorąco, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
3: Jutro to upalne powietrze obejmie większy obszar kraju, w zachodniej części kraju, tutaj na tych krańcach południowo-zachodnich, to Dolny Śląsk, ziemia lubuska, południowa część szczególnie. Ta temperatura maksymalna może jutro sięgnąć około 34 lokalnie, nawet około 35 stopni, ale gorąco zrobi się już niemal w całej Polsce.
0: Wysokim temperaturom będą towarzyszyć burze, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Do Polski właśnie wkroczył front atmosferyczny znad Niemiec, w związku z czym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia przed burzami z silnym wiatrem. Między innymi w wielkopolskim Lesznie w związku z niebezpieczną pogodą przerwano pokazy lotnicze Antidotum Airshow. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Did I record you? Maybe, yeah. Go ahead. I'm ready to go? Sorry.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzienkiewicz, druga godzina programu Radioaktywni. Zespołu Hołk już nie ma w redakcji, chociaż kilka newsów mi zdradzili po wyjściu ze studia, których oczywiście Państwu nie mogę przekazać, ale bardzo polecam koncert na festiwalu Jarocin. 18 lipca Hołk wykona m.in. numery z płyty Generation X. No i jak będzie płyta, może coś więcej, to panów zaproszę z powrotem do studia. Ostatni numer w pierwszej godzinie, który zagraliśmy, to był kawałek Sleep, poświęcony Kurtowi Cobainowi z Nirwany, a pierwszy kawałek w drugiej godzinie to była Nirwana, ale ze śpiewającym Dave'em Grohlem, bo ten kawałek Marigold, który Państwo usłyszeli w wersji demo, bo taka mi się bardziej podoba, uważam, że ta surowsza jest znacznie lepsza, to kawałek nagrany właśnie pod szyldem Nirvana, ale bez Kurta Cobaina, skomponował ten numer Dave Grohl i w nim zaśpiewał Chris na basie i kawałek ukazał się na B stronie singla Heart Shaped Box. I ten numer usłyszeliśmy na koncercie Foo Fighters, który się odbył kilka dni temu na Stadionie Narodowym. Dla mnie to był piękny moment i tak naprawdę szedłem najbardziej właśnie, bo widziałem już Foo Fighters wcześniej, po to, żeby usłyszeć ten kawałek Nirwany na żywo i Exhausted Foo Fighters, mój ukochany numer zespołu z pierwszej płyty. Świetny to był koncert. To, że nie zapełnili stadionu i co z tego? Grali jakby zapełnili 3 stadiony. I życzę każdemu, że miał taką energię, taką chęć grania 3 godziny. Gdyby zagrali 1,5 godziny, wszyscy byliby zadowoleni, ale zagrali 3 godziny, mimo że przecież pogoda nie była najlepsza, akustyka, jak to na Narodowym, chociaż i tak było znacznie lepiej niż na innych koncertach. Więc krytycy Foo Fighters chyba tym razem nie mają racji. Spotkałem Dave'a Grohla, przemiły, uśmiechnięty człowiek. Płyty Nirwany mi nie podpisał, bo nie podpisuje swoich krążków, żadnych albumów nie podpisuje. Chyba, że są na aukcje charytatywne. Ja nie mam nic przeciwko temu. Fajnie było się spotkać, chwilkę porozmawiać. No i polecam Państwu koncerty Foo Fighters, bo myślę, że do Polski wrócą. A tymczasem za tydzień o tej porze będzie się odbywał w Szczecinie festiwal Hell's Bells, na którym jedną z gwiazd będzie zespół Propane. Ja zespołu Propane nigdy nie widziałem, a bardzo chciałbym. Make War Not Love, Propane.

Life of Agony, to było dla mnie takie, kurczę, świetne, mocne granie. Wydali nową płytę, która jest dobra. Album się nazywa Stone Cold Anger, ale są tam momenty dziwne, ale o tym innym razem. Propane wystąpi już za tydzień w Szczecinie na festiwalu Hell's Bells. Tam też Discharge, Słoń, Materia, Hamulec, Deserter, Grave Digger, Furia i wiele innych wykonawców. Dola, Seks w czasach wojny, a kolejnego dnia między innymi Possessed, UK Subs, Vader i wielu, wielu innych. A już wkrótce, a właściwie to już dzisiaj, w Polsce grają znani, lubiani i cenieni Red Box. Red Box dzisiaj gra w Poznaniu, a w najbliższych dniach gra również w Krakowie. Jutro w Krakowie w Hyde Parku, a w 21 w Warszawie w klubie Niebo. Ten utwór pewnie Państwo znają, Red Box.

Szczenko, Red Box. Jutro w Krakowie w Hyde Parku grają, a 21 w Warszawie w klubie Niebo. Miał być teraz Peter Hamill, który we wrześniu wystąpi m.in. w Warszawie, ale do Petera Hamilla jeszcze wrócimy. Wrócił ze Stanów Zjednoczonych nasz prezydent. Był m.in. na urodzinach Donalda Trumpa, był też na Florydzie i tak sobie pomyślałem, wyobraziłem sobie, jak prezydent Polski zwiedza studio w Tampie na Florydzie Morrison Sound, gdzie nagrywali m.in. Cannibal Corpse, Atheist, Dead, Cynic, Morbid Angel, Obituary i wielu innych. No, kultowe, legendarne miejsce. No ale raczej tego nie doczekamy. Doczekaliśmy czegoś znacznie gorszego, bo nie wyobrażam sobie, jak można odebrać najwyższe polskie odznaczenie prezydentowi kraju, który został bestialsko, bandycko napadnięty przez Rosję. A na przykład taki Gerhard Schröder, który jest nieformalnym rzecznikiem, wciąż ma order Orła Białego. Myślę, że w Moskwie dzisiaj strzelają korki od szampana. Morbid Angel dla pana prezydenta.

Brainstorm Morbid Angel z płyty, która ma już trochę lat. Mowa o drugiej płycie zespołu Morbid Angel, Blessed Are the Sick. 91 rok, no więc właściwie taka trochę okrągła rocznica. Barry Adamson teraz, Hollywood Sunset, z jednego z moich ukochanych filmów, Zagubiona autostrada, Lost Highway. I proszę Państwa, Barry Adamson występuje w Polsce, bo w Krakowie i w Katowicach będzie można zobaczyć muzykę zespołu Magazine, czy też Nick Cave and the Bad Seeds. No ale też ma tyle swoich projektów, a ta muzyka z filmu Lost Highway Davida Lynch'a jest absolutnie niezapomniana. Hollywood Sunset, Barry Adamson.

Barry Adamson, Hollywood Sunset. Oto jest dzień, który dał nam pan, jakby powiedział Darek Malejonek. Faith No More w końcu wraca. W przyszłym roku zespół Mike'a Pattona rusza w trasę koncertową. Jestem absolutnie przekonany, że Polski Faith No More nie ominie.

Digging the Grave, Faith No More. Kiedyś miałem taką kurtkę jak Mike Patton w tym teledysku. Od dziadka Bronia ją dostałem. Uwielbiałem tą kurtkę. Nie wiem, co się z nią stało, ale przez chwilę czułem się jak Mike Patton. Widzę, że już się zbiera całkiem pokaźne kółko różańcowe, które się przygotowuje do koncertu Faith No More. Proszę polować na bilety. Ja byłem wielokrotnie na ich koncercie i to są ci wykonawcy, tacy wykonawcy, taki wykonawca, którego nawet jak się widziało raz, drugi, chce się więcej i więcej. Faith No More za nami, a przed nami Placebo, które wydało ponownie swoją debiutancką płytę, do której mam gigantyczny sentyment. Lady of the Flowers.

Lady of the Flowers, Placebo z nowo wydanej płyty debiutanckiej Recreated. Taki podtytuł ma ten album Placebo, który nie zestarzał się, wciąż robi wielkie wrażenie, a numery z debiutanckiej płyty Placebo oraz z drugiej płyty Without You I'm Nothing będzie można usłyszeć już wkrótce, 18 listopada w łódzkiej Atlas Arenie. Placebo wystąpi. Nie widziałem ich tak naprawdę dobrego koncertu, a widziałem wielokrotnie ich na żywo. Zawsze mi coś tam nie grało, ale te dwa albumy z 96 i 98 chyba zasługują na to, żeby zespołowi dać kolejną szansę. Wrócił zespół Sleep i to w wzmocnionym składzie o perkusistę zespołu Melvins, wcześniej również grającego w Nirwanie. Brzmią wyśmienicie.

Have space suit, will travel, sleep. Niech ktoś ich zaprosi do Polski. Pan Norbert na Instagramie pisze mi, że sleep bez mata to nie sleep. No cóż, Matt Pike ma jeszcze inne zespoły, m.in. High on Fire, no ale ja z Bubą i z Dale'em Croverem Sleep akceptuję w pełni. Podobnie jak akceptuję zespół MIP, czyli Make Impossible Possible. Muzycy znani wcześniej z zespołu Made in Poland i Agresywa 69 wystąpią już w przyszłym tygodniu w Hydro Zagadce 25 czerwca. Make Impossible Possible. Oni zbyt często nie występują, więc lepiej tam być. Hydrozagadka 25 czerwca, MIP, a teraz Flow.

Make Impossible Possible Flow 25 czerwca w Hydrozagadce. Zespół Butelka powrócił po 7-letniej przerwie z nowym singlem Raz My, Raz Oni. Zespół Butelka obchodzi 30. urodziny. Wszystkiego najlepszego życzę. No i jutro gra zespół Butelka w Szczytnie o godzinie 20 w pubie Czad. Butelka, Raz My, Raz Oni.

Raz my, raz oni. Butelka, zespół, który powrócił po 7 latach i obchodzi 30 urodziny. Wszystkiego najlepszego. Jutro na letniej scenie Progresji wystąpi Abradab w hołdzie Joce z kalibra 44. Będą goście, będzie klimat. Masz albo myślisz o nich aż. Kaliber 44.

To mężczyzna robi forsą, a nie forsa mężczyzną. Kaliber 44. Masz albo myślisz o nich. Jutro hołd dla Joki na letniej scenie progresji. Kaliber za nami, Joka nieodżałowany i nieodżałowany Robert Brylewski, o którym pamiętamy. Pan Marcin ostatnio pytał, co to za utwór dla pana, panie Marcinie. Na koniec Robert Maksymilian Brylewski z płyty Warsaw Beat, Czarna Noc. Pamiętajmy o Robercie Brylewskim i proszę pamiętać też o audycji Radioaktywni. Za tydzień się słyszymy. To był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Niezienkiewicz. Audycję realizował Kuba Strączyński. Dziękuję za dzisiaj. Dobrej czarnej nocy.

0: Suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa, jutro po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiego wojska imienia bohaterów UPA. Jak uzasadniał Nawrocki, decyzja władz ukraińskich uderza nie tylko w pamięć historyczną, ale też w zaufanie budowane przez lata. Jest już reakcja ukraińskiego MSZ. Jak mówił szef dyplomacji Andrii Sybicha, decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa. Dodał przy tym, że sam zwróci odznaczenie, które otrzymał w 2022. Chodzi o krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Wcześniej na marginesie szczytu Rady Europejskiej w Brukseli z prezydentem Zełenskim rozmawiał premier Donald Tusk. Po spotkaniu mówił tak.
2: Prezydent Zełenski zdaje sobie sprawę, że te dotyczące naszej wzajemnej historii decyzje i gloryfikacja upaw poprzez nazywanie jednostek wojskowych ich imieniem to jest coś, co nie spotka się z akceptacją w Polsce niezależnie od barw partyjnych i że ja jestem, jak wiecie, konsekwentnie po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją, ale też rolą i zadaniem Ukrainy jest, żeby sojuszników, szczególnie tak aktywnych i tak niezbędnych jak Polska, żeby szanować i żeby uwzględniać swoją wzajemnie szacunek i wrażliwość.
1: Izrael i libański Hezbollah uzgodniły rozejm, który wszedł w życie dzisiejszym popołudniem. Izraelscy żołnierze pozostaną jednak w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Tak oznajmił rzecznik sił obronnych Izraela. Donald Trump przekazał, że zanim podjęto tę decyzję, zwrócił się do przedstawicieli Izraela, by zgodzili się na zawieszenie broni. Jak mówił w rozmowie z NBC, z Bibim zawsze dobrze się dogaduje, czasami po prostu trzeba się uspokoić i kierować rozsądkiem. To był cytat Donalda Trumpa odnoszący się do premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Wracamy do Polski. W związku z niebezpieczną pogodą strażacy interweniowali dziś już kilkaset razy. Najwięcej interwencji odnotowano w zachodniopomorskiem. Tam też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed burzami i silnym wiatrem. Rozpoczynający się weekend będzie burzowy i upalny. Meteorolodzy apelują o ostrożność i zwracają uwagę, że na nasze samopoczucie wpływa zarówno temperatura, jak i bardzo wilgotne powietrze, które może potęgować uczucie duszności i zmęczenia.
3: Ta pogoda biometeorologicznie jest trudna, bo tutaj szczególnie dla tych osób starszych, dla dzieci, czy też osób, które w jakiś sposób nie mogą same o swoje potrzeby zadbać, no to jest taki też duży skok tej temperatury, nie? I ta wysoka wilgotność też to powoduje, że to uczucie takiej parności, duszności, no to będzie narastało, bo te zasoby tej wody w powietrzu są bardzo duże.
1: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Specjaliści przypominają, by w czasie upałów regularnie pić wodę, ograniczać aktywność fizyczną w najgorętszych godzinach dnia i nie pozostawiać nikogo, ani ludzi, ani zwierząt w nagrzanych samochodach. Do tragedii doszło w ostatnich dniach w Niemczech, w miejscowości Schorndorf. Kobieta zamiast odwieźć swoją 1,5-roczną córkę do żłobka, zostawiła ją w samochodzie i poszła do pracy. Dziecko spędziło w foteliku na tylnym siedzeniu rozgrzanego auta kilka godzin. Jak donoszą niemieckie media, dziewczynka zmarła. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Bas przywitał nas. To tak w nawiązaniu do zdjęcia, które wstawiłam dziś na moją facebookową stronę i widzę, że część osób zostawiła już tam ślad swojej obecności. Drodzy Państwo, doskonale Państwo wiedzą, że co tydzień staram się być w studiu, ale nie zawsze jest to możliwe i z przyczyn niezależnych tak się niestety stało dziś. Kieruję do Państwa słowa z mojego mieszkania. Nazywam się Kinga Krasuska, a w studiu przy Ostrej za konsoletą jest Kuba Strączyński. Taki postpunkowy bas wybrzmiewa w mojej głowie od ubiegłego wtorku, kiedy miałam okazję usłyszeć brytyjski zespół Night Bus. Przykro patrzyło się na zaledwie garstkę osób, która była na koncercie, ale egoistycznie muszę powiedzieć, że miało to też dobre strony, bo chyba potrzebowałam tak bliskiego i tak kameralnego spotkania z muzyką. Bardzo mi tego brakuje, a nie będę ukrywać, to był taki zmysłowy taniec, spacer w przeszłość, powrót do korzeni, do tego, co mnie ukształtowało. Jakbym przez moment miała 18 lat, czy 20 kilka, albo spotkała siebie z tego okresu i przekonała się, że mimo, że tak wiele uległo zmianie, to w gruncie rzeczy nie zmieniło się nic.

W okresie okołowakacyjnym, ze względu na zdecydowanie mniejszą ilość nowości, jeszcze chętniej będziemy sięgać po muzykę, albumy, głosy. Najdroższe sercu, za chwilę jedna z takich płyt. Pamiętam, kiedy kupiłam ją na winylu i słuchałam pierwszy raz, jakby na nowo. Była ciepła noc, padał bardzo intensywny deszcz. Otworzyłam okno na oścież i ten zapach i szum winyla i ulewy jednocześnie, to przeżywanie każdego dźwięku, jakbym słyszała go pierwszy raz. Ktoś nazwałby to taką zwykłą chwilą codzienną, a ja nazywam ją doświadczaniem muzyki. Dowodem na to, że jeszcze można czuć, i wspomnieniem, które dzięki temu jest ciągle żywa.

Na naszej antenie legenda, laureat Grammy, saksofonista, kompozytor Joe Lovano, który mam wrażenie nie zatrzymuje się, ma na koncie kilkadziesiąt płyt i wciąż głód, żeby tworzyć, nagrywać więcej i więcej.

Zdaję sobie sprawę, że wielokrotnie już o tym wspominałam, ale z każdym kolejnym odsłuchem mam jeszcze większe pragnienie usłyszeć Melanie DiBiasio na żywo. Znam bardzo dobrze jej nagrania koncertowe, które są dostępne w sieci, ale to tylko niebezpiecznie zwiększa tę chęć.

Przez większość życia Gabriele Baldocci grał w prestiżowych salach kompozycje największych pianistów świata, głównie okresu romantyzmu. Natomiast zdarzyło mu się kilka razy wydać płyty ze swoimi kompozycjami i można znaleźć na nich prawdziwe perełki.

Juni Habel dorastała w wielkim domu z licznym rodzeństwem wśród natury i zwierząt. Swoją muzykę również nagrywa w swoim mieszkaniu. Jedno z pomieszczeń zostało przekształcone na studio. Nawet kiedy śpiewa o najtrudniejszych tematach, jest w tej muzyce bardzo dużo ciepła. Te dźwięki są wiarygodne, są subtelne, a nade wszystko intymne.

Juni Habel do tej pory wydała 3 płyty, ostatnią w kwietniu tego roku. I choć wydawać by się mogło, że osiągnęła już maksimum intymności, to jednak tym albumem udowadnia, że można więcej. Utwory zostały nagrane w cichych zakątkach jej domu, na pianinie w szkole, w której pracuje, a świat fizyczny, otoczenie wokół pełni rolę perkusji. Akcja utworów, jak sama przyznaje, rozgrywa się we śnie, w wyobrażonym miejscu, w którym jej pragnienie jedności ze sobą i otaczającym nas światem w końcu się spełnia.

Sam Lang, pianista, kompozytor, moją uwagę przykuł dzięki współpracy ze znanym performerem, ale również skrzypkiem Warrenem Zielińskim.

Piosenka Seaweed została ze mną po przesłuchaniu ostatniego albumu Youngstutera. Wprawdzie płyta ukazała się już kilka tygodni temu, ale ciągle jakoś nie było okazji. Do dziś. Od zawsze uważałam, że Youngstuter z takim melancholijnym wokalem sprawdza się najlepiej w utworach, które tą melancholią nas przygniatają, rozjeżdżają niczym walec.

Ubiegłej nocy, układając audycję, wsiąkłam bez pamięci w muzykę Maxa po długiej przerwie. Na tyle, że jak za dawnych lat świt nadszedł zbyt szybko. I zupełnie nie żałuję i myślę, że było warto.

Na koniec dziś wydana płyta zespołu The Veils, bardzo łagodna, raczej balladowa aniżeli rockowa. Kilka piosenek zostało za mną, ale mimo wszystko najbardziej przylgnął do mnie singiel i to on zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zdalnie, z mieszkania, w drodze wyjątku mówiła do Państwa Kinga Krasuska, w studiu czuwał Kuba Strączyński. Dziękujemy za dziś. Dobranoc.

tym las, ty mnie was singh.

są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.